0: Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa na wielokrotne zwiększenie produkcji broni w razie zagrożenia militarnego. Wiceprezes PGZ Piotr Zawieja zapewnia, że zakłady mogą pracować całą dobę, by sprostać potrzebom armii. Produkcja karabinów mogłaby sięgnąć milionów sztuk, a w proces zaangażowane byłyby zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. PGZ planuje także uniezależnienie się od zagranicznych dostaw amunicji w ciągu najbliższego roku. Kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa nabiera tempa. Senator Monika Piątkowska zapewnia, że startuje jako kandydatka niezależna, odpowiadając jedynie przed mieszkańcami. Jej konkurent, Jan Hoffman, podważa te deklaracje, wskazując na poparcie Donalda Tuska i obecność osób związanych z dawnym układem władzy w jej otoczeniu. Polityczna niezależność Piątkowskiej stała się jednym z głównych tematów kampanii.
1: Donald Tusk oskarżył Zbigniewa Ziobrę o umarzanie spraw związanych z aferą Zonda Krypto. Ziobro, przebywający w Stanach Zjednoczonych, stanowczo zaprzeczył tym zarzutom, nazywając je kłamstwami. Były minister sprawiedliwości zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury przeciwko Tuskowi i Waldemarowi Żurkowi. Ziobro podkreślił, że nigdy nie przyjął łapówki, ani nie uczestniczył w działaniach związanych z Zonda Krypto. Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy.
0: Sezon grzewczy zbliża się, a wraz z nim warto zadbać o czystość kaloryferów. Prosty sposób na usunięcie kurzu to użycie suszarki do włosów i worka na śmieci. Wystarczy zabezpieczyć podłogę, założyć worek na grzejnik i wydmuchać kurz chłodnym nawiewem. Dzięki temu unikniemy rozprzestrzeniania się kurzu i alergii w domu.
1: Kuchnia to miejsce, które szybko się brudzi, ale można je łatwo oczyścić domowymi sposobami. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z wodą utlenioną, by stworzyć pastę do usuwania plam i osadów. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, zostawiamy na 30 minut, a potem przecieramy wilgotną ściereczką. Pamiętajmy jednak, by najpierw przetestować tę mieszankę w mało widocznym miejscu. Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion, przyciągając rekordową liczbę ponad 15 tysięcy drużyn dzieci i młodzieży. Wielki finał odbędzie się 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a zwycięzcy otrzymają szansę na zgrupowanie w Akademii FC Porto. Turniej cieszy się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt, co podkreśla rozwój kobiecego futbolu w Polsce.
0: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy.
1: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy.
0: Jesienią w ogrodach króluje pięknotka Profusion, krzew, który zachwyca tysiącami fioletowych owoców. Roślina ta, choć przez większość roku niepozorna, teraz przyciąga wzrok swoim niezwykłym wyglądem. Jest łatwa w uprawie i nie wymaga specjalnej pielęgnacji, co czyni ją idealnym wyborem na jesienną rabatę. Fioletowe owoce pięknie komponują się z innymi roślinami o żółtych czy pomarańczowych liściach, tworząc spektakularny efekt w ogrodzie. Policjanci z Gdańska zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży na szkodę swoich rodziców. Ostatnio, 5 września, młody mężczyzna ukradł sprzęt AGD i karty bankomatowe z domu rodzinnego. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Łączne straty spowodowane przez podejrzanego przekraczają 280 tysięcy złotych.
1: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej, która podczas posiedzenia zaczęła szczekać. Jej zachowanie spotkało się z falą krytyki, także wewnątrz partii. W obronie posłanki stanął jej mąż, aktor Michał Chorosiński, który podkreślił, że reakcja na ten gest była nieproporcjonalna. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował incydent jako obraz politycznej degradacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Joanna Sydor, znana z M jak Miłość, zaskoczyła wszystkich, pokazując na Instagramie zdjęcia ze swojego ślubu. W białej, zwiewnej sukni ślubnej wyglądała jak z bajki, a jej partner Tomasz nie odstawał w eleganckim garniturze. Fani zasypali ją gratulacjami, a sama aktorka promienieje szczęściem. Kto by pomyślał, że gwiazda, która zniknęła z ekranów, powróci w tak spektakularnym stylu?
2: Książę George w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Eton College, podążając śladami swojego ojca, księcia Williama. Deszczowy dzień w Windsorze nie przeszkodził w uroczystym powitaniu młodego arystokraty, który z uśmiechem wkroczył w mury tej prestiżowej szkoły. Czesne w wysokości 65 tysięcy funtów rocznie to drobnostka, gdy w grę wchodzi edukacja w miejscu, które wydało 20 premierów Wielkiej Brytanii. Historia zatoczyła koło, a George w tradycyjnym mundurku Eton już szykuje się do życia w internacie. Magda Gessler znów na ustach wszystkich. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach zdobyła serce znanego youtubera Książulo, który nie szczędził pochwał i okleił drzwi wejściowe naklejką Muala jako znak uznania. Wygląda na to, że kulinarna magia Gessler działa bez zarzutu, a lokalne przysmaki podbijają podniebienia. Czyżbyśmy mieli nową kulinarną Mekę nad Jeziorem Czorsztyńskim? Świat mody i urody pogrążony w smutku. Lucia Sisic, Miss Austrii z 2024 roku, zmarła w wieku zaledwie 22 lat. Mimo że od dziecka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jej determinacja i uśmiech były inspiracją dla wielu. Lucia odeszła jako urzędująca Miss, pozostawiając po sobie nie tylko koronę, ale i niezatarte wspomnienia w sercach bliskich.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ziemowit Pędziwiatr, znany z Pytania na śniadanie, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub. Ceremonia była cywilna, a świadkiem został jego kolega z pracy, Robert Elgendy, który nie omieszkał pochwalić się swoją rolą w mediach społecznościowych. Panna młoda, Katarzyna, wyglądała olśniewająco w skromnej białej sukni, a pan młody w granatowym garniturze. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend wśród celebrytów. Śluby z zaskoczenia.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, przegrał walkę z glejakiem czwartego stopnia. Jego pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez nekrologów i klepsydr. Żona Adriana, Anita, prosiła o ciszę i spokój, a zebrane na leczenie środki zostaną przeznaczone na pomoc innym chorym. Cóż, życie to nie reality show, a prawdziwe dramaty rozgrywają się poza kamerami.
2: Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór małżeńskiej harmonii, postanowili zakończyć swoją 26-letnią wspólną podróż. Choć pozew rozwodowy złożono już w marcu, pierwsza rozprawa odbędzie się dopiero w grudniu. Ciekawe, czy uda im się zamknąć ten rozdział na jednym posiedzeniu. W końcu, kto by pomyślał, że para, która razem błyszczała na czerwonym dywanie w Cannes i na Oscarach, teraz spotka się w sądzie. Daria i Filip z polskiej edycji Love is Blind pokazali, że miłość w telewizji może przetrwać próbę czasu. Choć program próbował zbudować napięcie wokół ich ślubu, para pamięta ten dzień jako pełen radości, a nie niepewności. Daria i Filip przyznają, że montaż programu nie oddał prawdziwych emocji, ale ich związek trwa mimo telewizyjnych sztuczek. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie potrzebuje reżyserii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa powróciła do Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako uczestniczka, a jako jurorka. W 19 edycji programu zadebiutowała przy stole sędziowskim, obdarzając uczestników wysokimi notami i ciepłymi słowami. Wieniawa, znana z emocjonalnego podejścia, nie szczędziła pochwał dla Heleny Englert i Mandaryny, które zdobyły najwyższe oceny. Czy jej entuzjazm i hojność w ocenach staną się nową normą, czy też z czasem zacznie wymagać więcej? Czas pokaże, jaką rolę odegra w tej edycji. Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o nowym albumie. Choć prace są na wczesnym etapie, Bailey z optymizmem wyłapuje pomysły, które mają przyjść naturalnie. Po 7 latach przerwy zawitał do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze utwory z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak ciepło przyjęta jak jego ostatni krążek Circle of Stone. Zespół Skillet, znany z chrześcijańskiego metalu, przeżywa prawdziwy dramat. Lider grupy, John Cooper, ujawnił, że przez ostatnie 2 lata wraz z żoną doświadczali nadużyć ze strony wspólnoty kościelnej, której byli częścią przez ponad 30 lat. Wspólnota, założona przez ojca Corey Cooper, okazała się mieć autorytarną strukturę, a członkowie sugerowali, że Johna opętał diabeł. Mimo to Skillet nie poddaje się i już 9 października wydaje nową epkę After the Storm, inspirowaną tymi trudnymi doświadczeniami. Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enigma, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozzfest.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Katowicach prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą 14 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed szkołą w Raszynie pojawiły się nowe miejsca parkingowe w kolorach niebieskim i żółtym, co wywołało zamieszanie wśród rodziców. Niektórzy myśleli, że są one zarezerwowane dla obywateli Ukrainy. Okazało się jednak, że to strefa His and Ride, która ma ułatwić szybkie wysadzanie dzieci. Dziś drogowcy zakończyli pracę, dodając brakujące oznaczenia, co rozwiało wszelkie wątpliwości.
2: Magdalena Sroka została nową dyrektorką, koordynatorką Biura Kultury w Warszawie, zastępując Aldonę Machnowską-Górę. Sroka będzie również pełnomocniczką do spraw kobiet i równego traktowania. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił jej bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi. Nowa dyrektorka rozpoczyna pracę już dziś.
1: Na warszawskiej trasie S8 doszło do kolizji Jaguara z dostawczym Fiatem. Kierowca Jaguara uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając pasażerkę. Policja intensywnie poszukuje sprawcy, który teraz będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
2: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie wkrótce pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Decyzja wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa, gdyż w tych miejscach kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku na przejściu dla pieszych. 33-letni mężczyzna uderzył pięścią w głowę 20-letniego obywatela Ukrainy, który stracił przytomność. Napastnik został szybko zatrzymany przez policję i aresztowany na 3 miesiące. To nie pierwszy taki incydent z jego udziałem, a prokuratura nadal prowadzi postępowanie.
1: W Wrocławiu doszło do tragicznego wypadku. 35-letnia Karolina zmarła w wyniku obrażeń po wybuchu gazu w jej domu. Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie rodziny. Pogrzeb odbędzie się jutro o 14 w kościele parafialnym w Wrocławiu.
2: Tragiczny wypadek w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką zginęła co najmniej jedna osoba, a kilka zostało rannych. Prokuratura Okręgowa w Radomiu oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych prowadzą śledztwo w tej sprawie. Na miejscu trwają intensywne prace nad ustaleniem przyczyn katastrofy.
1: Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zakończyła weryfikację kandydatów na prezydenta miasta. Ostatecznie o urząd powalczy 8 osób, w tym Michał Drewnicki z PiS, Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy i niezależny Jan Hoffman. Wybory są wynikiem majowego referendum, które odwołało Aleksandra Miszalskiego. Głosowanie odbędzie się 27 września, a ewentualna druga tura 11 października. Dziś w Polsce wrześniowe upały przypominały lato, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni na południu i wschodzie kraju. Najgoręcej było w Nowym Sączu, gdzie termometry pokazały aż 31,7 stopnia. Tymczasem na Pomorzu, w Lęborku, temperatura wyniosła zaledwie 16,3 stopnia. Prognozy zapowiadają jednak szybkie ochłodzenie. Już jutro w Nowym Sączu będzie tylko 18 stopni. Policjanci z Radlina zatrzymali 38-letnią mieszkankę Rybnika, która mimo 9 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów ponownie usiadła za kierownicą. Do zdarzenia doszło w nocy na ulicy Korfantego. Kobieta została zatrzymana i teraz o jej losie zdecyduje sąd. Za złamanie zakazu grozi jej do 5 lat więzienia.
2: Były proboszcz z Mostku, Jacek K., został skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz pracy z najmłodszymi. Wyrok zapadł 9 września, jednak duchowny nie był obecny na sali rozpraw. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w lokalnej społeczności. W województwie podlaskim różnice w wysokości emerytur są ogromne. Najwyższa emerytura wynosi ponad 27,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie i trafia do mężczyzny z Białegostoku, który pracował przez 57 lat. Z kolei najniższe świadczenie to zaledwie 5 groszy. Dla porównania rekordzista ze Śląska otrzymuje ponad 54 tysiące złotych brutto miesięcznie.
1: W Białymstoku zaginęła 76-letnia Irena Sieńczuk, cierpiąca na chorobę Alzheimera. Ostatni raz widziano ją we wtorek, 8 września, na osiedlu Dziesięciny 2. Kobieta próbowała wejść do mieszkania, ale zniknęła z pola widzenia monitoringu. Policja i rodzina apelują o pomoc w jej odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa.
2: We wtorek wieczorem we Wrocławiu doszło do dużej akcji służb ratunkowych po zgłoszeniu o krzykach i wołaniu o pomoc na żernikach. Na miejsce wysłano kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz psy tropiące, jednak nie odnaleziono ani ofiary, ani sprawcy. Mimo odnalezienia porzuconej odzieży, śledczy nie mają dowodów na popełnienie przestępstwa. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy. W Żmigrodzie doszło do szokującej pomyłki w zakładzie pogrzebowym, gdzie zamieniono ciała dwóch zmarłych kobiet. Rodzina pana Macieja odkryła, że w trumnie zamiast jego matki leży obca osoba. Dodatkowo przeprowadzono nielegalną ekshumację, co potwierdziła prokuratura w Trzebnicy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W nocy dzisiaj we Wrocławiu jakość powietrza będzie dobra, a dla Białegostoku umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polska reprezentacja kobiet w siatkówce była blisko zdobycia medalu Mistrzostw Europy po 17 latach przerwy. W meczu o brąz przegrały z Serbią 1-3. Kapitan Magdalena Stysiak, mimo rozczarowania, uważa, że turniej to dobry prognostyk na przyszłość. Polki walczyły z najlepszymi, co daje nadzieję na przyszłe sukcesy. Polscy siatkarze rozpoczynają dziś walkę w Mistrzostwach Europy jako obrońcy tytułu. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia, a mecz odbędzie się jutro o godzinie 15 w Sofii. Stawka tegorocznych mistrzostw jest wyjątkowo wysoka, ponieważ zwycięzca zapewni sobie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polacy zagrają w grupie B, mierząc się także z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule w emocjonującym finale pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na 4. miejscu.
1: Aryna Sabalenka wygrała emocjonujący ćwierćfinał US Open z Lindą Noskową. Po zaciętym meczu, zakończonym super tiebreakiem, Białorusinka triumfowała 7-6, 3-6, 7-6. Dzięki temu zwycięstwu Sabalenka wciąż ma szansę utrzymać się na pozycji liderki rankingu WTA. Jednak wszystko zależy teraz od wyniku meczu Jeleny Rybakiny z Qin Wenzheng. Jeśli Rybakina wygra, to ona zostanie nową liderką. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Erling Haaland błysnął w meczu przeciwko FC Porto, zdobywając 2 gole. Po spotkaniu norweski snajper pochwalił polskiego obrońcę Jakuba Kiwiora za jego ambitną grę. Haaland docenił również klasę portugalskiej drużyny, która zmusiła mistrzów Anglii do dużego wysiłku. W kolejnym meczu Ligi Mistrzów Manchester City zmierzy się z PSG, a Porto zagra z Betisem w Sewilli.
2: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szwakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Bydgoszczy, umiarkowane zachmurzenie i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy jakość powietrza jest dobra, jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnymi emocjami. Po śmierci Franki Paweł nie potrafi zaakceptować obecności Agnes w życiu swojego syna, Antosia. Agnes, która zbliżyła się do chłopca, wywołuje u Pawła mieszane uczucia. Podczas poszukiwań odpowiedniej niani Agnes zaskoczy Pawła swoją troską i wiedzą, co wywoła konsternację. Magda, przyjaciółka Pawła, próbuje go przekonać, że obecność Agnes nie zagraża pamięci o Franz. Czy Paweł da Agnes szansę i pozwoli jej na bliższy kontakt z Antosią? Odpowiedzi na te pytania już w najnowszym odcinku, który przyniesie wiele emocji. W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat, syn wpływowego milionera, znów narobi kłopotów. Po niebezpiecznym wypadku z udziałem Marysi i Agnes, policjanci Natalka i Rafał zatrzymają go na gorącym uczynku. Walat, mimo zakazu prowadzenia pojazdów, ponownie spowoduje kolizję. Zamiast skruchy będzie pysznił się i odgrażał funkcjonariuszom, licząc na wpływy ojca. Jednak tym razem nie ujdzie mu to na sucho. Natalka potwierdzi, że Dominik może spodziewać się wyroku bez zawieszenia. Czy wreszcie poniesie konsekwencje swoich czynów?

0: 1941 odcinku M jak miłość. Po wakacjach Artur Rogowski wyjeżdża na sympozjum do Berlina, ale nie sam. Towarzyszy mu Joanna, z którą kontynuuje swój romans. Artur jest tak pochłonięty nową miłością, że całkowicie zapomina o swojej żonie Marysi, która czeka na wieści w Grabinie. Agnes, córka Artura, szybko odkrywa, że ojciec nie jest na sympozjum sam, co wzbudza jej podejrzenia. Zrozumie, że Artur nie zakończył romansu z Joanną, mimo wcześniejszych zapewnień. W Berlinie Artur i Joanna spędzają czas w hotelu, a Marysia pozostaje w nieświadomości. Odcinek pełen emocji i tajemnic już wkrótce na ekranach. M jak miłość szykuje emocjonujący 1939 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20.50 na TVP2. To właśnie wtedy pożegnamy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Po 4 latach w serialu Sylwia zdecyduje się na dramatyczne zakończenie związku z Adamem Wernerem. Wszystko zacznie się od intercyzy, którą Adam podsunie Sylwii, marząc o wspólnej przyszłości z trojgiem dzieci. Jednak Sylwia, czując, że ich życie to cyrk, postanowi wyjechać do Niemiec, gdzie czeka na nią nowa praca. Ostatnia scena z Sylwią będzie pełna łez, ale bez pożegnania z Adamem. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 996 odcinku. Ordynator chirurgii Borys Jakubek podczas dyżuru w Leśnej Górze nagle zasłabnie, co wywoła dramatyczną walkę o jego życie. Oliwia i Tomasz Jacyno natychmiast ruszą na pomoc, podejrzewając zawał serca. Borys przypomni sobie, że w jego rodzinie mężczyźni umierali na zawał, co dodaje sytuacji dramatyzmu. Na szczęście badania nie potwierdzą zawału, a Jakubek szybko dojdzie do siebie. Oliwia jednak nie zbagatelizuje sytuacji i zostawi go na obserwacji. Ostatecznie okaże się, że to nie serce, a refluks był przyczyną jego złego samopoczucia. Odcinek będzie można obejrzeć już dziś, 9 września, TVP 2. W 4247 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Eliza nagle przestaje odbierać telefony od Angeliki i nie pojawia się na kluczowym spotkaniu rozwodowym. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec, Bolesław, wie więcej niż chce przyznać. W obliczu tych wydarzeń Angelika zgłasza zaginięcie Elizy na policji. Tymczasem Kinga zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi Janka i ich wspólnej przyszłości. W tle tych dramatycznych wydarzeń Koczarski, w rocznicę śmierci żony, sięga po alkohol, co stawia awans Iskry pod znakiem zapytania. Odcinek zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 18 w Polsacie. W 958 odcinku serialu Akacjowa 38 Ursula doświadczy bolesnego odrzucenia. Susana ją odtrąci, a Inigo nie pozwoli jej zostać w La Deliciosie. Samuel, przerażony wizją utraty majątku, posunie się za daleko, co doprowadzi go do tragicznego stanu. Don Felipe znajdzie go w opłakanej kondycji i spróbuje znaleźć sposób na ratunek. Tymczasem Rosina nie przestanie troszczyć się o Liberta, karmiąc go rosołkami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 17 września, o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie pod jednym dachem splatają się losy mieszkańców z różnych klas społecznych. Szpital Świętej Anny zbliża się do emocjonującego 143 odcinka, który zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Wiktor nagle zasłabnie podczas rozmowy. Sytuacja stanie się krytyczna, a Kaja będzie musiała działać błyskawicznie, by uratować jego życie. Tymczasem Gosia odbierze niespodziewany telefon, a Marlena, przewodnicząca związków zawodowych, przekona dyrektora do podnoszenia kwalifikacji personelu. Do pracy powróci Sabina, która wraz z Gosią zajmie się nieprzytomną kobietą znalezioną przy odkręconym gazie. Okazuje się, że pacjentka próbowała odebrać sobie życie, co wstrząśnie jej rodziną. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1014 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 14 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Poznaniu zobaczymy podobnie 14 stopni i umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Afera Zonda Krypto wstrząsa polską sceną polityczną. Śledztwo ujawnia powiązania polityków prawicy z upadłą giełdą kryptowalut, w tym przelewy na fundacje i spotkania z kluczowymi działaczami. Mimo że eksperci przewidują, iż skandal nie wpłynie znacząco na wyniki wyborów w 2027 roku, 51% Polaków uważa inaczej. W areszcie przebywa Radosław Piesiewicz, a w sprawę zamieszani są także Przemysław Wipler i Zbigniew Ziobro. Premier Donald Tusk wraca na weekend do rodzinnego Sopotu, gdzie czeka na niego żona Małgorzata. Ostatnio przywiózł jej siatki pełne jabłek, które z pewnością zostaną wykorzystane do przygotowania sezonowych potraw. Wytchnieniem od politycznych obowiązków jest dla premiera czas spędzany z rodziną, tym z córką Katarzyną i wnukami. Tymczasem w polityce Tusk mierzy się z napięciami w koalicji rządowej oraz przygotowaniami do przyszłorocznych wyborów.
2: Onet opublikował wyniki najnowszego sondażu partyjnego. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek poparcia do 30,5%. Prawo i Sprawiedliwość zyskało, osiągając ponad 21%, a Konfederacja wzrosła do 14%. Podział mandatów wskazuje, że Koalicja Obywatelska i Lewica nie są w stanie stworzyć większości parlamentarnej, co stawia Donalda Tuska w trudnej sytuacji przed przyszłorocznymi wyborami.
0: Adrian Zandberg z partii Razem ostro skomentował możliwość współpracy Prawa i Sprawiedliwości ze skrajną prawicą. W rozmowie w RMF FM wyraził zdziwienie postawą Mateusza Morawieckiego, który, jego zdaniem, dołączył do rywalizacji o prawicowy elektorat. Zandberg podkreślił, że wypowiedzi czołowych polityków PiS wskazują na przesuwanie się partii w stronę radykalnej prawicy. Lider Razem ostrzegł, że niespełnione obietnice rządu mogą otworzyć skrajnej prawicy drogę do władzy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Proces Lindsay Clancy, oskarżonej o zabicie swoich trojga dzieci, zakończył się bez werdyktu. Ława przysięgłych nie osiągnęła jednomyślności, co oznacza, że sprawa może zostać ponownie rozpatrzona. 11 z 12 ławników uznało, że Clancy była niepoczytalna w chwili zdarzenia. Prokuratura rozważa kolejne kroki, w tym możliwość nowego procesu.
2: Białe buty wymagają regularnej pielęgnacji, a soda, oczyszczona, to skuteczny sposób na ich odświeżenie. Przed praniem w pralce upewnij się, że materiał butów na to pozwala. Usuń sznurówki i wkładki, a następnie wybierz delikatny program. Pamiętaj, by nie prać w pralce butów ze skóry czy zamszu, które mogą ulec uszkodzeniu.
0: Częste mycie rąk i kontakt z detergentami mogą prowadzić do przesuszenia skóry dłoni. Aby temu zapobiec, warto stosować krem nawilżający po każdym myciu i unikać gorącej wody. Ochrona przed słońcem poprzez użycie kremu z filtrem UV również jest istotna. Proste zmiany w codziennych nawykach mogą pomóc utrzymać dłonie w dobrej kondycji. Jesień to czas, kiedy właściciele ogrodów zmagają się z opadającymi liśćmi. Zamiast tradycyjnego grabienia, warto wykorzystać kosiarkę do mulczowania liści. Rozdrobnione liście stają się naturalnym nawozem, wzbogacając glebę i poprawiając kondycję trawnika. To ekologiczne i oszczędne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się pięknym, zdrowym trawnikiem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Cytryna może być skutecznym sposobem na usunięcie osadu z kamienia na armaturze łazienkowej. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego, cytryna naturalnie zmiękcza osady wapienne, co ułatwia ich usunięcie. Wystarczy przetrzeć kran połówką cytryny, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie spłukać wodą. To ekologiczne i tanie rozwiązanie, które przywróci blask Twojej łazience. W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców. Czy wiesz, że możesz odświeżyć powietrze podczas odkurzania, używając mielonego cynamonu? Wystarczy wciągnąć niewielką ilość tej przyprawy do odkurzacza, aby w domu unosił się przyjemny, korzenny zapach. To prosty i naturalny sposób na pozbycie się nieprzyjemnych aromatów kurzu. Spróbuj tego triku, aby sprzątanie stało się jeszcze przyjemniejsze. Białe skarpetki mogą odzyskać swoją śnieżnobiałą biel dzięki prostemu trikowi z użyciem aspiryny. Wystarczy wrzucić 4 tabletki do pralki razem z brudnymi skarpetkami i uruchomić standardowy cykl prania. Kwas acetylosalicylowy w aspirynie działa jak delikatny wybielacz, skutecznie usuwając przebarwienia. Pamiętajmy, by nie łączyć białych skarpet z kolorowymi ubraniami i prać je w odpowiedniej temperaturze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Kamień w toalecie to częsty problem, ale można go usunąć domowymi sposobami. Wystarczy wieczorem wrzucić wrzucić do muszli pół kostki drożdży i dodać 2 lub 3 łyżeczki cukru, a rano spłukać wodą. Proces fermentacji pomoże rozmiękczyć osad, choć przy starszym kamieniu może być konieczne powtórzenie zabiegu. To prosty sposób na odświeżenie toalety bez użycia chemii.
2: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć. Wystarczy spryskać plamy roztworem octu i wody, a następnie wyprać poduszkę w pralce. Ważne jest, by nie przekraczać temperatury 40 stopni Celsjusza i unikać płynów zmiękczających. Regularne pranie poduszek co 2 miesiące pomoże utrzymać higienę snu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Chotecka, nasza rodzima gwiazda, twierdzi, że jej rola w filmie Mistyczka to prawdziwy Mount Everest aktorstwa. Wcieliła się w postać Alicji Lęczewskiej, pokazując ją zarówno jako 36-latkę, jak i 86-latkę. Sama aktorka uważa, że gdyby zagrała to w Hollywood, Oscar byłby w zasięgu ręki. Cóż, może czas na podbój Ameryki. Tymczasem Chotecka nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnymi projektami.
2: Anna Brauer i Michał Michael Solski postanowili powiedzieć sobie tak na malowniczej wyspie Rodos, przyciągając uwagę nie tylko znajomych, ale i całego internetu. Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy, w tym pary influencerów Andziax i Luki, którzy jak zwykle nie mogli oprzeć się pokusie dzielenia się każdą chwilą z fanami. Ślub w Grecji to nie tylko romantyczna sceneria, ale i doskonała okazja do pokazania, jak wygląda życie na pokaz. Cóż, kto by nie chciał być częścią takiego spektaklu?
1: Maciej Zakościelny i Sara Janicka, znani z pakietu Tańca z Gwiazdami, znów rozpalają wyobraźnię fanów. Po dwóch latach spekulacji o ich romansie, na palcach tej pary pojawiły się obrączki. Czyżby związek zrodzony w blasku reflektorów przerodził się w coś więcej niż tylko taneczne partnerstwo? Cóż, jeśli plotki okażą się prawdą, to niech żyje miłość na parkiecie.
2: Marcin Bosak, nasz ulubiony chłopak z sąsiedztwa, obchodzi dziś swoje 47 urodziny. Od karateki do gwiazdy ekranu. Jego życie to prawdziwy rollercoaster. Zaczynał jako Kamil z M jak Miłość, a potem zaskoczył wszystkich rolami u Patryka Wegi i Agnieszki Holland. A jakby tego było mało, jego życie prywatne to gotowy scenariusz na telenowelę. Spektakularny ślub, jeszcze głośniejszy rozwód. Cóż, Marcin, obyś dalej dostarczał nam tylu emocji.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Matteo Brunetti, znany influencer i kucharz, stawia czoła wyzwaniu w Tańcu z Gwiazdami, a jego partnerka, Dagmara Podolak, nie ukrywała obaw o ich związek. Zazdrość o długie godziny spędzane z taneczną trenerką? Cóż, po pierwszym odcinku show para została przyłapana na randce w centrum Warszawy, wyglądając na całkiem zadowoloną z życia. Wygląda na to, że taneczne piruety nie zdołały jeszcze zakręcić ich związkiem. Czyżby miłość była silniejsza od parkietowych wyzwań? Na Elle Style Awards polskie gwiazdy show biznesu pokazały, że moda to nie tylko czarne sukienki. Na ściance królowały tiule, koronki i gorsety. A Małgorzata Socha zaskoczyła połączeniem eleganckich spodni z górą sukni ślubnej. Maja Bohosiewicz postawiła na płaszcz w śliwkowym kolorze, zapominając chyba o reszcie garderoby. Cóż, moda rządzi się swoimi prawami, a kreatywność nie zna granic. Andrzej Zaucha, legenda polskiej muzyki, powraca z zagrobu, by przypomnieć nam, że prawdziwe uczucia nie potrzebują efektów specjalnych. Jego piosenka Wymyśliłem Ciebie, starsza od wielu słuchaczy, stała się tytułem nowej trasy koncertowej. W 6 miastach Polski usłyszymy jego największe hity, a w niektórych z nich pojawi się nawet Natalia Kukulska. Czyżby Zaucha znowu miał złamać nam serca swoim niezapomnianym głosem?
1: W świecie filmowych biografii muzycznych trwa prawdziwa gorączka. Po sukcesach takich jak Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym przyszła pora na kolejne legendy. Tym razem na celowniku są The Rolling Stones. Mick Jagger zdradził, że chętnie zobaczyłby film o swoim zespole, skupiający się na jednym z ich legendarnych momentów. Plotki mówią, że Jagger, Richards i Wood podpisali już umowę z 101 studiami. Czyżby szykował się kolejny hit kinowy? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: King Diamond, duński mistrz horroru i heavy metalu, w końcu postanowił przypomnieć sobie o fanach. Po latach ciszy Mercyful Fate i King Diamond wracają do studia, a nowe albumy mają pojawić się w 2027 i 2028 roku. Ciekawe, czy tym razem uda się bez złamanych kończyn. A na scenie? Jeszcze więcej teatralnych fajerwerków, bo przecież kto nie kocha odrobiny dramatyzmu w metalu?
1: Steven Wilson znowu w akcji. Artysta, który nie zna słowa przerwa, uruchomił tajemniczą stronę internetową, stylizowaną na witrynę parafialną fikcyjnej wsi Larkstone. Wszystko wskazuje na to, że to początek promocji jego nowego albumu. Fani mogą spodziewać się czegoś naprawdę dziwnego i eksperymentalnego, a wskazówka na stronie sugeruje, że 6 listopada może być kluczową datą. Czyżby Wilson szykował dla nas coś, co wywróci muzyczny świat do góry nogami?
2: Ronnie James Dio i Lemmy Kilmister, dwie legendy metalu, teraz spoczywają ramię w ramię na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Kalifornii. Czyżby nawet po śmierci nie mogli się rozstać? Dio, znany z Black Sabbath, i Lemmy, założyciel Motorhead, zostali pochowani obok siebie, a ich nagrobki przyciągają fanów z całego świata. Na nagrobku Lemmy'ego widnieje hasło Born to Lose, Life to Win, a Dio upamiętniony jest jako The Man on the Silver Mountain. Cóż, nawet w zaświatach ciężkie brzmienia mają swoje miejsce. Ryszard Riedel, legenda polskiego rocka, obchodziłby właśnie 70. urodziny, a Katowice postanowiły uczcić tę okazję w wielkim stylu. Już w piątek w Alei Gwiazd Bluesa odsłonięta zostanie gwiazda upamiętniająca wokalistę, który mimo burzliwego życia na zawsze pozostanie w sercach fanów. Zespół Jam z obecnym frontmanem Sebastianem Riedlem, synem Ryszarda, zagra na miejscu swoje klasyki, przypominając, że rockowe dziedzictwo trwa. Cóż, nie każdy może mieć swoją gwiazdę, ale Riedel na pewno na nią zasłużył.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dźwięków syren alarmowych między 10 a 18 września. To tylko testy systemu alarmowego, więc nie ma powodów do paniki. Syreny będą słyszalne w wybranych dzielnicach, takich jak Śródmieście czy Mokotów, między godziną 10 a 16. Władze apelują o zachowanie spokoju i kontynuowanie codziennych zajęć. Dziś rano w całej Polsce ruszyła skoordynowana akcja policyjna związana z dochodzeniem dotyczącym Gromda Fight Club. Śledztwo koncentruje się na brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy we Wrocławiu, do którego doszło w lipcu. Prokuratura bada również działalność internetową Federacji, podejrzewając propagowanie skrajnego nacjonalizmu. Sprawa jest rozwojowa, a dalsze informacje mają się pojawić wkrótce.
2: W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku na przejściu dla pieszych. 33-letni mężczyzna uderzył pięścią w głowę 20-letniego turystę z Ukrainy, który stracił przytomność. Napastnik został szybko zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Przed szkołą w Raszynie przy ulicy Unii Europejskiej zakończono pracę nad nowymi miejscami parkingowymi. Niebiesko-żółte oznaczenia to strefa Kiss and Ride, gdzie kierowcy mogą krótko się zatrzymać, by wysadzić lub odebrać dzieci. Początkowo kolory wzbudziły kontrowersje, ponieważ niektórzy mieszkańcy myśleli, że są zarezerwowane dla osób z Ukrainy. Gmina wyjaśniła, że takie kolory stosuje się w wielu miastach, by wyróżnić miejsca o szczególnym charakterze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznego wypadku, gdy ciężarówka przewożąca beton wjechała w pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. W wyniku katastrofy zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Nagranie z miejsca zdarzenia, które szybko obiegło internet, pokazuje dramatyczne sceny z przewróconymi wagonami i unoszącym się betonowym pyłem. Prokuratura bada okoliczności wypadku, a internauci dyskutują o braku reakcji kierowcy samochodu, z którego nagrano film. Tragiczny wypadek na autostradzie, a jeden niedaleko Mykanowa z 1 września pochłonął życie 4 osób, w tym 20-letniego Łukasza z Niedzicy. Jego kolega Kacper, również uczestnik zdarzenia, przebywa w szpitalu z poważnymi obrażeniami. Śledztwo koncentruje się na kierowcy ciężarówki, który mógł być pod wpływem narkotyków, oraz na prawidłowości oznakowania robót drogowych. Rodziny ofiar zmagają się z ogromnym bólem i pytaniem, czy tej tragedii można było uniknąć. Koleje Śląskie oferują 15 pomysłów na jednodniowe wycieczki, które pozwalają odkryć najpiękniejsze zakątki regionu. Wśród propozycji znajdziemy zarówno górskie szlaki, jak i zabytkowe miasta oraz industrialne atrakcje. Wisła to jedno z miejsc, gdzie można połączyć spacer po centrum z wycieczką w góry. Dzięki pociągom unikniemy korków i problemów z parkowaniem, a podróż stanie się przyjemnością. Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał księdza Jacka K. na 14 lat więzienia za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Duchowny otrzymał także dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą oraz musi wypłacić odszkodowania ofiarom. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, a wyrok ogłoszono dziś, 9 września. Mieszkańcy Mostku, gdzie Jacek K. był proboszczem, są w szoku po ujawnieniu sprawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi Chorzowa, który w marcu tego roku napadł na kobietę na parkingu Silesia City Center. Napastnik groził jej nożem, zmusił do jazdy w ustronne miejsce i ukradł 2600 zł oraz dowód osobisty. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 20 lat więzienia.
1: Ponad 50 osób próbowało w ostatnich dniach nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski na odcinku granicy zabezpieczanym przez Straż Graniczną w Narewce. Część migrantów została zatrzymana, a większość wycofała się na terytorium Białorusi. Od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zarejestrował ponad 410 takich prób, z których żadna nie zakończyła się sukcesem. Straż Graniczna deklaruje 100% skuteczność w ochronie granicy. W województwie podlaskim różnice w emeryturach są ogromne. Najwyższe świadczenie, ponad 27,5 tysiąca złotych brutto, otrzymuje senior z Białegostoku, który pracował 57 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat. Tymczasem najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 5 groszy miesięcznie. To pokazuje, jak duże znaczenie ma długość pracy i wiek przejścia na emeryturę.
2: Poszukiwania 38-letniego Sławomira J. z Nowej Rudy zakończyły się tragicznie. Jego ciało odnaleziono w Kłodzku, a tożsamość potwierdzono następnego dnia. Mężczyzna zaginął po samowolnym opuszczeniu szpitala w Kłodzku 31 sierpnia. Policja nie podejrzewa udziału osób trzecich, a przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pod Żmigrodem doszło do szokującej pomyłki w jednym z domów pogrzebowych. Zamieniono ciała dwóch kobiet, co odkrył syn jednej z nich, gdy zauważył brak charakterystycznych znaków na ciele. Prokuratura w Trzebnicy prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia zwłok, a postępowanie jest w toku. Właściciel zakładu pogrzebowego przyznał, że doszło do błędu, gdy rodzina sama chciała przygotować ciało do pogrzebu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Białymstoku z temperaturą 14 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 14 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: HSBC intensywnie przebudowuje swój krakowski oddział. Po zwolnieniu ponad 130 osób, bank poszukuje nowych specjalistów, oferując pensje przekraczające 30 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród poszukiwanych są eksperci technologii i cyberbezpieczeństwa. Zmiany są częścią globalnej restrukturyzacji, która obejmuje także inne kraje. Bank zmienia strukturę zatrudnienia, koncentrując się na nowoczesnych technologiach. Podobne zmiany zachodzą w innych instytucjach finansowych, takich jak Nordea Bank i Velobank. Rynek pracy w finansach dynamicznie się zmienia, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów technologicznych. Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Grupa PZU została nowym liderem wśród największych płatników CIT w Polsce, wyprzedzając grupę PKO BP. Ubezpieczeniowy gigant wpłacił do budżetu aż niecałe 4 miliardy złotych podatku dochodowego. Na trzecim miejscu znalazła się grupa Orlen z kwotą około 2,5 miliarda złotych. Warto zauważyć, że mimo ogólnego wzrostu wpływów z CIT, największe firmy w kraju zapłaciły łącznie mniej podatku niż rok wcześniej. Największy spadek odnotowała grupa PGE, której podatek dochodowy zmniejszył się o ponad 2 miliardy złotych. Tymczasem Bank zanotował rekordowy wzrost podatku, wychodząc na prostą po problemach z kredytami frankowymi.
0: Na forum ekonomicznym w Karpaczu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Od września młodzi kierowcy będą objęci surowszymi zasadami, w tym bezwzględnym wymogiem trzeźwości. Planowane jest także zniesienie placu manewrowego na egzaminie dla kategorii B i B1. Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o transporcie publicznym utrudnia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Problem dotyczy około 10 milionów Polaków. Resort infrastruktury nie rezygnuje jednak z działań i powołał zespół ekspertów do dalszych prac.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
0: Polska stoi przed widmem głębokiego kryzysu emerytalnego. Ekspert Bartosz Marczuk ostrzega, że przyszłe emerytury mogą spaść do zaledwie 30% ostatniej pensji, co oznacza świadczenia na poziomie około 1500 zł. Aby temu zapobiec, zaleca dłuższą pracę, dodatkowe oszczędzanie i dbanie o zdrowie. Proponuje także reformy dla rządu, takie jak zachęty finansowe i powiązanie emerytur z dzietnością. W przyszłości na 10 pracujących Polaków może przypadać nawet 7 emerytów, co stanowi poważne wyzwanie dla systemu. Od 23 lat czeka na realizację kluczowe połączenie kolejowe między Polską a Niemcami. Chodzi o elektryfikację trasy Drezno-Görlitz, którą Berlin wstrzymuje, mimo porozumienia z 2003 roku. Polska już zakończyła swoją część projektu, a w Saksonii narasta frustracja wobec działań rządu federalnego Niemiec. Niemiecki rząd uznał, że projekt jest nieopłacalny, opierając się na analizie sprzed 8 lat. Politycy z Saksonii apelują o ponowną ocenę, podkreślając korzyści gospodarcze dla regionu. Tymczasem Niemcy mają 28 w pełni zelektryfikowanych połączeń z Europą Zachodnią, a na wschód tylko 3.
1: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży. Hyundai Rotem Company i Huta Częstochowa podpisały memorandum o współpracy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Porozumienie to otwiera drogę do wykorzystania polskiej stali pancernej, produkcji czołgów K2PL i innych pojazdów wojskowych. Celem jest zwiększenie udziału polskiego przemysłu w programie oraz budowa krajowego łańcucha dostaw. Obie firmy rozpoczną teraz szczegółowe rozmowy techniczne i handlowe. Kluczowym elementem będzie ocena zgodności materiałów z wymaganiami technicznymi. To ważny krok w kierunku produkcji sprzętu wojskowego.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdza

0: Zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
1: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 1029 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 16 na TVP1. Nana postanawia radykalnie zmienić swoje życie, chcąc odejść od Poiraza dla dobra Jusufa. Bohaterka pragnie niezależności i zaczyna szukać pracy, co spotyka się z oporem męża. Poiraz nie zamierza się poddać i planuje rodzinny wieczór, by odbudować relacje. Czy Nana pozostanie wierna swoim postanowieniom, czy ulegnie emocjom? Turecka telenowela Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i wzruszać widzów.
2: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy proces Igora Jabłońskiego dobiegnie końca. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września, o godzinie 20.50 na TVP2. Paulina, żona gangstera, stanie przed trudnym zadaniem, gdy jej zeznania mogą przesądzić o losie męża. Adwokat Jabłońskiego nie cofnie się przed niczym, by zdyskredytować Paulinę, wyciągając na światło dzienne jej przeszłość. Na sali sądowej pojawią się także Andrzej Budzyński i Kamil Gryc, którzy będą wspierać Paulinę. Ostatecznie sąd uzna Jabłońskiego za winnego i skaże go na dożywocie. Jednak Paulina nie będzie mogła odetchnąć z ulgą, bo na wolności wciąż pozostają ludzie Igora. To odcinek, którego nie można przegapić. M jak miłość powraca z emocjonującym 1941 odcinkiem po wakacjach. Basia, córka Marysi i Artura, wraca do Grabiny po uczniowskiej wymianie w Niemczech. Jej powrót przynosi jednak wiele niespodzianek. W życiu Rogowskiej i w domu Mostowiaków zachodzą ogromne zmiany. Basia odkrywa, że atmosfera w domu jest napięta, a jej przyrodnia siostra Agnes stara się ukryć przed nią prawdę o romansie Artura. Tymczasem Artur wyjeżdża na sympozjum do Berlina, ale nie sam, a z kochanką Joanną. Basia, choć nieświadoma, że jej ojciec ma romans, zaczyna dostrzegać, że nic już nie będzie takie samo. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący wątek porwania małej Niny, córki Blanki i Mario. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany

0: 16 września o 20.50 na TVP2 policjanci Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą intensywne śledztwo. Jednak nie przyniesie ono oczekiwanych rezultatów. Mario, zrozpaczony ojciec, stanie się jednym z podejrzanych, choć zapewnia, że nie ma z tym nic wspólnego. Blanka przeżywa prawdziwy koszmar, a każda minuta bez wieści o córce to dla niej ogromne cierpienie. Mimo wysiłków policji, porywacz nie ujawni się, a los Niny pozostaje nieznany. Z relacji z planu wynika, że Nina odnajdzie się dopiero po kilku odcinkach, ale w złym stanie trafi do szpitala. Tajemnica porwania wyjaśni się dopiero w październiku.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W najnowszym, 4279 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na antenie TVN, emocje sięgną zenitu. Weronika, zaniepokojona brakiem kontaktu z Eweliną, odkryje ją w dramatycznym stanie. Greg, mąż Eweliny, będzie próbował przekonać wszystkich, że jego żona jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Igor, nie zważając na protesty córki, umieści ją w ośrodku terapii uzależnień. W innym wątku Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, odkryje, że w jej stacji ma wystąpić oszust od kryptowalut i postanowi go zdemaskować. Równocześnie Tomek, wbrew poleceniom brata, odmówi wykonania nielegalnego zadania. To wszystko sprawia, że życie bohaterów Na Wspólnej staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Rancho powraca z 11 sezonem, który zadebiutuje 6 grudnia. Fani mogą już teraz zobaczyć pierwszy zwiastun, który wzbudza ogromne emocje. W Wilkowyjach sporo się zmieniło. Prezydent Kozioł kończy drugą kadencję, a Czerepach został premierem. Do wsi wkroczą tajemnicze wiedźmy, a znane postacie przejdą zaskakujące metamorfozy. Lodzie zobaczymy jako elegancką panią premierową, a Halina Kozioł zaskoczy nowym wizerunkiem. W dworku Lucy dorasta Dorotka, przygotowująca się do matury. Obsada wzbogaci się o 9 nowych aktorek, a na kultowej ławeczce zasiądzie Ignacy Japycz, grany przez Daniela Olbrychskiego.
1: W najnowszym 4735 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 18.05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Konflikt między Bożenką a Miłoszem nabierze na sile, a Bożenka postanowi spędzić noc poza domem. W domu Kazuniów atmosfera będzie napięta, ale sytuacja z kogutkami po szczepieniu w końcu się uspokoi. Beata odkryje, że Michał nadal kontaktuje się z Elżbietą, co wywoła jej zaskoczenie. Tymczasem młody Piotruś wróci ze szkoły zapłakany po bójce, a Marzena zdecyduje się na remont domu w Otwocku, mimo wątpliwości Bruna. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach z bliskimi. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 200. odcinka. Hanser znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie po zjedzeniu zatrutych ciastek. Na szczęście Cichan zareaguje w ostatniej chwili, ratując ją przed tragedią. Tymczasem Bejza ponownie zaatakuje Gulsum, próbując ją zaszantażować. Melich odwiedzi szpital, gdzie spotka Cichana, a później pogodzi się z matką. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 17.20, na antenie TVP2. Serial opowiada o losach Hanser, która jako sierota musi radzić sobie z życiowymi problemami. A jej małżeństwo z Cichanem to nie tylko związek, ale i walka o przyszłość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Minister finansów Andrzej Domański ostrzega, że prezydenckie weta mogą kosztować budżet Polski nawet 15 miliardów złotych. Działania prezydenta są bacznie obserwowane przez agencje ratingowe, co może wpłynąć na wiarygodność kredytową kraju. Rząd planuje wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych, ale ich realizacja zależy od decyzji głowy państwa. Wśród propozycji jest wyższy CIT dla największych przedsiębiorstw oraz podniesienie opłaty cukrowej.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa na wielokrotne zwiększenie produkcji broni w razie zagrożenia militarnego. Wiceprezes PGZ Piotr Zawieja zapewnia, że zakłady mogą pracować całą dobę, by sprostać potrzebom armii. Produkcja karabinów mogłaby sięgnąć milionów sztuk, a w proces zaangażowane byłyby zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. PGZ planuje także uniezależnienie się od zagranicznych dostaw amunicji w ciągu najbliższego roku.
0: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odwiedził byłego marszałka Szymona Hołownię w jego gabinecie na sejmowym korytarzu. Wizyta miała charakter urodzinowy. Hołownia świętował swoje 50. urodziny. Bogucki wręczył mu spinki do mankietów z polskim orłem, a rozmowa skupiła się na osobistych tematach. Współpraca pomiędzy politykami jest określana jako życzliwa.
2: Kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa nabiera tempa. Senator Monika Piątkowska zapewnia, że startuje jako kandydatka niezależna, odpowiadając jedynie przed mieszkańcami. Jej konkurent, Jan Hoffman, podważa te deklaracje, wskazując na poparcie Donalda Tuska i obecność osób związanych z dawnym układem władzy w jej otoczeniu. Polityczna niezależność Piątkowskiej stała się jednym z głównych tematów kampanii.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy.
2: Sezon grzewczy zbliża się, a wraz z nim warto zadbać o czystość kaloryferów. Prosty sposób na usunięcie kurzu to użycie suszarki do włosów i worka na śmieci. Wystarczy zabezpieczyć podłogę, założyć worek na grzejnik i wydmuchać kurz chłodnym nawiewem. Dzięki temu unikniemy rozprzestrzeniania się kurzu i alergii w domu.
0: Kuchnia to miejsce, które szybko się brudzi, ale można je łatwo oczyścić domowymi sposobami. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z wodą utlenioną, by stworzyć pastę do usuwania plam i osadów. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, zostawiamy na 30 minut, a potem przecieramy wilgotną ściereczką. Pamiętajmy jednak, by najpierw przetestować tę mieszankę w mało widocznym miejscu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion, przyciągając rekordową liczbę ponad 15 tysięcy drużyn dzieci i młodzieży. Wielki finał odbędzie się 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a zwycięzcy otrzymają szansę na zgrupowanie w Akademii FC Porto. Turniej cieszy się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt, co podkreśla rozwój kobiecego futbolu w Polsce.
2: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy.
0: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy.
2: Policjanci z Gdańska zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży na szkodę swoich rodziców. Ostatnio, 5 września, młody mężczyzna ukradł sprzęt AGD i karty bankomatowe z domu rodzinnego. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Łączne straty spowodowane przez podejrzanego przekraczają 280 tysięcy złotych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej, która podczas posiedzenia zaczęła szczekać. zmienić. Jej zachowanie spotkało się z falą krytyki, także wewnątrz partii. W obronie posłanki stanął jej mąż, aktor Michał Chorosiński, który podkreślił, że reakcja na ten gest była nieproporcjonalna. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował incydent jako obraz politycznej degradacji.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej, Witold Zembaczyński, został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie wspomnienia i dwoje dzieci. Jego walka z glejakiem czwartego stopnia była pełna nadziei, ale niestety przeciwnik okazał się zbyt silny. Pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez rozgłosu, jak życzyła sobie rodzina. Jego grób, otoczony kwiatami i zniczami, stał się miejscem ostatniego pożegnania dla tych, którzy go kochali. Joanna Sydor, znana z M jak Miłość, zaskoczyła wszystkich, pokazując na Instagramie zdjęcia ze swojego ślubu. W białej, zwiewnej sukni ślubnej wyglądała jak z bajki, a jej partner Tomasz nie odstawał w eleganckim garniturze. Fani zasypali ją gratulacjami, a sama aktorka promienieje szczęściem. Kto by pomyślał, że gwiazda, która zniknęła z ekranów, powróci w tak spektakularnym stylu?
2: Polskie kino straciło jednego z najzdolniejszych operatorów, Witolda Płóciennika. Zaginięcie pod koniec sierpnia i tragiczna śmierć w okolicach Lubniewic wstrząsnęły środowiskiem filmowym. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa, a udział osób trzecich został wykluczony. Cóż, nawet w świecie filmu życie pisze najbardziej dramatyczne scenariusze. Grażyna Szapołowska, niczym prawdziwa królowa, zignorowała przepisy drogowe i zaparkowała swój luksusowy Mercedes pod samym wejściem do pałacu Aleksandra Rembielińskiego. Aktorka, znana z przestrzegania etykiety, tym razem postanowiła, że zasady są dla innych. Nawet groźba mandatu i odholowania auta nie przestraszyły naszej królowej. Cóż, kto bogatemu zabroni?
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Książę George w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Eton College, podążając śladami swojego ojca, księcia Williama. Deszczowy dzień w Windsorze nie przeszkodził w uroczystym powitaniu młodego arystokraty, który z uśmiechem wkroczył w mury tej prestiżowej szkoły. Czesne w wysokości 65 tysięcy funtów rocznie to drobnostka, gdy w grę wchodzi edukacja w miejscu, które wydało 20 premierów Wielkiej Brytanii. Historia zatoczyła koło, a George w tradycyjnym mundurku Eton już szykuje się do życia w internacie. Świat mody i urody pogrążony w smutku. Lucia Sisic, Miss Austrii z 2024 roku, zmarła w wieku zaledwie 22 lat. Mimo że od dziecka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jej determinacja i uśmiech były inspiracją dla wielu. Lucia odeszła jako urzędująca Miss, pozostawiając po sobie nie tylko koronę, ale i niezatarte wspomnienia w sercach bliskich. Ziemowit Pędziwiatr, znany z Pytania na śniadanie, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub. Ceremonia była cywilna, a świadkiem został jego kolega z pracy, Robert Elgendy, który nie omieszkał pochwalić się swoją rolą w mediach społecznościowych. Panna młoda, Katarzyna, wyglądała olśniewająco w skromnej białej sukni, a pan młody w granatowym garniturze. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend wśród celebrytów. Śluby z zaskoczenia. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór małżeńskiej harmonii, postanowili zakończyć swoją 26-letnią wspólną podróż. Choć pozew rozwodowy złożono już w marcu, pierwsza rozprawa odbędzie się dopiero w grudniu. Ciekawe, czy uda im się zamknąć ten rozdział na jednym posiedzeniu. W końcu, kto by pomyślał, że para, która razem błyszczała na czerwonym dywanie w Cannes i na Oscarach, teraz spotka się w sądzie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Julia Wieniawa powróciła do Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako uczestniczka, a jako juror. W 19 edycji programu zadebiutowała przy stole sędziowskim, obdarzając uczestników wysokimi notami i ciepłymi słowami. Wieniawa, znana z emocjonalnego podejścia, nie szczędziła pochwał dla Heleny Englert i Mandaryny, które zdobyły najwyższe oceny. Czy jej entuzjazm i hojność w ocenach staną się nową normą, czy też z czasem zacznie wymagać więcej? Czas pokaże, jaką rolę odegra w tej edycji. Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o nowym albumie. Choć prace są na wczesnym etapie, Bailey z optymizmem wyłapuje pomysły, które mają przyjść naturalnie. Po 7 latach przerwy zawitał do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze utwory z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak ciepło przyjęta jak jego ostatni krążek Circle of Stone. Zespół Skillet, znany z chrześcijańskiego metalu, przeżywa prawdziwy dramat. Lider grupy, John Cooper, ujawnił, że przez ostatnie 2 lata wraz z żoną doświadczali nadużyć ze strony wspólnoty kościelnej, której byli częścią przez ponad 30 lat. Wspólnota, założona przez ojca Corey Cooper, okazała się mieć autorytarną strukturę, a członkowie sugerowali, że Johna opętał diabeł. Mimo to Skillet nie poddaje się i już 9 października wydaje nową epkę After the Storm, inspirowaną tymi trudnymi doświadczeniami. Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enima, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozfest.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Radio Super Express.

0: Express.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Przed szkołą w Raszynie pojawiły się nowe miejsca parkingowe w kolorach niebieskim i żółtym, co wywołało zamieszanie wśród rodziców. Niektórzy myśleli, że są one zarezerwowane dla obywateli Ukrainy. Okazało się jednak, że to strefa His and Ride, która ma ułatwić szybkie wysadzanie dzieci. Dziś drogowcy zakończyli pracę, dodając brakujące oznaczenia, co rozwiało wszelkie wątpliwości. Na warszawskiej trasie S8 doszło do kolizji Jaguara z dostawczym Fiatem. Kierowca Jaguara uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawiając pasażerkę. Policja intensywnie poszukuje sprawcy, który teraz będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
3: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie wkrótce pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Decyzja wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa, gdyż w tych miejscach kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość.
2: W Sokolnikach Suchych doszło do tragicznego wypadku, gdy ciężarówka z betonem uderzyła w pociąg PKP Intercity, jadący z Lublina do Szczecina. W wyniku katastrofy zginęła jedna osoba, a 20 osób zostało rannych, z czego 7 wymagało hospitalizacji. W sieci pojawiło się nagranie z miejsca zdarzenia, które wywołało burzliwą dyskusję na temat zachowania świadka. Prokuratura prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny wypadku.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Warszawie od 10 do 18 września będą przeprowadzane testy syren alarmowych. To tylko ćwiczenia, więc nie ma powodów do niepokoju. Syreny będą uruchamiane punktowo w 5 dzielnicach: Śródmieściu, Pradze Północ, Mokotowie, Ochocie i Żoliborzu, między godziną 10 a 16. Celem testów jest sprawdzenie sprawności systemu alarmowego. W Wrocławiu doszło do tragicznego wypadku. 35-letnia Karolina zmarła w wyniku obrażeń po wybuchu gazu w jej domu. Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowała zbiórkę na odbudowę zniszczonego budynku i wsparcie rodziny. Pogrzeb odbędzie się jutro o 14 w kościele parafialnym w Wrocławiu. Dziś rano policja rozpoczęła przeszukania w całej Polsce w związku ze śledztwem dotyczącym Gromda Fight Club. Akcja ma związek z brutalnym pobiciem pary Ukraińców we Wrocławiu, w które zamieszany jest zawodnik tej organizacji. Prokuratura bada również materiały publikowane przez Gromdę, które mogą mieć charakter ksenofobiczny i ekstremistyczny. Na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących liczby przeszukanych miejsc ani ewentualnych zatrzymań. Dziś w Polsce wrześniowe upały przypominały lato, z temperaturami przekraczającymi 30 stopni na południu i wschodzie kraju. Najgoręcej było w Nowym Sączu, gdzie termometry pokazały aż 31,7 stopnia. Tymczasem na Pomorzu, w Lęborku, temperatura wyniosła zaledwie 16,3 stopnia. Prognozy zapowiadają jednak szybkie ochłodzenie. Już jutro w Nowym Sączu będzie tylko 18 stopni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Radlina zatrzymali 38-letnią mieszkankę Rybnika, która mimo 9 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów ponownie usiadła za kierownicą. Do zdarzenia doszło w nocy na ulicy Korfantego. Kobieta została zatrzymana i teraz o jej losie zdecyduje sąd. Za złamanie zakazu grozi jej do 5 lat więzienia.
3: Były proboszcz z Mostku, Jacek K., został skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz pracy z najmłodszymi. Wyrok zapadł 9 września, jednak duchowny nie był obecny na sali rozpraw. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w lokalnej społeczności.
2: W Białymstoku trwają intensywne poszukiwania 76-letniej Ireny Sieńczuk, która zaginęła 8 września. Seniorka, cierpiąca na Alzheimera, zniknęła po wizycie u lekarza, kiedy próbowała wejść do swojego mieszkania przy ulicy Gajowej. Nagrania z kamer pokazują, jak bezskutecznie próbowała dostać się do środka, po czym odeszła w nieznanym kierunku. Policja i rodzina apelują o pomoc w jej odnalezieniu.
3: W ostatnich dniach funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej odnotowali ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Wszystkie próby miały miejsce w rejonie Narewki, a większość migrantów wycofała się po zauważeniu patroli. Od początku 2026 roku zarejestrowano już ponad 410 takich prób, z których żadna nie zakończyła się sukcesem. Straż Graniczna podkreśla 100% skuteczność w ochronie granicy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: We wtorek wieczorem we Wrocławiu doszło do dużej akcji służb ratunkowych po zgłoszeniu o krzykach i wołaniu o pomoc na Żernikach. Na miejsce wysłano kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz psy tropiące, jednak nie odnaleziono ani ofiary, ani sprawcy. Mimo odnalezienia porzuconej odzieży, śledczy nie mają dowodów na popełnienie przestępstwa. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy. W Żmigrodzie doszło do szokującej pomyłki w zakładzie pogrzebowym, gdzie zamieniono ciała dwóch zmarłych kobiet. Rodzina pana Macieja odkryła, że w trumnie zamiast jego matki leży obca osoba. Dodatkowo przeprowadzono nielegalną ekshumację, co potwierdziła prokuratura w Trzebnicy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
2: Nikola Grbić ogłosił ostateczny skład reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w siatkówce. Z kadry wypadł Jakub Majchrzak, gwiazdor AZS Olszyn, który pozostanie z drużyną na zgrupowaniu. Polscy siatkarze, po wygranej w Lidze Narodów, są jednymi z faworytów do złotego medalu. Pierwszy mecz rozegrają jutro z Portugalią.
1: Polscy siatkarze rozpoczynają dziś walkę w Mistrzostwach Europy jako obrońcy tytułu. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Portugalia, a mecz odbędzie się jutro o godzinie 15 w Sofii. Stawka tegorocznych mistrzostw jest wyjątkowo wysoka, ponieważ zwycięzca zapewni sobie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Polacy zagrają w grupie B, mierząc się także z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Aryna Sabalenka wygrała emocjonujący ćwierćfinał US Open z Lindą Noskową. Po zaciętym meczu, zakończonym super tiebreakiem, Białorusinka triumfowała 7-6, 3-6, 7-6. Dzięki temu zwycięstwu Sabalenka wciąż ma szansę utrzymać się na pozycji liderki rankingu WTA. Jednak wszystko zależy teraz od wyniku meczu Jeleny Rybakiny z Qin Wenzheng. Jeśli Rybakina wygra, to ona zostanie nową liderką. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Erling Haaland błysnął w meczu przeciwko FC Porto, zdobywając 2 gole. Po spotkaniu norweski snajper pochwalił polskiego obrońcę Jakuba Kiwiora za jego ambitną grę. Haaland docenił również klasę portugalskiej drużyny, która zmusiła mistrzów Anglii do dużego wysiłku. W kolejnym meczu Ligi Mistrzów Manchester City zmierzy się z PSG, a Porto zagra z Betisem w Sewilli.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas Gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Bydgoszczy z temperaturą 16 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Obecność Agnes nie zagraża pamięci o Franz. Czy Paweł da Agnes szansę i pozwoli jej na bliższy kontakt z Antosiem? Odpowiedzi na te pytania już w najnowszym odcinku, który przyniesie wiele emocji. W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat, syn wpływowego milionera, znów narobi kłopotów. Po niebezpiecznym wypadku z udziałem Marysi i Agnes, policjanci Natalka i Rafał zatrzymają go na gorącym uczynku. Walat, mimo zakazu prowadzenia pojazdów, ponownie spowoduje kolizję. Zamiast skruchy będzie pysznił się i odgrażał funkcjonariuszom, licząc na wpływy ojca. Jednak tym razem nie ujdzie mu to na sucho. Natalka potwierdzi, że Dominik może spodziewać się wyroku bez zawieszenia. Czy wreszcie poniesie konsekwencje swoich czynów? W 1944 odcinku M jak miłość po wakacyjnej przerwie Adam Werner przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Po bolesnym rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, Adam pogrąża się w kryzysie. Zrozpaczony prawnik topi smutki w alkoholu, co prowadzi do kolejnych kłopotów. W barze poznaje piękną Oliwię, która może stać się nową miłością w jego życiu. Jednak nie wszystko idzie gładko, a pani Ola ma pełne ręce roboty, by uchronić Wernera przed kolejnymi błędami. Czy Adam odnajdzie szczęście u boku Oliwii, czy też jego serce nowe perypetie potrwają dłużej? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku. Na dobre i na złe powraca z nowym sezonem, a emocje sięgają zenitu już w 996 odcinku. Ordynator chirurgii, Borys Jakubek, podczas dyżuru w Leśnej Górze nagle zasłabnie, co wywoła dramatyczną walkę o jego życie. Oliwia i Tomasz Jacyno natychmiast ruszą na pomoc, podejrzewając zawał serca. Borys przypomni sobie, że w jego rodzinie mężczyźni umierali na zawał, co dodaje sytuacji dramatyzmu. Na szczęście badania nie potwierdzą zawału, a Jakubek szybko dojdzie do siebie. Oliwia jednak nie zbagatelizuje sytuacji i zostawi go na obserwacji. Ostatecznie okaże się, że to nie serce, a refluks był przyczyną jego złego samopoczucia. Odcinek będzie można obejrzeć już dziś, 9 września, w TVP 2.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W 4247 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Eliza nagle przestaje odbierać telefony od Angeliki i nie pojawia się na kluczowym spotkaniu rozwodowym. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec, Bolesław, wie więcej niż chce przyznać. W obliczu tych wydarzeń Angelika zgłasza zaginięcie Elizy na policji. Tymczasem Kinga zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi Janka i ich wspólnej przyszłości. W tle tych dramatycznych wydarzeń Koczarski, w rocznicę śmierci żony, sięga po alkohol, co stawia awans Iskry pod znakiem zapytania. Odcinek zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 18 w Polsacie. Serial Rancho powraca po ponad dekadzie przerwy z nowym, 11 sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się 6 grudnia na antenie TVP 1. Widzowie mogą już teraz zobaczyć zwiastun, który uchyla rąbka tajemnicy, jak zmieniły się Wilkowyje i ich mieszkańcy. Prezydent Kozioł kończy drugą kadencję, a Czerepach jest premierem, co wprowadza nowe wyzwania. Do obsady dołączyło 9 nowych aktorek, w tym Dorota Stalińska i siostry Chapko. Zaskoczeniem będzie także nowy bywalec kultowej ławeczki, Ignacy Japycz, z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Serial zapowiada się emocjonująco, z nowymi twarzami i spektakularnymi metamorfozami bohaterów. W 958 odcinku serialu Akacjowa 38 Ursula doświadczy bolesnego odrzucenia. Susana ją odtrąci, a Inigo nie pozwoli jej zostać w La Deliciosie. Samuel, przerażony wizją utraty majątku, posunie się za daleko, co doprowadzi go do tragicznego stanu. Don Felipe znajdzie go w opłakanej kondycji i spróbuje znaleźć sposób na ratunek. Tymczasem Rosina nie przestanie troszczyć się o Liberta, karmiąc go rosołkami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 17 września, o godzinie 18.40. na antenie TVP 1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie pod jednym dachem splatają się losy mieszkańców z różnych klas społecznych. Szpital Świętej Anny zbliża się do emocjonującego 143 odcinka, który zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Wiktor nagle zasłabnie podczas rozmowy. Sytuacja stanie się krytyczna, a Kaja będzie musiała działać błyskawicznie, by uratować jego życie. Tymczasem Gosia odbierze niespodziewany telefon, a Marlena, przewodnicząca związków zawodowych, przekona dyrektora do podnoszenia kwalifikacji personelu. Do pracy powróci Sabina, która wraz z Gosią zajmie się nieprzytomną kobietą znalezioną przy odkręconym gazie. Okazuje się, że pacjentka próbowała odebrać sobie życie, co wstrząśnie jej rodziną. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Poznaniu prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. W nocy dzisiaj w Poznaniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Gdańska dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński broni Zbigniewa Ziobry, co może wynikać nie tylko z lojalności politycznej, ale także z obaw przed niewygodnymi informacjami, które Ziobro może posiadać. W tle pozostaje sprawa 450 tysięcy złotych, które fundacja związana z Ziobrą otrzymała od Zonda Krypto. Prokuratura bada finansowanie tej fundacji, ale nie ujawniono jeszcze, czy komukolwiek postawiono zarzuty. Kaczyński przyznał, że przyjęcie wsparcia było błędem, ale podkreślił, że Ziobro nie wiedział o możliwych powiązaniach darczyńcy z przestępczością.
0: Adrian Zandberg z partii Razem ostro skomentował możliwość współpracy Prawa i Sprawiedliwości ze skrajną prawicą. W rozmowie w RMF FM wyraził zdziwienie postawą Mateusza Morawieckiego, który, jego zdaniem, dołączył do rywalizacji o prawicowy elektorat. Zandberg podkreślił, że wypowiedzi czołowych polityków PiS wskazują na przesuwanie się partii w stronę radykalnej prawicy. Lider Razem ostrzegł, że niespełnione obietnice rządu mogą otworzyć skrajnej prawicy drogę do władzy. Proces Lindsay Clancy, oskarżonej o zabicie swoich trojga dzieci, zakończył się bez werdyktu. Ława przysięgłych nie osiągnęła jednomyślności, co oznacza, że sprawa może zostać ponownie rozpatrzona. 11 z 12 ławników uznało, że Clancy była niepoczytalna w chwili zdarzenia. Prokuratura rozważa kolejne kroki, w tym możliwość nowego procesu.
2: Białe buty wymagają regularnej pielęgnacji, a soda, oczyszczona, to skuteczny sposób na ich odświeżenie. Przed praniem w pralce upewnij się, że materiał butów na to pozwala. Usuń sznurówki i wkładki, a następnie wybierz delikatny program. Pamiętaj, by nie prać w pralce butów ze skóry czy zamszu, które mogą ulec uszkodzeniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Częste mycie rąk i kontakt z detergentami mogą prowadzić do przesuszenia skóry dłoni. Aby temu zapobiec, warto stosować krem nawilżający po każdym myciu i unikać gorącej wody. Ochrona przed słońcem poprzez użycie kremu z filtrem UV również jest istotna. Proste zmiany w codziennych nawykach mogą pomóc utrzymać dłonie w dobrej kondycji. Jesień to czas, kiedy właściciele ogrodów zmagają się z opadającymi liśćmi. Zamiast tradycyjnego grabienia, warto wykorzystać kosiarkę do mulczowania liści. Rozdrobnione liście stają się naturalnym nawozem, wzbogacając glebę i poprawiając kondycję trawnika. To ekologiczne i oszczędne rozwiązanie, które pozwala cieszyć się pięknym, zdrowym trawnikiem. Cytryna może być skutecznym sposobem na usunięcie osadu z kamienia na armaturze łazienkowej. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego, cytryna naturalnie zmiękcza osady wapienne, co ułatwia ich usunięcie. Wystarczy przetrzeć kran połówką cytryny, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie spłukać wodą. To ekologiczne i tanie rozwiązanie, które przywróci blask Twojej łazience. Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Zabezpieczono ponad 17 milionów papierosów oraz profesjonalną linię produkcyjną. Wśród zatrzymanych jest 42-letni były funkcjonariusz służby celno-skarbowej, któremu postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej. Śledztwo trwa, a zarzuty usłyszało już 29 osób.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców. Czy wiesz, że możesz odświeżyć powietrze podczas odkurzania, używając mielonego cynamonu? Wystarczy wciągnąć niewielką ilość tej przyprawy do odkurzacza, aby w domu unosił się przyjemny, korzenny zapach. To prosty i naturalny sposób na pozbycie się nieprzyjemnych aromatów kurzu. Spróbuj tego triku, aby sprzątanie stało się jeszcze przyjemniejsze. Kamień w toalecie to częsty problem, ale można go usunąć domowymi sposobami. Wystarczy wieczorem wrzucić do muszli pół kostki drożdży i dodać 2 lub 3 łyżeczki cukru, a rano spłukać wodą. Proces fermentacji pomoże rozmiękczyć osad, choć przy starszym kamieniu może być konieczne powtórzenie zabiegu. To prosty sposób na odświeżenie toalety bez użycia chemii.
2: Policjanci z Poznania zatrzymali 3 osoby podejrzane o serię włamań do lokali gastronomicznych, sklepów i samochodów. Zatrzymani to 2 mężczyzn i kobieta, którym postawiono liczne zarzuty. Wśród skradzionych przedmiotów znalazły się gotówka, alkohol, a także specjalistyczny sprzęt do badania wody. Funkcjonariusze odzyskali część łupów, w tym motocykl i rower. Sąd zdecyduje o dalszych losach podejrzanych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku zatrzymano 30-latka podejrzanego o kradzież z włamaniem i groźby karalne. Mężczyzna dostał się do mieszkania na 5. piętrze po rusztowaniu, skąd ukradł biżuterię i gotówkę o wartości 6500 zł. Zatrzymany przyznał, że powodem jego działań było rozstanie z właścicielką mieszkania. Grozi mu teraz kara do 10 lat więzienia. Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć. Wystarczy spryskać plamy roztworem octu i wody, a następnie wyprać poduszkę w pralce. Ważne jest, by nie przekraczać temperatury 40 stopni Celsjusza i unikać płynów zmiękczających. Regularne pranie poduszek co 2 miesiące pomoże utrzymać higienę snu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Dorota Chotecka, nasza rodzima gwiazda, twierdzi, że jej rola w filmie Mistyczka to prawdziwy Mount Everest aktorstwa. Wcieliła się w postać Alicji Lęczewskiej, pokazując ją zarówno jako 36-latkę, jak i 86-latkę. Sama aktorka uważa, że gdyby zagrała to w Hollywood, Oscar byłby w zasięgu ręki. Cóż, może czas na podbój Ameryki. Tymczasem Chotecka nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnymi projektami.
3: Anna Brauer i Michał Michael Solski postanowili powiedzieć sobie tak na malowniczej wyspie Rodos, przyciągając uwagę nie tylko znajomych, ale i całego internetu. Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy, w tym pary influencerów Andziaks i Luki, którzy jak zwykle nie mogli oprzeć się pokusie dzielenia się każdą chwilą z fanami. Ślub w Grecji to nie tylko romantyczna sceneria, ale i doskonała okazja do pokazania, jak wygląda życie na pokaz. Cóż, kto by nie chciał być częścią takiego spektaklu?
2: W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy. Maciej Zakościelny i Sara Janicka, znani z pakietu Tańca z gwiazdami, znów rozpalają wyobraźnię fanów. Po dwóch latach spekulacji o ich romansie, na palcach tej pary pojawiły się obrączki. Czyżby związek zrodzony w blasku reflektorów przerodził się w coś więcej niż tylko taneczne partnerstwo? Cóż, jeśli plotki okażą się prawdą, to niech żyje miłość na parkiecie.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Matteo Brunetti, znany influencer i kucharz, stawia czoła wyzwaniu w Tańcu z gwiazdami, a jego partnerka, Dagmara Podolak, nie ukrywała obaw o ich związek. Zazdrość o długie godziny spędzane z taneczną trenerką? Cóż, po pierwszym odcinku show para została przyłapana na randce w centrum Warszawy, wyglądając na całkiem zadowoloną z życia. Wygląda na to, że taneczne piruety nie zdołały jeszcze zakręcić ich związkiem. Czyżby miłość była silniejsza od parkietowych wyzwań? Taniec z gwiazdami wrócił na ekrany i jak się okazuje, widzowie wciąż nie mają dość. Pierwszy odcinek 19 edycji przyciągnął przed telewizory prawie 1 600 000 osób. Polsat triumfuje, a nowa jurorka Julia Wieniawa dodaje pikanterii. Program wydłużono do 12 odcinków, więc emocji nie zabraknie. Ciekawe, czy widzowie wytrzymają ten taneczny maraton.
2: Daria i Filip z polskiej edycji Love is Blind pokazali, że miłość w telewizji może przetrwać próbę czasu. Choć program próbował zbudować napięcie wokół ich ślubu, para pamięta ten dzień jako pełen radości, a nie niepewności. Daria i Filip przyznają, że montaż programu nie oddał prawdziwych emocji, ale ich związek trwa mimo telewizyjnych sztuczek. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie potrzebuje reżyserii.
3: Andrzej Zaucha, legenda polskiej muzyki, powraca z zagrobu, by przypomnieć nam, że prawdziwe uczucia nie potrzebują efektów specjalnych. Jego piosenka Wymyśliłem Ciebie, starsza od wielu słuchaczy, stała się tytułem nowej trasy koncertowej. W 6 miastach Polski usłyszymy jego największe hity, a w niektórych z nich pojawi się nawet Natalia Kukulska. Czyżby Zaucha znowu miał złamać nam serca swoim niezapomnianym głosem?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W świecie filmowych biografii muzycznych trwa prawdziwa gorączka. Po sukcesach takich jak Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym przyszła pora na kolejne legendy. Tym razem na celowniku są The Rolling Stones. Mick Jagger zdradził, że chętnie zobaczyłby film o swoim zespole, skupiający się na jednym z ich legendarnych momentów. Plotki mówią, że Jagger, Richards i Wood podpisali już umowę z 101 studiami. Czyżby szykował się kolejny hit kinowy? Czas pokaże.
3: King Diamond, duński mistrz horroru i heavy metalu, w końcu postanowił przypomnieć sobie o fanach. Po latach ciszy Mercyful Fate i King Diamond wracają do studia, a nowe albumy mają pojawić się w 2027 i 2028 roku. Ciekawe, czy tym razem uda się bez złamanych kończyn. A na scenie? Jeszcze więcej teatralnych fajerwerków, bo przecież kto nie kocha odrobiny dramatyzmu w metalu? Ronnie James Dio i Lemmy Kilmister, dwie legendy metalu, teraz spoczywają ramię w ramię na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Kalifornii. Czyżby nawet po śmierci nie mogli się rozstać? Dio, znany z Black Sabbath, i Lemmy, założyciel Motorhead, zostali pochowani obok siebie, a ich nagrobki przyciągają fanów z całego świata. Na nagrobku Lemmy'ego widnieje hasło Born to Lose, Life to Win, a Dio upamiętniony jest jako The Man on the Silver Mountain. Cóż, nawet w zaświatach ciężkie brzmienia mają swoje miejsce. Ryszard Riedel, legenda polskiego rocka, obchodziłby właśnie 70. urodziny, a Katowice postanowiły uczcić tę okazję w wielkim stylu. Już w piątek w Alei Gwiazd Bluesa odsłonięta zostanie gwiazda upamiętniająca wokalistę, który mimo burzliwego życia na zawsze pozostanie w sercach fanów. Zespół Jam z obecnym frontmanem Sebastianem Riedlem, synem Ryszarda, zagra na miejscu swoje klasyki, przypominając, że rockowe dziedzictwo trwa. Cóż, nie każdy może mieć swoją gwiazdę, ale Riedel na pewno na nią zasłużył.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dźwięków syren alarmowych między 10 a 18 września. To tylko testy systemu alarmowego, więc nie ma powodów do paniki. Syreny będą słyszalne w wybranych dzielnicach, takich jak Śródmieście czy Mokotów, między godziną 10 a 16. Władze apelują o zachowanie spokoju i kontynuowanie codziennych zajęć.
2: Magdalena Sroka została nową dyrektorką, koordynatorką Biura Kultury w Warszawie, zastępując Aldonę Machnowską-Górę. Sroka będzie również pełnomocniczką do spraw kobiet i równego traktowania. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreślił jej bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami kulturalnymi. Nowa dyrektorka rozpoczyna pracę już dziś.
1: Dziś rano w całej Polsce ruszyła skoordynowana akcja policyjna związana z dochodzeniem dotyczącym Gromda Fight Club. Śledztwo koncentruje się na brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy we Wrocławiu, do którego doszło w lipcu. Prokuratura bada również działalność internetową Federacji, podejrzewając propagowanie skrajnego nacjonalizmu. Sprawa jest rozwojowa, a dalsze informacje mają się pojawić wkrótce.
2: Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych doszło do tragicznego zderzenia ciężarówki z pociągiem PKP Intercity. Świadkowie opisują chaos i panikę, które zapanowały tuż po wypadku. Pasażerowie natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej, pomagając rannym i ewakuując poszkodowanych. Śledczy badają przyczyny zdarzenia, a mieszkańcy okolicy uważają przejazd za niebezpieczny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku na przejściu dla pieszych. 33-letni mężczyzna uderzył pięścią w głowę 20-letniego turystę z Ukrainy, który stracił przytomność. Napastnik został szybko zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa.
1: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał księdza Jacka K. na 14 lat więzienia za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci oraz posiadanie pornografii dziecięcej. Duchowny otrzymał także dożywotni zakaz pracy z dziećmi i młodzieżą oraz musi wypłacić odszkodowania ofiarom. Proces odbywał się za zamkniętymi drzwiami, a wyrok ogłoszono dziś, 9 września. Mieszkańcy Mostku, gdzie Jacek K. był proboszczem, są w szoku po ujawnieniu sprawy.
2: W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się sąd rejonowy w Gliwicach oraz sąd rodzinny. Do sądu w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi Chorzowa, który w marcu tego roku napadł na kobietę na parkingu Silesia City Center. Napastnik groził jej nożem, zmusił do jazdy w ustronne miejsce i ukradł 2600 zł oraz dowód osobisty. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 20 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokurator Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe, został zatrzymany za prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. Świadkowie w białych błotach podejrzewali, że może być pijany, więc zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Badania krwi wykazały ponad 1 promil alkoholu. Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: Ponad 50 osób próbowało w ostatnich dniach nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski na odcinku granicy zabezpieczanym przez Straż Graniczną w Narewce. Część migrantów została zatrzymana, a większość wycofała się na terytorium Białorusi. Od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zarejestrował ponad 410 takich prób, z których żadna nie zakończyła się sukcesem. Straż Graniczna deklaruje 100% skuteczność w ochronie granicy. W Białymstoku zaginęła 76-letnia Irena Sieńczuk, cierpiąca na chorobę Alzheimera. Ostatni raz widziano ją we wtorek, 8 września, na osiedlu Dziesięciny 2. Kobieta próbowała wejść do mieszkania, ale zniknęła z pola widzenia monitoringu. Policja i rodzina apelują o pomoc w jej odnalezieniu. Każda informacja może być kluczowa. W województwie podlaskim różnice w emeryturach są ogromne. Najwyższe świadczenie, ponad 27,5 tysiąca złotych brutto, otrzymuje senior z Białegostoku, który pracował 57 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat. Tymczasem najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 5 groszy miesięcznie. To pokazuje, jak duże znaczenie ma długość pracy i wiek przejścia na emeryturę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Poszukiwania 38-letniego Sławomira J. z Nowej Rudy zakończyły się tragicznie. Jego ciało odnaleziono w Kłodzku, a tożsamość potwierdzono następnego dnia. Mężczyzna zaginął po samowolnym opuszczeniu szpitala w Kłodzku 31 sierpnia. Policja nie podejrzewa udziału osób trzecich, a przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Pod Żmigrodem doszło do szokującej pomyłki w jednym z domów pogrzebowych. Zamieniono ciała dwóch kobiet, co odkrył syn jednej z nich, gdy zauważył brak charakterystycznych znaków na ciele. Prokuratura w Trzebnicy prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia zwłok, a postępowanie jest w toku. Właściciel zakładu pogrzebowego przyznał, że doszło do błędu, gdy rodzina sama chciała przygotować ciało do pogrzebu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje podwyższenie podatku CIT dla sektora bankowego, co spotkało się z ostrą krytyką prezesa Związku Banków Polskich, Tadeusza Białka. Białek określa ten pomysł jako polityczny absurd, podkreślając, że banki w Polsce już teraz płacą najwyższe podatki w Europie. Dodatkowo, rekordowy deficyt budżetowy na 2026 rok stwarza ogromne ryzyko dla stabilności sektora bankowego. Wzrost inflacji i napięcia geopolityczne mogą prowadzić do podwyżki stóp procentowych, co nie jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców. W obliczu cyfryzacji największym wyzwaniem dla banków pozostaje cyberbezpieczeństwo, które staje się kluczowe w ochronie przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami hakerskimi. Niemcy rozważają wprowadzenie nowego mechanizmu, który powiązałby wiek emerytalny z długością życia. Propozycja zakłada, że każdy dodatkowy rok życia oznaczałby 8 miesięcy dłuższej pracy. Pierwsze efekty tej reformy mogłyby pojawić się po 2031 roku. Zmiany miałyby charakter stopniowy, a wiek emerytalny mógłby wzrosnąć do około 67 lat i 6 miesięcy do 2042 roku. To odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i rosnące obciążenie systemu emerytalnego. To tylko propozycja, ale jej znaczenie jest duże dla przyszłości niemieckiego systemu emerytalnego.
2: Dziś na rynku hurtowym paliw w Polsce odnotowano znaczące obniżki cen, szczególnie benzyny. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę i olej napędowy, wyprzedzając nieznacznie Aramco. Ceny benzyny PB98 spadły o 72 zł na metrze sześciennym, co przekłada się na 7,2 grosza mniej na litrze. Benzyna PB95 również potaniała, a Aramco lideruje w skali obniżek tej frakcji. Mimo globalnych wzrostów cen ropy, lokalne obniżki mogą przynieść chwilową ulgę kierowcom jeszcze w tym tygodniu.
1: Energetyk z Kolima pojawił się w sklepach bez symbolu systemu kaucyjnego. Oznacza to, że klienci nie płacą dodatkowych 50 groszy przy zakupie, ale nie mogą zwrócić pustej puszki za kaucję. Producent, firma Liner Polska, tłumaczy to decyzją biznesową opartą na kalkulacji. Ministerstwo Klimatu obserwuje sytuację, podkreślając, że pozostawanie poza systemem może być mniej opłacalne w przyszłości. Warto dodać, że podobne decyzje podjęli już inni producenci. Na razie nie wiadomo, ile puszek energetyka z Kolima trafiło na rynek.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Poznańska Straż Miejska rozpoczęła kontrolę kontenerów na odpady remontowe. Na Starym Mieście sprawdzono 10 lokalizacji, z czego w 6 wykryto nieprawidłowości. Właściciele 5 kontenerów otrzymali mandaty, a jedna osoba została ukarana za wyrzucanie śmieci obok kontenera. Strażnicy przypominają, że ustawienie kontenera w pasie drogowym wymaga zgody Zarządu Dróg Miejskich. Należy również pilnować terminu, na jaki wydano zgodę, by uniknąć kar. Kontrole będą kontynuowane.
2: Projekt budżetu na 2027 rok stoi pod znakiem zapytania z powodu możliwego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd planuje podwyżki podatków, które mogą zwiększyć dochody, ale prezydent już wcześniej zapowiedział, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki. W efekcie w budżecie może zabraknąć nawet 15 miliardów złotych. Eksperci ostrzegają, że brak reform może prowadzić do kryzysu finansowego. Rząd Donalda Tuska zakładał wpływy z podatków na poziomie 622 miliardów złotych, ale ich realizacja jest teraz niepewna. Weto prezydenta może poważnie utrudnić realizację rządowych planów.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii. Wśród premier znalazły się systemy uderzeniowe Gladius 2 i Warmat T8X oraz innowacyjny system startowy X-Lifter. Pokazano także ciężarówkę Star 8x8 Hyperion i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Nie zabrakło również bezzałogowej jednostki nawodnej Storm Rider 550. Wydarzenie przyciągnęło wielu prominentnych gości, podkreślając znaczenie tych technologii dla bezpieczeństwa kraju. Armia USA zamówiła 10 nowych śmigłowców UH-72 Bellacotta od Airbusa za około 115,5 miliona dolarów z opcją na 2 dodatkowe. Te nowoczesne maszyny mają zastąpić starsze modele i podnieść standardy szkolenia pilotów. Dostawy rozpoczną się w 2027 roku, a zakończenie realizacji planowane jest na 2030 rok. Polska również interesuje się śmigłowcami z tej rodziny, poszukując maszyn szkolno-bojowych dla przyszłych pilotów Apache. W kraju trwa postępowanie na zakup 24 takich śmigłowców, gdzie H-145M konkuruje z modelem Leonardo AW-109M. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hanwa Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru, zwiększaniu udziału polskiego przemysłu.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy proces Igora Jabłońskiego dobiegnie końca. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20.50 na TVP2. Paulina, żona gangstera, stanie przed trudnym zadaniem, gdy jej zeznania mogą przesądzić o losie męża. Adwokat Jabłońskiego nie cofnie się przed niczym, by zdyskredytować Paulinę, wyciągając na światło dzienne jej przeszłość. Na sali sądowej pojawią się także Andrzej Budzyński i Kamil Gryc, którzy będą wspierać Paulinę. Ostatecznie sąd uzna Jabłońskiego za winnego i skaże go na dożywocie. Jednak Paulina nie będzie mogła odetchnąć z ulgą, bo na wolności wciąż pozostają ludzie Igora. To odcinek, którego nie można przegapić. W 1944 odcinku M jak miłość na Deszczowej pojawi się mała Ula, córeczka Julii i Dimy. Magda Budzyńska z czułością zajmie się dziewczynką, co przywoła wspomnienia jej bliskiej relacji z Nadią. Julia wraca do Polski bez Dimy, który pozostał w Ukrainie, gdzie pracuje jako lekarz. Podczas wizyty na Deszczowej Julia podzieli się z Magdą trudnościami życia w Ukrainie, co może sugerować jej powrót do Polski. Magda, która nie może mieć własnych dzieci, z radością przyjmie Ulę, choć sytuacja jest inna niż z Nadią. Ula ma przecież kochać rodziców, ale Magda z pewnością pomoże im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. W najnowszym 4279 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na antenie TVN, emocje sięgną zenitu. Weronika, zaniepokojona brakiem kontaktu z Eweliną, odkryje ją w dramatycznym stanie. Greg, mąż Eweliny, będzie próbował przekonać wszystkich, że jego żona jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Igor, nie zważając na protesty córki, umieści ją w ośrodku terapii uzależnień. W innym wątku Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, odkryje, że w jej stacji ma wystąpić oszust od kryptowalut i postanowi go zdemaskować. Równocześnie Tomek, wbrew poleceniom brata, odmówi wykonania nielegalnego zadania. To wszystko sprawia, że życie bohaterów Na Wspólnej staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Rancho powraca z 11 sezonem, który zadebiutuje 6 grudnia. Fani mogą już teraz zobaczyć pierwszy zwiastun, który wzbudza ogromne emocje. W Wilkowyjach sporo się zmieniło. Prezydent Kozioł kończy drugą kadencję, a Czerepach został premierem. Do wsi wkroczą tajemnicze wiedźmy, a znane postacie przejdą zaskakujące metamorfozy. Lodzie zobaczymy jako elegancką panią premierową, a Halina Kozioł zaskoczy nowym wizerunkiem. W dworku Lucy dorasta Dorotka, przygotowująca się do matury. Obsada wzbogaci się o 9 nowych aktorek, a na kultowej ławeczce zasiądzie Ignacy Japycz, grany przez Daniela Olbrychskiego.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W najnowszym 4735 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 18.05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Konflikt między Bożenką a Miłoszem nabierze na sile, a Bożenka postanowi spędzić noc poza domem. W domu Kazuniów atmosfera będzie napięta, ale sytuacja z kogutkami po szczepieniu w końcu się uspokoi. Beata odkryje, że Michał nadal kontaktuje się z Elżbietą, co wywoła jej zaskoczenie. Tymczasem młody Piotruś wróci ze szkoły zapłakany po bójce, a Marzena zdecyduje się na remont domu w Otwocku, mimo wątpliwości.

0: Sprawiedliwości Bruna. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach z bliskimi.
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący 1939 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września 2026 roku o 20:50 na TVP2. To właśnie wtedy pożegnamy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Po 4 latach na ekranie jej wątek dobiega końca. Sylwia zdecyduje się na drastyczny krok i zakończy relację z Adamem Wernerem. Powodem rozstania stanie się intercyza, która ujawni różnice w ich wizji przyszłości. Sylwia planuje wyjazd do Niemiec, gdzie czeka na nią nowa praca. To dramatyczne rozstanie na zawsze zmieni życie bohaterów.
0: W 1941 odcinku M jak miłość Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem, dzieląc się radosnymi wieściami z rodziną. Marek, jej przybrany ojciec, obiecał przylecieć z Australii na tę wyjątkową uroczystość. Jednak jego obietnica okaże się pusta. Barbara, seniorka rodu, od początku podejrzewała, że Marek nie dotrzyma słowa. Pomimo tego, Natalka nie będzie zaskoczona jego nieobecnością, co sugeruje, że została wcześniej ostrzeżona. Na ślubie zabraknie również Uli, przyszywanej siostry Natalki. Mimo tych nieobecności, młoda para będzie mogła liczyć na wsparcie bliskich, którzy zadbają o wspaniałą atmosferę. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 200. odcinka. Hanser znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie po zjedzeniu zatrutych ciastek. Na szczęście Cichan zareaguje w ostatniej chwili, ratując ją przed tragedią. Tymczasem Bejza ponownie zaatakuje Gulsum, próbując ją zaszantażować. Melich odwiedzi szpital, gdzie spotka Cichana, a później pogodzi się z matką. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 17:20, na antenie TVP2. Serial opowiada o losach Hanser, która jako sierota musi radzić sobie z życiowymi problemami. A jej małżeństwo z Cichanem to nie tylko związek, ale i walka o przyszłość.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Gdańsku dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe. Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wiosną. Warto już teraz zaplanować kompozycję ogrodu, aby cieszyć się kolorowymi rabatami przez wiele tygodni. Tulipany, krokusy i narcyzy to popularne wybory, które mogą pojawiać się stopniowo, zapewniając ciągłość kwitnienia. Pamiętajmy, by wybierać zdrowe cebulki i odpowiednie miejsce do sadzenia. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy. Kuchnia to miejsce, które szybko się brudzi, ale można je łatwo oczyścić domowymi sposobami. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z wodą utlenioną, by stworzyć pastę do usuwania plam i osadów. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, zostawiamy na 30 minut, a potem przecieramy wilgotną ściereczką. Pamiętajmy jednak, by najpierw przetestować tę mieszankę w mało widocznym miejscu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion, przyciągając rekordową liczbę ponad 15 tysięcy drużyn dzieci i młodzieży. Wielki finał odbędzie się 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a zwycięzcy otrzymają szansę na zgrupowanie w Akademii FC Porto. Turniej cieszy się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt, co podkreśla rozwój kobiecego futbolu w Polsce.
3: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy.
2: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy.
3: Jesienią w ogrodach króluje pięknotka Profusion, krzew, który zachwyca tysiącami fioletowych owoców. Roślina ta, choć przez większość roku niepozorna, teraz przyciąga wzrok swoim niezwykłym wyglądem. Jest łatwa w uprawie i nie wymaga specjalnej pielęgnacji, co czyni ją idealnym wyborem na jesienną rabatę. Fioletowe owoce pięknie komponują się z innymi roślinami o żółtych czy pomarańczowych liściach, tworząc spektakularny efekt w ogrodzie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Karaluchy mogą znaleźć schronienie w naszych domach, szczególnie w ciepłych i wilgotnych miejscach. Okazuje się, że tekturowe kartony, które często trzymamy w piwnicach czy schowkach, mogą być dla nich idealnym miejscem do ukrycia. Aby uniknąć nieproszonych gości, warto regularnie pozbywać się niepotrzebnych pudeł i dbać o porządek oraz suchość w pomieszczeniach.
3: Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza gdy na blacie leżą dojrzałe owoce. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowej pułapki z octem jabłkowym. Wystarczy wlać go do miseczki, dodać płyn do mycia naczyń i ustawić w miejscu, gdzie pojawiają się owady. Kluczowe jest jednak usunięcie źródła problemu, czyli przejrzenie owoców i dokładne sprzątanie.
2: Białe skarpetki mogą odzyskać swoją śnieżnobiałą biel dzięki prostemu trikowi z użyciem aspiryny. Wystarczy wrzucić 4 tabletki do pralki razem z brudnymi skarpetkami i uruchomić standardowy cykl prania. Kwas acetylosalicylowy w aspirynie działa jak delikatny wybielacz, skutecznie usuwając przebarwienia. Pamiętajmy, by nie łączyć białych skarpet z kolorowymi ubraniami i prać je w odpowiedniej temperaturze.
3: Policjanci z Gdańska zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży na szkodę swoich rodziców. Ostatnio, 5 września, młody mężczyzna ukradł sprzęt AGD i karty bankomatowe z domu rodzinnego. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Łączne straty spowodowane przez podejrzanego przekraczają 280 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej, która podczas posiedzenia zaczęła szczekać. Jej zachowanie spotkało się z falą krytyki, także wewnątrz partii. W obronie posłanki stanął jej mąż, aktor Michał Chorosiński, który podkreślił, że reakcja na ten gest była nieproporcjonalna. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował incydent jako obraz politycznej degradacji.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie wspomnienia i dwoje dzieci. Jego walka z glejakiem czwartego stopnia była pełna nadziei, ale niestety przeciwnik okazał się zbyt silny. Pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez rozgłosu, jak życzyła sobie rodzina. Jego grób, otoczony kwiatami i zniczami, stał się miejscem ostatniego pożegnania dla tych, którzy go kochali.
2: Książę George w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Eton College, podążając śladami swojego ojca, księcia Williama. Deszczowy dzień w Windsorze nie przeszkodził w uroczystym powitaniu młodego arystokraty, który z uśmiechem wkroczył w mury tej prestiżowej szkoły. Czesne w wysokości 65 tysięcy funtów rocznie to drobnostka, gdy w grę wchodzi edukacja w miejscu, które wydało 20 premierów Wielkiej Brytanii. Historia zatoczyła koło, a George w tradycyjnym mundurku Eton już szykuje się do życia w internacie. Magda Gessler znów na ustach wszystkich. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach zdobyła serce znanego youtubera Książulo, który nie szczędził pochwał i okleił drzwi wejściowe naklejką Muala jako znak uznania. Wygląda na to, że kulinarna magia Gessler działa bez zarzutu, a lokalne przysmaki podbijają podniebienia. Czyżbyśmy mieli nową kulinarną Mekę nad Jeziorem Czorsztyńskim? Świat mody i urody pogrążony w smutku. Lucia Sisic, Miss Austrii z 2024 roku, zmarła w wieku zaledwie 22 lat. Mimo że od dziecka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jej determinacja i uśmiech były inspiracją dla wielu. Lucia odeszła jako urzędująca Miss, pozostawiając po sobie nie tylko koronę, ale i niezatarte wspomnienia w sercach bliskich.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świat komedii stracił jednego z mistrzów, Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5. Odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne.
2: Ziemowit Pędziwiatr, znany z Pytania na śniadanie, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub. Ceremonia była cywilna, a świadkiem został jego kolega z pracy, Robert Elgendy, który nie omieszkał pochwalić się swoją rolą w mediach społecznościowych. Panna młoda, Katarzyna, wyglądała olśniewająco w skromnej białej sukni, a pan młody w granatowym garniturze. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend wśród celebrytów. Śluby z zaskoczenia. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór małżeńskiej harmonii, postanowili zakończyć swoją 26-letnią wspólną podróż. Choć pozew rozwodowy złożono już w marcu, pierwsza rozprawa odbędzie się dopiero w grudniu. Ciekawe, czy uda im się zamknąć ten rozdział na jednym posiedzeniu. W końcu, kto by pomyślał, że para, która razem błyszczała na czerwonym dywanie w Cannes i na Oscarach, teraz spotka się w sądzie.
1: Julia Wieniawa powróciła do Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako uczestniczka, a jako jurorka. W 19. edycji programu zadebiutowała przy stole sędziowskim, obdarzając uczestników wysokimi notami i ciepłymi słowami. Wieniawa, znana z emocjonalnego podejścia, nie szczędziła pochwał dla Heleny Englert i Mandaryny, które zdobyły najwyższe oceny. Czy jej entuzjazm i hojność w ocenach staną się nową normą, czy też z czasem zacznie wymagać więcej? Czas pokaże, jaką rolę odegra w tej edycji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o nowym albumie. Choć prace są na wczesnym etapie, Bailey z optymizmem wyłapuje pomysły, które mają przyjść naturalnie. Po 7 latach przerwy zawitał do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze utwory z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak ciepło przyjęta jak jego ostatni krążek Circle of Stone. Zespół Skillet, znany z chrześcijańskiego metalu, przeżywa prawdziwy dramat. Lider grupy, John Cooper, ujawnił, że przez ostatnie 2 lata wraz z żoną doświadczali nadużyć ze strony wspólnoty kościelnej, której byli częścią przez ponad 30 lat. Wspólnota, założona przez ojca Corey Cooper, okazała się mieć autorytarną strukturę, a członkowie sugerowali, że Johna opętał diabeł. Mimo to Skillet nie poddaje się i już 9 października wydaje nową epkę After the Storm, inspirowaną tymi trudnymi doświadczeniami.
2: Steven Wilson znowu w akcji. Artysta, który nie zna słowa przerwa, uruchomił tajemniczą stronę internetową, stylizowaną na witrynę parafialną fikcyjnej wsi Larkstone. Wszystko wskazuje na to, że to początek promocji jego nowego albumu. Fani mogą spodziewać się czegoś naprawdę dziwnego i eksperymentalnego, a wskazówka na stronie sugeruje, że 6 listopada może być kluczową datą. Czyżby Wilson szykował dla nas coś, co wywróci muzyczny świat do góry nogami?
1: Z Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enigma, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozzfest.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie wkrótce pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Decyzja wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa, gdyż w tych miejscach kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość.
2: Policjanci z Radlina zatrzymali 38-letnią mieszkankę Rybnika, która mimo 9 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów ponownie usiadła za kierownicą. Do zdarzenia doszło w nocy na ulicy Korfantego. Kobieta została zatrzymana i teraz o jej losie zdecyduje sąd. Za złamanie zakazu grozi jej do 5 lat więzienia.
1: Były proboszcz z Mostku, Jacek K., został skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz pracy z najmłodszymi. Wyrok zapadł 9 września, jednak duchowny nie był obecny na sali rozpraw. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w lokalnej społeczności. Już 27 września w Stargardzie odbędzie się jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w regionie. Na scenie amfiteatru wystąpi kultowa ekipa z warszawskiego Liceum Batorego w pełnym składzie: Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Artyści, którzy niedawno zapełniali PGE Narodowy, teraz stawiają na bliższy kontakt z fanami w mniejszych miastach. Start koncertu o godzinie 19.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku trwają intensywne poszukiwania 76-letniej Ireny Sieńczuk, która zaginęła 8 września. Seniorka, cierpiąca na Alzheimera, zniknęła po wizycie u lekarza, kiedy próbowała wejść do swojego mieszkania przy ulicy Gajowej. Nagrania z kamer pokazują, jak bezskutecznie próbowała dostać się do środka, po czym odeszła w nieznanym kierunku. Policja i rodzina apelują o pomoc w jej odnalezieniu.
1: Policjanci z Suwałk odkryli na posesji mężczyzny chronione gatunki ptaków. Znaleziono tam dziko żyjącego myszołowa oraz 2 olśniaki himalajskie. Sprawą zajmuje się Wydział Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, a mężczyzna twierdzi, że ptaki zostały mu podrzucone. Policja współpracuje z innymi organami, aby ustalić zakres jego odpowiedzialności. Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa na wielokrotne zwiększenie produkcji broni w razie zagrożenia militarnego. Wiceprezes PGZ Piotr Zawieja zapewnia, że zakłady mogą pracować całą dobę, by sprostać potrzebom armii. Produkcja karabinów mogłaby sięgnąć milionów sztuk, a w proces zaangażowane byłyby zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. PGZ planuje także uniezależnienie się od zagranicznych dostaw amunicji w ciągu najbliższego roku. Onet opublikował wyniki najnowszego sondażu partyjnego. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek poparcia do 30,5%. Prawo i Sprawiedliwość zyskało, osiągając ponad 21%, a Konfederacja wzrosła do 14%. Podział mandatów wskazuje, że Koalicja Obywatelska i Lewica nie są w stanie stworzyć większości parlamentarnej, co stawia Donalda Tuska w trudnej sytuacji przed przyszłorocznymi wyborami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński broni Zbigniewa Ziobry, co może wynikać nie tylko z lojalności politycznej, ale także z obaw przed niewygodnymi informacjami, które Ziobro może posiadać. W tle pozostaje sprawa 450 tysięcy złotych, które fundacja związana z Ziobrą otrzymała od Zonda Krypto. Prokuratura bada finansowanie tej fundacji, ale nie ujawniono jeszcze, czy komukolwiek postawiono zarzuty. Kaczyński przyznał, że przyjęcie wsparcia było błędem, ale podkreślił, że Ziobro nie wiedział o możliwych powiązaniach darczyńcy z przestępczością. Kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa nabiera tempa. Senator Monika Piątkowska zapewnia, że startuje jako kandydatka niezależna, odpowiadając jedynie przed mieszkańcami. Jej konkurent, Jan Hoffman, podważa te deklaracje, wskazując na poparcie Donalda Tuska i obecność osób związanych z dawnym układem władzy w jej otoczeniu. Polityczna niezależność Piątkowskiej stała się jednym z głównych tematów kampanii.
2: Adrian Zandberg z partii Razem ostro skomentował możliwość współpracy Prawa i Sprawiedliwości ze skrajną prawicą. W rozmowie w RMF FM wyraził zdziwienie postawą Mateusza Morawieckiego, który, jego zdaniem, dołączył do rywalizacji o prawicowy elektorat. Zandberg podkreślił, że wypowiedzi czołowych polityków PiS wskazują na przesuwanie się partii w stronę radykalnej prawicy. Lider Razem ostrzegł, że niespełnione obietnice rządu mogą otworzyć skrajnej prawicy drogę do władzy.
1: We wtorek wieczorem we Wrocławiu doszło do dużej akcji służb ratunkowych po zgłoszeniu o krzykach i wołaniu o pomoc na Żernikach. Na miejsce wysłano kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz psy tropiące. Jednak nie odnaleziono ani ofiary, ani sprawcy. Mimo odnalezienia porzuconej odzieży, śledczy nie mają dowodów na popełnienie przestępstwa. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Żmigrodzie doszło do szokującej pomyłki w zakładzie pogrzebowym, gdzie zamieniono ciała dwóch zmarłych kobiet. Rodzina pana Macieja odkryła, że w trumnie zamiast jego matki leży obca osoba. Dodatkowo przeprowadzono nielegalną ekshumację, co potwierdziła prokuratura w Trzebnicy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: HSBC intensywnie przebudowuje swój krakowski oddział. Po zwolnieniu ponad 130 osób, bank poszukuje nowych specjalistów, oferując pensje przekraczające 30 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród poszukiwanych są eksperci technologii i cyberbezpieczeństwa. Zmiany są częścią globalnej restrukturyzacji, która obejmuje także inne kraje. Bank zmienia strukturę zatrudnienia, koncentrując się na nowoczesnych technologiach. Podobne zmiany zachodzą w innych instytucjach finansowych, takich jak Nordea Bank i Velobank. Rynek pracy w finansach dynamicznie się zmienia, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów technologicznych.
2: Rząd Donalda Tuska pracuje nad nowym dodatkiem dopełniającym ZUS w wysokości około 2700 zł dla osób z rentą z tytułu niezdolności do pracy. To odpowiedź na wieloletnie apele chorych i interwencje Rzecznika Praw Obywatelskich. Projekt ustawy napotyka jednak na opór Ministerstwa Finansów, które wymaga szczegółowej analizy finansowej. Obecnie dodatek trafia tylko do rencistów socjalnych, co budzi kontrowersje. Brak zgody na finansowanie oznacza, że tysiące potrzebujących wciąż czeka na wsparcie. Decyzja leży teraz po stronie ministra finansów i gospodarki.
1: Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku.
2: Na forum ekonomicznym w Karpaczu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Od września młodzi kierowcy będą objęci surowszymi zasadami, w tym bezwzględnym wymogiem trzeźwości. Planowane jest także zniesienie placu manewrowego na egzaminie dla kategorii B i B1. Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o transporcie publicznym utrudnia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Problem dotyczy około 10 milionów Polaków. Resort infrastruktury nie rezygnuje jednak z działań i powołał zespół ekspertów do dalszych prac.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller uważa, że sukces alternatywy dla Niemiec to sygnał alarmowy dla niemieckich partii głównego nurtu. Jego zdaniem głównym paliwem dla tej partii jest problem migracji. Miller przewiduje, że temat ten będzie długo rozpalał europejską politykę, w tym także w Polsce. W kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce były premier nie wyklucza zaskakujących koalicji, choć wyklucza porozumienie między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Miller podkreśla, że polityka jest nieprzewidywalna i przestrzega przed przesądzaniem wyników wyborów już teraz. Wysokie ceny paliw w Polsce nie spadną szybko, co potwierdził minister energii Miłosz Motyka. Głównym powodem jest niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która wpływa na wzrost cen ropy. Rząd Donalda Tuska planuje rozwój energetyki jądrowej, ucząc się na błędach Niemiec, które zrezygnowały z atomu. Polska stawia na małe reaktory jądrowe, a także na odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika i farmy wiatrowe. Minister Motyka podkreślił, że te działania mają na celu obniżenie rachunków i wzmocnienie suwerenności energetycznej kraju. Nadchodząca zima budzi niepokój wśród Polaków ogrzewających domy pelletem. Ministerstwo Energii otrzymało analizę cen tego paliwa, ale nie ujawnia jej treści. Nieoficjalne informacje sugerują, że cena pelletu może wzrosnąć nawet do 4 do 5 tysięcy złotych za tonę. Eksperci jednak uspokajają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny. Problemem jest rosnący popyt na pelet przy ograniczonej podaży. Polacy poszukują tańszych alternatyw, takich jak pelet ze słomy czy owsa, ale eksperci ostrzegają przed ich pochopnym użyciem w certyfikowanych kotłach.
1: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34 zł i 50 groszy. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. Jesienią widzowie pożegnają się z Anitą, graną przez Melanię Grzesiewicz, która ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatni. Anita i Kamil przeżywają poważny kryzys, a widmo rozstania pojawi się już pod koniec września. W tym samym czasie do życia Kamila wrócą Weronika i ich córka Pola. Ewelina Kudeń-Nowosielska i jej 11-letnia córka Hania zapowiedziały powrót do serialu po dłuższej przerwie. Czy Weronika wypełni pustkę po Anicie? Wszystko wskazuje na to, że Kamil nie pozostanie długo sam. Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. M jak miłość powraca z emocjonującym 1941 odcinkiem po wakacjach. Basia, córka Marysi i Artura, wraca do Grabiny po uczniowskiej wymianie w Niemczech. Jej powrót przynosi jednak wiele niespodzianek. W życiu Rogowskiej i w domu Mostowiaków zachodzą ogromne zmiany. Basia odkrywa, że atmosfera w domu jest napięta, a jej przyrodnia siostra Agnes stara się ukryć przed nią prawdę o romansie Artura. Tymczasem Artur wyjeżdża na sympozjum do Berlina, ale nie sam, a z kochanką Joanną. Basia, choć nieświadoma, że jej ojciec ma romans, zaczyna dostrzegać, że nic już nie będzie takie samo.
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1944 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Julia wraca do Polski z córkami Dimy, Nadią i Ulą, ale ich powrót nie będzie spokojny. Dima, zamiast pracować w szpitalu, wraca na front na Ukrainie, co budzi ogromny niepokój. W dramatycznym momencie Julia odbiera telefon, który może zmienić wszystko. Czy Dima przeżyje, czy Julia zostanie wdową? Malicka i Kinga są przerażone, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Odcinek pełen napięcia i emocji już wkrótce na antenie.
1: W 4247 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Eliza nagle przestaje odbierać telefony od Angeliki i nie pojawia się na kluczowym spotkaniu rozwodowym. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec, Bolesław, wie więcej niż chce przyznać. W obliczu tych wydarzeń Angelika zgłasza zaginięcie Elizy na policji. Tymczasem Kinga zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi Janka i ich wspólnej przyszłości. W tle tych dramatycznych wydarzeń Koczarski, w rocznicę śmierci żony, sięga po alkohol, co stawia awans Iskry pod znakiem zapytania. Odcinek zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 18 w Polsacie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 958 odcinku serialu Akacjowa 38 Ursula doświadczy bolesnego odrzucenia. Susana ją odtrąci, a Inigo nie pozwoli jej zostać w La Deliciosie. Samuel, przerażony wizją utraty majątku, posunie się za daleko, co doprowadzi go do tragicznego stanu. Don Felipe znajdzie go w opłakanej kondycji i spróbuje znaleźć sposób na ratunek. Tymczasem Rosina nie przestanie troszczyć się o Liberta, karmiąc go rosołkami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 17 września.

0: o godzinie 18.40 na antenie TVP1. Serial Akacjowa 38 przenosi nas do Madrytu początku XX wieku, gdzie pod jednym dachem splatają się losy mieszkańców z różnych klas społecznych. W 4734 odcinku Klanu Agata zaskoczy Gustawa wiadomością o wyjeździe do Egiptu, co może znacząco wpłynąć na ich życie. Beata postanowi skonfrontować się z Michałem w sprawie, która wciąż dzieli rodzeństwo. W międzyczasie u Kazuniów pojawią się nerwy, gdy Wacek przekaże Bolkowi, że po szczepieniu pogorszył się stan kilku kogutków. Paweł i jego syn natkną się na zamieszanie przed domem, gdzie będą pomagać sąsiadowi, który przewrócił się na rowerze. Sylwia i Tola spróbują wydostać z auta obolałego skoczka, a Lubicz zaleci mu wizytę u ortopedy. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o godzinie 18.05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach z bliskimi.
1: Na dobre i na złe wkracza w dramatyczne rejony. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 września o 20.50 na TVP2, widzowie będą świadkami zaginięcia małej Niny, córki Blanki i Mario. Śledczy Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą się trudnego zadania odnalezienia dziewczynki. Niestety, poszukiwania nie przyniosą szybkich rezultatów, a podejrzenia padną na ojca dziecka, Mario. Mimo jego zapewnień o niewinności, sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Blanka jest na skraju załamania, a Mario gotów jest poświęcić wszystko, by uratować córkę. Los Niny pozostaje nieznany, a widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by poznać dalsze losy tej dramatycznej historii.
0: Szpital Świętej Anny zbliża się do emocjonującego 143 odcinka, który zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Wiktor nagle zasłabnie podczas rozmowy. Sytuacja stanie się krytyczna, a Kaja będzie musiała działać błyskawicznie, by uratować jego życie. Tymczasem Gosia odbierze niespodziewany telefon, a Marlena, przewodnicząca związków zawodowych, przekona dyrektora do podnoszenia kwalifikacji personelu. Do pracy powróci Sabina, która wraz z Gosią zajmie się nieprzytomną kobietą znalezioną przy odkręconym gazie. Okazuje się, że pacjentka próbowała odebrać sobie życie, co wstrząśnie jej rodziną. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński broni Zbigniewa Ziobry, co może wynikać nie tylko z lojalności politycznej, ale także z obaw przed niewygodnymi informacjami, które Ziobro może posiadać. W tle pozostaje sprawa 450 tysięcy złotych, które fundacja związana z Ziobrą otrzymała od Zonda Krypto. Prokuratura bada finansowanie tej fundacji, ale nie ujawniono jeszcze, czy komukolwiek postawiono zarzuty. Kaczyński przyznał, że przyjęcie wsparcia było błędem, ale podkreślił, że Ziobro nie wiedział o możliwych powiązaniach darczyńcy z przestępczością.
3: Proces Lindsay Clancy, oskarżonej o zabicie swoich trojga dzieci, zakończył się bez werdyktu. Ława przysięgłych nie osiągnęła jednomyślności, co oznacza, że sprawa może zostać ponownie rozpatrzona. 11 z 12 ławników uznało, że Clancy była niepoczytalna w chwili zdarzenia. Prokuratura rozważa kolejne kroki, w tym możliwość nowego procesu.
2: Brytyjski rząd ogłosił przeznaczenie setek milionów funtów na wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej przed zimą. Pakiet obejmuje pociski do systemów Patriot, amunicję artyleryjską dużego kalibru oraz systemy bezzałogowe. Ogłoszenie nastąpiło przed posiedzeniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, w której uczestniczy około 50 państw. Minister obrony Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, podkreślił potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na cele cywilne i energetyczne. Białe buty wymagają regularnej pielęgnacji, a soda, oczyszczona, to skuteczny sposób na ich odświeżenie. Przed praniem w pralce upewnij się, że materiał butów na to pozwala. Usuń sznurówki i wkładki, a następnie wybierz delikatny program. Pamiętaj, by nie prać w pralce butów ze skóry czy zamszu, które mogą ulec uszkodzeniu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sezon grzewczy zbliża się, a wraz z nim warto zadbać o czystość kaloryferów. Prosty sposób na usunięcie kurzu to użycie suszarki do włosów i worka na śmieci. Wystarczy zabezpieczyć podłogę, założyć worek na grzejnik i wydmuchać kurz chłodnym nawiewem. Dzięki temu unikniemy rozprzestrzeniania się kurzu i alergii w domu.
3: Częste mycie rąk i kontakt z detergentami mogą prowadzić do przesuszenia skóry dłoni. Aby temu zapobiec, warto stosować krem nawilżający po każdym myciu i unikać gorącej wody. Ochrona przed słońcem poprzez użycie kremu z filtrem UV również jest istotna. Proste zmiany w codziennych nawykach mogą pomóc utrzymać dłonie w dobrej kondycji. Cytryna może być skutecznym sposobem na usunięcie osadu z kamienia na armaturze łazienkowej. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego, cytryna naturalnie zmiękcza osady wapienne, co ułatwia ich usunięcie. Wystarczy przetrzeć kran połówką cytryny, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie spłukać wodą. To ekologiczne i tanie rozwiązanie, które przywróci blask Twojej łazience. Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Zabezpieczono ponad 17 milionów papierosów oraz profesjonalną linię produkcyjną. Wśród zatrzymanych jest 42-letni były funkcjonariusz służby celno-skarbowej, któremu postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej. Śledztwo trwa, a zarzuty usłyszało już 29 osób.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi po tym, jak 79-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego straciła ponad 50 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię fałszywego niemieckiego żołnierza, który zdobył jej zaufanie przez internet. Oszuści często tworzą fałszywe profile, by wyłudzić pieniądze, dlatego służby apelują o ostrożność w kontaktach online.
3: Sezon na śliwki w pełni, a wraz z nim wyzwanie związane z drylowaniem tych owoców. Okazuje się, że nie potrzebujemy drogich narzędzi, by szybko i sprawnie pozbyć się pestek. Wystarczy szklana butelka i drewniany patyczek, by w prosty sposób usunąć pestki ze śliwek. To praktyczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i nerwy podczas przygotowywania przetworów. W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców. Kamień w toalecie to częsty problem, ale można go usunąć domowymi sposobami. Wystarczy wieczorem wrzucić do muszli pół kostki drożdży i dodać 2 lub 3 łyżeczki cukru, a rano spłukać wodą. Proces fermentacji pomoże rozmiękczyć osad, choć przy starszym kamieniu może być konieczne powtórzenie zabiegu. To prosty sposób na odświeżenie toalety bez użycia chemii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zacieki z kamienia w łazience to problem wielu z nas, ale istnieje prosty sposób na ich uniknięcie. Wystarczy użyć papieru woskowanego. drewnianego, który często mamy w kuchni. Przetarcie nim czystej i suchej armatury tworzy hydrofobową warstwę, która zapobiega osadzaniu się kamienia. Dzięki temu krany i baterie dłużej zachowują swój blask, a my oszczędzamy czas na sprzątaniu.
2: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć. Wystarczy spryskać plamy roztworem octu i wody, a następnie wyprać poduszkę w pralce. Ważne jest, by nie przekraczać temperatury 40 stopni Celsjusza i unikać płynów zmiękczających. Regularne pranie poduszek co 2 miesiące pomoże utrzymać higienę snu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dorota Chotecka, nasza rodzima gwiazda, twierdzi, że jej rola w filmie Mistyczka to prawdziwy Mount Everest aktorstwa. Wcieliła się w postać Alicji Lęczewskiej, pokazując ją zarówno jako 36-latkę, jak i 86-latkę. Sama aktorka uważa, że gdyby zagrała to w Hollywood, Oscar byłby w zasięgu ręki. Cóż, może czas na podbój Ameryki. Tymczasem Chotecka nie zwalnia tempa i już pracuje nad kolejnymi projektami.
2: Anna Brauer i Michał Michael Solski postanowili powiedzieć sobie tak na malowniczej wyspie Rodos, przyciągając uwagę nie tylko znajomych, ale i całego internetu. Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy, w tym pary influencerów Andziaks i Luki, którzy jak zwykle nie mogli oprzeć się pokusie dzielenia się każdą chwilą z fanami. Ślub w Grecji to nie tylko romantyczna sceneria, ale i doskonała okazja do pokazania, jak wygląda życie na pokaz. Cóż, kto by nie chciał być częścią takiego spektaklu?
1: Polskie kino straciło jednego z najzdolniejszych operatorów, Witolda Płóciennika. Zaginięcie pod koniec sierpnia i tragiczna śmierć w okolicach Lubniewic wstrząsnęły środowiskiem filmowym. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa, a udział osób trzecich został wykluczony. Cóż, nawet w świecie filmu życie pisze najbardziej dramatyczne scenariusze. W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Maciej Zakościelny i Sara Janicka, znani z pakietu Tańca z gwiazdami, znów rozpalają wyobraźnię fanów. Po dwóch latach spekulacji o ich romansie, na palcach tej pary pojawiły się obrączki. Czyżby związek zrodzony w blasku reflektorów przerodził się w coś więcej niż tylko taneczne partnerstwo? Cóż, jeśli plotki okażą się prawdą, to niech żyje miłość na parkiecie.
2: Matteo Brunetti, znany influencer i kucharz, stawia czoła wyzwaniu w Tańcu z gwiazdami, a jego partnerka, Dagmara Podolak, nie ukrywała obaw o ich związek. Zazdrość o długie godziny spędzane z taneczną trenerką? Cóż, po pierwszym odcinku show para została przyłapana na randce w centrum Warszawy, wyglądając na całkiem zadowoloną z życia. Wygląda na to, że taneczne piruety nie zdołały jeszcze zakręcić ich związkiem. Czyżby miłość była silniejsza od parkietowych wyzwań?
1: Daria i Filip z polskiej edycji Love is Blind pokazali, że miłość w telewizji może przetrwać próbę czasu. Choć program próbował zbudować napięcie wokół ich ślubu, para pamięta ten dzień jako pełen radości, a nie niepewności. Daria i Filip przyznają, że montaż programu nie oddał prawdziwych emocji, ale ich związek trwa mimo telewizyjnych sztuczek. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie potrzebuje reżyserii.
2: Andrzej Zaucha, legenda polskiej muzyki, powraca z zagrobu, by przypomnieć nam, że prawdziwe uczucia nie potrzebują efektów specjalnych. Jego piosenka Wymyśliłem Ciebie, starsza od wielu słuchaczy, stała się tytułem nowej trasy koncertowej. W 6 miastach Polski usłyszymy jego największe hity, a w niektórych z nich pojawi się nawet Natalia Kukulska. Czyżby Zaucha znowu miał złamać nam serca swoim niezapomnianym głosem?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W świecie filmowych biografii muzycznych trwa prawdziwa gorączka. Po sukcesach takich jak Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym, przyszła pora na kolejne legendy. Tym razem na celowniku są The Rolling Stones. Mick Jagger zdradził, że chętnie zobaczyłby film o swoim zespole, skupiający się na jednym z ich legendarnych momentów. Plotki mówią, że Jagger, Richards i Wood podpisali już umowę z 101 studiami. Czyżby szykował się kolejny hit kinowy? Czas pokaże.
2: King Diamond, duński mistrz horroru i heavy metalu, w końcu postanowił przypomnieć sobie o fanach. Po latach ciszy Mercyful Fate i King Diamond wracają do studia, a nowe albumy mają pojawić się w 2027 i 2028 roku. Ciekawe, czy tym razem uda się bez złamanych kończyn. A na scenie? Jeszcze więcej teatralnych fajerwerków, bo przecież kto nie kocha odrobiny dramatyzmu w metalu? Ronnie James Dio i Lemmy Kilmister, dwie legendy metalu, teraz spoczywają ramię w ramię na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Kalifornii. Czyżby nawet po śmierci nie mogli się rozstać? Dio, znany z Black Sabbath, i Lemmy, założyciel Motorhead, zostali pochowani obok siebie, a ich nagrobki przyciągają fanów z całego świata. Na nagrobku Lemmy'ego widnieje hasło Born to Lose, Life to Win, a Dio upamiętniony jest jako The Man on the Silver Mountain. Cóż, nawet w zaświatach ciężkie brzmienia mają swoje miejsce. Ryszard Riedel, legenda polskiego rocka, obchodziłby właśnie 70. urodziny, a Katowice postanowiły uczcić tę okazję w wielkim stylu. Już w piątek w Alei Gwiazd Bluesa odsłonięta zostanie gwiazda upamiętniająca wokalistę, który mimo burzliwego życia na zawsze pozostanie w sercach fanów. Zespół Jam z obecnym frontmanem Sebastianem Riedlem, synem Ryszarda, zagra na miejscu swoje klasyki, przypominając, że rockowe dziedzictwo trwa. Cóż, nie każdy może mieć swoją gwiazdę, ale Riedel na pewno na nią zasłużył.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dźwięków syren alarmowych między 10 a 18 września. To tylko testy systemu alarmowego, więc nie ma powodów do paniki. Syreny będą słyszalne w wybranych dzielnicach, takich jak Śródmieście czy Mokotów, między godziną 10 a 16. Władze apelują o zachowanie spokoju i kontynuowanie codziennych zajęć.
2: Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych doszło do tragicznego zderzenia ciężarówki z pociągiem PKP Intercity. Świadkowie opisują chaos i panikę, które zapanowały tuż po wypadku. Pasażerowie natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej, pomagając rannym i ewakuując poszkodowanych. Śledczy badają przyczyny zdarzenia, a mieszkańcy okolicy uważają przejazd za niebezpieczny. W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny. Do sądu w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi Chorzowa, który w marcu tego roku napadł na kobietę na parkingu Silesia City Center. Napastnik groził jej nożem, zmusił do jazdy w ustronne miejsce i ukradł 2600 zł oraz dowód osobisty. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 20 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Szczecinie rusza 33. edycja ATP Challenger 125 Invest in Szczecin Open, największego turnieju tenisowego w Polsce. Od 14 do 20 września miasto stanie się centrum tenisowych emocji, przyciągając zarówno światowej klasy zawodników, jak i młode talenty. Wśród uczestników znajdą się m.in. Jan Choiński, Facundo Diaz Acosta oraz Marco Trungeliti. Oprócz zmagań na korcie, wydarzenie oferuje także bogaty program kulturalny, w tym koncerty, kino plenerowe i występy artystyczne.
2: Prokurator Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe, został zatrzymany za prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. Świadkowie w białych błotach podejrzewali, że może być pijany, więc zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Badania krwi wykazały ponad 1 promil alkoholu. Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych i grozi mu do 3 lat więzienia.
1: W województwie podlaskim różnice w emeryturach są ogromne. Najwyższe świadczenie, ponad 27,5 tysiąca złotych brutto, otrzymuje senior z Białegostoku, który pracował 57 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat. Tymczasem najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 5 groszy miesięcznie. To pokazuje, jak duże znaczenie ma długość pracy i wiek przejścia na emeryturę. Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Poszukiwania 38-letniego Sławomira J. z Nowej Rudy zakończyły się tragicznie. Jego ciało odnaleziono w Kłodzku, a tożsamość potwierdzono następnego dnia. Mężczyzna zaginął po samowolnym opuszczeniu szpitala w Kłodzku 31 sierpnia. Policja nie podejrzewa udziału osób trzecich, a przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok.
1: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wiosną. Warto już teraz zaplanować kompozycję ogrodu, aby cieszyć się kolorowymi rabatami przez wiele tygodni. Tulipany, krokusy i narcyzy to popularne wybory, które mogą pojawiać się stopniowo, zapewniając ciągłość kwitnienia. Pamiętajmy, by wybierać zdrowe cebulki i odpowiednie miejsce do sadzenia. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy.
2: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy.
2: poseł Koalicji Obywatelskiej. Witold Zembaczyński został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Aryna Sabalenka wygrała emocjonujący ćwierćfinał US Open z Lindą Noskową. Po zaciętym meczu, zakończonym super tiebreakiem, Białorusinka triumfowała 7-6, 3-6, 7-6. Dzięki temu zwycięstwu Sabalenka wciąż ma szansę utrzymać się na pozycji liderki rankingu WTA. Jednak wszystko zależy teraz od wyniku meczu Jeleny Rybakiny z Qin Wenzheng. Jeśli Rybakina wygra, to ona zostanie nową liderką.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Erling Haaland błysnął w meczu przeciwko FC Porto, zdobywając 2 gole. Po spotkaniu norweski snajper pochwalił polskiego obrońcę Jakuba Kiwiora za jego ambitną grę. Haaland docenił również klasę portugalskiej drużyny, która zmusiła mistrzów Anglii do dużego wysiłku. W kolejnym meczu Ligi Mistrzów Manchester City zmierzy się z PSG, a Porto zagra z Betisem w Sewilli.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Reprezentacja Polski w siatkówce jest już w Sofii, gdzie w czwartek rozpocznie obronę tytułu Mistrzów Europy. Pierwszym przeciwnikiem biało-czerwonych będzie drużyna z Portugalii. W przerwie między przygotowaniami siatkarze znaleźli czas na uroczystą kolację z okazji urodzin Wilfredo Leona. Choć Leon obchodził 33. urodziny w lipcu, to dopiero teraz zorganizował dla kolegów z drużyny to spotkanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju, w Warszawie, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
2: Radio Super Express.

0: postanawia radykalnie zmienić swoje życie, chcąc odejść od Poiraza dla dobra Jusufa. Bohaterka pragnie niezależności i zaczyna szukać pracy, co spotyka się z oporem męża. Poiraz nie zamierza się poddać i planuje rodzinny wieczór, by odbudować relacje. Czy Nana pozostanie wierna swoim postanowieniom, czy ulegnie emocjom? Turecka telenowela Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i wzruszać widzów.
1: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy proces Igora Jabłońskiego dobiegnie końca. Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20.50 na TVP2. Paulina, żona gangstera, stanie przed trudnym zadaniem, gdy jej zeznania mogą przesądzić o losie męża. Adwokat Jabłońskiego nie cofnie się przed niczym, by zdyskredytować Paulinę, wyciągając na światło dzienne jej przeszłość. Na sali sądowej pojawią się także Andrzej Budzyński i Kamil Gryc, którzy będą wspierać Paulinę. Ostatecznie sąd uzna Jabłońskiego za winnego i skaże go na dożywocie. Jednak Paulina nie będzie mogła odetchnąć z ulgą, bo na wolności wciąż pozostają ludzie Igora. To odcinek, którego nie można przegapić. W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat, syn wpływowego milionera, znów narobi kłopotów. Po niebezpiecznym wypadku z udziałem Marysi i Agnes, policjanci Natalka i Rafał zatrzymają go na gorącym uczynku. Walat, mimo zakazu prowadzenia pojazdów, ponownie spowoduje kolizję. Zamiast skruchy będzie pysznił się i odgrażał funkcjonariuszom, licząc na wpływy ojca. Jednak tym razem nie ujdzie mu to na sucho. Natalka potwierdzi, że Dominik może spodziewać się wyroku bez zawieszenia. Czy wreszcie poniesie konsekwencje swoich czynów? W 1944 odcinku M jak miłość po wakacyjnej przerwie Adam Werner przeżywa prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Po bolesnym rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, Adam pogrąża się w kryzysie. Zrozpaczony prawnik topi smutki w alkoholu, co prowadzi do kolejnych kłopotów. W barze poznaje piękną Oliwię, która może stać się nową miłością w jego życiu. Jednak nie wszystko idzie gładko, a pani Ola ma pełne ręce roboty, by uchronić Wernera przed kolejnymi błędami. Czy Adam odnajdzie szczęście u boku Oliwii, czy też jego serce Nowe perypetie potrwają dłużej? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący 1939 odcinek, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godzinie 20.50 na TVP2. To właśnie wtedy pożegnamy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau. Po 4 latach w serialu Sylwia zdecyduje się na dramatyczne zakończenie związku z Adamem Wernerem. Wszystko zacznie się od intercyzy, którą Adam podsunie Sylwii, marząc o wspólnej przyszłości z trojgiem dzieci. Jednak Sylwia, czując, że ich życie to cyrk, postanowi wyjechać do Niemiec, gdzie czeka na nią nowa praca. Ostatnia scena z Sylwią będzie pełna łez, ale bez pożegnania z Adamem. To będzie odcinek pełen emocji i zaskoczeń. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący wątek porwania małej Niny, córki Blanki i Mario. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 września o 20.50 na TVP2, policjanci Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą intensywne śledztwo. Jednak nie przyniesie ono oczekiwanych rezultatów. Mario, zrozpaczony ojciec, stanie się jednym z podejrzanych, choć zapewnia, że nie ma z tym nic wspólnego. Blanka przeżywa prawdziwy koszmar, a każda minuta bez wieści o córce to dla niej ogromne cierpienie. Mimo wysiłków policji, porywacz nie ujawni się, a los Niny pozostaje nieznany. Z relacji z planu wynika, że Nina odnajdzie się dopiero po kilku odcinkach, ale w złym stanie trafi do szpitala. Tajemnica porwania wyjaśni się dopiero w październiku. W najnowszym, 4279 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na antenie TVN, emocje sięgną zenitu. Weronika, zaniepokojona brakiem kontaktu z Eweliną, odkryje ją w dramatycznym stanie. Greg, mąż Eweliny, będzie próbował przekonać wszystkich, że jego żona jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Igor, nie zważając na protesty córki, umieści ją w ośrodku terapii uzależnień. W innym wątku, Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, odkryje, że w jej stacji ma wystąpić oszust od kryptowalut i postanowi go zdemaskować. Równocześnie Tomek, wbrew poleceniom brata, odmówi wykonania nielegalnego zadania. To wszystko sprawia, że życie bohaterów Na Wspólnej staje się jeszcze bardziej skomplikowane.
0: W najnowszym 4735 odcinku serialu Klan, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 18.05 na TVP1, emocje sięgną zenitu. Konflikt między Bożenką a Miłoszem nabierze na sile, a Bożenka postanowi spędzić noc poza domem. W domu Kazuniów atmosfera będzie napięta, ale sytuacja z kogutkami po szczepieniu w końcu się uspokoi. Beata odkryje, że Michał nadal kontaktuje się z Elżbietą, co wywoła jej zaskoczenie. Tymczasem młody Piotruś wróci ze szkoły zapłakany po bójce, a Marzena zdecyduje się na remont domu w Otwocku, mimo wątpliwości Bruna. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach z bliskimi.

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to też 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe. Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wiosną. Warto już teraz zaplanować kompozycję ogrodu, aby cieszyć się kolorowymi rabatami przez wiele tygodni. Tulipany, krokusy i narcyzy to popularne wybory, które mogą pojawiać się stopniowo, zapewniając ciągłość kwitnienia. Pamiętajmy, by wybierać zdrowe cebulki i odpowiednie miejsce do sadzenia. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy. Kuchnia to miejsce, które szybko się brudzi, ale można je łatwo oczyścić domowymi sposobami. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z wodą utlenioną, by stworzyć pastę do usuwania plam i osadów. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, zostawiamy na 30 minut, a potem przecieramy wilgotną ściereczką. Pamiętajmy jednak, by najpierw przetestować tę mieszankę w mało widocznym miejscu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion, przyciągając rekordową liczbę ponad 15 tysięcy drużyn dzieci i młodzieży. Wielki finał odbędzie się 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a zwycięzcy otrzymają szansę na zgrupowanie w Akademii FC Porto. Turniej cieszy się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt, co podkreśla rozwój kobiecego futbolu w Polsce.
3: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy. Jesienią w ogrodach króluje pięknotka Profusion, krzew, który zachwyca tysiącami fioletowych owoców. Roślina ta, choć przez większość roku niepozorna, teraz przyciąga wzrok swoim niezwykłym wyglądem. Jest łatwa w uprawie i nie wymaga specjalnej pielęgnacji, co czyni ją idealnym wyborem na jesienną rabatę. Fioletowe owoce pięknie komponują się z innymi roślinami o żółtych czy pomarańczowych liściach, tworząc spektakularny efekt w ogrodzie.
2: Karaluchy mogą znaleźć schronienie w naszych domach, szczególnie w ciepłych i wilgotnych miejscach. Okazuje się, że tekturowe kartony, które często trzymamy w piwnicach czy schowkach, mogą być dla nich idealnym miejscem do ukrycia. Aby uniknąć nieproszonych gości, warto regularnie pozbywać się niepotrzebnych pudeł i dbać o porządek oraz suchość w pomieszczeniach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Muszki owocówki to częsty problem w kuchni, zwłaszcza gdy na blacie leżą dojrzałe owoce. Zamiast sięgać po chemiczne środki, warto spróbować domowej pułapki z octem jabłkowym. Wystarczy wlać go do miseczki, dodać płyn do mycia naczyń i ustawić w miejscu, gdzie pojawiają się owady. Kluczowe jest jednak usunięcie źródła problemu, czyli przejrzenie owoców i dokładne sprzątanie.
2: Czy wiesz, że możesz odświeżyć powietrze podczas odkurzania, używając mielonego cynamonu? Wystarczy wciągnąć niewielką ilość tej przyprawy do odkurzacza, aby w domu unosił się przyjemny, korzenny zapach. To prosty i naturalny sposób na pozbycie się nieprzyjemnych aromatów kurzu. Spróbuj tego triku, aby sprzątanie stało się jeszcze przyjemniejsze. Białe skarpetki mogą odzyskać swoją śnieżnobiałą biel dzięki prostemu trikowi z użyciem aspiryny. Wystarczy wrzucić 4 tabletki do pralki razem z brudnymi skarpetkami i uruchomić standardowy cykl prania. Kwas acetylosalicylowy w aspirynie działa jak delikatny wybielacz, skutecznie usuwając przebarwienia. Pamiętajmy, by nie łączyć białych skarpet z kolorowymi ubraniami i prać je w odpowiedniej temperaturze.
3: Policjanci z Gdańska zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży na szkodę swoich rodziców. Ostatnio, 5 września, młody mężczyzna ukradł sprzęt AGD i karty bankomatowe z domu rodzinnego. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Łączne straty spowodowane przez podejrzanego przekraczają 280 tysięcy złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS Dominiki Chorosińskiej, która podczas posiedzenia zaczęła szczekać. Jej zachowanie spotkało się z falą krytyki, także wewnątrz partii. W obronie posłanki stanął jej mąż, aktor Michał Chorosiński, który podkreślił, że reakcja na ten gest była nieproporcjonalna. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował incydent jako obraz politycznej degradacji.
3: poseł Koalicji Obywatelskiej. Witold Zembaczyński został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie wspomnienia i dwoje dzieci. Jego walka z glejakiem czwartego stopnia była pełna nadziei, ale niestety przeciwnik okazał się zbyt silny. Pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez rozgłosu, jak życzyła sobie rodzina. Jego grób, otoczony kwiatami i zniczami, stał się miejscem ostatniego pożegnania dla tych, którzy go kochali.
2: Książę George w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Eton College, podążając śladami swojego ojca, księcia Williama. Deszczowy dzień w Windsorze nie przeszkodził w uroczystym powitaniu młodego arystokraty, który z uśmiechem wkroczył w mury tej prestiżowej szkoły. Czesne w wysokości 65 tysięcy funtów rocznie to drobnostka, gdy w grę wchodzi edukacja w miejscu, które wydało 20 premierów Wielkiej Brytanii. Historia zatoczyła koło, a George w tradycyjnym mundurku Eton już szykuje się do życia w internacie. Magda Gessler znów na ustach wszystkich. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach zdobyła serce znanego youtubera Książulo, który nie szczędził pochwał i okleił drzwi wejściowe naklejką Muala jako znak uznania. Wygląda na to, że kulinarna magia Gessler działa bez zarzutu, a lokalne przysmaki podbijają podniebienia. Czyżbyśmy mieli nową kulinarną Mekę nad Jeziorem Czorsztyńskim? Świat mody i urody pogrążony w smutku. Lucia Sisic, Miss Austrii z 2024 roku, zmarła w wieku zaledwie 22 lat. Mimo że od dziecka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jej determinacja i uśmiech były inspiracją dla wielu. Lucia odeszła jako urzędująca Miss, pozostawiając po sobie nie tylko koronę, ale i niezatarte wspomnienia w sercach bliskich.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świat komedii stracił jednego z mistrzów. Jeff Lowell, twórca kultowego Dwóch i Pół, odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne.
2: Ziemowit Pędziwiatr, znany z Pytania na śniadanie, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub. Ceremonia była cywilna, a świadkiem został jego kolega z pracy, Robert Elgendy, który nie omieszkał pochwalić się swoją rolą w mediach społecznościowych. Panna młoda, Katarzyna, wyglądała olśniewająco w skromnej białej sukni, a pan młody w granatowym garniturze. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend wśród celebrytów. Śluby z zaskoczenia. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór małżeńskiej harmonii, postanowili zakończyć swoją 26-letnią wspólną podróż. Choć pozew rozwodowy złożono już w marcu, pierwsza rozprawa odbędzie się dopiero w grudniu. Ciekawe, czy uda im się zamknąć ten rozdział na jednym posiedzeniu. W końcu, kto by pomyślał, że para, która razem błyszczała na czerwonym dywanie w Cannes i na Oscarach, teraz spotka się w sądzie.
1: Julia Wieniawa powróciła do Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako uczestniczka, a jako jurorka. W 19. edycji programu zadebiutowała przy stole sędziowskim, obdarzając uczestników wysokimi notami i ciepłymi słowami. Wieniawa, znana z emocjonalnego podejścia, nie szczędziła pochwał dla Heleny Englert i Mandaryny, które zdobyły najwyższe oceny. Czy jej entuzjazm i hojność w ocenach staną się nową normą, czy też z czasem zacznie wymagać więcej? Czas pokaże, jaką rolę odegra w tej edycji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o nowym albumie. Choć prace są na wczesnym etapie, Bailey z optymizmem wyłapuje pomysły, które mają przyjść naturalnie. Po 7 latach przerwy zawitał do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze utwory z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak ciepło przyjęta jak jego ostatni krążek Circle of Stone. Zespół Skillet, znany z chrześcijańskiego metalu, przeżywa prawdziwy dramat. Lider grupy, John Cooper, ujawnił, że przez ostatnie 2 lata wraz z żoną doświadczali nadużyć ze strony wspólnoty kościelnej, której byli częścią przez ponad 30 lat. Wspólnota, założona przez ojca Corey Cooper, okazała się mieć autorytarną strukturę, a członkowie sugerowali, że Johna opętał diabeł. Mimo to Skillet nie poddaje się i już 9 października wydaje nową epkę After the Storm, inspirowaną tymi trudnymi doświadczeniami.
2: Steven Wilson znowu w akcji. Artysta, który nie zna słowa przerwa, uruchomił tajemniczą stronę internetową, stylizowaną na witrynę parafialną fikcyjnej wsi Larkstone. Wszystko wskazuje na to, że to początek promocji jego nowego albumu. Fani mogą spodziewać się czegoś naprawdę dziwnego i eksperymentalnego, a wskazówka na stronie sugeruje, że 6 listopada może być kluczową datą. Czyżby Wilson szykował dla nas coś, co wywróci muzyczny świat do góry nogami?
1: Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enigma, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozzfest.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W centrum Warszawy doszło do brutalnego ataku na przejściu dla pieszych. 33-letni mężczyzna uderzył pięścią w głowę 20-letniego turystę z Ukrainy, który stracił przytomność. Napastnik został szybko zatrzymany przez policję i trafił do aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie wkrótce pojawią się odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Decyzja wynika z potrzeby poprawy bezpieczeństwa, gdyż w tych miejscach kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość.
2: Policjanci z Radlina zatrzymali 38-letnią mieszkankę Rybnika, która mimo 9 sądowych zakazów prowadzenia pojazdów ponownie usiadła za kierownicą. Do zdarzenia doszło w nocy na ulicy Korfantego. Kobieta została zatrzymana i teraz o jej losie zdecyduje sąd. Za złamanie zakazu grozi jej do 5 lat więzienia.
1: Już 27 września w Stargardzie odbędzie się jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w regionie. Na scenie amfiteatru wystąpi kultowa ekipa z warszawskiego Liceum Batorego. W pełnym składzie Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Artyści, którzy niedawno zapełniali PGE Narodowy, teraz stawiają na bliższy kontakt z fanami w mniejszych miastach. Start koncertu o godzinie 19.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ponad 50 osób próbowało w ostatnich dniach nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski na odcinku granicy zabezpieczanym przez Straż Graniczną w Narewce. Część migrantów została zatrzymana, a większość wycofała się na terytorium Białorusi. Od początku roku Podlaski Oddział Straży Granicznej zarejestrował ponad 410 takich prób, z których żadna nie zakończyła się sukcesem. Straż Graniczna deklaruje 100% skuteczność w ochronie granicy. W Białymstoku trwają intensywne poszukiwania 76-letniej Ireny Sieńczuk, która zaginęła 8 września. Seniorka, cierpiąca na Alzheimera, zniknęła po wizycie u lekarza, kiedy próbowała wejść do swojego mieszkania przy ulicy Gajowej. Nagrania z kamer pokazują, jak bezskutecznie próbowała dostać się do środka, po czym odeszła w nieznanym kierunku. Policja i rodzina apelują o pomoc w jej odnalezieniu.
1: Policjanci z Suwałk odkryli na posesji mężczyzny chronione gatunki ptaków. Znaleziono tam dziko żyjącego myszołowa oraz 2 olśniaki himalajskie. Sprawą zajmuje się Wydział Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, a mężczyzna twierdzi, że ptaki zostały mu podrzucone. Policja współpracuje z innymi organami, aby ustalić zakres jego odpowiedzialności.
2: Minister finansów Andrzej Domański ostrzega, że prezydenckie weta mogą kosztować budżet Polski nawet 15 miliardów złotych. Działania prezydenta są bacznie obserwowane przez agencje ratingowe, co może wpłynąć na wiarygodność kredytową kraju. Rząd planuje wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych, ale ich realizacja zależy od decyzji głowy państwa. Wśród propozycji jest wyższy CIT dla największych przedsiębiorstw oraz podniesienie opłaty cukrowej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarosław Kaczyński broni Zbigniewa Ziobry, co może wynikać nie tylko z lojalności politycznej, ale także z obaw przed niewygodnymi informacjami, które Ziobro może posiadać. W tle pozostaje sprawa 450 tysięcy złotych, które fundacja związana z Ziobrą otrzymała od Zonda Krypto. Prokuratura bada finansowanie tej fundacji, ale nie ujawniono jeszcze, czy komukolwiek postawiono zarzuty. Kaczyński przyznał, że przyjęcie wsparcia było błędem, ale podkreślił, że Ziobro nie wiedział o możliwych powiązaniach darczyńcy z przestępczością. Kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa nabiera tempa. Senator Monika Piątkowska zapewnia, że startuje jako kandydatka niezależna, odpowiadając jedynie przed mieszkańcami. Jej konkurent, Jan Hoffman, podważa te deklaracje, wskazując na poparcie Donalda Tuska i obecność osób związanych z dawnym układem władzy w jej otoczeniu. Polityczna niezależność Piątkowskiej stała się jednym z głównych tematów kampanii.
2: Adrian Zandberg z partii Razem ostro skomentował możliwość współpracy Prawa i Sprawiedliwości ze skrajną prawicą. W rozmowie w RMF FM wyraził zdziwienie postawą Mateusza Morawieckiego, który, jego zdaniem, dołączył do rywalizacji o prawicowy elektorat. Zandberg podkreślił, że wypowiedzi czołowych polityków PiS wskazują na przesuwanie się partii w stronę radykalnej prawicy. Lider Razem ostrzegł, że niespełnione obietnice rządu mogą otworzyć skrajnej prawicy drogę do władzy.
1: We wtorek wieczorem we Wrocławiu doszło do dużej akcji służb ratunkowych po zgłoszeniu o krzykach i wołaniu o pomoc na Żernikach. Na miejsce wysłano kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz psy tropiące. Jednak nie odnaleziono ani ofiary, ani sprawcy. Mimo odnalezienia porzuconej odzieży, śledczy nie mają dowodów na popełnienie przestępstwa. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Żmigrodzie doszło do szokującej pomyłki w zakładzie pogrzebowym, gdzie zamieniono ciała dwóch zmarłych kobiet. Rodzina pana Macieja odkryła, że w trumnie zamiast jego matki leży obca osoba. Dodatkowo przeprowadzono nielegalną ekshumację, co potwierdziła prokuratura w Trzebnicy. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Niemcy rozważają wprowadzenie nowego mechanizmu, który powiązałby wiek emerytalny z długością życia. Propozycja zakłada, że każdy dodatkowy rok życia oznaczałby 8 miesięcy dłuższej pracy. Pierwsze efekty tej reformy mogłyby pojawić się po 2031 roku. Zmiany miałyby charakter stopniowy, a wiek emerytalny mógłby wzrosnąć do około 67 lat i 6 miesięcy do 2042 roku. To odpowiedź na starzejące się społeczeństwo i rosnące obciążenie systemu emerytalnego. Na razie to tylko propozycja, ale jej znaczenie jest duże dla przyszłości niemieckiego systemu emerytalnego. Dolny Śląsk intensywnie inwestuje w rozwój kolei, mimo że wciąż odbudowuje się po powodzi. Pociągi do Karpacza w ciągu roku przewiozły ponad 320 tysięcy pasażerów. Samorząd planuje dalszą rozbudowę tras, co może zwiększyć roczne dopłaty do kolei z 450 milionów do nawet miliarda złotych. Wrocław Główny zaczyna mieć problemy z przepustowością. Dlatego planowana jest renowacja dworca Świebockiego. Region stawia także na rozwój sieci tras rowerowych, by lepiej wykorzystać potencjał turystyczny. Cyklostrada Dolnośląska ma połączyć powiaty i ułatwić dojazd do atrakcji turystycznych.
0: Polska stoi przed widmem głębokiego kryzysu emerytalnego. Ekspert Bartosz Marczuk ostrzega, że przyszłe emerytury mogą spaść do zaledwie 30% ostatniej pensji, co oznacza świadczenia na poziomie około 1500 zł. Aby temu zapobiec, zaleca dłuższą pracę, dodatkowe oszczędzanie i dbanie o zdrowie. Proponuje także reformy dla rządu, takie jak zachęty finansowe i powiązanie emerytur z dzietnością. W przyszłości na 10 pracujących Polaków może przypadać nawet 7 emerytów, co stanowi poważne wyzwanie dla systemu. Projekt budżetu na 2027 rok stoi pod znakiem zapytania z powodu możliwego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Rząd planuje podwyżki podatków, które mogą zwiększyć dochody, ale prezydent już wcześniej zapowiedział, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki. W efekcie w budżecie może zabraknąć nawet 15 miliardów złotych. Eksperci ostrzegają, że brak reform może prowadzić do kryzysu finansowego. Rząd Donalda Tuska zakładał wpływy z podatków na poziomie 622 miliardów złotych, ale ich realizacja jest teraz niepewna. Weto prezydenta może poważnie utrudnić realizację rządowych planów.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Polska coraz mocniej odczuwa skutki zmian klimatu, zmagając się z suszami i powodziami. Prezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, podkreśla, że bezpieczeństwo wodne jest kluczowe dla kraju. W ciągu 2 lat po wielkiej powodzi odbudowano 60% zniszczonej infrastruktury, wydając na to 700 milionów złotych. Trwają prace nad nowymi zbiornikami, które mają chronić przed powodziami, jak Kamieniec Ząbkowicki. W planach są także programy redukcji ryzyka powodziowego dla zagrożonych zlewni. Polska musi inwestować w retencję wody, by przygotować się na przyszłe wyzwania klimatyczne. Ponad 11 milionów Polaków zastrzegło swoje numery PESEL po niedawnym wycieku danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uspokaja, że skradzione dane nie krążą w sieci, ale zaleca ostrożność. Zastrzeżenie PESEL można łatwo zrobić przez aplikację mObywatel. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów, tak zwanego cyberpiątku, które mają lepiej chronić nasze dane do końca 2026 roku. Polska inwestuje również 600 milionów złotych w rozwój infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą. W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34,50 zł. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł. Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdzenie, że ich system radarowy SAR działa w warunkach orbitalnych. Acor stała się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała tę technologię na orbicie. Satelita został wyniesiony na orbitę 3 maja przez rakietę Falcon, 9. firmy SpaceX. Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego, bezpiecznego i obronności kraju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hanwa Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program HOMAR-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. Jesienią widzowie pożegnają się z Anitą, graną przez Melanię Grzesiewicz, która ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatnim. Anita i Kamil przeżywają poważny kryzys, a widmo rozstania pojawi się już pod koniec września. W tym samym czasie do życia Kamila wrócą Weronika i ich córka Pola. Ewelina Kudeń-Nowosielska i jej 11-letnia córka Hania zapowiedziały powrót do serialu po dłuższej przerwie. Czy Weronika wypełni pustkę po Anicie? Wszystko wskazuje na to, że Kamil nie pozostanie długo sam. Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: M jak miłość wprowadza nowe twarze w postaci bliźniaczek z Duńskich. W 1940 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach, Emilka i Zuzia, grane przez Antoninę i Michalinę Boneckie, zyskają większą rolę. Dotychczas dziewczynki były jedynie tłem dla rodzinnych scen, ale teraz ich postacie będą miały znaczący wpływ na fabułę. W nadchodzących odcinkach dojdzie do dramatycznych wydarzeń, gdy Krysia upadnie na schodach przez porozrzucane zabawki. Bliźniaczki, przerażone sytuacją, postanowią działać na własną rękę, co doprowadzi do rodzinnego zamieszania. Ich decyzje i emocje zaczną wpływać na całą akcję serialu. Zmiana obsady może być początkiem nowego etapu dla najmłodszych córek z Duńskich.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński zmierzy się z trudnymi emocjami. Po śmierci Franki Paweł nie potrafi zaakceptować obecności Agnes w życiu swojego syna, Antosia. Agnes, która zbliżyła się do chłopca, wywołuje u Pawła mieszane uczucia. Podczas poszukiwań odpowiedniej niani Agnes zaskoczy Pawła swoją troską i wiedzą, co wywoła konsternację. Magda, przyjaciółka Pawła, próbuje go przekonać, że obecność Agnes nie zagraża pamięci o Franz. Czy Paweł da Agnes szansę i pozwoli jej na bliższy kontakt z Antosiem? Odpowiedzi na te pytania już w najnowszym odcinku, który przyniesie wiele emocji. M jak miłość powraca z emocjonującym 1941 odcinkiem po wakacjach. Basia, córka Marysi i Artura, wraca do Grabiny po uczniowskiej wymianie w Niemczech. Jej powrót przynosi jednak wiele niespodzianek. W życiu Rogowskiej i w domu Mostowiaków zachodzą ogromne zmiany. Basia odkrywa, że atmosfera w domu jest napięta, a jej przyrodnia siostra Agnes stara się ukryć przed nią prawdę o romansie Artura. Tymczasem Artur wyjeżdża na sympozjum do Berlina, ale nie sam, a z kochanką Joanną. Basia, choć nieświadoma, że jej ojciec ma romans, zaczyna dostrzegać, że nic już nie będzie takie samo. W 4734 odcinku Klanu Agata zaskoczy Gustawa wiadomością o wyjeździe do Egiptu, co może znacząco wpłynąć na ich życie. Beata postanowi skonfrontować się z Michałem w sprawie, która wciąż dzieli rodzeństwo. W międzyczasie u Kazuniów pojawią się nerwy, gdy Wacek przekaże Bolkowi, że po szczepieniu pogorszył się stan kilku kogutków. Paweł i jego syn natkną się na zamieszanie przed domem, gdzie będą pomagać sąsiadowi, który przewrócił się na rowerze. Sylwia i Tola spróbują wydostać z auta obolałego skoczka, a Lubicz zaleci mu wizytę u ortopedy. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września, o godzinie 18:05 na TVP1. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach z bliskimi.
0: Na dobre i na złe wkracza w dramatyczne rejony. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 września o 20:50 na TVP2, widzowie będą świadkami zaginięcia małej Niny, córki Blanki i Mario. Śledczy Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą się trudnego zadania odnalezienia dziewczynki. Niestety, poszukiwania nie przyniosą szybkich rezultatów, a podejrzenia padną na ojca dziecka, Mario. Mimo jego zapewnień o niewinności, sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Blanka jest na skraju załamania, a Mario gotów jest poświęcić wszystko, by uratować córkę. Los Niny pozostaje nieznany, a widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by poznać dalsze losy tej dramatycznej historii. Panna Młoda zbliża się do emocjonującego 200. odcinka. Hancer znajdzie się w poważnym niebezpieczeństwie po zjedzeniu zatrutych ciastek. Na szczęście Cichan zareaguje w ostatniej chwili, ratując ją przed tragedią. Tymczasem Bejza ponownie zaatakuje Gulsum, próbując ją zaszantażować. Melich odwiedzi szpital, gdzie spotka Cichana, a później pogodzi się z matką. Ten pełen napięcia odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września, o godzinie 17:20, na antenie TVP2. Serial opowiada o losach Hancer, która jako sierota musi radzić sobie z życiowymi problemami, a jej małżeństwo z Cichanem to nie tylko związek, ale i walka o przyszłość.
1: Szpital Świętej Anny zbliża się do emocjonującego 143 odcinka, który zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Wiktor nagle zasłabnie podczas rozmowy. Sytuacja stanie się krytyczna, a Kaja będzie musiała działać błyskawicznie, by uratować jego życie. Tymczasem Gosia odbierze niespodziewany telefon, a Marlena, przewodnicząca związków zawodowych, przekona dyrektora do podnoszenia kwalifikacji personelu. Do pracy powróci Sabina, która wraca wraz z Gosią zajmie się nieprzytomną kobietą znalezioną przy odkręconym gazie. Okazuje się, że pacjentka próbowała odebrać sobie życie, co wstrząśnie jej rodziną. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają małe zachmurzenie. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to również 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Proces Lindsay Clancy, oskarżonej o zabicie swoich trojga dzieci, zakończył się bez werdyktu. Ława przysięgłych nie osiągnęła jednomyślności, co oznacza, że sprawa może zostać ponownie rozpatrzona. 11 z 12 ławników uznało, że Clancy była niepoczytalna w chwili zdarzenia. Prokuratura rozważa kolejne kroki, w tym możliwość nowego procesu.
3: Brytyjski rząd ogłosił przeznaczenie setek milionów funtów na wsparcie ukraińskiej obrony powietrznej przed zimą. Pakiet obejmuje pociski do systemów Patriot, amunicję artyleryjską dużego kalibru oraz systemy bezzałogowe. Ogłoszenie nastąpiło przed posiedzeniem grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy, w której uczestniczy około 50 państw. Minister obrony Wielkiej Brytanii, Wes Streeting, podkreślił potrzebę dalszego wsparcia Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na cele cywilne i energetyczne. Białe buty wymagają regularnej pielęgnacji, a soda, oczyszczona, to skuteczny sposób na ich odświeżenie. Przed praniem w pralce upewnij się, że materiał butów na to pozwala. Usuń sznurówki i wkładki, a następnie wybierz delikatny program. Pamiętaj, by nie prać w pralce butów ze skóry czy zamszu, które mogą ulec uszkodzeniu.
2: Częste mycie rąk i kontakt z detergentami mogą prowadzić do przesuszenia skóry dłoni. Aby temu zapobiec, warto stosować krem nawilżający po każdym myciu i unikać gorącej wody. Ochrona przed słońcem poprzez użycie kremu z filtrem UV również jest istotna. Proste zmiany w codziennych nawykach mogą pomóc utrzymać dłonie w dobrej kondycji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Cytryna może być skutecznym sposobem na usunięcie osadu z kamienia na armaturze łazienkowej. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego, cytryna naturalnie zmiękcza osady wapienne, co ułatwia ich usunięcie. Wystarczy przetrzeć kran połówką cytryny, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie spłukać wodą. To ekologiczne i tanie rozwiązanie, które przywróci blask Twojej łazience. Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Zabezpieczono ponad 17 milionów papierosów oraz profesjonalną linię produkcyjną. Wśród zatrzymanych jest 42-letni były funkcjonariusz służby celno-skarbowej, któremu postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej. Śledztwo trwa, a zarzuty usłyszało już 29 osób.
3: Policja ostrzega przed oszustwami internetowymi po tym, jak 79-letnia mieszkanka powiatu ząbkowickiego straciła ponad 50 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię fałszywego niemieckiego żołnierza, który zdobył jej zaufanie przez internet. Oszuści często tworzą fałszywe profile, by wyłudzić pieniądze, dlatego służby apelują o ostrożność w kontaktach online.
2: Sezon na śliwki w pełni, a wraz z nim wyzwanie związane z drylowaniem tych owoców. Okazuje się, że nie potrzebujemy drogich narzędzi, by szybko i sprawnie pozbyć się pestek. Wystarczy szklana butelka i drewniany patyczek, by w prosty sposób usunąć pestki ze śliwek. To praktyczne rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i nerwy podczas przygotowywania przetworów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców. Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy. Kamień w toalecie to częsty problem, ale można go usunąć domowymi sposobami. Wystarczy wieczorem wrzucić do muszli pół kostki drożdży i dodać 2 lub 3 łyżeczki cukru, a rano spłukać wodą. Proces fermentacji pomoże rozmiękczyć osad, choć przy starszym kamieniu może być konieczne powtórzenie zabiegu. To prosty sposób na odświeżenie toalety bez użycia chemii. Nieprzyjemny zapach w lodówce to problem, z którym zmaga się wielu z nas. Zanim sięgniemy po chemiczne środki, warto wypróbować prosty domowy trik. Wystarczy umieścić talerzyk z solą w lodówce na noc, co może pomóc w neutralizacji niechcianych aromatów. Pamiętajmy jednak, że regularne czyszczenie lodówki i usuwanie przeterminowanych produktów to klucz do świeżości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zacieki z kamienia w łazience to problem wielu z nas, ale istnieje prosty sposób na ich uniknięcie. Wystarczy użyć papieru woskowanego, który często mamy w kuchni. Przetarcie nim czystej i suchej armatury tworzy hydrofobową warstwę, która zapobiega osadzaniu się kamienia. Dzięki temu krany i baterie dłużej zachowują swój blask, a my oszczędzamy czas na sprzątaniu.
3: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć. Wystarczy spryskać plamy roztworem octu i wody, a następnie wyprać poduszkę w pralce. Ważne jest, by nie przekraczać temperatury 40 stopni Celsjusza i unikać płynów zmiękczających. Regularne pranie poduszek co 2 miesiące pomoże utrzymać higienę snu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Brauer i Michał Michael Solski postanowili powiedzieć sobie tak na malowniczej wyspie Rodos, przyciągając uwagę nie tylko znajomych, ale i całego internetu. Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy, w tym pary influencerów Andziax i Luki, którzy jak zwykle nie mogli oprzeć się pokusie dzielenia się każdą chwilą z fanami. Ślub w Grecji to nie tylko romantyczna sceneria, ale i doskonała okazja do pokazania, jak wygląda życie na pokaz. Cóż, kto by nie chciał być częścią takiego spektaklu? Joanna Sydor, znana z M jak Miłość, zaskoczyła wszystkich, pokazując na Instagramie zdjęcia ze swojego ślubu. W białej, zwiewnej sukni ślubnej wyglądała jak z bajki, a jej partner Tomasz nie odstawał w eleganckim garniturze. Fani zasypali ją gratulacjami, a sama aktorka promienieje szczęściem. Kto by pomyślał, że gwiazda, która zniknęła z ekranów, powróci w tak spektakularnym stylu?
2: W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy. Maciej Zakościelny i Sara Janicka, znani z pakietu Tańca z Gwiazdami, znów rozpalają wyobraźnię fanów. Po dwóch latach spekulacji o ich romansie, na palcach tej pary pojawiły się obrączki. Czyżby związek zrodzony w blasku reflektorów przerodził się w coś więcej niż tylko taneczne partnerstwo? Cóż, jeśli plotki okażą się prawdą, to niech żyje miłość na parkiecie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i piosenkarz, postanowił zasmakować polskiego morza w Juracie, gdzie za parawanem skrywał tajemniczą blondynkę. Choć jeszcze niedawno zapewniał, że jest singlem i nie ma czasu na miłosne uniesienia, teraz wczasowicze zastanawiają się, czy to jego nowa wybranka. A może to tylko kolejny rozdział w jego życiu, który zaskoczy nas wszystkich? Cóż, wygląda na to, że Fabiański nie tylko na scenie potrafi trzymać w napięciu. Już 12 września na antenę wraca The Voice of Poland, a z nim nowa trenerka, Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Ciekawe, czy jej magiczny dotyk pomoże odkryć nowe talenty, czy może tylko zamiesza w czerwonych fotelach. Zmiany w formule programu zapowiadają się tajemniczo, ale kto by się tym przejmował, skoro i tak wszyscy czekają na dramatyczne bitwy i emocjonujące odcinki na żywo. A dla tych, którzy nie zdołają przekonać trenerów, Ania Karwan ponownie da drugą szansę w The Voice Comeback Stage.
2: Daria i Filip z polskiej edycji Love is Blind pokazali, że miłość w telewizji może przetrwać próbę czasu. Choć program próbował zbudować napięcie wokół ich ślubu, para pamięta ten dzień jako pełen radości, a nie niepewności. Daria i Filip przyznają, że montaż programu nie oddał prawdziwych emocji, ale ich związek trwa mimo telewizyjnych sztuczek. Cóż, wygląda na to, że prawdziwa miłość nie potrzebuje reżyserii.
1: Andrzej Zaucha, legenda polskiej muzyki, powraca z zagrobu, by przypomnieć nam, że prawdziwe uczucia nie potrzebują efektów specjalnych. Jego piosenka Wymyśliłem Ciebie, starsza od wielu słuchaczy, stała się tytułem nowej trasy koncertowej. W 6 miastach Polski usłyszymy jego największe hity, a w niektórych z nich pojawi się nawet Natalia Kukulska. Czyżby Zaucha znowu miał złamać nam serca swoim niezapomnianym głosem?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W świecie filmowych biografii muzycznych trwa prawdziwa gorączka. Po sukcesach takich jak Bohemian Rhapsody o Freddie Mercurym przyszła pora na kolejne legendy. Tym razem na celowniku są The Rolling Stones. Mick Jagger zdradził, że chętnie zobaczyłby film o swoim zespole, skupiający się na jednym z ich legendarnych momentów. Plotki mówią, że Jagger, Richards i Wood podpisali już umowę z 101 studiami. Czyżby szykował się kolejny hit kinowy? Czas pokaże.
1: John Lennon, dawny Beatles, znowu zaskoczył świat swoim solowym albumem Imagine, który ukazał się 9 września 1971 roku. Współpraca z Georgem Harrisonem i producentem Philem Spectorem przyniosła mu sukces, który wspiął się na szczyty list przebojów. Płyta, pełna melodyjnych utworów, stała się ikoną muzyki. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko popowe brzmienie bez dawnych eksperymentów. Cóż, może czasem mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy chodzi o legendę. Slipknot znowu zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie nikt się nie spodziewał, że tak szybko usłyszymy coś nowego. A jednak, bez żadnych fanfar, światło dzienne ujrzał nowy utwór zatytułowany Arsenal. To pierwszy kawałek z udziałem nowego perkusisty Eloya Casagrande, a jednocześnie debiut zespołu bez Craiga Jonesa i Sida Wilsona. Czyżby Slipknot szykował się do kolejnej rewolucji? Czas pokaże. Ronnie James Dio i Lemmy Kilmister, dwie legendy metalu. Teraz spoczywają ramię w ramię na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Kalifornii. Czyżby nawet po śmierci nie mogli się rozstać? Dio, znany z Black Sabbath, i Lemmy, założyciel Motorhead, zostali pochowani obok siebie, a ich nagrobki przyciągają fanów z całego świata. Na nagrobku Lemmy'ego widnieje hasło Born to Lose, Life to Win, a Dio upamiętniony jest jako The Man on the Silver Mountain. Cóż, nawet w zaświatach ciężkie brzmienia mają swoje miejsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień z jesiennym światłem, połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych doszło do tragicznego zderzenia ciężarówki z pociągiem PKP Intercity. Świadkowie opisują chaos i panikę, które zapanowały tuż po wypadku. Pasażerowie natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej, pomagając rannym i ewakuując poszkodowanych. Śledczy badają przyczyny zdarzenia, a mieszkańcy okolicy uważają przejazd za niebezpieczny. W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny. Do sądu w Katowicach trafił akt oskarżenia przeciwko 45-letniemu mieszkańcowi Chorzowa, który w marcu tego roku napadł na kobietę na parkingu Silesia City Center. Napastnik groził jej nożem, zmusił do jazdy w ustronne miejsce i ukradł 2600 zł oraz dowód osobisty. Mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, w tym rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, za co grozi mu do 20 lat więzienia.
2: W Szczecinie rusza 33. edycja ATP Challenger 125 Invest in Szczecin Open, największego turnieju tenisowego w Polsce. Od 14 do 20 września miasto stanie się centrum tenisowych emocji, przyciągając zarówno światowej klasy zawodników, jak i młode talenty. Wśród uczestników znajdą się m.in. Jan Choiński, Facundo Diaz Acosta oraz Marco Trungeliti. Oprócz zmagań na korcie, wydarzenie oferuje także bogaty program kulturalny, w tym koncerty, kino plenerowe i występy artystyczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokurator Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe, został zatrzymany za prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. Świadkowie w białych błotach podejrzewali, że może być pijany, więc zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Badania krwi wykazały ponad 1 promil alkoholu. Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych i grozi mu do 3 lat więzienia.
2: W województwie podlaskim różnice w emeryturach są ogromne. Najwyższe świadczenie, ponad 27,5 tysiąca złotych brutto, otrzymuje senior z Białegostoku, który pracował 57 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat. Tymczasem najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 5 groszy miesięcznie. To pokazuje, jak duże znaczenie ma długość pracy i wiek przejścia na emeryturę.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa na wielokrotne zwiększenie produkcji broni w razie zagrożenia militarnego. Wiceprezes PGZ Piotr Zawieja zapewnia, że zakłady mogą pracować całą dobę, by sprostać potrzebom armii. Produkcja karabinów mogłaby sięgnąć milionów sztuk, a w proces zaangażowane byłyby zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. PGZ planuje także uniezależnienie się od zagranicznych dostaw amunicji w ciągu najbliższego roku. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, kapelan Solidarności i bliski współpracownik księdza Jerzego Popiełuszki. Był znaczącą postacią polskiej opozycji demokratycznej w czasach PRL. Aktywnie angażował się w działalność opozycyjną od lat 60., uczestnicząc w strajkach i głodówkach. Miał 82 lata.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Partia Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka poniosła porażkę w wyborach prezydenckich w Krakowie. Kandydat Konfederacji, Bartosz Bochenczak, nie zebrał wystarczającej liczby wiarygodnych podpisów poparcia. Po tej sytuacji Mencen odwołał Bochenczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu i zawiesił lokalne struktury partii. Eksperci podkreślają, że Konfederacja, mimo rosnących notowań, nie ma szans w Krakowie, który tradycyjnie wybiera kandydatów o wysokim prestiżu. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odwiedził byłego marszałka Szymona Hołownię w jego gabinecie na sejmowym korytarzu. Wizyta miała charakter urodzinowy. Hołownia świętował swoje 50. urodziny. Bogucki wręczył mu spinki do mankietów z polskim orłem, a rozmowa skupiła się na osobistych tematach. Współpraca pomiędzy politykami jest określana jako życzliwa. Premier Donald Tusk wraca na weekend do rodzinnego Sopotu, gdzie czeka na niego żona Małgorzata. Ostatnio przywiózł jej siatki pełne jabłek, które z pewnością zostaną wykorzystane do przygotowania sezonowych potraw. Wytchnieniem od politycznych obowiązków jest dla premiera czas spędzany z rodziną, tym z córką Katarzyną i wnukami. Tymczasem w polityce Tusk mierzy się z napięciami w koalicji rządowej oraz przygotowaniami do przyszłorocznych wyborów.
1: Onet opublikował wyniki najnowszego sondażu partyjnego. Koalicja Obywatelska, choć nadal prowadzi, odnotowała spadek poparcia do 30,5%. Prawo i Sprawiedliwość zyskało, osiągając ponad 21%, a Konfederacja wzrosła do 14%. Podział mandatów wskazuje, że Koalicja Obywatelska i Lewica nie są w stanie stworzyć większości parlamentarnej, co stawia Donalda Tuska w trudnej sytuacji przed przyszłorocznymi wyborami.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Poszukiwania 38-letniego Sławomira J. z Nowej Rudy zakończyły się tragicznie. Jego ciało odnaleziono w Kłodzku, a tożsamość potwierdzono następnego dnia. Mężczyzna zaginął po samowolnym opuszczeniu szpitala w Kłodzku 31 sierpnia. Policja nie podejrzewa udziału osób trzecich, a przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach. Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron. Erling Haaland błysnął w meczu przeciwko FC Porto, zdobywając 2 gole. Po spotkaniu norweski snajper pochwalił polskiego obrońcę Jakuba Kiwiora za jego ambitną grę. Haaland docenił również klasę portugalskiej drużyny, która zmusiła mistrzów Anglii do dużego wysiłku. W kolejnym meczu Ligi Mistrzów Manchester City zmierzy się z PSG, a Porto zagra z Betisem w Sewilli.
0: Słuchacie Radia Super Express. Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce jest już w Sofii, gdzie w czwartek rozpocznie obronę tytułu Mistrzów Europy. Pierwszym przeciwnikiem biało-czerwonych będzie drużyna z Portugalii. W przerwie między przygotowaniami siatkarze znaleźli czas na uroczystą kolację z okazji urodzin Wilfredo Leona. Choć Leon obchodził 33. urodziny w lipcu, to dopiero teraz zorganizował dla kolegów z drużyny to spotkanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni. Z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
2: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 1029 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 16 na TVP1. Nana postanawia radykalnie zmienić swoje życie, chcąc odejść od Poiraza dla dobra Jusufa. Bohaterka pragnie niezależności i zaczyna szukać pracy, co spotyka się z oporem męża. Poiraz nie zamierza się poddać i zaczyna szukać pracy.

0: Na sali sądowej pojawią się także Andrzej Budzyński i Kamil Gryc, którzy będą wspierać Paulinę. Ostatecznie sąd uzna Jabłońskiego za winnego i skaże go na dożywocie. Jednak Paulina nie będzie mogła odetchnąć z ulgą, bo na wolności wciąż pozostają ludzie Igora. To odcinek, którego nie można przegapić. W 1941 odcinku M jak miłość po wakacjach Artur Rogowski wyjeżdża na sympozjum do Berlina, ale nie sam. Towarzyszy mu Joanna, z którą kontynuuje swój romans. Artur jest tak pochłonięty nową miłością, że całkowicie zapomina o swojej żonie Marysi, która czeka na wieści w Grabinie. Agnes, córka Artura, szybko odkrywa, że ojciec nie jest na sympozjum sam, co wzbudza jej podejrzenia. Zrozumie, że Artur nie zakończył romansu z Joanną mimo wcześniejszych zapewnień. W Berlinie Artur i Joanna spędzają czas w hotelu, a Marysia pozostaje w nieświadomości. Odcinek pełen emocji i tajemnic już wkrótce na ekranach. W 1944 odcinku M jak miłość na Deszczowej pojawi się mała Ula, córeczka Julii i Dimy. Magda Budzyńska z czułością zajmie się dziewczynką, co przywoła wspomnienia jej bliskiej relacji z Nadią. Julia wraca do Polski bez Dimy, który pozostał w Ukrainie, gdzie pracuje jako lekarz. Podczas wizyty na Deszczowej Julia podzieli się z Magdą trudnościami życia w Ukrainie, co może sugerować jej powrót do Polski. Magda, która nie może mieć własnych dzieci, z radością przyjmie Ulę, choć sytuacja jest inna niż z Nadią. Ula ma przecież kochać rodziców, ale Magda z pewnością pomoże im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 1944 odcinku M jak miłość po wakacyjnej przerwie Adam Berner przeżywa prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Po bolesnym rozstaniu z Sylwią, która wyjechała do Berlina, Adam pogrąża się w kryzysie. Zrozpaczony prawnik topi smutki w alkoholu, co prowadzi do kolejnych kłopotów. W barze poznaje piękną Oliwię, która może stać się nową miłością w jego życiu. Jednak nie wszystko idzie gładko, a pani Ola ma pełne ręce roboty, by uchronić Wernera przed kolejnymi błędami. Czy Adam odnajdzie szczęście u boku Oliwii, czy też jego sercowe perypetie potrwają dłużej? Odpowiedzi poznamy już w najnowszym odcinku. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący wątek porwania małej Niny, córki Blanki i Mario. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 września o 20.50 na TVP2, policjanci Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą intensywne śledztwo. Jednak nie przyniesie ono oczekiwanych rezultatów. Mario, zrozpaczony ojciec, stanie się jednym z podejrzanych, choć zapewnia, że nie ma z tym nic wspólnego. Blanka przeżywa prawdziwy koszmar, a każda minuta bez wieści o córce to dla niej ogromne cierpienie. Mimo wysiłków policji, porywacz nie ujawni się, a los Niny pozostaje nieznany. Z relacji z planu wynika, że Nina odnajdzie się dopiero po kilku odcinkach, ale w złym stanie trafi do szpitala. Tajemnica porwania wyjaśni się dopiero w październiku. W najnowszym, 4279 odcinku serialu Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września o godzinie 20.15 na antenie TVN, emocje sięgną zenitu. Weronika, zaniepokojona brakiem kontaktu z Eweliną, odkryje ją w dramatycznym stanie. Greg, mąż Eweliny, będzie próbował przekonać wszystkich, że jego żona jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Igor, nie zważając na protesty córki, umieści ją w ośrodku terapii uzależnień. W innym wątku, Marta, mimo urlopu macierzyńskiego, odkryje, że w jej stacji ma wystąpić oszust od kryptowalut i postanowi go zdemaskować. Równocześnie Tomek, wbrew poleceniom brata, odmówi wykonania nielegalnego zadania. To wszystko sprawia, że życie bohaterów Na Wspólnej staje się jeszcze bardziej skomplikowane. W 4247 odcinku Pierwszej Miłości emocje sięgną zenitu. Eliza nagle przestaje odbierać telefony od Angeliki i nie pojawia się na kluczowym spotkaniu rozwodowym. Angelika zaczyna podejrzewać, że jej ojciec, Bolesław, wie więcej niż chce przyznać. W obliczu tych wydarzeń Angelika zgłasza zaginięcie Elizy na policji. Tymczasem Kinga zmaga się z wątpliwościami dotyczącymi Janka i ich wspólnej przyszłości. W tle tych dramatycznych wydarzeń Koczarski, w rocznicę śmierci żony, sięga po alkohol, co stawia awans Iskry pod znakiem zapytania. Odcinek zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 18 w Polsacie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepła aura sprzyja wyciszeniu. Dzień płynie wolniej, uważniej.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń. Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim. Na scenie politycznej w Polsce możliwe są zaskakujące koalicje po wyborach w 2027 roku. Koalicja Obywatelska, lider sondaży z poparciem około 30%, potrzebuje partnerów do utworzenia rządu. Jednak większość Polaków wyklucza współpracę Koalicji Obywatelskiej z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Tylko 15% badanych uważa taką koalicję za możliwą.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są między innymi Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów wywołał ostrą polityczną dyskusję. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, skrytykował motywy prezydenta, co spotkało się z ostrą odpowiedzią szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Konflikt rozszerzył się na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska, oskarżanego o brak współpracy i polityczne rozgrywki. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy, mający na celu uregulowanie rynku kryptoaktywów. Samolot z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, był we wtorek wieczorem w niebezpieczeństwie podczas startu z Mołdawii. Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, ujawnił, że maszyna niemal została trafiona przez drona. Mimo problemów, Zełenski dotarł do Oslo, gdzie w środę uczestniczył w pogrzebie króla Haralda V. Norweskie władze nie podały więcej szczegółów dotyczących incydentu. Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe. Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za naszą i waszą wolność, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wiosną. Warto już teraz zaplanować kompozycję ogrodu, aby cieszyć się kolorowymi rabatami przez wiele tygodni. Tulipany, krokusy i narcyzy to popularne wybory, które mogą pojawiać się stopniowo, zapewniając ciągłość kwitnienia. Pamiętajmy, by wybierać zdrowe cebulki i odpowiednie miejsce do sadzenia. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy.
1: Olsztyńscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę z województwa mazowieckiego, podejrzanego o udział w oszustwie finansowym na kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Ofiara została zwabiona ofertą inwestycyjną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki analizie śladów cyfrowych i operacji bankowych funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym w ramach trwającego postępowania. Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej, która naśladowała szczekanie psa podczas wystąpienia ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie to spotkało się z natychmiastową krytyką, a klub PiS zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Mąż posłanki, aktor Michał Chorosiński, w wywiadzie dla Faktu stanął w obronie żony, nazywając krytykę niewiarygodnym linczem i zarzucając politycznym oponentom hipokryzję. Chorosińska uzasadniła swoje działanie jako celowy gest sprzeciwu wobec stanu debaty politycznej w Sejmie.
3: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Już za chwilę na Prime Video zadebiutuje Girls of Warsaw, czyli polski dokument o influencerkach, które pokazują, jak wygląda życie poza Instagramem. Jessica Mercedes, jedna z głównych bohaterek, przyznała, że jest przerażona premierą i zastanawia się, po co w ogóle wzięła w tym udział. Choć miała okazję obejrzeć ostateczną wersję, zaakceptowała ją w ciemno, bo nie chce wracać do tamtego okresu swojego życia. Cóż, może to będzie prawdziwy hit, a może tylko kolejny dowód na to, że życie w sieci to nie zawsze bajka. Magda Gessler znów na ustach wszystkich. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach zdobyła serce znanego youtubera Książulo, który nie szczędził pochwał i okleił drzwi wejściowe naklejką Muala jako znak uznania. Wygląda na to, że kulinarna magia Gessler działa bez zarzutu, a lokalne przysmaki podbijają podniebienia. Czyżbyśmy mieli nową kulinarną Mekę nad Jeziorem Czorsztyńskim?
2: Świat komedii stracił jednego z mistrzów. Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5, odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne. Matteo Brunetti, znany influencer i kucharz, stawia czoła wyzwaniu w Tańcu z Gwiazdami, a jego partnerka, Dagmara Podolak, nie ukrywała obaw o ich związek. Zazdrość o długie godziny spędzane z taneczną trenerką? Cóż, po pierwszym odcinku show para została przyłapana na randce w centrum Warszawy, wyglądając na całkiem zadowoloną z życia. Wygląda na to, że taneczne piruety nie zdołały jeszcze zakręcić ich związkiem. Czyżby miłość była silniejsza od parkietowych wyzwań?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Ziemowit Pędziwiatr, znany z Pytania na śniadanie, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub. Ceremonia była cywilna, a świadkiem został jego kolega z pracy, Robert Elgendy, który nie omieszkał pochwalić się swoją rolą w mediach społecznościowych. Panna młoda, Katarzyna, wyglądała olśniewająco w skromnej białej sukni, a pan młody w granatowym garniturze. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend wśród celebrytów. Śluby z zaskoczenia. Tomasz Kot i Agnieszka Olczyk-Kot, niegdyś wzór małżeńskiej harmonii, postanowili zakończyć swoją 26-letnią wspólną podróż. Choć pozew rozwodowy złożono już w marcu, pierwsza rozprawa odbędzie się dopiero w grudniu. Ciekawe, czy uda im się zamknąć ten rozdział na jednym posiedzeniu. W końcu, kto by pomyślał, że para, która razem błyszczała na czerwonym dywanie w Cannes i na Oscarach, teraz spotka się w sądzie.
2: Julia Wieniawa powróciła do Tańca z Gwiazdami, ale tym razem nie jako uczestniczka, a jako jurorka. W 19. edycji programu zadebiutowała przy stole sędziowskim, obdarzając uczestników wysokimi notami i ciepłymi słowami. Wieniawa, znana z emocjonalnego podejścia, nie szczędziła pochwał dla Heleny Englert i Mandaryny, które zdobyły najwyższe oceny. Czy jej entuzjazm i hojność w ocenach staną się nową normą, czy też z czasem zacznie wymagać więcej? Czas pokaże, jaką rolę odegra w tej edycji. Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o nowym albumie. Choć prace są na wczesnym etapie, Bailey z optymizmem wyłapuje pomysły, które mają przyjść naturalnie. Po 7 latach przerwy zawitał do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze utwory z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak ciepło przyjęta jak jego ostatni krążek Circle of Stone.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: King Diamond, duński mistrz horroru i heavy metalu. W końcu postanowił przypomnieć sobie o fanach. Po latach ciszy Mercyful Fate i King Diamond wracają do studia, a nowe albumy mają pojawić się w 2027 i 2028 roku. Ciekawe, czy tym razem uda się bez złamanych kończyn. A na scenie? Jeszcze więcej teatralnych fajerwerków, bo przecież kto nie kocha odrobiny dramatyzmu w metalu?
1: Steven Wilson znowu w akcji. Artysta, który nie zna słowa przerwa, uruchomił tajemniczą stronę internetową, stylizowaną na witrynę parafialną fikcyjnej wsi Larkstone. Wszystko wskazuje na to, że to początek promocji jego nowego albumu. Fani mogą spodziewać się czegoś naprawdę dziwnego i eksperymentalnego, a wskazówka na stronie sugeruje, że 6 listopada może być kluczową datą. Czyżby Wilson szykował dla nas coś, co wywróci muzyczny świat do góry nogami?
2: Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enigma, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozfest. Ryszard Riedel, legenda polskiego rocka, obchodziłby właśnie 70. urodziny, a Katowice postanowiły uczcić tę okazję w wielkim stylu. Już w piątek w Alei Gwiazd Bluesa odsłonięta zostanie gwiazda upamiętniająca wokalistę, który mimo burzliwego życia na zawsze pozostanie w sercach fanów. Zespół Jam z obecnym frontmanem Sebastianem Riedlem, synem Ryszarda, zagra na miejscu swoje klasyki, przypominając, że rockowe dziedzictwo trwa. Cóż, nie każdy może mieć swoją gwiazdę, ale Riedel na pewno na nią zasłużył.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 22 stopnie z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczne wydarzenia w Zielonce. Policja ścigała 39-letniego mężczyznę, który groził funkcjonariuszom nożem. Po nieudanej próbie użycia paralizatora oddano strzały ostrzegawcze. Mężczyzna został zatrzymany na posesji przy ulicy Literackiej. W ręce policji wpadły 3 osoby, a głównemu podejrzanemu postawiono 7 zarzutów, w tym za posiadanie narkotyków i amunicji. Grozi mu do 10 lat więzienia. Na autostradzie A2, niedaleko węzła Konotopa pod Warszawą, doszło do zderzenia samochodu osobowego BMW z ciężarówką. W wyniku kolizji ciężarówka przewróciła się na bok, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu. Na szczęście nikt nie został ranny. Ruch odbywa się jednym pasem, a na miejscu pracują służby ratunkowe. Po tygodniowych poszukiwaniach odnaleziono ciało 16-letniej Mai, która zginęła w warsztacie należącym do rodziny Bartosza G. Kamery monitoringu zarejestrowały drastyczne sceny, które pomogły w rozwiązaniu sprawy. Bartosz G., uznany za poczytalnego, może spędzić w więzieniu nawet 30 lat. Motyw zbrodni wciąż pozostaje nieznany.
2: W Warszawie przy przystanku Hali Kopińskiej doszło do szokującego incydentu. Mężczyzna zaczepiał dziewczynki, a następnie publicznie się onanizował. Po zdarzeniu odjechał zamówionym samochodem. Policja zabezpieczyła nagrania i ustala tożsamość sprawcy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Błoniu, w domu zgromadzenia sióstr Serafitek, znaleziono noworodka pozostawionego w reklamówce. Chłopiec jest zdrowy i przebywa pod opieką lekarzy. Policja intensywnie poszukuje matki dziecka, analizując nagrania z monitoringu. Śledztwo trwa, a mieszkańcy są wstrząśnięci całą sytuacją.
1: Pod placem Piłsudskiego w Warszawie archeolodzy odkryli fragmenty niemieckiego plakatu propagandowego z czasów okupacji. Plakat przedstawia Adolfa Hitlera z białoruskim napisem Hitler Wyzwoliciel. Znalezisko trafi do archiwum akt nowych, a następnie do stołecznych muzeów. W tym samym czasie przy ulicy Sienkiewicza odkryto masywną pokrywę studzienki z 1914 roku, która również wzbudziła zainteresowanie konserwatorów. W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska odkryła podejrzane pakunki z przewodami. Znalezisko wzbudziło obawy, dlatego na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Teren został zabezpieczony, a na przyjazd pirotechników wciąż czekamy. W związku z tym występują utrudnienia w kursowaniu autobusów linii 102, 123, 173 i 202.
2: Policja z Ostrołęki intensywnie poszukuje 17-letniej Nadii Parzych z Myszyńca Starego. Dziewczyna zaginęła, a funkcjonariusze podkreślają, że może potrzebować pilnej pomocy. Każdy, kto ma informacje o jej losie, proszony jest o kontakt z policją. Nadia ma około 160 cm wzrostu, niebieskie oczy i długie blond włosy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dwaj bracia, byli bokserzy, dokonali brutalnego napadu na mieszkańca Nowej Huty, który dorobił się na kryptowalutach. 32-letni Marek W. został zamordowany, a sprawcy ukradli mu gotówkę i złoto o wartości 260 tysięcy złotych. Aleksander K. został skazany na 13 lat więzienia, a jego brat Krystian czeka na proces po ekstradycji z Holandii. Tragiczny wypadek w Bulowicach. Zginął 27-letni młodszy aspirant Robert Foltyniak, policjant tyskiej drogówki. Mimo wysiłków ratowników, jego życia nie udało się uratować. Osierocił roczną córeczkę i pozostawił pogrążoną w żałobie partnerkę. Policjanci żegnają swojego kolegę, podkreślając jego zaangażowanie i odpowiedzialność w służbie.
1: Sąd skazał 29-letniego Gracjana S. na 10 miesięcy więzienia za brutalne znęcanie się nad psem w ognicy. Mężczyzna nie tylko trafi za kratki, ale też otrzymał zakaz posiadania zwierząt. Nagranie z lipca zeszłego roku, na którym widać, jak rzuca psem o asfalt, wywołało ogromne oburzenie w internecie. To jedna z surowszych kar za znęcanie się nad zwierzętami w ostatnim czasie. Na portalu pracuj.pl pojawiła się oferta pracy dla zbrojarzy betoniarzy w Niemczech z wynagrodzeniem do 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Pracodawca, firma Inbudex, oferuje umowę o pracę, bezpłatne zakwaterowanie i możliwość przyuczenia, nawet dla osób po 50 roku życia. Nie jest wymagana znajomość języka niemieckiego, a rekrutacja jest uproszczona. Aplikacje można składać do 18 września.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Śledztwo w sprawie śmierci Jowity Zielińskiej wciąż trwa. Policja zdecydowała się na badania wariografem mieszkańców okolicznych miejscowości, przewożąc ich na przesłuchania do Bydgoszczy. Ciało Jowity odnaleziono w lipcu tego roku, 2 lata po jej zaginięciu. Prokuratura czeka teraz na opinie biegłych, które mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu śledztwa.
1: Na stacji benzynowej w Wałbrzychu doszło do bójki z udziałem policjantów. Konflikt wybuchł podczas kłótni o miejsce w kolejce do dystrybutora, a w ruch poszła pałka teleskopowa. W zdarzeniu uczestniczyli funkcjonariusze, w tym oficer na stanowisku kierowniczym. Sprawa jest badana przez specjalny wydział, a policjantom grożą surowe konsekwencje.
2: Znany youtuber Książulo skrytykował jakość jedzenia w punktach gastronomicznych wrocławskiego zoo. Tester jedzenia wyraził swoje niezadowolenie, szczególnie po wizycie w karczmie u lwa, gdzie publicznie wypluł burgera. Władze zoo zareagowały, wzywając dzierżawców do pilnych wyjaśnień. Sprawa jest obecnie analizowana, a dalsze kroki zostaną podjęte wkrótce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje podwyższenie podatku CIT dla sektora bankowego, co spotkało się z ostrą krytyką prezesa Związku Banków Polskich, Tadeusza Białka. Białek określa ten pomysł jako polityczny absurd, podkreślając, że banki w Polsce już teraz płacą najwyższe podatki w Europie. Dodatkowo, rekordowy deficyt budżetowy na 2026 rok stwarza ogromne ryzyko dla stabilności sektora bankowego. Wzrost inflacji i napięcia geopolityczne mogą prowadzić do podwyżki stóp procentowych, co nie jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców. W obliczu cyfryzacji największym wyzwaniem dla banków pozostaje cyberbezpieczeństwo, które staje się kluczowe w ochronie przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami hakerskimi. Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Grupa PZU została nowym liderem wśród największych płatników CIT w Polsce, wyprzedzając grupę PKO BP. Ubezpieczeniowy gigant wpłacił do budżetu aż niecałe 4 miliardy złotych podatku dochodowego. Na trzecim miejscu znalazła się grupa Orlen z kwotą około 2,5 miliarda złotych. Warto zauważyć, że mimo ogólnego wzrostu wpływów z CIT, największe firmy w kraju zapłaciły łącznie mniej podatku niż rok wcześniej. Największy spadek odnotowała grupa PGE, której podatek dochodowy zmniejszył się o ponad 2 miliardy złotych. Tymczasem Bank zanotował rekordowy wzrost podatku, wychodząc na prostą po problemach z kredytami frankowymi.
2: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Nadchodząca zima budzi niepokój wśród Polaków ogrzewających domy peletem. Ministerstwo Energii otrzymało analizę cen tego paliwa, ale nie ujawnia jej treści. Nieoficjalne informacje sugerują, że cena peletu może wzrosnąć nawet do 4 do 5 tysięcy złotych za tonę. Eksperci jednak uspokajają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny. Problemem jest rosnący popyt na pelet przy ograniczonej podaży. Polacy poszukują tańszych alternatyw, takich jak pelet ze słomy czy owsa, ale eksperci ostrzegają przed ich pochopnym użyciem w certyfikowanych kotłach.
1: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny, osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży. W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii. Wśród premier znalazły się systemy uderzeniowe Gladius 2 i Warma T8X oraz innowacyjny system startowy X-Lifter. Pokazano także ciężarówkę Star 8x8 Hyperion i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Nie zabrakło również bezzałogowej jednostki nawodnej Storm Rider 550. Wydarzenie przyciągnęło wielu prominentnych gości, podkreślając znaczenie tych technologii dla bezpieczeństwa kraju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na forum ekonomicznym w Karpaczu Marek Tatała zwrócił uwagę na monopol na polskim rynku informacji kredytowej. Obecne przepisy blokują konkurencję, co wpływa na ocenę zdolności kredytowej milionów Polaków. Tatała wskazał na potrzebę zmiany prawa bankowego, by dopuścić nowe firmy i technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Jako przykład podał Wielką Brytanię, gdzie konkurują trzy firmy, co przynosi korzyści klientom. Zróżnicowanie baz danych mogłoby także zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Ekspert podkreśla, że zmiany te wymagają interwencji polityków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. Jesienią widzowie pożegnają się z Anitą, graną przez Melanię Grzesiewicz, która ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatni. Anita i Kamil przeżywają poważny kryzys, a widmo rozstania pojawi się już pod koniec września. W tym samym czasie do życia Kamila wrócą Weronika i ich córka Pola. Ewelina Kudeń-Nowosielska i jej 11-letnia córka Hania zapowiedziały powrót do serialu po dłuższej przerwie. Czy Weronika wypełni pustkę po Anicie? Wszystko wskazuje na to, że Kamil nie pozostanie długo sam. Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: M jak miłość wprowadza nowe twarze w postaci bliźniaczek z Duńskich. W 1940 odcinku, który już wkrótce pojawi się na ekranach, Emilka i Zuzia, grane przez Antoninę i Michalinę Boneckie, zyskają większą rolę. Dotychczas dziewczynki były jedynie tłem dla rodzinnych scen, ale teraz ich postacie będą miały znaczący wpływ na fabułę. W nadchodzących odcinkach dojdzie do dramatycznych wydarzeń, gdy Krysia upadnie na schodach przez porozrzucane zabawki. Bliźniaczki, przerażone sytuacją, postanowią działać na własną rękę, co doprowadzi do rodzinnego zamieszania. Ich decyzje i emocje zaczną wpływać na całą akcję serialu. Zmiana obsady może być początkiem nowego etapu dla najmłodszych córek z Duńskich.
1: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat, syn wpływowego milionera, znów narobi kłopotów. Po niebezpiecznym wypadku z udziałem Marysi i Agnes, policjanci Natalka i Rafał zatrzymają go na gorącym uczynku. Walat, mimo zakazu prowadzenia pojazdów, ponownie spowoduje kolizję. Zamiast skruchy będzie pysznił się i odgrażał funkcjonariuszom, licząc na wpływy ojca. Jednak tym razem nie ujdzie mu to na sucho. Natalka potwierdzi, że Dominik może spodziewać się wyroku bez zawieszenia. Czy wreszcie poniesie konsekwencje swoich czynów?
0: M jak miłość powraca z emocjonującym 1944 odcinkiem po wakacyjnej przerwie. Julia wraca do Polski z córkami Dimy, Nadią i Ulą, ale ich powrót nie będzie spokojny. Dima, zamiast pracować w szpitalu, wraca na front na Ukrainie, co

0: cierpieniu w końcu się uspokoi. Beata odkryje, że Michał nadal kontaktuje się z Elżbietą, co wywoła jej zaskoczenie. Tymczasem młody Piotruś wróci ze szkoły zapłakany po bójce, a Marzena zdecyduje się na remont domu w Otwocku, mimo wątpliwości Bruna. Serial Klan to opowieść o rodzinie Lubiczów, ich codziennych zmaganiach i relacjach z bliskimi. Na dobre i na złe wkracza w dramatyczne rejony. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 września o 20.50 na TVP2, widzowie będą świadkami zaginięcia małej Niny, córki Blanki i Mario. Śledczy Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą się trudnego zadania odnalezienia dziewczynki. Niestety, poszukiwania nie przyniosą szybkich rezultatów, a podejrzenia padną na ojca dziecka, Mario. Mimo jego zapewnień o niewinności, sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Blanka jest na skraju załamania, a Mario gotów jest poświęcić wszystko, by uratować córkę. Los Niny pozostaje nieznany, a widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by poznać dalsze losy tej dramatycznej historii. Prime Video przygotowuje prawdziwą ucztę dla miłośników romansów i produkcji Young Adult. Już 18 września zadebiutuje Ty plus Ja, Wbrew wszystkim. Adaptacja bestsellerowej trylogii Amy Green. Z kolei 23 września na ekranach pojawi się The Love Hypothesis. Opowieść o miłości w świecie akademickim z Tomem Batemanem w roli głównej. Październik przyniesie emocje związane z wyścigami w Drive The Pretenders, który zadebiutuje 28 października. Listopad to czas na Campus Drivers i Perfect Liars, które przeniosą widzów do świata pełnego tajemnic i intryg. Finał roku uświetni trzeci sezon Maxton Hall – Dwa światy, którego premiera zaplanowana jest na 9 grudnia. W nadchodzących miesiącach nie zabraknie także kontynuacji popularnych serii, takich jak Call Me Bae i Tell Me in Secret.
1: Szpital Świętej Anny zbliża się do emocjonującego 143 odcinka, który zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. W tym odcinku Kaja stanie przed dramatycznym wyzwaniem, gdy Wiktor nagle zasłabnie podczas rozmowy. Sytuacja stanie się krytyczna, a Kaja będzie musiała działać błyskawicznie, by uratować jego życie. Tymczasem Gosia odbierze niespodziewany telefon, a Marlena, przewodnicząca związków zawodowych, przekona dyrektora do podnoszenia kwalifikacji personelu. Do pracy powróci Sabina, która wraz z Gosią zajmie się nieprzytomną kobietą znalezioną przy odkręconym gazie. Okazuje się, że pacjentka próbowała odebrać sobie życie, co wstrząśnie jej rodziną. Serial Szpital Świętej Anny to nie tylko medyczne wyzwania, ale także skomplikowane relacje i emocje, które przyciągają widzów przed ekrany.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Choć liście zaczynają zmieniać kolor, w powietrzu wciąż lato.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów. Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają. Polska inwestuje rekordowe 200 miliardów złotych w sektor obronny, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, podkreśla, że kluczowe są inwestycje w amunicję, drony i przemysł rakietowy. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje także rozwijać eksport, oferując produkty takie jak pioruny czy kraby. Celem jest zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Białe buty wymagają regularnej pielęgnacji, a soda, oczyszczona, to skuteczny sposób na ich odświeżenie. Przed praniem w pralce upewnij się, że materiał butów na to pozwala. Usuń sznurówki i wkładki, a następnie wybierz delikatny program. Pamiętaj, by nie prać w pralce butów ze skóry czy zamszu, które mogą ulec uszkodzeniu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Cytryna może być skutecznym sposobem na usunięcie osadu z kamienia na armaturze łazienkowej. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego, cytryna naturalnie zmiękcza osady wapienne, co ułatwia ich usunięcie. Wystarczy przetrzeć kran połówką cytryny, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie spłukać wodą. To ekologiczne i tanie rozwiązanie, które przywróci blask Twojej łazience. Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Zabezpieczono ponad 17 milionów papierosów oraz profesjonalną linię produkcyjną. Wśród zatrzymanych jest 42-letni były funkcjonariusz służby celno-skarbowej, któremu postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej. Śledztwo trwa, a zarzuty usłyszało już 29 osób. W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców. Kuchnia to miejsce, które szybko się brudzi, ale można je łatwo oczyścić domowymi sposobami. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z wodą utlenioną, by stworzyć pastę do usuwania plam i osadów. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, zostawiamy na 30 minut, a potem przecieramy wilgotną ściereczką. Pamiętajmy jednak, by najpierw przetestować tę mieszankę w mało widocznym miejscu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion, przyciągając rekordową liczbę ponad 15 tysięcy drużyn dzieci i młodzieży. Wielki finał odbędzie się 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a zwycięzcy otrzymają szansę na zgrupowanie w Akademii FC Porto. Turniej cieszy się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt, co podkreśla rozwój kobiecego futbolu w Polsce. Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy. Kamień w toalecie to częsty problem, ale można go usunąć domowymi sposobami. Wystarczy wieczorem wrzucić do muszli pół kostki drożdży i dodać 2 lub 3 łyżeczki cukru, a rano spłukać wodą. Proces fermentacji pomoże rozmiękczyć osad, choć przy starszym kamieniu może być konieczne powtórzenie zabiegu. To prosty sposób na odświeżenie toalety bez użycia chemii.
1: Policjanci z Gdańska zatrzymali 19-letniego mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży na szkodę swoich rodziców. Ostatnio, 5 września, młody mężczyzna ukradł sprzęt AGD i karty bankomatowe z domu rodzinnego. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Łączne straty spowodowane przez podejrzanego przekraczają 280 tysięcy złotych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żółte plamy na poduszkach to częsty problem, ale można je łatwo usunąć. Wystarczy spryskać plamy roztworem octu i wody, a następnie wyprać poduszkę w pralce. Ważne jest, by nie przekraczać temperatury 40 stopni Celsjusza i unikać płynów zmiękczających. Regularne pranie poduszek co 2 miesiące pomoże utrzymać higienę snu. poseł Koalicji Obywatelskiej, Witold Zembaczyński, został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Jeszcze gdyby to był minister kultury albo minister gospodarki, no być może opinia publiczna byłaby bardzo pobłażliwa, ale minister sprawiedliwości to pachnie bardzo nieładnie.
2: Miałby możliwość sprawiedliwego procesu?
1: Ja uważam, że tak. Pana koledzy, mówię tu o świecie dziennikarskim, uczynili z Ziobry przedmiot powszechnego zachwytu. Oto narodził się szeryf.

0: Witam Państwa i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Alfabet Millera. Dzisiaj zajmiemy się literą U, jak ucieczka Ziobry. Razem z panem Biskupskim zapraszamy.
1: Dzień dobry panie premierze, dzień dobry państwu. Mówię Ziobro, myślę...
0: Więzienie.
1: Ale sekundę musiał się pan zastanowić. Rozumiem, że tam kołatały się również inne
0: różne
1: słowa.
0: Tak.
1: Zanim wrócę do tego historycznego spotkania pana z byłym ministrem sprawiedliwości, zapytam, dlaczego Polacy tak krytycznie oceniają Zbigniewa Ziobry? Jak się spojrzy w sondaże, to one są w gruncie rzeczy druzgocące. 54% Polaków uważa, że ucieczka Ziobry to przyznanie się do winy. 68% uważa, że Ziobro i Romanowski powinni wrócić, a jak sięgniemy do sondażu sprzed 2 lat, kiedy pytano o zaufanie i brak zaufania do polityków, to Zbigniew Ziobro był liderem tego braku zaufania. Ponad 70% Polaków nie ufa byłemu ministrowi sprawiedliwości. Skąd taka zła ocena?
0: No, mógłbym to skwitować krótko. Mianowicie minister sprawiedliwości, który ucieka przed sprawiedliwością, ucieka za granicę, żeby nie odpowiadać przed polskim sądem i przed polskim...
1: Przed reżimem Tuska i najpierw Bodnara, teraz Żurka, cytując...
0: Tak, no w każdym razie ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Nie może wyglądać dobrze. No jeszcze gdyby to był minister kultury albo minister gospodarki, no być może opinia publiczna byłaby bardzo pobłażliwa, ale minister sprawiedliwości to pachnie bardzo nieładnie.
1: Czy Ziobro jest dla pana tchórzem?
0: Owszem, jest tchórzem, dlatego że powinien stanąć na ubitej ziemi i przedstawiać swoje argumenty.
1: A zdaniem pana ta ubita ziemia rzeczywiście jest na tyle ubita, że miałby możliwość sprawiedliwego procesu?
0: Ja uważam, że tak. Każdy zresztą proces, który toczyłby się przed publicznością, ma wszelkie rękojmy, żeby być sprawiedliwym.
1: Zbigniew Ziobro powtarza jak mantrę: przywróćcie losowanie sędziów, które ja wprowadziłem, a Tusk zlikwidował. Chcecie sobie wybrać sędziego, który mnie skaże, wyrok jest znany od dawna.
0: To miałoby znaczenie, gdyby procesy odbywały się przy zamkniętymi drzwiami, bez obecności ani publiczności, ani dziennikarzy, ale tak nie jest. Więc nie widzę przed sobą nawet najbardziej stronniczego sędziego, który chciałby się ośmieszać przed opinią publiczną.
1: Naprawdę? Nie widzi pan takich rozgrzanych sędziów, którzy chętnie założyliby kajdanki?
0: Może bardziej prokuratorów, tak.
1: Prokuratorów też, ale sędziów nie?
0: Nie.
1: To dlaczego Zbigniew Ziobro, uciekając od pewnych cech charakteru, które pan mu przypisał, czyli tego tchórzostwa, dlaczego uciekł? Czy to jest rzeczywiście tylko jego cecha charakteru, czy jest to pewna polityczna kalkulacja?
0: On się boi wyroku skazującego. Nawet gdyby to był wyrok opiewający na niewiele lat odosobnienia, to jest to ciężkie przeżycie dla kogoś, kto przez tyle lat przyzwyczaił się do urzędowania za ministerialnym biurkiem, kto odgrywał istotną rolę w polskiej polityce i tak dalej. Więc on nie może sobie wyobrazić życia za kratami i dlatego zrobi wszystko, żeby za tymi kratami się nie znaleźć.
1: Ale ja powiem tak, że jest jeszcze prezydent, który najprawdopodobniej, oczywiście tego nie wiemy, najprawdopodobniej ułaskawiłby Zbigniewa Ziobrę, pod warunkiem, że byłby jeszcze tym prezydentem. Mówię o Karolu Nawrockim, bo procesy w Polsce aż do czasu wydania prawomocnego wyroku trwają czasami nie lata, tylko ponad 10 lat potrafią żeby przywołać tutaj proces Mariusza Kamińskiego, przecież na którego skazanie też wiele lat czekaliśmy i w efekcie Andrzej Duda go ułaskawił.
0: To prawda, niestety tak jest. Ale nawet zakładając, że pan Ziobro się może pocieszać tym, że gdyby nawet zapadł wyrok skazujący, to jego stronnik w Pałacu Prezydenckim zmieniłby tą dolegliwość, to on musiałby przejść przez całą procedurę sądową, prokuratorską i sądową. I to dla niego też nie jest nieprzyjemne, bo on oczywiście może zakładać, dajcie mi salę sądową, ja wam pokażę, jak się będę bronił, tak? Ale on sobie musi zakładać, że są oskarżyciele, są świadkowie, są dowody, że on raczej konfrontując się z zarzutami nie wypadłby dobrze, nie byłby w stanie wybronić się z tych zarzutów.
1: Ja tylko przypomnę, że Zbigniew Ziobro ma 26 zarzutów, akt oskarżenia ma 159 stron, a jednym z najpoważniejszych, nie jednym, najpoważniejszym zarzutem jest ten dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ale pobyt za granicą do luksusowych i łatwych generalnie nie należy, szczególnie w sytuacji, w której Viktor Orban przegrał z Kretesem wybory, a nowy premier, jeszcze nie premier, ale przyszły kandydat, premier Peter Madziar expressis verbis powiedział, że panowie Ziobro i Romanowski długo na Węgrzech nie zabawią.
0: Ponieważ rząd pana Madziara ma być zaprzysiężony w połowie maja chyba, no to przed tym terminem należy spodziewać się jakiegoś spektakularnego wydarzenia dotyczącego Ziobry i kolegów, to znaczy zniknięcia z Węgier. A gdzie? No to jest ciekawe pole do rozmaitych domysłów.
1: Zostawmy Białoruś i Rosję, bo to tak humorystycznie
0: mogę panu powiedzieć,
1: brzmi, ale mało prawdopodobnie.
0: Mogę panu powiedzieć, co ja typuję.
1: A co pan typuje?
0: Stany Zjednoczone.
1: I myśli pan, że administracja Donalda Trumpa weźmie na siebie to odium związane z przyjęciem na pytanie jednego czy dwóch uciekinierów?
0: Jak pan Nawrocki ładnie poprosi, dlaczego nie?
1: A pytanie, dlaczego Karol Nawrocki miałby się wstawiać za Zbigniewem Ziobrą?
0: No, jednak to jest ta sama stajnia. No, może konie są różne, ale stajnia ta sama i dozorca, nadzorca też ten sam. Więc
1: z jednej strony nie? Tak, z drugiej strony jak popatrzymy na te wszystkie sondaże, które między innymi cytowałem, to jednak Ziobro nie jest wartością dodaną dla Prawa i Sprawiedliwości, ale jest pewnym, niepewnym, sporym obciążeniem.
0: No tak, ale wie pan, na froncie jest tak,
1: swoich nie bracają.
0: Polityka jest swego rodzaju frontem, że nie porzuca się rannych. Jeżeli można rannych ewakuować, to się ich ciągnie za sobą.
1: Oj, panie premierze, sań często się zrzuca różnego rodzaju ofiary, czy domniemane ofiary tych, którzy...
0: Aristokracja tak robiła i szlachcice. A żołnierze no, patrzą na tych rannych i myślą sobie, przecież ja mogę jutro się znaleźć w tej sytuacji, więc bierzemy ich i ciągniemy za sobą. A poza tym armia, która porzuca rannych, to stwarza bardzo słabą tkankę moralną.
1: Ale jak się rozmawia z politykami PiS-u, to oni sami mówią, znaczy nie pod nazwiskiem, nie otwarcie, ale w tych kuluarowych rozmowach, że kurka wodna, niech oni przyjadą i niech z otwartą przyłbicą powalczą. Nawet jak ich wsadzą do więzienia, to te zdjęcia z tymi kajdankami będą budować mit męczeństwa.
0: No i tutaj dochodzimy do pytania, które pan już zadał. Czy to jest przejaw tchórzostwa? Ja odpowiadam tak, to jest przejaw tchórzostwa.
1: Pan Zbigniewa Ziobrę poznał no, w takich spektakularnych, rzekłbym, okolicznościach w 2003 roku w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Afery Rywina. To była pierwsza tego typu komisja śledcza. Zainteresowanie tą komisją było olbrzymie. Zbigniew Ziobro był wtedy początkującym politykiem. Zresztą ta komisja dała mu, mówiąc kolokwialnie, takiego kopa w górę. Padły wtedy pamiętne słowa pańskie, że pan jest dla mnie zerem.
0: Tak.
1: Pamięta pan w jakich okolicznościach?
0: Pamiętam. Otóż wtedy regulamin Komisji Śledczej pozwalał na to, że jeden z członków Komisji Śledczej mógł przesłuchiwać cały dzień. Między innymi ten przykład Ziobry spowodował, że to zmieniono. I ja miałem do czynienia z panem Ziobrą kilka godzin. Na końcu, kiedy on już uznał, że nie może mnie na czymkolwiek złapać i że przegrywa ten pojedynek, on nagle wrócił do sprawy Marka Papały.
1: Byłego komendanta
0: policji. Zastrzelonego przed swoim domem. I stworzył takie wrażenie, taką jakby iluzję, że no ja coś mam z tym wspólnego. No to dla mnie było uderzenie już zdecydowanie poniżej pasa. No i zareagowałem, jak zareagowałem.
1: Jak zapamiętał pan Zbigniewa Ziobrę z tego 2003 roku?
0: Miałem wrażenie, że siedzi przede mną młody człowiek, który czuje, że jest u progu wielkiej kariery, że los posadził go na tym miejscu.
1: Rzeczywiście był młody, 33 lata wtedy.
0: Tak, że los go posadził na tym miejscu, zastałem tej szacownej komisji i on już teraz nie stara się, żeby wydobyć jakikolwiek wątek prawdy obiektywnej, tylko on stara się całe to jego przesłuchanie, nie tylko ze mną, bo on to potem powtarzał, tak kierować, żeby jego zaplecze polityczne i ci, którzy oglądają, powiedzieli, no proszę bardzo, to jest przyszłość. Tak ma wyglądać nasza przyszłość. Tak ma wyglądać przyszłość naszego sądownictwa.
1: Nie widział pan w nim idealisty, który jest zapalony jak Robespierre do tego, żeby ścigać wrogów klasowych, politycznych, ideologicznych, tylko jako cynicznego polityka.
0: Właśnie nie widziałem u niego tego żaru, który pan przypisuje, czy też powołuje się na Robespierre'a, czy na takich młodzieniaszków w tamtych czasów jak Saint-Gilles, który zresztą użył słynnego powiedzenia: nie ma wolności dla wrogów wolności. Nie. To była wyrachowana taka działalność. Co więcej, wie pan, kiedy potem wbrew regulaminowi Sejmu, wbrew ustawie o Komisji Śledczej, Sejm głosował nad chyba 6 wersjami prawdy, jednym głosem wygrała wersja Ziobry, pana koledzy, mówię tu o świecie dziennikarskim, uczynili z Ziobry przedmiot powszechnego zachwytu. Oto narodził się szeryf, który teraz w pojedynkę będzie walczył z przestępcami. Oto nareszcie mamy wzór, który będzie naśladowany przez następne dziesiątki lat. Nareszcie doczekaliśmy się. Wypalimy przestępczość gorącym żelazem.
1: Do tego wizerunku Zbigniewa Ziobry jako szeryfa jeszcze przejdziemy. Pozwolę sobie zostać na chwilę przy tej komisji śledczej. To była sytuacja no, nadzwyczajna. Jakby z dzisiejszej perspektywy, patrząc na to, trudna do wyobrażenia, że no, państwo mieliście wtedy większość sejmową. Wyście zdecydowali o powołaniu komisji, która, mówiąc kolokwialnie, was, pana, grillowała. Ma pan pretensje między innymi do ówczesnego, a teraz byłego już prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, bo on był zwolennikiem powstania tej komisji, a też i do siebie za pewnego rodzaju naiwność?
0: To dobre słowo, które pan użył. To była naiwność i taka idealistyczna nutka przekonania, że przecież nikt z nas niczego złego nie zrobił. Mówię nas, czyli z SLD. To możemy występować przed każdą komisją. O co chodzi w ogóle? To był grzech takiego zaniżenia wyobrażenia o tym, co może zrobić opozycja, kiedy jej się daje taki kąsek smaczny. I ma pan rację, że mogliśmy nie dopuścić do utworzenia tej komisji. Ja do dzisiaj, muszę panu się przyznać, do dzisiaj pamiętam posiedzenie kierownictwa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, gdzie rozważaliśmy, jak należy postąpić. Większość wypowiadających się moich koleżanek i kolegów miała takie przekonanie, żeby nie głosować za powołaniem tej komisji. To strata czasu. To jest temat dla prokuratorów. Proszę bardzo, prokuratura rozpoczyna postępowanie i niech ono biegnie tak jak każde śledztwo prokuratorskie. Ale kilku kolegów, w tym...
1: Nazwiska.
0: Proszę uprzejmie. W tym ówczesny marszałek Sejmu Marek Borowski...
1: Aż nie lubi pan tego Borowskiego.
0: Powiedział publicznie, mogę to powtórzyć, bo dokładnie to pamiętam, że jeżeli ta komisja nie zostanie powołana, jeżeli my uniemożliwimy powołanie tej komisji, to on złoży rezygnację i wystąpi z SLD. I wtedy ja powinienem powiedzieć, dobrze, to my cię wtedy posadzimy w ostatnim rzędzie Sejmu i będziesz tam siedział do końca kadencji. Ale nie powiedziałem tego, bo sobie wyobraziłem, jakie to spowoduje reperkusje, jaki to będzie smaczny kąsek dla pana kolegów, dziennikarek i dziennikarzy. I pomyślałem, powiedziałem, koledzy, sprawa jest prosta, łatwa, nawet przyjemna. Dobrze, chcecie, niektórzy z was chcą tej komisji, no to ją powołamy.
1: I była komisja, a później marszałek Borowski.
0: Potem było, co
1: było. I tak wyszedł, i tak wyszedł. Zbigniew Ziobro chyba sam nawet się określał mianem takiego szeryfa, a przynajmniej starał się budować taki wizerunek osoby niezwykle twardej, stąd między innymi zaostrzanie prawa. On był chyba pierwszym, który przygotował projekt przywrócenia kary śmierci. Udało się zbudować Ziobrze taki wizerunek twardziela, który bezwzględnie walczy z przestępczością?
0: W pewnej części tak. Ta inicjatywa dotycząca kary śmierci oczywiście była z góry skazana na niepowodzenie, bo my jesteśmy członkiem Rady Europy, gdzie nie można być członkiem, jeżeli jest kara śmierci w danym kraju, Unii Europejskiej i tak dalej, więc Ziobro o tym wiedział. Tylko że Ziobro jednocześnie wiedział, że istnieje żyzna gleba dla takich inicjatyw. Ja nawet sądzę, proszę pana, że gdyby dzisiaj przeprowadzić referendum w Polsce za przywróceniem kary śmierci, to kto wie?
1: Myślę, że nie kto wie, tylko tak.
0: No właśnie.
1: Pan premier jest zwolennikiem przywrócenia kary śmierci?
0: No więc ja nie jestem z tych powodów, o których tu przed chwilą mówiłem, ale z drugiej strony myślę sobie, że...
1: Ale zostawmy Unię Europejską. Tak, wyobraźmy sobie, że nie ma tych obostrzeń związanych...
0: Że gdyby ją ograniczyć do najbardziej drastycznych zbrodni, I takich, gdzie wyroki zapadają nie na podstawie poszlak, a twardych, żelaznych dowodów, to pewnie bym zagłosował na tak.
1: A przeciwnicy kary śmierci mówią o kilku aspektach. Jeden oczywiście jest ten czysto humanitarny, mówiący o tym, że państwo nie powinno sięgać po metody takie, jakimi posługują się zbrodniarze, ale też jest taki argument to też jest racjonalny argument, ale innego rodzaju racjonalność przemawia za likwidacją kary śmierci, czy nie przywracaniem kary śmierci, czyli ostateczność tej kary. Były przypadki, i to niejednokrotnie, gdzie sądy popełniały błąd i na tę karę były skazywane osoby niewinne.
0: Tak. Dlatego zastrzegam, że to by musiało być ograniczone do bardzo drastycznych zbrodni.
1: Na przykład?
0: Na przykład morderstwo dzieci, bezbronnych osób, pastwienie się, jakieś gwałty prowadzące do śmierci i tak dalej. W każdym razie ofiara musiałaby być uśmiercona i bez żadnych wątpliwości, bez żadnych poszlak, tylko twarde dowody. Zresztą, jak pan wie, są kraje, gdzie kara śmierci jest wykonywana, na przykład Stany Zjednoczone.
1: No tak, ale akurat nie wiem, czy to jest najlepszy no jak benchmark.
0: Stany Zjednoczone, wzór demokracji, tradycje demokratyczne.
1: Dyskutowałbym, ale zapytam, jak jesteśmy przy karze śmierci, czy dla terrorystów, czy osób podejrzanych, nie podejrzanych, no musiały być skazane, czyli dla terrorystów taka kara śmierci byłaby przewidziana?
0: Oczywiście, że tak. I ona jest wykonywana.
1: Ale nie mówię o Stanach, mówię o Polsce.
0: Tak, ale za chwilę coś panu podam przykład, który to udowadnia. Oczywiście, że tak. I kiedy jeszcze parę lat temu świat walczył z zorganizowanym terroryzmem, to niech pan zwrócił uwagę, że chętniej zabijano terrorystów, niż osadzano ich w więzieniach. Już nie mówiąc o głównym terroryście, którego zlikwidowano po prostu, a nie przewieziono do Stanów i urządzono mu proces.
1: Mówi pan o Osamie bin Ladenie.
0: Ladenie, tak.
1: Ale na przykład Saddam Hussein został ujęty i stanął przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Ale co to był za wymiar sprawiedliwości? Nazwijmy to był Trybunał Ludowy.
1: Trochę tak. Izraelczycy przywrócili karę śmierci, czy inaczej, w Izraelu jest kara śmierci dla osób, które zostały skazane za udział w Holokauście. No powiedzmy sobie szczerze, takich osób to chyba już wielu nie ma, zbrodniarzy.
0: Tam zdaje się teraz wprowadzono jakąś nową...
1: Ale wprowadzono karę śmierci, uwaga, tylko dla Palestyńczyków.
0: No właśnie, tak. No to... Do czego ten Izrael doszedł, wie pan, jest niesamowity.
1: Panie premierze, czy jest coś, co imponuje panu w Zbigniewie Ziobrze?
0: Nie jest. Ja miałem też, wie pan, do czynienia z ludźmi Zbigniewa Ziobry, nie tylko z nim, bo jak on już osadził się na stolcu ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, no to oczywiście zajął się mną natychmiast. Rozpisał wszystkie możliwe zarzuty, porozdawał to swoim prokuratorom. Ja tak jeździłem od prokuratury do prokuratury i widziałem, jak ci prokuratorzy reagują.
1: Z entuzjazmem?
0: Proszę pana, mogę to scharakteryzować w dwóch grupach. Jedni byli nad wyraz uprzejmi, tak jakby chcieli powiedzieć, no panie premierze, no wie pan, no ja tutaj muszę, ale przecież ja uważam, że to wszystko jest dęte, tak? A drudzy z niezwykłą surowością. Nawet nie częstowali mnie herbatą, nawet wodą mineralną. Tylko twarde, suche przesłuchanie. To chyba byli ci, którzy chcieli się wykazać w oczach Zbigniewa Ziobry.
1: A czy miał pan bezpośredni kontakt z Zbigniewem Ziobrą już po tej słynnej komisji Irwinowskiej?
0: Na sali sądowej, bo kiedy sędzia Kiss, chicagowski sędzia Kiss, odrzucił wniosek Ziobry o ekstradycję pana Mazura, zrobił zresztą z tego wniosku marmoladę, to można to sobie czytać, to jest 50 stron, to jest naigrywanie się z polskiego ministra sprawiedliwości. To Ziobro nie wytrzymał i spieniony na konferencji prasowej różne rzeczy opowiadał i znowu powiedział coś o mnie. I ja już wtedy pomyślałem sobie, że dosyć tego, spotkamy się na sali sądowej. No i widzieliśmy na sali sądowej.
1: Czy Zbigniew Ziobro wróci jeszcze do wielkiej polityki, czy niekoniecznie?
0: Mam nadzieję, że już nie wróci, że to już jest koniec, że teraz będzie głównie zajęty tym, aby nie wpaść w tryby polskiego wymiaru sprawiedliwości. Chyba, że stworzą się przesłanki dla niego jako osoby, która może liczyć na poważliwość. Mam na myśli oczywiście następne wybory parlamentarne i wygraną obozu pisowskiego. Wtedy na pewno Ziobro wróci.
1: Pan mówi na pewno, no załóżmy ten scenariusz, czyli wygrywa PiS, tworzy koalicję z Konfederacją bądź konfederacjami. W tej chwili to musiałyby być dwie konfederacje, tak przynajmniej z sondaży wynika. Jaką rolę pan przewiduje dla Zbigniewa Ziobry w takiej konstelacji politycznej? Powrót do stanowiska ministra sprawiedliwości, czy niekoniecznie? Bo przecież i Braun, i Mentzen nie byliby zachwyceni taką misją.
0: Ja nie przewiduję żadnego stanowiska dla Ziobry, ale coś, co dla niego ma większą zaletę. Święty spokój. To znaczy przyjeżdża do Polski, nikt się go nie czepia, on nie chodzi na żadne przesłuchania, ma święty spokój i to mu wystarczy.
1: A pan myśli, że Zbigniew Ziobro nie jest już na tyle ukąszony politycznie, że on musi w tej polityce być?
0: Jest, ale będzie wiedział na swoim własnym doświadczeniu, jak łatwo dostać się w tryby, które mogą człowieka zmiażdżyć.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również państwu.

0: Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.
1: Ja się staram.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie wspomnienia i dwoje dzieci. Jego walka z glejakiem czwartego stopnia była pełna nadziei, ale niestety przeciwnik okazał się zbyt silny. Pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez rozgłosu, jak życzyła sobie rodzina. Jego grób, otoczony kwiatami i zniczami, stał się miejscem ostatniego pożegnania dla tych, którzy go kochali. Anna Brauer i Michał Michael Solski postanowili powiedzieć sobie tak na malowniczej wyspie Rodos, przyciągając uwagę nie tylko znajomych, ale i całego internetu. Wśród gości nie zabrakło znanych twarzy, w tym pary influencerów Andziaks i Luki, którzy jak zwykle nie mogli oprzeć się pokusie dzielenia się każdą chwilą z fanami. Ślub w Grecji to nie tylko romantyczna sceneria, ale i doskonała okazja do pokazania, jak wygląda życie na pokaz. Cóż, kto by nie chciał być częścią takiego spektaklu? Joanna Sydor, znana z M jak Miłość, zaskoczyła wszystkich, pokazując na Instagramie zdjęcia ze swojego ślubu. W białej, zwiewnej sukni ślubnej wyglądała jak z bajki, a jej partner Tomasz nie odstawał w eleganckim garniturze. Fani zasypali ją gratulacjami, a sama aktorka promienieje szczęściem. Kto by pomyślał, że gwiazda, która zniknęła z ekranów, powróci w tak spektakularnym stylu?
2: Książę George w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Eton College, podążając śladami swojego ojca, księcia Williama. Deszczowy dzień w Windsorze nie przeszkodził w uroczystym powitaniu młodego arystokraty, który z uśmiechem wkroczył w mury tej prestiżowej szkoły. Czesne w wysokości 65 tysięcy funtów rocznie to drobnostka, gdy w grę wchodzi edukacja w miejscu, które wydało 20 premierów Wielkiej Brytanii. Historia zatoczyła koło, a George w tradycyjnym mundurku Eton już szykuje się do życia w internacie. Maciej Zakościelny i Sara Janicka, znani z pakietu Tańca z Gwiazdami, znów rozpalają wyobraźnię fanów. Po dwóch latach spekulacji o ich romansie, na palcach tej pary pojawiły się obrączki. Czyżby związek zrodzony w blasku reflektorów przerodził się w coś więcej niż tylko taneczne partnerstwo? Cóż, jeśli plotki okażą się prawdą, to niech żyje miłość na parkiecie.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i piosenkarz, postanowił zasmakować polskiego morza w Juracie, gdzie za parawanem skrywał tajemniczą blondynkę. Choć jeszcze niedawno zapewniał, że jest singlem i nie ma czasu na miłosne uniesienia, teraz wczasowicze zastanawiają się, czy to jego nowa wybranka. A może to tylko kolejny rozdział w jego życiu, który zaskoczy nas wszystkich? Cóż, wygląda na to, że Fabiański nie tylko na scenie potrafi trzymać w napięciu. Już 12 września na antenę wraca The Voice of Poland, a z nim nowa trenerka, Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Ciekawe, czy jej magiczny dotyk pomoże odkryć nowe talenty, czy może tylko zamiesza w czerwonych fotelach. Zmiany w formule programu zapowiadają się tajemniczo, ale kto by się tym przejmował, skoro i tak wszyscy czekają na dramatyczne bitwy i emocjonujące odcinki na żywo. A dla tych, którzy nie zdołają przekonać trenerów, Ania Karwan ponownie da drugą szansę w The Voice Comeback Stage. Andrzej Zaucha, legenda polskiej muzyki, powraca z zagrobu, by przypomnieć nam, że prawdziwe uczucia nie potrzebują efektów specjalnych. Jego piosenka Wymyśliłem Ciebie, starsza od wielu słuchaczy, stała się tytułem nowej trasy koncertowej. W 6 miastach Polski usłyszymy jego największe hity, a w niektórych z nich pojawi się nawet Natalia Kukulska. Czyżby Zaucha znowu miał złamać nam serca swoim niezapomnianym głosem?
2: W świecie filmowych biografii muzycznych trwa prawdziwa gorączka. Po sukcesach takich jak Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym przyszła pora na kolejne legendy. Tym razem na celowniku są The Rolling Stones. Mick Jagger zdradził, że chętnie zobaczyłby film o swoim zespole, skupiający się na jednym z ich legendarnych momentów. Plotki mówią, że Jagger, Richards i Wood podpisali już umowę z 101 studiami. Czyżby szykował się kolejny hit kinowy? Czas pokaże.
1: John Lennon, dawny Beatles, znowu zaskoczył świat swoim solowym albumem Imagine, który ukazał się 9 września 1971 roku. Współpraca z George'em Harrisonem i producentem Philem Spectorem przyniosła mu sukces, który wspiął się na szczyty list przebojów. Płyta, pełna melodyjnych utworów, stała się ikoną muzyki. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko popowe brzmienie bez dawnych eksperymentów. Cóż, może czasem mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy chodzi o legendę. Slipknot znowu zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie nikt się nie spodziewał, że tak szybko usłyszymy coś nowego. A jednak, bez żadnych fanfar, światło dzienne ujrzał nowy utwór zatytułowany Arsenal. To pierwszy kawałek z udziałem nowego perkusisty Eloya Casagrande, a jednocześnie debiut zespołu bez Craiga Jonesa i Sida Wilsona. Czyżby Slipknot szykował się do kolejnej rewolucji? Czas pokaże. Ronnie James Dio i Lemmy Kilmister, dwie legendy metalu. Teraz spoczywają ramię w ramię na cmentarzu Forest Lawn Memorial Park w Kalifornii. Czyżby nawet po śmierci nie mogli się rozstać? Dio, znany z Black Sabbath, i Lemmy, założyciel Motorhead, zostali pochowani obok siebie, a ich nagrobki przyciągają fanów z całego świata. Na nagrobku Lemmy'ego widnieje hasło Born to Lose, Life to Win, a Dio upamiętniony jest jako The Man on the Silver Mountain. Cóż, nawet w zaświatach ciężkie brzmienia mają swoje miejsce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny.
2: Wczoraj wieczorem na stacji kolejowej Zabrze Północne doszło do tragicznego wypadku. 17-letni chłopak został potrącony przez pociąg towarowy. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, w tym użycia śmigłowca, nie udało się go uratować. Policja bada okoliczności zdarzenia, które wstępnie uznano za nieszczęśliwy wypadek. W Szczecinie rusza 33. edycja ATP Challenger 125 Invest in Szczecin Open, największego turnieju tenisowego w Polsce. Od 14 do 20 września miasto stanie się centrum tenisowych emocji, przyciągając zarówno światowej klasy zawodników, jak i młode talenty. Wśród uczestników znajdą się m.in. Jan Choiński, Facundo Diaz Acosta oraz Marco Trungeliti. Oprócz zmagań na korcie, wydarzenie oferuje także bogaty program kulturalny, w tym koncerty, kino plenerowe i występy artystyczne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Prokurator Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe, został zatrzymany za prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. Świadkowie w białych błotach podejrzewali, że może być pijany, więc zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Badania krwi wykazały ponad 1 promil alkoholu. Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych i grozi mu do 3 lat więzienia. Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wprowadził luksusowe śniadania dla świeżo upieczonych mam na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pacjentki zamiast typowego szpitalnego jedzenia otrzymują obfite i regeneracyjne posiłki, które przypominają menu z luksusowego hotelu. Dyrekcja placówki podkreśla, że to część strategii budowania marki Rodzić w Wysokiem Mazowieckiem, a lekarze zauważają pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentów.

0: Majątek. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem w internecie.
1: W województwie podlaskim różnice w emeryturach są ogromne. Najwyższe świadczenie, ponad 27,5 tysiąca złotych brutto, otrzymuje senior z Białegostoku, który pracował 57 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat. Tymczasem najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 5 groszy miesięcznie. To pokazuje, jak duże znaczenie ma długość pracy i wiek przejścia na emeryturę. Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Minister finansów Andrzej Domański ostrzega, że prezydenckie weta mogą kosztować budżet Polski nawet 15 miliardów złotych. Działania prezydenta są bacznie obserwowane przez agencje ratingowe, co może wpłynąć na wiarygodność kredytową kraju. Rząd planuje wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych, ale ich realizacja zależy od decyzji głowy państwa. Wśród propozycji jest wyższy CIT dla największych przedsiębiorstw oraz podniesienie opłaty cukrowej. Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim.
0: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są między innymi Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów wywołał ostrą polityczną dyskusję. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, skrytykował motywy prezydenta, co spotkało się z ostrą odpowiedzią szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Konflikt rozszerzył się na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska, oskarżanego o brak współpracy i polityczne rozgrywki. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy, mający na celu uregulowanie rynku kryptoaktywów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont za 25 milionów złotych. W dolnej części budynku ponownie pojawi się restauracja i miejsca noclegowe. Prace potrwają do 2031 roku, a ich realizacja będzie wyzwaniem ze względu na trudne warunki pogodowe. Mimo remontu obserwatorium będzie działać bez przerwy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń. Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim. Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
3: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są między innymi Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów wywołał ostrą polityczną dyskusję. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, skrytykował motywy prezydenta, co spotkało się z ostrą odpowiedzią szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Konflikt rozszerzył się na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska, oskarżanego o brak współpracy i polityczne rozgrywki. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy, mający na celu uregulowanie rynku kryptoaktywów.
3: Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego, przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
2: Samolot z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, był we wtorek wieczorem w niebezpieczeństwie podczas startu z Mołdawii. Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, ujawnił, że maszyna niemal została trafiona przez drona. Mimo problemów, Zełenski dotarł do Oslo, gdzie w środę uczestniczył w pogrzebie króla Haralda V. Norweskie władze nie podały więcej szczegółów dotyczących incydentu. Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za naszą i waszą wolność, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wiosną. Warto już teraz zaplanować kompozycję ogrodu, aby cieszyć się kolorowymi rabatami przez wiele tygodni. Tulipany, krokusy i narcyzy to popularne wybory, które mogą pojawiać się stopniowo, zapewniając ciągłość kwitnienia. Pamiętajmy, by wybierać zdrowe cebulki i odpowiednie miejsce do sadzenia.
3: Sezon grzewczy zbliża się, a wraz z nim warto zadbać o czystość kaloryferów. Prosty sposób na usunięcie kurzu to użycie suszarki do włosów i worka na śmieci. Wystarczy zabezpieczyć podłogę, założyć worek na grzejnik i wydmuchać kurz chłodnym nawiewem. Dzięki temu unikniemy rozprzestrzeniania się kurzu i alergii w domu. Olsztyńscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę z województwa mazowieckiego, podejrzanego o udział w oszustwie finansowym na kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Ofiara została zwabiona ofertą inwestycyjną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki analizie śladów cyfrowych i operacji bankowych funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym w ramach trwającego postępowania.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej, która naśladowała szczekanie psa podczas wystąpienia ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie Działanie to spotkało się z natychmiastową krytyką, a klub PiS zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Mąż posłanki, aktor Michał Chorosiński, w wywiadzie dla Faktu stanął w obronie żony, nazywając krytykę niewiarygodnym linczem i zarzucając politycznym oponentom hipokryzję. Chorosińska uzasadniła swoje działanie jako celowy gest sprzeciwu wobec stanu debaty politycznej w Sejmie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba, wszystko można.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy. Magda Gessler znów na ustach wszystkich. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach zdobyła serce znanego youtubera Książulo, który nie szczędził pochwał i okleił drzwi wejściowe naklejką Muala jako znak uznania. Wygląda na to, że kulinarna magia Gessler działa bez zarzutu, a lokalne przysmaki podbijają podniebienia. Czyżbyśmy mieli nową kulinarną mekę nad Jeziorem Czorsztyńskim? Świat mody i urody pogrążony w smutku. Lucia Sisic, Miss Austrii z 2024 roku, zmarła w wieku zaledwie 22 lat. Mimo że od dziecka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, jej determinacja i uśmiech były inspiracją dla wielu. Lucia odeszła jako urzędująca Miss, pozostawiając po sobie nie tylko koronę, ale i niezatarte wspomnienia w sercach bliskich.
2: Świat komedii stracił jednego z mistrzów. Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5, odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Ziemowit Pędziwiatr, znany z Pytania na śniadanie, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub. Ceremonia była cywilna, a świadkiem został jego kolega z pracy, Robert Elgendy, który nie omieszkał pochwalić się swoją rolą w mediach społecznościowych. Panna młoda, Katarzyna, wyglądała olśniewająco w skromnej białej sukni, a pan młody w granatowym garniturze. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend wśród celebrytów. Śluby z zaskoczenia. Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje 75 lat na scenie. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się koncert Kręci mnie ten świat, gdzie jej przeboje zaśpiewają gwiazdy kilku pokoleń. Od Alicji Majewskiej po Ralfa Kamińskiego. Ciekawe, czy młodzi artyści będą w stanie dorównać legendzie, której piosenki wciąż brzmią świeżo, mimo że niektóre mają już ponad pół wieku. A wszystko to pod czujnym okiem Jacka Cygana, który poprowadzi nas przez tę muzyczną podróż.
2: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o nowym albumie. Choć prace są na wczesnym etapie, Bailey z optymizmem wyłapuje pomysły, które mają przyjść naturalnie. Po 7 latach przerwy zawitał do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze utwory z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak ciepło przyjęta jak jego ostatni krążek Circle of Stone.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: King Diamond, duński mistrz horroru i heavy metalu, w końcu postanowił przypomnieć sobie o fanach. Po latach ciszy Mercyful Fate i King Diamond wracają do studia, a nowe albumy mają pojawić się w 2027 i 2028 roku. Ciekawe, czy tym razem uda się bez złamanych kończyn. A na scenie? Jeszcze więcej teatralnych fajerwerków, bo przecież kto nie kocha odrobiny dramatyzmu w metalu? Zespół Skillet, znany z chrześcijańskiego metalu, przeżywa prawdziwy dramat. Lider grupy, John Cooper, ujawnił, że przez ostatnie 2 lata wraz z żoną doświadczali nadużyć ze strony wspólnoty kościelnej, której byli częścią przez ponad 30 lat. Wspólnota, założona przez ojca Corey Cooper, okazała się mieć autorytarną strukturę, a członkowie sugerowali, że Johna opętał diabeł. Mimo to Skillet nie poddaje się i już 9 października wydaje nową epkę After the Storm, inspirowaną tymi trudnymi doświadczeniami.
1: Steven Wilson znowu w akcji. Artysta, który nie zna słowa przerwa, uruchomił tajemniczą stronę internetową, stylizowaną na witrynę parafialną fikcyjnej wsi Larkstone. Wszystko wskazuje na to, że to początek promocji jego nowego albumu. Fani mogą spodziewać się czegoś naprawdę dziwnego i eksperymentalnego, a wskazówka na stronie sugeruje, że 6 listopada może być kluczową datą. Czyżby Wilson szykował dla nas coś, co wywróci muzyczny świat do góry nogami?
2: Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enigma, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozfest.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów, które mają pojawić się jeszcze w tym roku. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie planowane są odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie kierowcy często przekraczają prędkość.
2: W nadchodzący weekend w Krakowie czeka nas dynamiczna zmiana pogody. Piątek przyniesie chłód i deszcz z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W sobotę nastąpi poprawa. Będzie słonecznie i cieplej z temperaturą sięgającą 20 stopni. Niedziela będzie najcieplejsza z temperaturą do 24 stopni, choć niebo pokryją chmury.
1: Jesień w Beskidzie Śląskim to czas, gdy góry przybierają złote barwy, a szlaki stają się mniej zatłoczone. Szczególnie polecana jest wędrówka na Baranią Górę, gdzie można podziwiać malownicze kaskady Rodła i rozległe panoramy. Trasy są różnorodne, od relaksujących spacerów po bardziej wymagające marsze. Pamiętajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu, ponieważ jesienne warunki mogą być zdradliwe.
2: Były proboszcz z Mostku, Jacek K., został skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz pracy z najmłodszymi. Wyrok zapadł 9 września, jednak duchowny nie był obecny na sali rozpraw. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w lokalnej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 27 września w Stargardzie odbędzie się jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w regionie. Na scenie amfiteatru wystąpi kultowa ekipa z warszawskiego Liceum Batorego w pełnym składzie: Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Artyści, którzy niedawno zapełniali PGE Narodowy, teraz stawiają na bliższy kontakt z fanami w mniejszych miastach. Start koncertu o godzinie 19. Policjanci z Suwałk odkryli na posesji mężczyzny chronione gatunki ptaków. Znaleziono tam dziko żyjącego myszołowa oraz dwa olśniaki himalajskie. Sprawą zajmuje się Wydział Zwalczania Przestępczości Gospodarczej, a mężczyzna twierdzi, że ptaki zostały mu podrzucone. Policja współpracuje z innymi organami, aby ustalić zakres jego odpowiedzialności. Polska inwestuje rekordowe 200 miliardów złotych w sektor obronny, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, podkreśla, że kluczowe są inwestycje w amunicję, drony i przemysł rakietowy. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje także rozwijać eksport, oferując produkty takie jak pioruny czy kraby. Celem jest zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. We wtorek wieczorem we Wrocławiu doszło do dużej akcji służb ratunkowych po zgłoszeniu o krzykach i wołaniu o pomoc na żernikach. Na miejsce wysłano kilkudziesięciu policjantów, strażaków oraz psy tropiące, jednak nie odnaleziono ani ofiary, ani sprawcy. Mimo odnalezienia porzuconej odzieży, śledczy nie mają dowodów na popełnienie przestępstwa. Policja apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont. Umowa na inwestycje wartą prawie 25 milionów złotych została podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po zakończeniu prac w dolnej części budynku ponownie otworzy się restauracja, a także powstaną miejsca noclegowe. Remont ma zakończyć się do 2031 roku, a prace będą prowadzone w trudnych warunkach pogodowych.
1: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej, Witold Zembaczyński, został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów. Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: HSBC intensywnie przebudowuje swój krakowski oddział. Po zwolnieniu ponad 130 osób, bank poszukuje nowych specjalistów, oferując pensje przekraczające 30 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród poszukiwanych są eksperci technologii i cyberbezpieczeństwa. Zmiany są częścią globalnej restrukturyzacji, która obejmuje także inne kraje. Bank zmienia strukturę zatrudnienia, koncentrując się na nowoczesnych technologiach. Podobne zmiany zachodzą w innych instytucjach finansowych, takich jak Nordea Bank i Velobank. Rynek pracy w finansach dynamicznie się zmienia, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów technologicznych. Dolny Śląsk intensywnie inwestuje w rozwój kolei, mimo że wciąż odbudowuje się po powodzi. Pociągi do Karpacza w ciągu roku przewiozły ponad 320 tysięcy pasażerów. Samorząd planuje dalszą rozbudowę tras, co może zwiększyć roczne dopłaty do kolei z 450 milionów do nawet miliarda złotych. Wrocław Główny zaczyna mieć problemy z przepustowością. Dlatego planowana jest renowacja dworca Świebockiego. Region stawia także na rozwój sieci tras rowerowych, by lepiej wykorzystać potencjał turystyczny. Cyklostrada Dolnośląska ma połączyć powiaty i ułatwić dojazd do atrakcji turystycznych.
0: Na forum ekonomicznym w Karpaczu wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zapowiedział zmiany w egzaminach na prawo jazdy. Od września młodzi kierowcy będą objęci surowszymi zasadami, w tym bezwzględnym wymogiem trzeźwości. Planowane jest także zniesienie placu manewrowego na egzaminie dla kategorii B i B1. Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o transporcie publicznym utrudnia walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. Problem dotyczy około 10 milionów Polaków. Resort infrastruktury nie rezygnuje jednak z działań i powołał zespół ekspertów do dalszych prac. Były premier Leszek Miller uważa, że sukces Alternatywy dla Niemiec to sygnał alarmowy dla niemieckich partii głównego nurtu. Jego zdaniem głównym paliwem dla tej partii jest problem migracji. Miller przewiduje, że temat ten będzie długo rozpalał europejską politykę, w tym także w Polsce. W kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce były premier nie wyklucza zaskakujących koalicji, choć wyklucza porozumienie między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Miller podkreśla, że polityka jest nieprzewidywalna i przestrzega przed przesądzaniem wyników wyborów już teraz.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji.
1: Ponad 11 milionów Polaków zastrzegło swoje numery PESEL po niedawnym wycieku danych medycznych. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski uspokaja, że skradzione dane nie krążą w sieci, ale zaleca ostrożność. Zastrzeżenie PESEL można łatwo zrobić przez aplikację mObywatel. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów, tak zwanego cyberpiątku, które mają lepiej chronić nasze dane do końca 2026 roku. Polska inwestuje również 600 milionów złotych w rozwój infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą. Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdzenie, że ich system radarowy SAR działa w warunkach orbitalnych. Acor stała się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała tę technologię na orbicie. Satelita został wyniesiony na orbitę 3 maja przez rakietę Falcon, 9. firmy SpaceX. Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego i obronności kraju.
0: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano ważne porozumienie między L3 Harris Technologies a Centrum Techniki Morskiej. Planowana jest pełna produkcja zaawansowanych radiostacji RF-9820S widmo w Polsce. To krok w stronę polonizacji i przyszłego eksportu tego systemu. Radiostacje te są już szeroko stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolita Polska i charakteryzują się odpornością na zakłócenia elektroniczne. Porozumienie ma na celu wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego i zdolności obronnych Polski. Teraz kluczowe będzie przełożenie tych planów na konkretny kontrakt i uruchomienie produkcji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Hanwa Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu Homar-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni Homar-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program Homar-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. Jesienią widzowie pożegnają się z Anitą, graną przez Melanię Grzesiewicz, która ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatni. Anita i Kamil przeżywają poważny kryzys, a widmo rozstania pojawi się już pod koniec września. W tym samym czasie do życia Kamila wrócą Weronika i ich córka Pola. Ewelina Kudeń-Nowosielska i jej 11-letnia córka Hania zapowiedziały powrót do serialu po dłuższej przerwie. Czy Weronika wypełni pustkę po Anicie? Wszystko wskazuje na to, że Kamil nie pozostanie długo sam. Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. W 1939 odcinku M jak miłość Paweł Zduński stanie przed trudnym zadaniem znalezienia niani dla małego Antosia. W jego mieszkaniu pojawią się kandydatki, które miałyby pomóc w codziennych obowiązkach. Niestety, poszukiwania nie pójdą zgodnie z planem. Jedna z kobiet nieświadomie dotknie bolesnego tematu, sugerując, że Antosiem powinna zająć się mama, co wywoła u Pawła smutek. Kolejna kandydatka również nie spełni oczekiwań, a sytuację dodatkowo skomplikuje wizyta Agnes. Córka Artura, która bardzo lubi Antosia, wtrąci się w rozmowę, co doprowadzi do nieporozumień. Ostatecznie żadna z pań nie zostanie zatrudniona, a Paweł będzie musiał polegać na pomocy Agnes. Emisja tego emocjonującego odcinka już wkrótce. M jak miłość powraca z emocjonującym 1941 odcinkiem po wakacjach. Basia, córka Marysi i Artura, wraca do Grabiny po uczniowskiej wymianie w Niemczech. Jej powrót przynosi jednak wiele niespodzianek. W życiu Rogowskiej i w domu Mostowiaków zachodzą ogromne zmiany. Basia odkrywa, że atmosfera w domu jest napięta, a jej przyrodnia siostra Agnes stara się ukryć przed nią prawdę o romansie Artura. Tymczasem Artur wyjeżdża na sympozjum do Berlina, ale nie sam, a z kochanką Joanną. Basia, choć nieświadoma, że jej ojciec ma romans, zaczyna dostrzegać, że nic już nie będzie takie samo. W 1944 odcinku M jak miłość po wakacjach

0: lekarza. Ainur podejmie decyzję, która może na zawsze zmienić jej relacje z Sinanem. Tymczasem Nana i Poyraz będą mieli szansę na spokojniejszy czas, a ich sypialnia zostanie na nowo urządzona dzięki Cennet. Semih wpadnie w złość, gdy jego działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, a Nana i Poyraz ponownie się pogodzą. Ainur zdecyduje się wyjechać do Eskisehir i poinformuje Sinana, że to jej ostatni dzień w pracy. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 480 odcinek. Curro odkryje, że Martina trafiła do szpitala psychiatrycznego, co wprawi go w osłupienie. Petra nie powstrzyma swojej złości i wyładuje ją na służbie, co tylko podsyci napięcie w pałacu. Tymczasem między Lopem a Werą znów rozkwitnie uczucie, co może skomplikować sytuację. Manuel i Curro powrócą wspomnieniami do wojny, dzieląc się przeżyciami z najtrudniejszych chwil. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów wciąż przyciąga widzów swoją nieprzewidywalnością.
1: Na dobre i na złe wkracza w dramatyczne rejony. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 września o 20:50 na TVP2, widzowie będą świadkami zaginięcia małej Niny, córki Blanki i Mario. Śledczy Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą się trudnego zadania odnalezienia dziewczynki. Niestety, poszukiwania nie przyniosą szybkich rezultatów, a podejrzenia padną na ojca dziecka, Mario. Mimo jego zapewnień o niewinności, sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Blanka jest na skraju załamania, a Mario gotów jest poświęcić wszystko, by uratować córkę. Los Niny pozostaje nieznany, a widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by poznać dalsze losy tej dramatycznej historii. Prime Video przygotowuje prawdziwą ucztę dla miłośników romansów i produkcji Young Adult. Już 18 września zadebiutuje Ty plus Ja, Wbrew wszystkim. Adaptacja bestsellerowej trylogii Emmy Green. Z kolei 23 września na ekranach pojawi się The Love Hypothesis. Opowieść o miłości w świecie akademickim z Tomem Batemanem w roli głównej. Październik przyniesie emocje związane z wyścigami w Drive The Pretenders, który zadebiutuje 28 października. Listopad to czas na Campus Drivers i Perfect Liars, które przeniosą widzów do świata pełnego tajemnic i intryg. Finał roku uświetni trzeci sezon Maxton Hall – Dwa światy, którego premiera zaplanowana jest na 9 grudnia. W nadchodzących miesiącach nie zabraknie także kontynuacji popularnych serii, takich jak Call Me Bae i Tell Me in Secret.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą także 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
3: Na scenie politycznej w Polsce możliwe są zaskakujące koalicje po wyborach w 2027 roku. Koalicja Obywatelska, lider sondaży z poparciem około 30%, potrzebuje partnerów do utworzenia rządu. Jednak większość Polaków wyklucza współpracę Koalicji Obywatelskiej z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Tylko 15% badanych uważa taką koalicję za możliwą.
2: Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów. Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polska inwestuje rekordowe 200 miliardów złotych w sektor obronny, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, podkreśla, że kluczowe są inwestycje w amunicję, drony i przemysł rakietowy. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje także rozwijać eksport, oferując produkty takie jak pioruny czy kraby. Celem jest zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym. Białe buty wymagają regularnej pielęgnacji, a soda, oczyszczona, to skuteczny sposób na ich odświeżenie. Przed praniem w pralce upewnij się, że materiał butów na to pozwala. Usuń sznurówki i wkładki, a następnie wybierz delikatny program. Pamiętaj, by nie prać w pralce butów ze skóry czy zamszu, które mogą ulec uszkodzeniu.
3: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Cytryna może być skutecznym sposobem na usunięcie osadu z kamienia na armaturze łazienkowej. Dzięki zawartości kwasu cytrynowego, cytryna naturalnie zmiękcza osady wapienne, co ułatwia ich usunięcie. Wystarczy przetrzeć kran połówką cytryny, pozostawić na kilkanaście minut, a następnie spłukać wodą. To ekologiczne i tanie rozwiązanie, które przywróci blask Twojej łazience.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Funkcjonariusze CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalną produkcją i obrotem wyrobami tytoniowymi. Zabezpieczono ponad 17 milionów papierosów oraz profesjonalną linię produkcyjną. Wśród zatrzymanych jest 42-letni były funkcjonariusz służby celno-skarbowej, któremu postawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej. Śledztwo trwa, a zarzuty usłyszało już 29 osób. W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców. Kuchnia to miejsce, które szybko się brudzi, ale można je łatwo oczyścić domowymi sposobami. Wystarczy zmieszać sodę oczyszczoną z wodą utlenioną, by stworzyć pastę do usuwania plam i osadów. Nakładamy ją na zabrudzone miejsca, zostawiamy na 30 minut, a potem przecieramy wilgotną ściereczką. Pamiętajmy jednak, by najpierw przetestować tę mieszankę w mało widocznym miejscu. Rozpoczęła się trzecia edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion, przyciągając rekordową liczbę ponad 15 tysięcy drużyn dzieci i młodzieży. Wielki finał odbędzie się 13 listopada na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a zwycięzcy otrzymają szansę na zgrupowanie w Akademii FC Porto. Turniej cieszy się rosnącym zainteresowaniem, szczególnie wśród dziewcząt, co podkreśla rozwój kobiecego futbolu w Polsce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy.
3: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie wspomnienia i dwoje dzieci. Jego walka z glejakiem czwartego stopnia była pełna nadziei, ale niestety przeciwnik okazał się zbyt silny. Pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez rozgłosu, jak życzyła sobie rodzina. Jego grób, otoczony kwiatami i zniczami, stał się miejscem ostatniego pożegnania dla tych, którzy go kochali.
2: Już za chwilę na Prime Video zadebiutuje Girls of Warsaw, czyli polski dokument o influencerkach, które pokazują, jak wygląda życie poza Instagramem. Jessica Mercedes, jedna z głównych bohaterek, przyznała, że jest przerażona premierą i zastanawia się, po co w ogóle wzięła w tym udział. Choć miała okazję obejrzeć ostateczną wersję, zaakceptowała ją w ciemno, bo nie chce wracać do tamtego okresu swojego życia. Cóż, może to będzie prawdziwy hit, a może tylko kolejny dowód na to, że życie w sieci to nie zawsze bajka. Książę George w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Eton College, podążając śladami swojego ojca, księcia Williama. Deszczowy dzień w Windsorze nie przeszkodził w uroczystym powitaniu młodego arystokraty, który z uśmiechem wkroczył w mury tej prestiżowej szkoły. Czesne w wysokości 65 tysięcy funtów rocznie to drobnostka, gdy w grę wchodzi edukacja w miejscu, które wydało 20 premierów Wielkiej Brytanii. Historia zatoczyła koło, a George w tradycyjnym mundurku Eton już szykuje się do życia w internacie.
1: Sebastian Fabiański, znany aktor i piosenkarz, postanowił zasmakować polskiego morza w Juracie, gdzie za parawanem skrywał tajemniczą blondynkę. Choć jeszcze niedawno zapewniał, że jest singlem i nie ma czasu na miłosne uniesienia, teraz wczasowicze zastanawiają się, czy to jego nowa wybranka. A może to tylko kolejny rozdział w jego życiu, który zaskoczy nas wszystkich? Cóż, wygląda na to, że Fabiański nie tylko na scenie potrafi trzymać w napięciu. Już 12 września na antenę wraca The Voice of Poland, a z nim nowa trenerka, Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Ciekawe, czy jej magiczny dotyk pomoże odkryć nowe talenty, czy może tylko zamiesza w czerwonych fotelach. Zmiany w formule programu zapowiadają się tajemniczo, ale kto by się tym przejmował, skoro i tak wszyscy czekają na dramatyczne bitwy i emocjonujące odcinki na żywo. A dla tych, którzy nie zdołają przekonać trenerów, Ania Karwan ponownie da drugą szansę w The Voice Comeback Stage. Andrzej Zaucha, legenda polskiej muzyki, powraca z zagrobu, by przypomnieć nam, że prawdziwe uczucia nie potrzebują efektów specjalnych. Jego piosenka Wymyśliłem Ciebie, starsza od wielu słuchaczy, stała się tytułem nowej trasy koncertowej. W 6 miastach Polski usłyszymy jego największe hity, a w niektórych z nich pojawi się nawet Natalia Kukulska. Czyżby Zaucha znowu miał złamać nam serca swoim niezapomnianym głosem? Megadeth po raz ostatni zaszalało na scenie muzycznej, wydając swój 17 album, który ma być ich pożegnaniem. Dave Mustaine, lider zespołu, postanowił zakończyć karierę z przytupem, nagrywając cover utworu Metalliki Ride the Lightning. Co na to Metallica? Cisza jak makiem zasiał. Mustaine twierdzi, że to nie cover, a jego oryginalna wersja, którą stworzył lata temu. Pożegnalna trasa trwa, a Megadeth zawita do Polski w przyszłym roku. John Lennon, dawny Beatles, znowu zaskoczył świat swoim solowym albumem Imagine, który ukazał się 9 września 1971 roku. Współpraca z George'em Harrisonem i producentem Philem Spectorem przyniosła mu sukces, który wspiął się na szczyty list przebojów. Płyta, pełna melodyjnych utworów, stała się ikoną muzyki. Choć niektórzy twierdzą, że to tylko popowe brzmienie bez dawnych eksperymentów. Cóż, może czasem mniej znaczy więcej, zwłaszcza gdy chodzi o legendę. Slipknot znowu zaskakuje. Po burzliwych zmianach w składzie nikt się nie spodziewał, że tak szybko usłyszymy coś nowego. A jednak, bez żadnych fanfar, światło dzienne ujrzał nowy utwór zatytułowany Arsenal. To pierwszy kawałek z udziałem nowego perkusisty Eloya Casagrande, a jednocześnie debiut zespołu bez Craiga Jonesa i Sida Wilsona. Czyżby Slipknot szykował się do kolejnej rewolucji? Czas pokaże. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze. Smutne wieści dla fanów Joy Division i New Order. Steven Morris, legendarny perkusista tych zespołów, ujawnił, że zmaga się z poważną, nieuleczalną chorobą. Niestety, marzenia o wspólnym występie na gali Rock and Roll Hall of Fame można odłożyć na półkę, ponieważ basista Peter Hook stanowczo odrzucił możliwość ponownego grania z dawnymi kolegami. Cóż, wygląda na to, że nie tylko zdrowie, ale i stare urazy potrafią skutecznie zablokować powrót na scenę. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na Ci Muse Band i I Muset Heban. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Torunia termometry ukażą 16 stopni i małe zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych doszło do tragicznego wypadku. Pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, co spowodowało chaos i zniszczenia. Pasażerowie, w tym pani Beata, natychmiast przystąpili do ratowania rannych. Śledczy badają przyczyny wypadku, analizując nagrania z monitoringu i zabezpieczone dowody. Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny.
2: W Szczecinie rusza 33. edycja ATP Challenger 125 Invest in Szczecin Open, największego turnieju tenisowego w Polsce. Od 14 do 20 września miasto stanie się centrum tenisowych emocji, przyciągając zarówno światowej klasy zawodników, jak i młode talenty. Wśród uczestników znajdą się m.in. Jan Choiński, Facundo Diaz Acosta oraz Marco Trungeliti. Oprócz zmagań na korcie, wydarzenie oferuje także bogaty program kulturalny, w tym koncerty, kino plenerowe i występy artystyczne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł. Prokurator Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe, został zatrzymany za prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. Świadkowie w białych błotach podejrzewali, że może być pijany, więc zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Badania krwi wykazały ponad 1 promil alkoholu. Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych i grozi mu do 3 lat więzienia. Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wprowadził luksusowe śniadania dla świeżo upieczonych mam na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pacjentki zamiast typowego szpitalnego jedzenia otrzymują obfite i regeneracyjne posiłki, które przypominają menu z luksusowego hotelu. Dyrekcja placówki podkreśla, że to część strategii budowania marki Rodzić w Wysokiem Mazowieckiem, a lekarze zauważają pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentek. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem w internecie.
2: W województwie podlaskim różnice w emeryturach są ogromne. Najwyższe świadczenie, ponad 27,5 tysiąca złotych brutto, otrzymuje senior z Białegostoku, który pracował 57 lat i przeszedł na emeryturę w wieku 73 lat. Tymczasem najniższa emerytura w regionie wynosi zaledwie 5 groszy miesięcznie. To pokazuje, jak duże znaczenie ma długość pracy i wiek przejścia na emeryturę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim. Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są m.in. Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
2: Prezydencki projekt ustawy o rynku kryptoaktywów wywołał ostrą polityczną dyskusję. Marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, skrytykował motywy prezydenta, co spotkało się z ostrą odpowiedzią szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego. Konflikt rozszerzył się na zarzuty wobec rządu Donalda Tuska, oskarżanego o brak współpracy i polityczne rozgrywki. Prezydent złożył w Sejmie drugi projekt ustawy, mający na celu uregulowanie rynku kryptoaktywów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce i 22 stopnie, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, choć najcieplejsza z 25 stopniami, może zaskoczyć przelotnym deszczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Idealna pogoda na chwilę spokoju, na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3-2 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Jakub Rzewłakow, który w doliczonym czasie gry strzelił 2 bramki, zapewniając zwycięstwo swojej drużynie. Młody piłkarz, syn byłego reprezentanta Polski Michała Rzewłakowa, wszedł na boisko z ławki rezerwowych i odwrócił losy meczu. Trener Marek Papszun nie szczędził pochwał dla Rzewłakowa, podkreślając jego talent i potencjał na przyszłość. Karol Linetty, były reprezentant Polski, wrócił do Ekstraklasy i podpisał 2-letni kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 31-letni pomocnik z bogatym doświadczeniem z Serie A ma pomóc w podniesieniu jakości wrocławskiego zespołu. Linetty już przyczynił się do awansu Śląska do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dyrektor sportowy klubu podkreśla, że transfer Linettego to szansa na rozwój dla całej drużyny. Korona Kielce zremisowała z Wisłą Kraków 1-1 w emocjonującym meczu Ekstraklasy. Nowy zawodnik Korony, Ondrej Lingr, zdobył efektowną bramkę w swoim debiucie, ale Wisła wyrównała w końcówce dzięki trafieniu Alana Urygi. Trenerzy obu drużyn podkreślili, że spotkanie było wyrównane, a remis sprawiedliwy. Mimo to Korona żałuje utraty zwycięstwa w ostatnich sekundach.
0: Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026 i 2027. Polscy kibice mogą liczyć na emocje, gdyż na boisku pojawią się kluby z Polakami w składzie. Tymoteusz Puchacz zagra w barwach Sabah Baku przeciwko Manchesterowi United na Old Trafford. O godzinie 21:00 odbędą się także mecze Bayernu Monachium z Bodo Glimt oraz Slavii Praga z RC Lens.
2: Radio Super Express. Sport.
1: Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna dziś Mistrzostwa Europy jako jeden z głównych faworytów do złota. Biało-czerwoni, obrońcy tytułu i triumfatorzy Ligi Narodów, zmierzą się w pierwszym meczu z Portugalią. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że drużyna jest świetnie przygotowana i pełna energii. Mimo korzystnego układu gier, Polacy podchodzą do rywali z respektem, by uniknąć niespodzianek.
1: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując 4. miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag-teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Wrześniowe ciepło wprowadza spokój. Nic nie trzeba. Wszystko można.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 1029 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 września o 16 na TVP1. Nana postanawia radykalnie zmienić swoje życie, chcąc odejść od Poiraza dla dobra Jusufa. Bohaterka pragnie niezależności i zaczyna szukać pracy, co spotyka się z oporem męża. Poiraz nie zamierza się poddać i planuje rodzinny wieczór, by odbudować relacje. Czy Nana pozostanie wierna swoim postanowieniom, czy ulegnie emocjom? Turecka telenowela Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i wzruszać widzów. Splątane losy wkraczają w emocjonującą 44. odsłonę. Miniver zbliża się do odkrycia wielkiej tajemnicy Halila, który drży na myśl o ujawnieniu prawdy. Yasemin, zaginiona wnuczka, wraca do życia Miniver, co wywołuje ogromne napięcie. Remzi, szantażysta, domaga się od Halila pieniędzy za milczenie. Tahsin z kolei tropi byłego policjanta, co może mieć dramatyczne skutki dla jego rodziny. Yasemin postanawia ochłodzić relację z Keremem, by uniknąć zazdrości Ezgi. Emisja tego pełnego napięcia odcinka już w poniedziałek, 14 września o 14 na TVP1.
2: M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września o 20.50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 1944 odcinku M jak miłość na Deszczowej pojawi się mała Ula, córeczka Julii i Dimy. Magda Budzyńska z czułością zajmie się dziewczynką, co przywoła wspomnienia jej bliskiej relacji z Nadią. Julia wraca do Polski bez Dimy, który pozostał w Ukrainie, gdzie pracuje jako lekarz. Podczas wizyty na Deszczowej Julia podzieli się z Magdą trudnościami życia w Ukrainie, co może sugerować jej powrót do Polski. Magda, która nie może mieć własnych dzieci, z radością przyjmie Ulę, choć sytuacja jest inna niż z Nadią. Ula ma przecież kochać rodziców, ale Magda z pewnością pomoże im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Odcinek pełen emocji już wkrótce na ekranach. Na dobre i na złe wkracza w emocjonujący wątek porwania małej Niny, córki Blanki i Mario. W 997 odcinku, który zostanie wyemitowany 16 września o 20.50 na TVP2, policjanci Dorota Kowal i Radosław Biegun podejmą intensywne śledztwo. Jednak nie przyniesie ono oczekiwanych rezultatów. Mario, zrozpaczony ojciec, stanie się jednym z podejrzanych, choć zapewnia, że nie ma z tym nic wspólnego. Blanka przeżywa prawdziwy koszmar, a każda minuta bez wieści o córce to dla niej ogromne cierpienie. Mimo wysiłków policji, porywacz nie ujawni się, a los Niny pozostaje nieznany. Z relacji z planu wynika, że Nina odnajdzie się dopiero po kilku odcinkach, ale w złym stanie trafi do szpitala. Tajemnica porwania wyjaśni się dopiero w październiku. W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. Felicita powraca z emocjonującym piątym odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 20.30 na TVP. W tym odcinku Zośka, główna bohaterka, odkrywa szokującą prawdę o podwójnym życiu swojego zmarłego męża Kamila. Po trudnej konfrontacji z Julią, Zośka postanawia wrócić do Warszawy, by rozwikłać tajemnice związane z zagraniczną posiadłością Kamila. Tymczasem relacja Oliwii i Dawida nabiera rumieńców, gdy para po raz pierwszy się całuje. Polignano, lokalna społeczność, zaczyna plotkować o sekretach Julii, co tylko podsyca napięcie. Serię Polignano, lokalne

0: na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń. Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim. Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
3: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są między innymi Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju. W tym w stronę obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
2: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtych dni stało się zdjęcie Marcy Borders, kobiety pokrytej szarym pyłem, która uciekła z płonącej wieży World Trade Center. Jej decyzja o opuszczeniu budynku uratowała jej życie, ale zapoczątkowała także długą walkę z traumą i uzależnieniem. Marcy Borders zmarła w 2015 roku, a jej historia przypomina o długofalowych skutkach zamachów, które dotknęły tysiące osób. Samolot z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, był we wtorek wieczorem w niebezpieczeństwie podczas startu z Mołdawii. Premier Norwegii, Jonas Gahr Støre, ujawnił, że maszyna niemal została trafiona przez drona. Mimo problemów, Zełenski dotarł do Oslo, gdzie w środę uczestniczył w pogrzebie króla Haralda V. Norweskie władze nie podały więcej szczegółów dotyczących incydentu. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za naszą i waszą wolność, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jesień to idealny czas na naturalne przyciemnienie siwych włosów. Wywar z łupin orzechów włoskich pozwala skutecznie zamaskować siwiznę bez użycia chemii. Ta domowa metoda nie tylko przyciemnia pasma, ale także odżywia i wzmacnia włosy. Wystarczy gotować łupiny przez 30 minut, a następnie nałożyć płyn na umyte włosy. Göteborg, drugie co do wielkości miasto Szwecji, to idealne miejsce na krótki wypad. Znane z niebieskich tramwajów, portu i wyjątkowej kultury kawiarni, oferuje atrakcje takie jak zabytkowa dzielnica Haga z gigantyczną cynamonką w Café Husaren. Warto także odwiedzić park rozrywki Liseberg oraz malownicze wyspy archipelagu. Najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot, a podróż z Gdańska trwa zaledwie 55 minut. W Sejmie doszło do kontrowersyjnego incydentu z udziałem posłanki PiS, Dominiki Chorosińskiej, która naśladowała szczekanie psa podczas wystąpienia ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zachowanie to spotkało się z natychmiastową krytyką, a klub PiS zapowiedział wyjaśnienie sprawy. Mąż posłanki, aktor Michał Chorosiński, w wywiadzie dla Faktu stanął w obronie żony, nazywając krytykę niewiarygodnym linczem i zarzucając politycznym oponentom hipokryzję. Chorosińska uzasadniła swoje działanie jako celowy gest sprzeciwu wobec stanu debaty politycznej w Sejmie. Sejmie.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
3: Poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński został ojcem. Na świat przyszła jego córka Aleksandra, co wywołało falę gratulacji od polityków z różnych ugrupowań, w tym z Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości. Zembaczyński, znany z działalności w Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa, podzielił się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 14 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią. Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże.
2: W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy. Magda Gessler znów na ustach wszystkich. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach zdobyła serce znanego youtubera Książulo, który nie szczędził pochwał i okleił drzwi wejściowe naklejką Muala jako znak uznania. Wygląda na to, że kulinarna magia Gessler działa bez zarzutu, a lokalne przysmaki podbijają podniebienia. Czyżbyśmy mieli nową kulinarną mekę nad Jeziorem Czorsztyńskim?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski rap, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane. Świat komedii stracił jednego z mistrzów. Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5, odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne.
2: Ziemowit Pędziwiatr, znany z Pytania na śniadanie, postanowił zaskoczyć wszystkich i wziął ślub. Ceremonia była cywilna, a świadkiem został jego kolega z pracy, Robert Elgendy, który nie omieszkał pochwalić się swoją rolą w mediach społecznościowych. Panna młoda, Katarzyna, wyglądała olśniewająco w skromnej białej sukni, a pan młody w granatowym garniturze. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my zastanawiamy się, czy to nowy trend wśród celebrytów. Śluby z zaskoczenia.
1: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me to Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym, a wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem. Blaze Bailey, były wokalista Iron Maiden, nie zamierza zwalniać tempa i już myśli o nowym albumie. Choć prace są na wczesnym etapie, Bailey z optymizmem wyłapuje pomysły, które mają przyjść naturalnie. Po 7 latach przerwy zawitał do Polski, by na festiwalu Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim przypomnieć swoje najlepsze utwory z czasów Iron Maiden. Ciekawe, czy nowa płyta też będzie tak ciepło przyjęta jak jego ostatni krążek Circle of Stone. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRocque opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem. Powód? LaRocque nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enigma, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozzfest.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1020 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 16 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Chorzczówce doszło do tragicznego wypadku. Mężczyzna wtargnął pod pociąg relacji Gdynia-Kraków i zginął na miejscu. W wyniku zdarzenia ruch kolejowy między Warszawą a Legionowem jest poważnie utrudniony, a opóźnienia sięgają 40 minut. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie.
2: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów, które mają pojawić się jeszcze w tym roku. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie planowane są odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie kierowcy często przekraczają prędkość.
1: Najstarszy warszawski salon H&M w domach towarowych Wars Sava Junior zakończył działalność po 21 latach. Od 8 września jego miejsce zajmuje nowoczesna, dwupoziomowa Żabka. Sklep wyróżnia się rozbudowaną częścią gastronomiczną i strefą dla graczy. To już 13 tysiączna placówka tej sieci w Polsce.
2: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne. Jesień w Beskidzie Śląskim to czas, gdy góry przybierają złote barwy, a szlaki stają się mniej zatłoczone. Szczególnie polecana jest wędrówka na Baranią Górę, gdzie można podziwiać malownicze kaskady Rodła i rozległe panoramy. Trasy są różnorodne, od relaksujących spacerów po bardziej wymagające marsze. Pamiętajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu, ponieważ jesienne warunki mogą być zdradliwe.
1: Były proboszcz z Mostku, Jacek K., został skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sąd nałożył na niego również dożywotni zakaz pracy z najmłodszymi. Wyrok zapadł 9 września, jednak duchowny nie był obecny na sali rozpraw. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w lokalnej społeczności. Już 27 września w Stargardzie odbędzie się jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w regionie. Na scenie amfiteatru wystąpi kultowa ekipa z warszawskiego Liceum Batorego w pełnym składzie: Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Artyści, którzy niedawno zapełniali PGE Narodowy, teraz stawiają na bliższy kontakt z fanami w mniejszych miastach. Start koncertu o godzinie 19.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
2: Minister finansów Andrzej Domański ostrzega, że prezydenckie weta mogą kosztować budżet Polski nawet 15 miliardów złotych. Działania prezydenta są bacznie obserwowane przez agencje ratingowe, co może wpłynąć na wiarygodność kredytową kraju. Rząd planuje wprowadzenie nowych rozwiązań podatkowych, ale ich realizacja zależy od decyzji głowy państwa. Wśród propozycji jest wyższy CIT dla największych przedsiębiorstw oraz podniesienie opłaty cukrowej.
1: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii. Kampania przed wyborami na prezydenta Krakowa nabiera tempa. Senator Monika Piątkowska zapewnia, że startuje jako kandydatka niezależna, odpowiadając jedynie przed mieszkańcami. Jej konkurent, Jan Hoffman, podważa te deklaracje, wskazując na poparcie Donalda Tuska i obecność osób związanych z dawnym układem władzy w jej otoczeniu. Polityczna niezależność Piątkowskiej stała się jednym z głównych tematów kampanii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Adrian Zandberg z partii Razem ostro skomentował możliwość współpracy Prawa i Sprawiedliwości ze skrajną prawicą. W rozmowie w RMF FM wyraził zdziwienie postawą Mateusza Morawieckiego, który jego zdaniem dołączył do rywalizacji o prawicowy elektorat. Zandberg podkreślił, że wypowiedzi czołowych polityków PiS wskazują na przesuwanie się partii w stronę radykalnej prawicy. Lider Razem ostrzegł, że niespełnione obietnice rządu mogą otworzyć skrajnej prawicy drogę do władzy. Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont za 25 milionów złotych. W dolnej części budynku ponownie pojawi się restauracja i miejsca noclegowe. Prace potrwają do 2031 roku, a ich realizacja będzie wyzwaniem ze względu na trudne warunki pogodowe. Mimo remontu obserwatorium będzie działać bez przerwy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska planuje podwyższenie podatku CIT dla sektora bankowego, co spotkało się z ostrą krytyką prezesa Związku Banków Polskich, Tadeusza Białka. Białek określa ten pomysł jako polityczny absurd, podkreślając, że banki w Polsce już teraz płacą najwyższe podatki w Europie. Dodatkowo, rekordowy deficyt budżetowy na 2026 rok stwarza ogromne ryzyko dla stabilności sektora bankowego. Wzrost inflacji i napięcia geopolityczne mogą prowadzić do podwyżki stóp procentowych, co nie jest dobrą wiadomością dla kredytobiorców. W obliczu cyfryzacji największym wyzwaniem dla banków pozostaje cyberbezpieczeństwo, które staje się kluczowe w ochronie przed coraz bardziej zaawansowanymi atakami hakerskimi. Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Dziś na rynku hurtowym benzyna wyraźnie tanieje. Zniżki sięgają ponad 80 zł na metrze sześciennym. Tymczasem ceny oleju napędowego lekko wzrosły po wczorajszych spadkach. Orlen oferuje najtańszą benzynę, a w przypadku oleju napędowego liderem jest BP Europa. Mimo obniżek w hurtowych cennikach, kierowcy nie powinni oczekiwać spadków cen na stacjach. Powrót 23% VAT-u i wysokie ceny ropy naftowej utrudniają obniżki cen detalicznych. Sytuacja na rynku paliw pozostaje dynamiczna i nieprzewidywalna.
2: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Wysokie ceny paliw w Polsce nie spadną szybko, co potwierdził minister energii Miłosz Motyka. Głównym powodem jest niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która wpływa na wzrost cen ropy. Rząd Donalda Tuska planuje rozwój energetyki jądrowej, ucząc się na błędach Niemiec, które zrezygnowały z atomu. Polska stawia na małe reaktory jądrowe, a także na odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika i farmy wiatrowe. Minister Motyka podkreślił, że te działania mają na celu obniżenie rachunków i wzmocnienie suwerenności energetycznej kraju.
1: W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34,50 zł. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii. Wśród premier znalazły się systemy uderzeniowe Gladius 2 i Warma T8X oraz innowacyjny system startowy X-Lifter. Pokazano także ciężarówkę Star 8 na 8 Hyperion i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Nie zabrakło również bezzałogowej jednostki nawodnej Storm Rider 550. Wydarzenie przyciągnęło wielu prominentnych gości, podkreślając znaczenie tych technologii dla bezpieczeństwa kraju. Polska Grupa Zbrojeniowa podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisała szereg porozumień, które mają wzmocnić krajowy przemysł zbrojeniowy. Kluczowe umowy dotyczą współpracy z Ukrainą oraz rozwoju produkcji komponentów do amunicji i pojazdów wojskowych w Polsce. W Raciborzu planowane jest uruchomienie zakładu Jelcz, co stworzy około 500 nowych miejsc pracy. Ponadto podpisano list intencyjny dotyczący ustanowienia Dnia Wdzięczności za Służbę, mającego na celu uhonorowanie osób dbających o bezpieczeństwo kraju. Współpraca z amerykańskimi firmami, takimi jak Lockheed Martin i Raytheon, ma zwiększyć udział Polski w międzynarodowych programach obronnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na forum ekonomicznym w Karpaczu Marek Tatała zwrócił uwagę na monopol na polskim rynku informacji kredytowej. Obecne przepisy blokują konkurencję, co wpływa na ocenę zdolności kredytowej milionów Polaków. Tatała wskazał na potrzebę zmiany prawa bankowego, by dopuścić nowe firmy i technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Jako przykład podał Wielką Brytanię, gdzie konkurują trzy firmy, co przynosi korzyści klientom. Zróżnicowanie baz danych mogłoby także zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Ekspert podkreśla, że zmiany te wymagają interwencji polityków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15:05 na TVP 2. Maria odkryje tajemnicę Doni P, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany. Jesienią widzowie pożegnają się z Anitą, graną przez Melanię Grzesiewicz, która ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatni. Anita i Kamil przeżywają poważny kryzys, a widmo rozstania pojawi się już pod koniec września. W tym samym czasie do życia Kamila wrócą Weronika i ich córka Pola. Ewelina Kudeń-Nowosielska i jej 11-letnia córka Hania zapowiedziały powrót do serialu po dłuższej przerwie. Czy Weronika wypełni pustkę po Anicie? Wszystko wskazuje na to, że Kamil nie pozostanie długo sam. Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
1: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji, już wkrótce.
2: W 1939 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Dominik Walat, syn wpływowego milionera, znów narobi kłopotów. Po niebezpiecznym wypadku z udziałem Marysi i Agnes, policjanci Natalka i Rafał zatrzymają go na gorącym uczynku. Walat zatrzymają go

0: rozpaczy i gniewu oskarży Mario o zniknięcie córki, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji między małżonkami. Mimo intensywnych poszukiwań, w tym użycia dronów i kamer termowizyjnych, Nina nie zostanie odnaleziona. W szpitalu Blanka dowie się, że w oknie życia znaleziono dziewczynkę, ale to nie będzie jej córka. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września o 20:50 TVP2. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Sahin zacznie wątpić w swoje dotychczasowe leczenie i postanowi szukać pomocy u innego lekarza. Aynur podejmie decyzję, która może na zawsze zmienić jej relacje z Sinanem. Tymczasem Nana i Poyraz będą mieli szansę na spokojniejszy czas, a ich sypialnia zostanie na nowo urządzona dzięki Cennet. Semih wpadnie w złość, gdy jego działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, a Nana i Poyraz ponownie się pogodzą. Aynur zdecyduje się wyjechać do Eskisehir i poinformuje Sinana, że to jej ostatni dzień w pracy. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial Dziedzictwo to opowieść o miłości, rodzinie i zaufaniu, pełna emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: W 1941 odcinku M jak miłość Natalka przygotowuje się do ślubu z Adamem, dzieląc się radosnymi wieściami z rodziną. Marek, jej przybrany ojciec, obiecał przylecieć z Australii na tę wyjątkową uroczystość. Jednak jego obietnica okaże się pusta. Barbara, seniorka rodu, od początku podejrzewała, że Marek nie dotrzyma słowa. Pomimo tego, Natalka nie będzie zaskoczona jego nieobecnością, co sugeruje, że została wcześniej ostrzeżona. Na ślubie zabraknie również Uli, przyszywanej siostry Natalki. Mimo tych nieobecności, młoda para będzie mogła liczyć na wsparcie bliskich, którzy zadbają o wspaniałą atmosferę. Prime Video przygotowuje prawdziwą ucztę dla miłośników romansów i produkcji Young Adult. Już 18 września zadebiutuje Ty plus Ja, Wbrew wszystkim. Adaptacja bestsellerowej trylogii Amy Green. Z kolei 23 września na ekranach pojawi się The Love Hypothesis. Opowieść o miłości w świecie akademickim z Tomem Batemanem w roli głównej. Październik przyniesie emocje związane z wyścigami w Drive The Pretenders, który zadebiutuje 28 października. Listopad to czas na Campus Drivers i Perfect Liars, które przeniosą widzów do świata pełnego tajemnic i intryg. Finał roku uświetni trzeci sezon Maxton Hall – Dwa światy, którego premiera zaplanowana jest na 9 grudnia. W nadchodzących miesiącach nie zabraknie także kontynuacji popularnych serii, takich jak Call Me Bae i Tell Me in Secret.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
3: Na scenie politycznej w Polsce możliwe są zaskakujące koalicje po wyborach w 2027 roku. Koalicja Obywatelska, lider sondaży z poparciem około 30%, potrzebuje partnerów do utworzenia rządu. Jednak większość Polaków wyklucza współpracę Koalicji Obywatelskiej z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Tylko 15% badanych uważa taką koalicję za możliwą.
2: Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za upadek giełdy Zonda Krypto. Poseł PiS Michał Wójcik jest zdumiony tym stanowiskiem i oskarża Morawieckiego o unikanie odpowiedzialności. Wójcik domaga się wyjaśnień dotyczących udziału szefa KNF Jacka Jastrzębskiego w wydarzeniu sponsorowanym przez Zonda Krypto. Rozwój Plus sugeruje powołanie komisji śledczej, aby dokładnie zbadać tę sprawę. Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji.
2: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
3: Polska i Kanada zacieśniają współpracę w przemyśle obronnym. Kanada planuje kupować polskie uzbrojenie, by wspierać Ukrainę w konflikcie z Rosją. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to szansa na umocnienie pozycji Polski jako kluczowego dostawcy. Jednocześnie Polska dąży do stworzenia 500-tysięcznej armii i wzmacnia rezerwy wojskowe.
2: Polska inwestuje rekordowe 200 miliardów złotych w sektor obronny, co ma zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun, podkreśla, że kluczowe są inwestycje w amunicję, drony i przemysł rakietowy. Polska Grupa Zbrojeniowa planuje także rozwijać eksport, oferując produkty takie jak pioruny czy kraby. Celem jest zbudowanie silnej pozycji na międzynarodowym rynku zbrojeniowym.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesień to idealny czas na sadzenie roślin cebulowych, które zakwitną wiosną. Warto już teraz zaplanować kompozycję ogrodu, aby cieszyć się kolorowymi rabatami przez wiele tygodni. Tulipany, krokusy i narcyzy to popularne wybory, które mogą pojawiać się stopniowo, zapewniając ciągłość kwitnienia. Pamiętajmy, by wybierać zdrowe cebulki i odpowiednie miejsce do sadzenia. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. W niedzielę w Krośnicach zatrzymano 31-letniego obywatela Ukrainy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu i mimo cofniętych uprawnień. Mężczyzna został doprowadzony do sądu w trybie przyspieszonym, a następnie przekazany Straży Granicznej w celu wydalenia z kraju. Policja apeluje o rozwagę na drogach i przypomina, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności kierowców.
2: Swędzenie dłoni to jeden z najpopularniejszych przesądów dotyczących finansów w Polsce. Według wierzeń, swędzenie lewej dłoni zwiastuje przypływ gotówki, natomiast prawej – nadchodzące wydatki. Aby uniknąć strat, zaleca się intensywne drapanie prawej dłoni. Warto też zadbać o zawartość portfela, usuwając z niego nieaktualne rachunki i inne przedmioty, które mogą blokować przypływ pieniędzy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak gruboż czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
3: Przełom lata i jesieni to kluczowy moment na przygotowanie trawnika do zimy. Ważne jest zasilenie go fosforem i potasem, co wzmocni korzenie i ochroni przed mrozami. Nie zapominajmy też o regularnym grabieniu liści, aby uniknąć pleśni śniegowej i szkodników. Dzięki tym zabiegom trawnik zachowa zdrowy wygląd aż do zimy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Już za chwilę na Prime Video zadebiutuje Girls of Warsaw, czyli polski dokument o influencerkach, które pokazują, jak wygląda życie poza Instagramem. Jessica Mercedes, jedna z głównych bohaterek, przyznała, że jest przerażona premierą i zastanawia się, po co w ogóle wzięła w tym udział. Choć miała okazję obejrzeć ostateczną wersję, zaakceptowała ją w ciemno, bo nie chce wracać do tamtego okresu swojego życia. Cóż, może to będzie prawdziwy hit, a może tylko kolejny dowód na to, że życie w sieci to nie zawsze bajka. Książę George w wieku 13 lat rozpoczął naukę w Eton College, podążając śladami swojego ojca, księcia Williama. Deszczowy dzień w Windsorze nie przeszkodził w uroczystym powitaniu młodego arystokraty, który z uśmiechem wkroczył w mury tej prestiżowej szkoły. Czesne w wysokości 65 tysięcy funtów rocznie to drobnostka, gdy w grę wchodzi edukacja w miejscu, które wydało 20 premierów Wielkiej Brytanii. Historia zatoczyła koło, a George w tradycyjnym mundurku Eton już szykuje się do życia w internacie.
2: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z Ciętego Języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikantery. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie. Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Irena Santor, pierwsza dama polskiej piosenki, świętuje 75 lat na scenie. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbędzie się koncert Kręci mnie ten świat, gdzie jej przeboje zaśpiewają gwiazdy kilku pokoleń. Od Alicji Majewskiej po Ralfa Kamińskiego. Ciekawe, czy młodzi artyści będą w stanie dorównać legendzie, której piosenki wciąż brzmią świeżo, mimo że niektóre mają już ponad pół wieku. A wszystko to pod czujnym okiem Jacka Cygana, który poprowadzi nas przez tę muzyczną podróż.
2: Paweł Krawczyk, człowiek, który udowadnia, że można być gwiazdą rocka, stojąc w cieniu. Dziś kończy 54 lata, a jego muzyczna magia przez dekady kształtowała brzmienie zespołu Hey. Choć nie pcha się na pierwszy plan, to właśnie jego kompozycje były fundamentem dla tekstów Katarzyny Nosowskiej. Krawczyk pokazuje, że nie trzeba być w świetle reflektorów, by mieć ogromny wpływ na muzykę. Megadeth po raz ostatni zaszalało na scenie muzycznej, wydając swój 17 album, który ma być ich pożegnaniem. Dave Mustaine, lider zespołu, postanowił zakończyć karierę z przytupem, nagrywając cover utworu Metallica Ride the Lightning. Co na to Metallica? Cisza jak makiem zasiał. Mustaine twierdzi, że to nie cover, a jego oryginalna wersja, którą stworzył lata temu. Pożegnalna trasa trwa, a Megadeth zawita do Polski w przyszłym roku. Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bezgwiazdorskiego. Manier. Fani Van Halen mogą szykować się na prawdziwy rarytas. Niepublikowany utwór z 1974 roku, Glitter, w końcu ujrzy światło dzienne, ale nie tak łatwo go zdobyć. Tylko 1500 szczęśliwców będzie mogło pochwalić się 7-calowym picture discem, który jest częścią ekskluzywnej antologii przygotowanej przez Alexa Van Halena. A jeśli ktoś ma ochotę na wersję kolekcjonerską, to wystarczy wyłożyć jedyne 345 funtów. Cóż, miłość do muzyki ma swoją cenę. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców.
2: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.
1: W Zabrzu doszło do tragicznego wypadku, w którym 17-latek zginął potrącony przez pociąg towarowy. Zdarzenie miało miejsce 9 września w pobliżu stacji PKP Zabrze Północ, gdy chłopak spieszył się na przesiadkę i przebiegał przez torowisko w niedozwolonym miejscu. Pomimo podjętej reanimacji, życia nastolatka nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, a maszynista pociągu był trzeźwy.
2: W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecka policja zatrzymała 3 obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. 2 z nich trafiło do więzienia, a 1 czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
2: Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wprowadził luksusowe śniadania dla świeżo upieczonych mam na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pacjentki zamiast typowego szpitalnego jedzenia otrzymują obfite i regeneracyjne posiłki, które przypominają menu z luksusowego hotelu. Dyrekcja placówki podkreśla, że to część strategii budowania marki Rodzić w Wysokiem Mazowieckiem, a lekarze zauważają pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentek. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem w internecie.
1: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa jest gotowa na wielokrotne zwiększenie produkcji broni w razie zagrożenia militarnego. Wiceprezes PGZ Piotr Zawieja zapewnia, że zakłady mogą pracować całą dobę, by sprostać potrzebom armii. Produkcja karabinów mogłaby sięgnąć milionów sztuk, a w proces zaangażowane byłyby zarówno państwowe, jak i prywatne przedsiębiorstwa. PGZ planuje także uniezależnienie się od zagranicznych dostaw amunicji w ciągu najbliższego roku.
1: Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
2: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są między innymi Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce i 22 stopnie, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, choć najcieplejsza z 25 stopniami, może zaskoczyć przelotnym deszczem.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026 i 2027. Polscy kibice mogą liczyć na emocje, gdyż na boisku pojawią się kluby z Polakami w składzie. Tymoteusz Puchacz zagra w barwach Sabah Baku przeciwko Manchesterowi United na Old Trafford. O godzinie 21:00 odbędą się także mecze Bayernu Monachium z Bodo Glimt oraz Slavii Praga z RC Lens.
2: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna dziś Mistrzostwa Europy jako jeden z głównych faworytów do złota. Biało-czerwoni, obrońcy tytułu i triumfatorzy Ligi Narodów, zmierzą się w pierwszym meczu z Portugalią. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że drużyna jest świetnie przygotowana i pełna energii. Mimo korzystnego układu gier, Polacy podchodzą do rywali z respektem, by uniknąć niespodzianek.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na czwartym miejscu.
2: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wenzheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
2: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując czwarte miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września o 20.50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. W 1939 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska odkryje, co dzieje się z jej organizmem. Wyniki badań krwi, które otrzyma na telefon, wyjaśnią jej ostatnie problemy zdrowotne. W obecności Sylwii i Anity Magda dowie się, że jej dolegliwości wynikają z menopauzy. To zaskakujące odkrycie przyniesie ulgę, ale także zmusi ją do zaakceptowania nowego etapu życia. Dla Magdy, z jej trudną historią medyczną, każda zmiana była powodem do niepokoju. Teraz jednak wszystko stanie się jasne, a ona nie będzie musiała obawiać się poważniejszych problemów. Ten odcinek przyniesie emocje i ważne odpowiedzi. M jak miłość powraca z emocjonującym 1941 odcinkiem po wakacjach. Natalka z radością ogłasza rodzinie swoje plany ślubne z Adamem. Marek, jej przybrany ojciec, zapowiada powrót z Australii na tę wyjątkową uroczystość, co wywołuje entuzjazm w rodzinie. Jednak Barbara, nestorka rodu, nie podziela tej radości i podejrzewa, że Marek nie dotrzyma obietnicy. Czy Natalka dowie się o kłamstwie ojca przed ślubem? Choć Marka zabraknie na ceremonii, Natalka będzie przygotowana na tę sytuację. Dzień ślubu zapowiada

0: takie samo. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Premiera już 23 września o 20.50 w TVP2. Mario i Blanka wciąż poszukują swojej zaginionej córki Niny. Porzucona w oknie życia, dziewczynka okazuje się nie być Niną, co przynosi kolejne rozczarowanie. Mario zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoi mafia, z którą miał zatargi. Wizyta w więzieniu u gangstera Sergia nie przynosi odpowiedzi, a jedynie satysfakcję przestępcy z tragedii rodziny. Policja nie znajduje dowodów na udział Sergia w porwaniu, a poszukiwania Niny wciąż nie przynoszą rezultatów. Czy Mario i Blanka odnajdą swoją córkę? Felicita powraca z emocjonującym 5. odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września, o godzinie 20.30 na TVP. W tym odcinku Zośka, główna bohaterka, odkrywa szokującą prawdę o podwójnym życiu swojego zmarłego męża Kamila. Po trudnej konfrontacji z Julią, Zośka postanawia wrócić do Warszawy, by rozwikłać tajemnice związane z zagraniczną posiadłością Kamila. Tymczasem relacja Oliwii i Dawide nabiera rumieńców, gdy para po raz pierwszy się całuje. Polignano, lokalna społeczność zaczyna plotkować o sekretach Julii, co tylko podsyca napięcie. Serial Felicita to polsko-włoska produkcja, która wciąga widzów w świat tajemnic i emocji. W 144 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami. Girls of Warsaw to nowy serial dokumentalny, który zadebiutuje na Prime Video już 18 września. Serial składa się z 6 odcinków i skupia się na życiu polskich influencerek, takich jak Jessica Mercedes, Andziax, Ola i Klaudia. Kamery towarzyszą im zarówno w pracy, jak i codziennym życiu, ukazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna rzeczywistość. Jessica Mercedes przyznała, że boi się premiery, ponieważ nie wspomina dobrze okresu, w którym powstawał serial. Choć miała możliwość obejrzenia ostatecznej wersji, zaakceptowała ją w ciemno, unikając ponownego oglądania siebie. Twórcy obiecują, że serial pokaże, co kryje się za publicznym wizerunkiem influencerek, odsłaniając kulisy ich pracy, relacje z bliskimi i osobiste wyzwania. To emocjonująca podróż poza starannie wyselekcjonowane kadry, które znamy z mediów społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń. Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są m.in. Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtych dni stało się zdjęcie Marcy Borders, kobiety pokrytej szarym pyłem, która uciekła z płonącej wieży World Trade Center. Jej decyzja o opuszczeniu budynku uratowała jej życie, ale zapoczątkowała także długą walkę z traumą i uzależnieniem. Marcy Borders zmarła w 2015 roku, a jej historia przypomina o długofalowych skutkach zamachów, które dotknęły tysiące osób. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce. Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed-238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za naszą i waszą wolność, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Göteborg, drugie co do wielkości miasto Szwecji, to idealne miejsce na krótki wypad. Znane z niebieskich tramwajów, portu i wyjątkowej kultury kawiarni, oferuje atrakcje takie jak zabytkowa dzielnica Haga z gigantyczną cynamonką w Café Husaren. Warto także odwiedzić park rozrywki Liseberg oraz malownicze wyspy archipelagu. Najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot, a podróż z Gdańska trwa zaledwie 55 minut. Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
1: Olsztyńscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę z województwa mazowieckiego, podejrzanego o udział w oszustwie finansowym na kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Ofiara została zwabiona ofertą inwestycyjną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki analizie śladów cyfrowych i operacji bankowych funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym w ramach trwającego postępowania. Pod koniec sierpnia mieszkanka powiatu otwockiego straciła 80 tysięcy złotych po rozmowie z oszustami podającymi się za pracowników banku. Dzięki działaniom otwockiej policji podejrzani, 19-latek i 20-latka, zostali zatrzymani w Żyrardowie. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 11 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 15 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią. Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże.
2: W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy.
1: Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salwador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat komedii stracił jednego z mistrzów, Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5. Odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne. Już 12 września na antenę wraca The Voice of Poland, a z nim nowa trenerka, Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Ciekawe, czy jej magiczny dotyk pomoże odkryć nowe talenty, czy może tylko zamiesza w czerwonych fotelach. Zmiany w formule programu zapowiadają się tajemniczo, ale kto by się tym przejmował, skoro i tak wszyscy czekają na dramatyczne bitwy i emocjonujące odcinki na żywo. A dla tych, którzy nie zdołają przekonać trenerów, Ania Karwan ponownie da drugą szansę w The Voice Comeback Stage. Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me To Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRock opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem. Powód? LaRock nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone.
2: Giant Rooks, zespół, który zdobył serca fanów na całym świecie, powraca z nowym singlem The Big Night Out. Tym razem opowiadają o miłości, która kończy się, gdy ukochana osoba wyjeżdża do Marsylii. To słodko-gorzka zapowiedź ich trzeciego albumu, który ukaże się już 16 października. Ciekawe, czy Marsylia stanie się nową stolicą złamanych serc.
1: Smutne wieści dla fanów Joy Division i New Order. Steven Morris, legendarny perkusista tych zespołów, ujawnił, że zmaga się z poważną, nieuleczalną chorobą. Niestety, marzenia o wspólnym występie na gali Rock and Roll Hall of Fame można odłożyć na półkę, ponieważ basista Peter Hook stanowczo odrzucił możliwość ponownego grania z dawnymi kolegami. Cóż, wygląda na to, że nie tylko zdrowie, ale i stare urazy potrafią skutecznie zablokować powrót na scenę. Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enigma, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozzfest.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Wrzesień w takiej odsłonie sprzyja refleksji i spokojnemu rytmowi.
3: Radio Super Express.

0: polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program Homar K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Dzień mija pod znakiem lekkiego chłodu i stonowanej atmosfery.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3410 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkrywa prawdę o Lucynie. Podejrzenia prowadzą go do jej prawdziwego domu, gdzie odkrywa, że Lucyna to matka nieuczciwego dewelopera, Macieja Wilka. Hubert nie cofnie się przed niczym, by poznać prawdę, nawet jeśli oznacza to śledzenie Lucyny. Tymczasem jego żona, Asia, dowiaduje się szokującej prawdy o Lucynie od Natalii, byłej kochanki Wilka. To odkrycie wstrząśnie rodziną Pyrków. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o 21:00. W TVP2. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eskişehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi, zgłosić sprawę na policję, czy

0: Może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
1: W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
0: M jak miłość w 1939 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Anita zacznie podejrzewać, że Sylwia zdradza Adama Wernera. Podczas treningu z Magdą Kostecką Sylwia będzie bardziej zainteresowana swoim telefonem niż ćwiczeniami. Anita szybko zauważy jej dziwne zachowanie i zacznie snuć własne teorie. Jednak prawda okaże się inna niż przypuszczenia Anity. Sylwia nie będzie miała kochanka, ale zacznie poważnie myśleć o zmianie swojego życia. Oferta pracy z Berlina może być dla niej szansą na nowy początek. Tymczasem Werner, nieświadomy jej rozterek, będzie planował wspólną przyszłość i rodzinę.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 997 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżyje prawdziwy koszmar. Jej córka, mała Nina, zaginie, a policja nie znajdzie po niej żadnego śladu. Śledczy podejrzewają, że za porwaniem może stać mafia, a Mario, mąż Blanki, jest głównym podejrzanym. Blanka, pełna rozpaczy i gniewu, oskarży Mario o zniknięcie córki, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji między małżonkami. Mimo intensywnych poszukiwań, w tym użycia dronów i kamer termowizyjnych, Nina nie zostanie odnaleziona. W szpitalu Blanka dowie się, że w oknie życia znaleziono dziewczynkę, ale to nie będzie jej córka. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września o 20:50 TVP2. W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Angelika otrzymuje wiadomość, na którą czekała od tragicznego wybuchu w Kosowie. Bolesław, jej ojciec, przynosi wieści, że Kamil Biały żyje, choć jest ciężko ranny. Radość Angeliki miesza się ze strachem, ale nadzieja na usłyszenie głosu ukochanego dodaje jej sił. Po dniach niepewności i najczarniejszych scenariuszach dziewczyna wreszcie może odetchnąć z ulgą. Mimo poważnych obrażeń Kamila, Angelika wierzy, że wkrótce będą mogli porozmawiać. Widmo trwałych konsekwencji wypadku wciąż wisi nad Kamilem. Ale Angelika skupia się na tym, że jej ukochany przeżył. To dla niej najważniejsze. W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
1: Prime Video przygotowuje prawdziwą ucztę dla miłośników romansów i produkcji Young Adult. Już 18 września zadebiutuje Ty plus Ja, Wbrew Wszystkim. Adaptacja bestsellerowej trylogii Amy Green. Z kolei 23 września na ekranach pojawi się The Love Hypothesis. Opowieść o miłości w świecie akademickim z Tomem Batemanem w roli głównej. Październik przyniesie emocje związane z wyścigami w Drive The Pretenders, który zadebiutuje 28 października. Listopad to czas na Campus Drivers i Perfect Liars, które przeniosą widzów do świata pełnego tajemnic i intryg. Finał roku uświetni trzeci sezon Maxton Hall – Dwa światy, którego premiera zaplanowana jest na 9 grudnia. W nadchodzących miesiącach nie zabraknie także kontynuacji popularnych serii, takich jak Call Me Bae i Tell Me in Secret.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Chłodne powietrze nadaje wrześniowi charakteru i zachęca do ciepłych gestów.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.

0: chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
3: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostro skrytykował obecny rząd podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu oskarżył rząd o kłamstwo i hipokryzję w kontekście afery Zonda Krypto, mówiąc: złodziej krzyczy łapać złodzieja. Jego przemówienie było zakłócane przez kontrmanifestację, której uczestnicy próbowali zagłuszyć polityka okrzykami kłamca. Kaczyński określił zachowanie protestujących jako chamstwo i brak kultury. Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
2: Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, domaga się gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak działań w tej kwestii. Ślis zarzuca prezydentowi, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co według niego potęguje polityczny konflikt. Polityk podkreśla, że obecna sytuacja polityczna blokuje konieczne zmiany w sądownictwie, a Trybunał Konstytucyjny powinien być wolny od wpływów politycznych. Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za upadek giełdy Zonda Krypto. Poseł PiS Michał Wójcik jest zdumiony tym stanowiskiem i oskarża Morawieckiego o unikanie odpowiedzialności. Wójcik domaga się wyjaśnień dotyczących udziału szefa KNF Jacka Jastrzębskiego w wydarzeniu sponsorowanym przez Zonda Krypto. Rozwój Plus sugeruje powołanie komisji śledczej, aby dokładnie zbadać tę sprawę. Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów.
3: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
3: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Dziś na autostradzie A2 aspirant sztabowy Marcin Jaroszyński ze szczecińskiej policji pomógł kobiecie w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusz zatrzymał się, udzielił jej pierwszej pomocy i wezwał służby ratunkowe. Dzięki jego szybkiej reakcji kobieta trafiła bezpiecznie do szpitala. Interwencja miała miejsce w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, co podkreśla znaczenie wsparcia w trudnych chwilach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
2: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Idealna pogoda na chwilę spokoju na ławce, w parku lub z książką na balkonie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie wspomnienia i dwoje dzieci. Jego walka z glejakiem czwartego stopnia była pełna nadziei, ale niestety przeciwnik okazał się zbyt silny. Pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez rozgłosu, jak życzyła sobie rodzina. Jego grób, otoczony kwiatami i zniczami, stał się miejscem ostatniego pożegnania dla tych, którzy go kochali. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi. Joanna Jabłczyńska zakończyła swoją internetową zbiórkę, która przyniosła ponad 500 000 złotych dla Fundacji Rock'n'Roll. Wszystko zaczęło się od konfliktu z Katarzyną Grocholą, która groziła aktorce pozwem. Jabłczyńska, nie chcąc iść na wojnę, płaciła 5000 złotych na fundację i przeprosiła. Pani aktorki zareagowali błyskawicznie, a zbiórka, nazwana przewrotnie Na Krok Prawny, przyciągnęła tysiące darczyńców. Cóż, kto by pomyślał, że internetowe dramy mogą mieć tak pozytywne zakończenie? Fani serialu Raywall mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku. Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, przeżyła prawdziwy dramat na koncercie Lata z Radiem i TVP w Białych Błotach. Mikrofon nie zadziałał, a zamiast perfekcyjnego występu mieliśmy techniczną katastrofę. Artystka nie kryła rozczarowania i zapowiedziała, że nie zamierza więcej współpracować z TVP. Stacja szybko zareagowała, przepraszając Górniak i jej fanów oraz obiecując, że w przyszłości unikną takich wpadek. Cóż, miejmy nadzieję, że tym razem słowa zamienią się w czyny. Megadeth po raz ostatni zaszalało na scenie muzycznej, wydając swój 17 album, który ma być ich pożegnaniem. Dave Mustaine, lider zespołu, postanowił zakończyć karierę z przytupem, nagrywając cover utworu Metallica Ride the Lightning. Co na to Metallica? Cisza jak makiem zasiał. Mustaine twierdzi, że to nie cover, a jego oryginalna wersja, którą stworzył lata temu. Pożegnalna trasa trwa, a Megadeth zawita do Polski w przyszłym roku. Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Fani Van Halen mogą szykować się na prawdziwy rarytas. Niepublikowany utwór z 1974 roku, Glitter, w końcu ujrzy światło dzienne, ale nie tak łatwo go zdobyć. Tylko 1500 szczęśliwców będzie mogło pochwalić się 7-calowym picture discem, który jest częścią ekskluzywnej antologii przygotowanej przez Alexa Van Halena. A jeśli ktoś ma ochotę na wersję kolekcjonerską, to wystarczy wyłożyć jedyne 345 funtów. Cóż, miłość do muzyki ma swoją cenę. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na Ci Muse Band i I Muset Chyba. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Rzeźkość powietrza dodaje wrześniowi głębi i cichego uroku.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczny wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych. Pani Beata, podróżująca na szkolenie medyczne, znalazła się w centrum tragedii, gdy jej pociąg uległ wykolejeniu. Mimo strachu, jako opiekunka medyczna, natychmiast przystąpiła do pomocy poszkodowanym. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Radomska Prokuratura Okręgowa, a na trasie wprowadzono komunikację zastępczą. Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
2: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
2: W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny. Już 27 września w Stargardzie odbędzie się jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w regionie. Na scenie amfiteatru wystąpi kultowa ekipa z warszawskiego Liceum Batorego w pełnym składzie: Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Artyści, którzy niedawno zapełniali PGE Narodowy, teraz stawiają na bliższy kontakt z fanami w mniejszych miastach. Start koncertu o godzinie 19.
1: Niemiecka policja zatrzymała 3 obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. 2 z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
1: Sąd Rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga! TVN.
2: Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wprowadził luksusowe śniadania dla świeżo upieczonych mam na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pacjentki zamiast typowego szpitalnego jedzenia otrzymują obfite i regeneracyjne posiłki, które przypominają menu z luksusowego hotelu. Dyrekcja placówki podkreśla, że to część strategii budowania marki Rodzić w Wysokiem Mazowieckiem, a lekarze zauważają pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentek. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem w internecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce i 22 stopnie, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, choć najcieplejsza z 25 stopniami, może zaskoczyć przelotnym deszczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wrzesień w takiej odsłonie sprzyja refleksji i spokojnemu rytmowi.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026 i 2027. Polscy kibice mogą liczyć na emocje, gdyż na boisku pojawią się kluby z Polakami w składzie. Tymoteusz Puchacz zagra w barwach Sabah Baku przeciwko Manchesterowi United na Old Trafford. O godzinie 21 odbędą się także mecze Bayernu Monachium z Bodo Glimt oraz Slavii Praga z RC Lens.
1: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna dziś Mistrzostwa Europy jako jeden z głównych faworytów do złota. Biało-czerwoni, obrońcy tytułu i triumfatorzy Ligi Narodów, zmierzą się w pierwszym meczu z Portugalią. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że drużyna jest świetnie przygotowana i pełna energii. Mimo korzystnego układu gier, Polacy podchodzą do rywali z respektem, by uniknąć niespodzianek.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na czwartym miejscu.
1: Iga Świątek przegrała z Qin Wen Zheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wen Zheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
0: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami.
0: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując czwarte miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat. podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1020 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 11 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Miasto pod lekkim chłodem staje się bardziej ciche, bardziej obecne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1031 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 września o 16 na TVP1. Intrygi Ezgi osiągają szczyt, gdy manipuluje Sinanem, przedstawiając mu fałszywe dokumenty medyczne. Zdesperowany prokurator, przekonany o jej rzekomej tragedii, decyduje się na oświadczyny. Dla Ainur to koniec marzeń o wspólnej przyszłości z Sinanem. Zrozpaczona, postanawia odejść i szukać nowego życia, z dala od niego. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, gdzie miłość i zdrada przeplatają się w zaskakujący sposób. Widzowie, którzy przegapią odcinek, mogą obejrzeć go online na TVP VOD. M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września o 20.50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: W 1939 odcinku M jak miłość Sylwia Kostecka stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma ofertę pracy w Berlinie, która może zaważyć na jej związku z Adamem Wernerem. Adam, zamiast romantycznych oświadczyn, proponuje intercyzę i snuje plany o trojgu dzieci. Sylwia zaczyna mieć dość i zastanawia się, czy życie z Adamem to niekończący się cyrk. W końcu decyduje się powiedzieć Adamowi o propozycji z Berlina, podkreślając, jak ważna jest dla niej ta szansa. Czy Sylwia wybierze karierę w Berlinie, zostawiając Adama w Polsce? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska odkryje, co dzieje się z jej organizmem. Wyniki badań krwi, które otrzyma na telefon, wyjaśnią jej ostatnie problemy zdrowotne. W obecności Sylwii i Anity Magda dowie się, że jej dolegliwości wynikają z menopauzy. To zaskakujące odkrycie przyniesie ulgę, ale także zmusi ją do zaakceptowania nowego etapu życia. Dla Magdy, z jej trudną historią medyczną, każda zmiana była powodem do niepokoju. Teraz jednak wszystko stanie się jasne, a ona nie będzie musiała obawiać się poważniejszych problemów. Ten odcinek przyniesie emocje i ważne odpowiedzi. M jak miłość w 1940 odcinku przyniesie emocjonujące chwile dla Kingi Zduńskiej. Telefon od Adama Wernera sprawi, że Kinga zadrży o życie Piotrka. Prawnik poinformuje ją o rzekomej wizycie Piotrka na Sorze, co brzmi wyjątkowo poważnie, zwłaszcza po jego wcześniejszym zawale serca. Kinga, pamiętając dramatyczne chwile z przeszłości, będzie przerażona. Jednak prawda okaże się inna. Piotrek wyjaśni, że jego zasłabnięcie było udawane, a wszystko po to, by szybko znaleźć się przy Kindze. To małe oszustwo zaskoczy wszystkich, ale przyniesie ulgę, że tym razem zdrowie Piotrka nie jest zagrożone. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem

0: Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami. Girls of Warsaw to nowy serial dokumentalny, który zadebiutuje na Prime Video już 18 września. Serial składa się z 6 odcinków i skupia się na życiu polskich influencerek, takich jak Jessica Mercedes, Andziaks, Ola i Klaudia. Kamery towarzyszą im zarówno w pracy, jak i codziennym życiu, ukazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna rzeczywistość. Jessica Mercedes przyznała, że boi się premiery, ponieważ nie wspomina dobrze okresu, w którym powstawał serial. Choć miała możliwość obejrzenia ostatecznej wersji, zaakceptowała ją w ciemno, unikając ponownego oglądania siebie. Twórcy obiecują, że serial pokaże, co kryje się za publicznym wizerunkiem influencerek, odsłaniając kulisy ich pracy, relacje z bliskimi i osobiste wyzwania. To emocjonująca podróż poza starannie wyselekcjonowane kadry, które znamy z mediów społecznościowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dziś mniej słońca, więcej oddechu. Chłodny wrzesień przynosi ukojenie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim. Na scenie politycznej w Polsce możliwe są zaskakujące koalicje po wyborach w 2027 roku. Koalicja Obywatelska, lider sondaży z poparciem około 30%, potrzebuje partnerów do utworzenia rządu. Jednak większość Polaków wyklucza współpracę Koalicji Obywatelskiej z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Tylko 15% badanych uważa taką koalicję za możliwą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
3: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są m.in. Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
2: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtych dni stało się zdjęcie Marcy Borders, kobiety pokrytej szarym pyłem, która uciekła z płonącej wieży World Trade Center. Jej decyzja o opuszczeniu budynku uratowała jej życie, ale zapoczątkowała także długą walkę z traumą i uzależnieniem. Marcy Borders zmarła w 2015 roku, a jej historia przypomina o długofalowych skutkach zamachów, które dotknęły tysiące osób. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
3: Pod koniec sierpnia mieszkanka powiatu otwockiego straciła 80 tysięcy złotych po rozmowie z oszustami podającymi się za pracowników banku. Dzięki działaniom otwockiej policji podejrzani, 19-latek i 20-latka, zostali zatrzymani w Żyrardowie. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
2: Policjanci z Poznania zatrzymali dwie osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. W sierpniu na autostradzie A2 zabezpieczono 30 kg mefedronu, a w Kościanie dodatkowo 40 g kokainy i gotówkę. W Poznaniu zatrzymano kolejnego mężczyznę z kilkudziesięcioma gramami mefedronu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią.
2: Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów. W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, znów jest na językach. Jego drugie małżeństwo z Faustyną Martyniuk wisi na włosku, a sama Faustyna przyznaje, że ma już dość jego wybryków. Choć nie chce publicznie rozmawiać o rozwodzie, nie ukrywa, że sytuacja jest napięta. Cóż, wygląda na to, że młody Martyniuk nie przestaje dostarczać tematów do plotek, a jego rodzina musi uzbroić się w cierpliwość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie.
2: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji.
1: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me To Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście, najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament.
2: Giant Rooks, zespół, który zdobył serca fanów na całym świecie, powraca z nowym singlem The Big Night Out. Tym razem opowiadają o miłości, która kończy się, gdy ukochana osoba wyjeżdża do Marsylii. To słodko-gorzka zapowiedź ich 3 albumu, który ukaże się już 16 października. Ciekawe, czy Marsylia stanie się nową stolicą złamanych serc.
1: Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bez gwiazdorskich manier.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów, które mają pojawić się jeszcze w tym roku. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie planowane są odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie kierowcy często przekraczają prędkość.
2: Najstarszy warszawski salon H&M w domach towarowych Wars Sava Junior zakończył działalność po 21 latach. Od 8 września jego miejsce zajmuje nowoczesna, dwupoziomowa Żabka. Sklep wyróżnia się rozbudowaną częścią gastronomiczną i strefą dla graczy. To już 13 tysiączna placówka tej sieci w Polsce. Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych wstrząsnęła pasażerami. Pani Beata, jadąca na szkolenie medyczne, znalazła się w samym środku dramatu. Pomagała poszkodowanym, mimo że sama była w szoku. Ruch pociągów na linii numer 22 został wstrzymany, a PKP Intercity uruchomiło komunikację zastępczą. Utrudnienia mogą potrwać kilka dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie chłodny i deszczowy, z temperaturą do 18 stopni. W sobotę i niedzielę nastąpi poprawa, z większą ilością słońca i temperaturą sięgającą 23 stopni w niedzielę. To idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ nie przewiduje się opadów.
2: Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień w Beskidzie Śląskim to czas, gdy góry przybierają złote barwy, a szlaki stają się mniej zatłoczone. Szczególnie polecana jest wędrówka na Baranią Górę, gdzie można podziwiać malownicze kaskady Rodła i rozległe panoramy. Trasy są różnorodne, od relaksujących spacerów po bardziej wymagające marsze. Pamiętajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu, ponieważ jesienne warunki mogą być zdradliwe.
2: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
1: W miniony weekend niemiecka policja zatrzymała trzech Polaków poszukiwanych przez prokuraturę. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jeden czeka na deportację. Zatrzymania miały miejsce podczas kontroli granicznych, które ujawniają coraz więcej osób z zaległymi wyrokami. Kontrole te będą trwały do marca przyszłego roku. Wczoraj w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja bydgoskich klasyków nocą. Na parkingu przy Torbydzie zaprezentowano ponad 200 zabytkowych samochodów, w tym Syreny, Warszawy i amerykańskie krążowniki. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników motoryzacji, którzy mogli podziwiać zarówno klasyki, jak i youngtimery. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Legnicy zatrzymała 35-latka podejrzanego o serię podpaleń w mieście. Mężczyzna, który twierdził, że przez chwilę miał władzę w mieście, został ujęty dzięki pomocy mieszkańców. Podpalacz niszczył mienie, w tym elementy infrastruktury i obiekty gospodarcze. Dziś usłyszy zarzuty prokuratorskie, a służby wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont. Umowa na inwestycję wartą prawie 25 milionów złotych została podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po zakończeniu prac w dolnej części budynku ponownie otworzy się restauracja, a także powstaną miejsca noclegowe. Remont ma zakończyć się do 2031 roku, a prace będą prowadzone w trudnych warunkach pogodowych.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą też 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na chwilę obecną powietrze w Białymstoku oceniane jest jako umiarkowane, a we Wrocławiu jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Dziś na rynku hurtowym benzyna wyraźnie tanieje. Zniżki sięgają ponad 80 zł na metrze sześciennym. Tymczasem ceny oleju napędowego lekko wzrosły po wczorajszych spadkach. Orlen oferuje najtańszą benzynę, a w przypadku oleju napędowego liderem jest BP Europa. Mimo obniżek w hurtowych cennikach, kierowcy nie powinni oczekiwać spadków cen na stacjach. Powrót 23% VAT-u i wysokie ceny ropy naftowej utrudniają obniżki cen detalicznych. Sytuacja na rynku paliw pozostaje dynamiczna i nieprzewidywalna.
2: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione.
1: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34,50 zł. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii. Wśród premier znalazły się systemy uderzeniowe Gladius 2 i Warma T8X oraz innowacyjny system startowy X-Lifter. Pokazano także ciężarówkę Star 8x8 Hyperion i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Nie zabrakło również bezzałogowej jednostki nawodnej Storm Rider 550. Wydarzenie przyciągnęło wielu prominentnych gości, podkreślając znaczenie tych technologii dla bezpieczeństwa kraju. Polska Grupa Zbrojeniowa podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisała szereg porozumień, które mają wzmocnić krajowy przemysł zbrojeniowy. Kluczowe umowy dotyczą współpracy z Ukrainą oraz rozwoju produkcji komponentów do amunicji i pojazdów wojskowych w Polsce. W Raciborzu planowane jest uruchomienie zakładu Jelcz, co stworzy około 500 nowych miejsc pracy. Ponadto podpisano list intencyjny dotyczący ustanowienia Dnia Wdzięczności za Służbę, mającego na celu uhonorowanie osób dbających o bezpieczeństwo kraju. Współpraca z amerykańskimi firmami, takimi jak Lockheed Martin i Raytheon, ma zwiększyć udział Polski w międzynarodowych programach obronnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdzenie, że ich system radarowy SAR działa w warunkach orbitalnych. Acor stała się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała tę technologię na orbicie. Satelita został wyniesiony na orbitę 3 maja przez rakietę Falcon, 9 firmy SpaceX. Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego i obronności kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 11 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Walawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami z zakulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziębicka, czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eski-Szehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi, zgłosić sprawę na policję, czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15:05 na TVP 2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w 1939 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Anita zacznie podejrzewać, że Sylwia zdradza Adama Wernera. Podczas treningu z Magdą Kostecką Sylwia będzie bardziej zainteresowana swoim telefonem niż ćwiczeniami. Anita szybko zauważy jej dziwne zachowanie i zacznie snuć własne teorie. Jednak prawda okaże się inna niż przypuszczenia Anity. Sylwia nie będzie miała kochanka, ale zacznie poważnie myśleć o zmianie swojego życia. Oferta pracy z Berlina może być dla niej szansą na nowy początek. Tymczasem Werner, nieświadomy jej rozterek, będzie planował

0: Mario i Blanka odnajdą swoją córkę? W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpartą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 12 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Na ten moment w Poznaniu jakość powietrza jest dobra, a w Gdańsku umiarkowana...
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
0: Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
2: Dziś w Warszawie odbyła się kolejna miesięcznica upamiętniająca katastrofę smoleńską. Wydarzenie zostało zakłócone przez incydenty z udziałem posła PiS Antoniego Macierewicza i protestujących. Nagrania z sieci pokazują, jak Macierewicz starł się z demonstrantami, używając niezidentyfikowanego przedmiotu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował protestujących, nazywając ich działania chamstwem i łącząc je z rosyjską agenturą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z Zonda Krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska. Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów.
0: Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margo Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożowego. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają. Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
0: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
0: W Legnicy zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń, które miały miejsce od 5 września. Dzięki współpracy policji i mieszkańców udało się go ująć 10 września. Sprawca podpalał między innymi skrzynki telekomunikacyjne i budynki gospodarcze, co mogło mieć poważne konsekwencje dla okolicy. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty w prokuraturze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże. Izabella Krzan, znana z Asia Express, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na ślubie Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka w Portugalii. Choć jej wizyta była krótka, nie omieszkała skorzystać z okazji, by wskoczyć w kusę bikini i podzielić się tym z fanami w sieci. Ślub, który odbył się w kameralnym gronie, był niespodzianką dla pary, a obecność Krzan dodała mu blasku. Cóż, nie ma to jak połączyć obowiązki towarzyskie z chwilą relaksu na słonecznej plaży. W świecie rocka nie brakuje skandali, ale historia Billa Wymana z The Rolling Stones to prawdziwy hit. W 1989 roku, będąc 52-letnim mężczyzną, poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą znał od jej 13 roku życia. Ale to nie koniec tej rodzinnej telenoweli. Jego syn, Stephen, ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i życiowe akrobacje. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane. Fani serialu Raywall mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce. Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść. Paweł Krawczyk, człowiek, który udowadnia, że można być gwiazdą rocka, stojąc w cieniu. Dziś kończy 54 lata, a jego muzyczna magia przez dekady kształtowała brzmienie zespołu Hey. Choć nie pcha się na pierwszy plan, to właśnie jego kompozycje były fundamentem dla tekstów Katarzyny Nosowskiej. Krawczyk pokazuje, że nie trzeba być w świetle reflektorów, by mieć ogromny wpływ na muzykę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRock opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbournem. Powód? LaRock nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na Ci Muse Band i I Muset chyba. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczny wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych. Pani Beata, podróżująca na szkolenie medyczne, znalazła się w centrum tragedii, gdy jej pociąg uległ wykolejeniu. Mimo strachu, jako opiekunka medyczna, natychmiast przystąpiła do pomocy poszkodowanym. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Radomska Prokuratura Okręgowa, a na trasie wprowadzono komunikację zastępczą. Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
2: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
2: W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się sąd rejonowy w Gliwicach oraz sąd rodzinny. Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga TVN.
2: Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wprowadził luksusowe śniadania dla świeżo upieczonych mam na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pacjentki zamiast typowego szpitalnego jedzenia otrzymują obfite i regeneracyjne posiłki, które przypominają menu z luksusowego hotelu. Dyrekcja placówki podkreśla, że to część strategii budowania marki Rodzić w Wysokiem Mazowieckiem, a lekarze zauważają pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentek. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem w internecie.
1: Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Stronie Śląskie, jedno z najbardziej dotkniętych miast, wciąż się odbudowuje, a nowe inwestycje zmieniają jego oblicze. Dzięki wsparciu rządowemu powstały nowe drogi, mosty i osiedla dla poszkodowanych mieszkańców. Mimo postępów, wspomnienia dramatycznych wydarzeń z 2022 roku wciąż są żywe w pamięci mieszkańców. Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont za 25 milionów złotych. W dolnej części budynku ponownie pojawi się restauracja i miejsca noclegowe. Prace potrwają do 2031 roku, a ich realizacja będzie wyzwaniem ze względu na trudne warunki pogodowe. Mimo remontu obserwatorium będzie działać bez przerwy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Legnicy zatrzymano 35-latka podejrzanego o serię podpaleń. Mężczyzna, który twierdził, że przez chwilę miał władzę w mieście, podpalał między innymi elementy infrastruktury i tuje. Ostatecznie mieszkańcy, zauważywszy kolejne podpalenie, ruszyli za nim w pościg, co umożliwiło policji jego zatrzymanie. Podejrzany usłyszy zarzuty, a policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast we Wrocławiu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W piłkarskiej Ekstraklasie wybuchła afera związana z nieuprawnionymi kontaktami między trenerem Jagiellonii Białystok a sędzią. Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, przed meczem z GK z Katowice skontaktował się z sędzią Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem, co jest niezgodne z konwencją sędziowską PZPN. Sprawa trafiła do PZPN, który wszczął postępowanie wyjaśniające. W grę wchodzą poważne konsekwencje, w tym dyskwalifikacja i kary finansowe.
2: Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026 i 2027. Polscy kibice mogą liczyć na emocje, gdyż na boisku pojawią się kluby z Polakami w składzie. Tymoteusz Puchacz zagra w barwach Sabah Baku przeciwko Manchesterowi United na Old Trafford. O godzinie 21:00 odbędą się także mecze Bayernu Monachium z Bodo Glimt oraz Slavii Praga z RC Lens.
1: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze rozpoczynają dziś zmagania na Mistrzostwach Europy. W pierwszym meczu zmierzą się z Portugalią, która, choć niżej notowana, ma w składzie kilku uznanych zawodników. Biało-czerwoni bronią tytułu mistrzowskiego z 2023 roku i będą walczyć o udany start w turnieju. Spotkanie odbywa się w Sofii, gdzie Polacy będą rywalizować w fazie grupowej.
2: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na czwartym miejscu.
1: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
2: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 12 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3410 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkrywa prawdę o Lucynie. Podejrzenia prowadzą go do jej prawdziwego domu, gdzie odkrywa, że Lucyna to matka nieuczciwego dewelopera, Macieja Wilka. Hubert nie cofnie się przed niczym, by poznać prawdę, nawet jeśli oznacza to śledzenie Lucyny. Tymczasem jego żona, Asia, dowiaduje się szokującej prawdy o Lucynie od Natalii, byłej kochanki Wilka. To odkrycie wstrząśnie rodziną Pyrków. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o 21:00. W TVP2. Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1031 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 września o 16 na TVP1. Intrygi Ezgi osiągają szczyt, gdy manipuluje Sinanem, przedstawiając mu fałszywe dokumenty medyczne. Zdesperowany prokurator, przekonany o jej rzekomej tragedii, decyduje się na oświadczyny. Dla Ainur to koniec marzeń o wspólnej przyszłości z Sinanem. Zrozpaczona postanawia odejść i szukać nowego życia, z dala od niego. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, gdzie miłość i zdrada przeplatają się w zaskakujący sposób. Widzowie, którzy przegapią odcinek, mogą obejrzeć go online na TVP VOD. M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września, o 20:50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość w 1940 odcinku przyniesie emocjonujące chwile dla Kingi Zduńskiej. Telefon od Adama Wernera sprawi, że Kinga zadrży o życie Piotrka. Prawnik poinformuje ją o rzekomej wizycie Piotrka na Sorze, co brzmi wyjątkowo poważnie, zwłaszcza po jego wcześniejszym zawale serca. Kinga, pamiętając dramatyczne chwile z przeszłości, będzie przerażona. Jednak prawda okaże się inna. Piotrek wyjaśni, że jego zasłabnięcie było udawane, a wszystko po to, by szybko znaleźć się przy Kindze. To małe oszustwo zaskoczy wszystkich, ale przyniesie ulgę, że tym razem zdrowie Piotrka nie jest zagrożone. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 na TVP2. W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Angelika otrzymuje wiadomość, na którą czekała od tragicznego wybuchu w Kosowie. Bolesław, jej ojciec, przynosi wieści, że Kamil Biały żyje, choć jest ciężko ranny. Radość Angeliki miesza się ze strachem, ale nadzieja na usłyszenie głosu ukochanego dodaje jej sił. Po dniach niepewności i najczarniejszych scenariuszach dziewczyna wreszcie może odetchnąć z ulgą. Mimo poważnych obrażeń Kamila, Angelika wierzy, że wkrótce będą mogli porozmawiać. Widmo trwałych konsekwencji wypadku wciąż wisi nad Kamilem. Ale Angelika skupia się na tym, że jej ukochany przeżył. To dla niej najważniejsze. W 144 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami. Girls of Warsaw to nowy serial dokumentalny, który zadebiutuje na Prime Video już 18 września.

0: Weather Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Polsce dzisiaj dominować będzie bezchmurne niebo. Termometry w Poznaniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 11 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr północno-zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Gdańsku temperatura będzie wynosić 13 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostro skrytykował obecny rząd podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu oskarżył rząd o kłamstwo i hipokryzję w kontekście afery Zonda Krypto, mówiąc: złodziej krzyczy łapać złodzieja. Jego przemówienie było zakłócane przez kontrmanifestację, której uczestnicy próbowali zagłuszyć polityka okrzykami kłamca. Kaczyński określił zachowanie protestujących jako chamstwo i brak kultury. Na scenie politycznej w Polsce możliwe są zaskakujące koalicje po wyborach w 2027 roku. Koalicja Obywatelska, lider sondaży z poparciem około 30%, potrzebuje partnerów do utworzenia rządu. Jednak większość Polaków wyklucza współpracę Koalicji Obywatelskiej z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Tylko 15% badanych uważa taką koalicję za możliwą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
2: Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za upadek giełdy Zonda Krypto. Poseł PiS Michał Wójcik jest zdumiony tym stanowiskiem i oskarża Morawieckiego o unikanie odpowiedzialności. Wójcik domaga się wyjaśnień dotyczących udziału szefa KNF Jacka Jastrzębskiego w wydarzeniu sponsorowanym przez Zonda Krypto. Rozwój Plus sugeruje powołanie komisji śledczej, aby dokładnie zbadać tę sprawę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego, przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtych dni stało się zdjęcie Marcy Borders, kobiety pokrytej szarym pyłem, która uciekła z płonącej wieży World Trade Center. Jej decyzja o opuszczeniu budynku uratowała jej życie, ale zapoczątkowała także długą walkę z traumą i uzależnieniem. Marcy Borders zmarła w 2015 roku, a jej historia przypomina o długofalowych skutkach zamachów, które dotknęły tysiące osób. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
2: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydło kwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 10 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości ledwie odczuwalną. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Oliwier Bartosik nie mógł dostać się do swojego mieszkania, bo zapomniał kluczy i kodu do klatki. W końcu na drodze stanął mu sąsiad, który zaczął się z nim kłócić. Później mężczyzna wezwał policję. 19-latek został w brutalny sposób powalony na ziemię i obezwładniony. Lekarze wyliczali liczne obrażenia, których miał wówczas doznać. Finalnie serce Oliwiera przestało bić. Doszło do zatrzymania krążenia. Rodzina nastolatka oskarża policjantów, a prokuratura prowadzi śledztwo. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Dramat rozegrał się przy robotniczej 160 w Elblągu, dokładnie 15 sierpnia 2025 roku. Jak opowiada pani Aleksandra Bartosik w rozmowie z dziennikarzem Superekspresu Tomaszem Nowocińskim, wraz ze swoją rodziną mieszkali tam już od 3 lat. Tego dnia cały świat się dla nich zatrzymał. 19-letni Oliwier, ukochany syn, wyszedł wieczorem na spotkanie ze znajomymi. Gdy wrócił, nie mógł dostać się do klatki, ponieważ nie wziął kluczy i zapomniał kodu do domofonu. Była 3 nad ranem, kiedy próbował wejść do środka. Nie był agresywny, tylko zagubiony. Gdy sąsiad usłyszał dźwięk domofonu, wyszedł do niego, relacjonuje Aleksandra Bartosik. Między nastolatkiem a mężczyzną miało dojść do przepychanki. Nie do końca wiadomo, z jakiego powodu. Prawdopodobnie sąsiad był zdenerwowany, że Oliwier dobija się do klatki w środku nocy. A może nie rozpoznał, że on też tutaj mieszka? Trudno wyrokować. Jasnym jest natomiast, że to on wezwał na miejsce policję, która miała interweniować w związku z zakłócaniem spokoju. Z relacji matki 19-latka wynika, że chłopak miał chwilę później zostać obezwładniony przez funkcjonariuszy, a w akcji pomagali im bliżej niesprecyzowani mężczyźni, cywile. Oliwier, ważący niewiele ponad 60 kg, został powalony na ziemię, opisywał w Superekspresie Tomasz Nowociński. Z następnych ustaleń wynika, że na trawniku doszło do pierwszego zatrzymania krążenia, potem kolejnego w szpitalu wojewódzkim, a ostatni raz w miejskim, gdzie chłopak zmarł, dodawał dziennikarz. Aleksandra Bartosik wylicza, że Oliwier miał na ciele liczne obrażenia. Moje dziecko zostało skatowane, twierdzi kobieta. Sina twarz, spuchnięta głowa, rany na skroni, zadrapania, siniaki od góry do dołu. Nawet personel medyczny był w szoku. Lekarze pytali matkę, co się stało, lecz ona nie potrafiła odpowiedzieć. Dokumentacja potwierdza, że 19-latek doznał wielu obrażeń. Do szpitala został przewieziony przez zespół ratownictwa medycznego w asyście policji. Był nieprzytomny. Kiedy jego stan się pogorszył, przeprowadzono reanimację, lecz chłopaka nie udało się uratować. Oliwier zmarł mimo prób ratowania jego życia przez lekarzy. Twierdzą, że mój syn niszczył auta, że kogoś pobił, ale żadnych zniszczeń nie było. Policjant ponoć został przez niego ugryziony w pierś w karetce. Ale jak, skoro Oliwier był wtedy nieprzytomny? Leżał na nim? Zastanawia się pani Aleksandra, nie kryjąc wielkich emocji. Był moim jedynym dzieckiem. Zostałam zupełnie sama. Nikt nie chce mi pomóc. To ja poprosiłam o nagrania z kamer spółdzielni. Musiałam za to zapłacić. Policja tego nie zrobiła, dodaje we łzach. Aleksandra Bartosik wciąż szuka ludzi, którzy mogli widzieć policyjną interwencję, moment obezwładnienia albo zachowanie mundurowych. Nie chodzi o zemstę. Chce po prostu poznać prawdę na temat tego, co naprawdę stało się z jej dzieckiem. W międzyczasie prokuratura wszczęła swoje postępowanie. Na początku sprawa trafiła w ręce prokuratury rejonowej w Ostródzie, która miała przyjrzeć się przebiegowi zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł 19-letni chłopak. Presja społeczna jest ogromna, ponieważ już 7 września setki mieszkańców Elbląga wzięły udział w Marszu Milczenia poświęconym pamięci Oliwiera. Tłum ruszył o godzinie 15 sprzed budynku tamtejszej prokuratury i ulicami miasta przeszedł w kierunku Komendy Miejskiej Policji. Tam zapłynęły znicze. Marsz przebiegł w spokoju, ciszy i milczeniu. Nie słychać było żadnych krzyków, a policja zabezpieczyła nawet przebieg marszu, zamykając ulicę, relacjonował dziennikarz Superekspresu. Pani Aleksandra była poruszona i wdzięczna za to, że tak duży odzew społeczny pojawił się w sprawie jej syna. Oddajemy mu hołd. Obiecuję, że zrobię wszystko, by winni poszli siedzieć za zabójstwo mojego syna. Chcą z niego zrobić patologię, są mataczenia. A to było moje jedyne dziecko. Został skatowany. Nie usłyszałam od nikogo przepraszam. Nigdy im tego nie wybaczę. Proszę was o wsparcie. Apelowała przed jednostką policji do zgromadzonych ludzi. Wśród licznych transparentów wyróżniał się ten, na którym wybrzmiewał napis „Chciałem tylko wejść do klatki”, nawiązujący do ostatnich chwil życia 19-letniego Oliwiera. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, oficjalna wersja policji mówiła o zgłoszeniu dotyczącym niszczenia mienia. Funkcjonariusze zarzekają się też, że chłopak był przytomny, kiedy przekazywano go do zespołu ratownictwa medycznego, choć dokumentacja, którą otrzymała rodzina, wskazuje na coś zupełnie innego. Reporter Super Expressu zadał policjantom aż 21 konkretnych pytań. Wśród nich znalazły się również te, które przewijają się w mediach społecznościowych, publikowane przez wzburzonych sprawą internautów. Czy funkcjonariusze mieli włączone kamery nasobne? Czy przekazali te nagrania do prokuratury? Czy zgodnie z regulaminem rozpoczęli rejestrację interwencji od samego początku? Czy ktoś wyłączył kamery w trakcie działań? Czy użyto paralizatora? Czy zidentyfikowano cywilów, którzy brali udział w brutalnym obezwładnianiu chłopaka i ich przesłuchano? Oraz czy została zbadana zasadność ich uczestnictwa w tej interwencji? Kto zadecydował o użyciu pałki teleskopowej i gazu pieprzowego? Czy policjanci zostali objęci pomocą psychologiczną? Czy matka Oliwiera ją otrzymała? I w końcu, czy policja ma sobie coś do zarzucenia? To zaledwie kilka z nich. Nie odpowiedziano na żadne. Zamiast wyjaśnień pojawiło się milczenie. Bardziej rozmowna stała się prokuratura okręgowa w Elblągu, która przejęła postępowanie prowadzone w tej sprawie. Jej przedstawiciele mówią wprost, że wobec Oliwiera użyto siły fizycznej, chwytów obezwładniających, ręcznego miotacza gazu, pałki teleskopowej oraz kajdanek. To wszystko wobec jednego 19-letniego chłopaka. Śledztwo wszczęto w kierunku ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy, co doprowadziło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Trudno nie dostrzec jednak błędów i pewnych opóźnień w tych działaniach. Ubranie Oliwiera zabezpieczono bowiem dopiero 3 tygodnie od zdarzenia. Nie pobrano wydzieliny z dróg oddechowych chłopca, a sekcję zwłok przeprowadzono 22 sierpnia, niemal tydzień po śmierci ofiary. Dziennikarz Tomasz Nowociński wskazuje ponadto, że wciąż brakuje jasnej przyczyny śmierci 19-latka, włącznie z niewiadomymi wynikami badań toksykologicznych. Już pojawiły się za to plotki i domniemania, że chłopak na imprezie ze znajomymi mógł zostać czymś odurzonym. Prokuratura Ewa Ziębka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Elblągu, przyznaje, że śledztwo przejęto z uwagi na rangę i wagę sprawy oraz duże zainteresowanie opinii publicznej. Pod naporem presji społecznej i medialnej na pytania w końcu zdecydowała się odpowiedzieć również Komenda Miejska Policji. Okazuje się, że mundurowi, którzy interweniowali w sprawie Oliwiera, przebywają obecnie na zwolnieniu lekarskim, lecz pracy nie stracili. Nie zaistniały żadne przesłanki do tego, aby odsunąć ich od czynności służbowych, wskazano w komunikacie. Funkcjonariusze bronią się, że środki przymusu bezpośredniego, czyli siła fizyczna, gaz pieprzowy, pałki i kajdanki, zostały użyte ze względu na agresywne zachowanie nastolatka. Cały zgromadzony materiał dowodowy oraz sporządzona dokumentacja zostały przekazane do dyspozycji prokuratury, wskazał nadkomisarz Krzysztof Nowacki, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Wśród materiałów znalazły się m.in. zabezpieczone nagrania okolicznych monitoringów, nagrania z kamer nasobnych policjantów oraz inne dostępne materiały, które mają posłużyć za dowód w prowadzonym śledztwie. Ustalono też tożsamość wszystkich uczestników tego zajścia, w tym mężczyzn, którzy pomagali w interwencji służb. W trakcie każdej akcji to policjanci, którzy ją przeprowadzają, decydują o rodzaju oraz zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego. Podczas tych działań, które zapoczątkowało wezwanie dotyczące podejrzenia niszczenia mienia, policjanci przez agresywne zachowanie młodego mężczyzny, z którym chcieli wyjaśnić okoliczności zajścia, zostali zmuszeni do użycia wobec niego siły fizycznej, gazu, pałki i kajdanek. Nie był używany paralizator, tłumaczy nadkomisarz Krzysztof Nowacki. Jak poinformował, oprócz prokuratury sprawie przygląda się też Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który rozpoczął czynności wyjaśniające, mające na celu ocenę prawidłowości działań mundurowych z Elbląga. Wspomniani funkcjonariusze zostali objęci opieką psychologa. Matka chłopaka twierdzi, że takiej pomocy nie otrzymała. W związku z trwającym śledztwem do udzielania szczegółowych odpowiedzi na pozostałe pytania upoważnieni są przedstawiciele prokuratury, uciął rzecznik prasowy policji. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, prokuratura wciąż prowadziła swoje śledztwo. Po raz trzeci zmieniono też jednostkę, która będzie zajmować się sprawą. Pod koniec września 2025 roku zdecydowano, że historię Oliwiera przeanalizuje jednak prokuratura okręgowa w Toruniu. Stało się to na wniosek mamy poszkodowanego oraz jej pełnomocnika. Rozstrzygnięcie to ma na celu wyeliminowanie potencjalnych, ewentualnych podejrzeń i zarzutów, braku obiektywizmu procesowego, prokuratorów prokuratury okręgowej w Elblągu, na co dzień służbowo współdziałających z funkcjonariuszami policji z terenu Elbląga, wyjaśnił prokurator Mariusz Marciniak, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zarówno mama Oliwiera, jak i służby prowadzące śledztwo proszą świadków zdarzenia o zgłaszanie się do odpowiednich organów. Nawet najmniejsza informacja może okazać się przydatna i doprowadzić do poznania prawdy o tym, co tak naprawdę spotkało 19-letniego chłopaka.
0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej interesujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój zbrodni, aby nie przegapić najmroczniejszych i przerażających spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią.
2: Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów. W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy.
1: Świat komedii stracił jednego z mistrzów. Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5, odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie. Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera drugiej części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
2: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji. Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne „Bo mogę, jestem gwiazdą rocka” to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me to Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem. Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście, najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 11 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski. Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. W Sokolnikach Suchych trwa akcja po katastrofie kolejowej, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. Lokomotywa, która obróciła się o 180 stopni, została już ustawiona na torach. Policjanci przystępują teraz do przeszukania wnętrza pojazdu, a kolejarze naprawiają zniszczone torowisko. Pierwszy tor ma być gotowy do użytku już jutro, a drugi do poniedziałku.
2: Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
2: Już w sobotę w Szczecinie odbędzie się inauguracja roku akademickiego na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uroczystość podzielono na dwie tury ze względu na rekordową liczbę studentów. W programie między innymi wykład inauguracyjny doktora inżyniera Andrzeja Łysko o tajemnicach dronów oraz strefa edukacyjno-promocyjna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W semestrze studenci będą mieli okazję uczestniczyć w innowacyjnych zajęciach, takich jak nauka na wirtualnej strzelnicy.
1: Niemiecka policja zatrzymała trzech obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mieszkańcy gmin Dobra i Kołbaskowo mogą teraz załatwiać sprawy komunikacyjne w nowej filii starostwa w Lubieszynie. Dzięki temu ich podróż do urzędu skróciła się o kilkanaście kilometrów. W Lubieszynie można między innymi uzyskać profil PKK czy wymienić prawo jazdy. Jednak niektóre sprawy, jak te dotyczące kierowców zawodowych, nadal wymagają wizyty w policach.
2: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
1: Wczoraj w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja bydgoskich klasyków nocą. Na parkingu przy Torbydzie zaprezentowano ponad 200 zabytkowych samochodów, w tym Syreny, Warszawy i amerykańskie krążowniki. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników motoryzacji, którzy mogli podziwiać zarówno klasyki, jak i youngtimery. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 września.
2: Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont. Umowa na inwestycję wartą prawie 25 milionów złotych została podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po zakończeniu prac w dolnej części budynku ponownie otworzy się restauracja, a także powstaną miejsca noclegowe. Remont ma zakończyć się do 2031 roku, a prace będą prowadzone w trudnych warunkach pogodowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dwa lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce i 22 stopnie, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, choć najcieplejsza z 25 stopniami, może zaskoczyć przelotnym deszczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 12 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. We Wrocławiu zobaczymy 15 stopni i zachmurzenie całkowite. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dolny Śląsk intensywnie inwestuje w rozwój kolei, mimo że wciąż odbudowuje się po powodzi. Pociągi do Karpacza w ciągu roku przewiozły ponad 320 tysięcy pasażerów. Samorząd planuje dalszą rozbudowę tras, co może zwiększyć roczne dopłaty do kolei z 450 milionów do nawet miliarda złotych. Wrocław Główny zaczyna mieć problemy z przepustowością. Dlatego planowana jest renowacja dworca Świebockiego. Region stawia także na rozwój sieci tras rowerowych, by lepiej wykorzystać potencjał turystyczny. Cyklostrada Dolnośląska ma połączyć powiaty i ułatwić dojazd do atrakcji turystycznych.
2: Były premier Leszek Miller uważa, że sukces Alternatywy dla Niemiec to sygnał alarmowy dla niemieckich partii głównego nurtu. Jego zdaniem głównym paliwem dla tej partii jest problem migracji. Miller przewiduje, że temat ten będzie długo rozpalał europejską politykę, w tym także w Polsce. W kontekście przyszłych wyborów parlamentarnych w Polsce były premier nie wyklucza zaskakujących koalicji, choć wyklucza porozumienie między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. Miller podkreśla, że polityka jest nieprzewidywalna i przestrzega przed przesądzaniem wyników wyborów już teraz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji. Nadchodząca zima budzi niepokój wśród Polaków ogrzewających domy peletem. Ministerstwo Energii otrzymało analizę cen tego paliwa, ale nie ujawnia jej treści. Nieoficjalne informacje sugerują, że cena peletu może wzrosnąć nawet do 4 do 5 tysięcy złotych za tonę. Eksperci jednak uspokajają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny. Problemem jest rosnący popyt na pelet przy ograniczonej podaży. Polacy poszukują tańszych alternatyw, takich jak pelet ze słomy czy owsa, ale eksperci ostrzegają przed ich pochopnym użyciem w certyfikowanych kotłach.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Dziś, 10 września, ZUS wypłaca kolejną transzę 14 emerytury. Pełna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie każdy senior otrzyma tyle samo. Wysokość dodatku zależy od progu 2900 zł brutto i zasady złotówka za złotówkę. Seniorzy z wyższymi świadczeniami dostaną mniej, a ci z emeryturą powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto nie otrzymają 14 wcale. Wypłaty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a kolejne przelewy zaplanowano na 15, 18 i 25 września. Osoby z przedemerytalnymi świadczeniami dostaną pieniądze 1 października. W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwierzętność utknęły.

0: infrastruktury AI wspólnie z Czechami i Litwą.
1: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano ważne porozumienie między L3 Harris Technologies a Centrum Techniki Morskiej. Planowana jest pełna produkcja zaawansowanych radiostacji RF-9820S Widmo w Polsce. To krok w stronę polonizacji i przyszłego eksportu tego systemu. Radiostacje te są już szeroko stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolita Polska i charakteryzują się odpornością na zakłócenia elektroniczne. Porozumienie ma na celu wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego i zdolności obronnych Polski. Teraz kluczowe będzie przełożenie tych planów na konkretny kontrakt i uruchomienie produkcji.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na forum ekonomicznym w Karpaczu Marek Tatała zwrócił uwagę na monopol na polskim rynku informacji kredytowej. Obecne przepisy blokują konkurencję, co wpływa na ocenę zdolności kredytowej milionów Polaków. Tatała wskazał na potrzebę zmiany prawa bankowego, by dopuścić nowe firmy i technologie, takie jak sztuczna inteligencja. Jako przykład podał Wielką Brytanię, gdzie konkurują trzy firmy, co przynosi korzyści klientom. Zróżnicowanie baz danych mogłoby także zwiększyć cyberbezpieczeństwo. Ekspert podkreśla, że zmiany te wymagają interwencji polityków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
3: Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
2: Dziś w Warszawie odbyła się kolejna miesięcznica upamiętniająca katastrofę smoleńską. Wydarzenie zostało zakłócone przez incydenty z udziałem posła PiS Antoniego Macierewicza i protestujących. Nagrania z sieci pokazują, jak Macierewicz starł się z demonstrantami, używając niezidentyfikowanego przedmiotu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński skrytykował protestujących, nazywając ich działania chamstwem i łącząc je z rosyjską agenturą. Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, domaga się gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak działań w tej kwestii. Ślis zarzuca prezydentowi, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co według niego potęguje polityczny konflikt. Polityk podkreśla, że obecna sytuacja polityczna blokuje konieczne zmiany w sądownictwie, a Trybunał Konstytucyjny powinien być wolny od wpływów politycznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że wielokrotnie ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jarosława Kaczyńskiego, o zagrożeniach związanych z Zonda Krypto. Jego słowa wywołały burzliwą reakcję wśród polityków, zarówno w PiS, jak i w opozycji. Marcin Kierwiński skrytykował Morawieckiego za brak odwagi w informowaniu obywateli, a Przemysław Czarnek zaapelował o jedność na prawicy. Piotr Müller z PiS obarczył winą za eskalację sprawy nieostrożność niektórych osób oraz premiera Donalda Tuska.
3: W Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. 2 budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
3: Dziś na autostradzie A2 aspirant sztabowy Marcin Jaroszyński ze szczecińskiej policji pomógł kobiecie w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusz zatrzymał się, udzielił jej pierwszej pomocy i wezwał służby ratunkowe. Dzięki jego szybkiej reakcji kobieta trafiła bezpiecznie do szpitala. Interwencja miała miejsce w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, co podkreśla znaczenie wsparcia w trudnych chwilach.
2: 82-letni mieszkaniec Chełma padł ofiarą oszusta, który podszywał się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Senior przelał blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że chroni swoje oszczędności. Dzięki szybkiej reakcji policji i pracowników banku udało się zablokować przelewy, a pieniądze nie trafiły do przestępców. Policja przypomina, że prawdziwi funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy.
3: W W Legnicy zatrzymano 35-letniego mężczyznę podejrzanego o serię podpaleń, które miały miejsce od 5 września. Dzięki współpracy policji i mieszkańców udało się go ująć 10 września. Sprawca podpalał między innymi skrzynki telekomunikacyjne i budynki gospodarcze, co mogło mieć poważne konsekwencje dla okolicy. Mężczyzna ma dziś usłyszeć zarzuty w prokuraturze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże.
2: Julia Majchrzak, polska gwiazda brytyjskiego Love Island, znowu zaskakuje. Po wygranej w programie i zdobyciu serc widzów, jej związek z Lorenzo to już przeszłość. Jak się okazuje, życie poza willą nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Julia, łamiąc serca fanów, przyznała, że presja rzeczywistości okazała się zbyt przytłaczająca. Cóż, miłość na wyspie to jedno, a życie w realnym świecie to zupełnie inna bajka.
1: W świecie rocka nie brakuje skandali, ale historia Billa Wymana z The Rolling Stones to prawdziwy hit. W 1989 roku, będąc 52-letnim mężczyzną, poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą znał od jej 13 roku życia. Ale to nie koniec tej rodzinnej telenoweli. Jego syn, Stephen, ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko muzyka, ale i życiowe akrobacje. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, pożegnał się z tym światem w wieku zaledwie 39 lat. Jego pogrzeb, pełen kwiatów i emocji, odbył się w środę, a wśród wieńców wyróżniało się wielkie serce z czerwonych róż od żony i dzieci. Życie Adriana i jego rodziny zmieniło się diametralnie po diagnozie glejaka 4 stopnia, a teraz pozostaje tylko wspomnienie o człowieku, który w telewizyjnym show znalazł miłość. Cóż, życie pisze scenariusze bardziej dramatyczne niż telewizja.
1: Fani serialu Raywall mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce. Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku. Filip z Hotel Paradise znalazł się w ogniu internetowej nienawiści. Choć sam przyznaje, że jego zachowanie w programie było dalekie od ideału, to fala hejtu, która go zalała, przekroczyła wszelkie granice. Internauci życzyli mu nawet śmierci, co pokazuje, jak łatwo w sieci zatracić zdrowy rozsądek. Filip apeluje o rozróżnienie między krytyką a destrukcyjnym hejtem, przypominając, że nie każdy ma tak mocną psychikę, by to znieść.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Paweł Krawczyk, człowiek, który udowadnia, że można być gwiazdą rocka, stojąc w cieniu. Dziś kończy 54 lata, a jego muzyczna magia przez dekady kształtowała brzmienie zespołu Hey. Choć nie pcha się na pierwszy plan, to właśnie jego kompozycje były fundamentem dla tekstów Katarzyny Nosowskiej. Krawczyk pokazuje, że nie trzeba być w świetle reflektorów, by mieć ogromny wpływ na muzykę. King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRock opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem. Powód? LaRock nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na T-Muse Band i E-Muset chyba. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 11 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Hirschfelda 2, mieszkańcy zmagają się z dramatyczną sytuacją. Budynek, w którym mieszkają, jest w tak złym stanie technicznym, że inspektorat budowlany zakazał jego użytkowania. Lokatorzy, w większości seniorzy, boją się bezdomności, a prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Mimo prób rozwiązania problemu, mieszkańcy wciąż czekają na konkretne działania naprawcze.
2: Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców. W Warszawie nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie chłodny i deszczowy, z temperaturą do 18 stopni. W sobotę i niedzielę nastąpi poprawa, z większą ilością słońca i temperaturą sięgającą 23 stopni w niedzielę. To idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ nie przewiduje się opadów.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niebezpiecznego incydentu. 24-letni Ukrainiec zaczepiał 13-letnią dziewczynkę, a następnie zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności oraz znieważenia funkcjonariuszy. Policja wystąpiła o jego deportację. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji, nie doszło do poważniejszych konsekwencji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
1: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi. Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
2: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł 4 września po walce z nowotworem mózgu. Pogrzeb 39-latka odbył się w Żołędowie pod Bydgoszczą w gronie rodziny i przyjaciół. Rodzina Szymaniaka, wspierana przez internautów, postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym chorym. Pamięć o Adrianie pozostanie żywa w sercach bliskich i fanów. Sąd rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga! TVN. Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która spustoszyła Kotlinę Kłodzką. Stronie Śląskie, jedno z najbardziej dotkniętych miast, wciąż się odbudowuje, a nowe inwestycje zmieniają jego oblicze. Dzięki wsparciu rządowemu powstały nowe drogi, mosty i osiedla dla poszkodowanych mieszkańców. Mimo postępów, wspomnienia dramatycznych wydarzeń z 2022 roku wciąż są żywe w pamięci mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Oleśnicy doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła 9-letnia dziewczynka. Agnieszka i jej 45-letnia mama. Obie zostały potrącone przez pociąg na niestrzeżonym przejściu kolejowym. Społeczność Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Jana Pawła II w Oleśnicy złożyła rodzinie wyrazy współczucia. Policja i prokuratura nadal badają przyczyny tej tragedii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą podobnie 15 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Wrocławia dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: W piłkarskiej ekstraklasie wybuchła afera związana z nieuprawnionymi kontaktami między trenerem Jagiellonii Białystok a sędzią. Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii, przed meczem z GK z Katowice skontaktował się z sędzią Arkadiuszem Kamilem Wójcikiem, co jest niezgodne z konwencją sędziowską PZPN. Sprawa trafiła do PZPN, który wszczął postępowanie wyjaśniające. W grę wchodzą poważne konsekwencje, w tym dyskwalifikacja i kary finansowe.
2: Tymoteusz Puchacz, polski obrońca Sabah Baku, zagra przeciwko Manchesterowi United w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Mecz na Old Trafford to spełnienie dziecięcego marzenia Puchacza, który ciężką pracą osiągnął ten etap kariery. Jego były trener, Dariusz Dudek, podkreśla, że Puchacz nie boi się wyzwań i zawsze dąży do realizacji swoich celów. Wyjazd do Azerbejdżanu okazał się dla niego strzałem w dziesiątkę, przynosząc sukcesy zarówno na boisku, jak i w życiu osobistym.
1: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A. Polscy siatkarze rozpoczynają dziś zmagania na Mistrzostwach Europy. W pierwszym meczu zmierzą się z Portugalią, która, choć niżej notowana, ma w składzie kilku uznanych zawodników. Biało-czerwoni bronią tytułu mistrzowskiego z 2023 roku i będą walczyć o udany start w turnieju. Spotkanie odbywa się w Sofii, gdzie Polacy będą rywalizować w fazie grupowej. Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera. Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wenzheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
2: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
1: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami. 20 września Stadion Śląski zamieni się w ogromną scenę teatralną z okazji 70-lecia obiektu. Maciej Musiał wcieli się w rolę legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika, a Dariusz Szpakowski wystąpi w nowej roli komentatora. Spektakl opowie o historycznym meczu Polska-ZSRR z 1957 roku, a transmisję wydarzenia przeprowadzi Telewizja Polska. Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3410 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkrywa prawdę o Lucynie. Podejrzenia prowadzą go do jej prawdziwego domu, gdzie odkrywa, że Lucyna to matka nieuczciwego dewelopera, Macieja Wilka. Hubert nie cofnie się przed niczym, by poznać prawdę, nawet jeśli oznacza to śledzenie Lucyny. Tymczasem jego żona, Asia, dowiaduje się szokującej prawdy o Lucynie od Natalii, byłej kochanki Wilka. To odkrycie wstrząśnie rodziną Pyrków. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o 21:00. W TVP2. Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1031 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 września o 16 na TVP1. Intrygi Ezgi osiągają szczyt, gdy manipuluje Sinanem, przedstawiając mu fałszywe dokumenty medyczne. Zdesperowany prokurator, przekonany o jej rzekomej tragedii, decyduje się na oświadczyny. Dla Ainur to koniec marzeń o wspólnej przyszłości z Sinanem. Zrozpaczona, postanawia odejść i szukać nowego życia, z dala od niego. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, gdzie miłość i zdrada przeplatają się w zaskakujący sposób. Widzowie, którzy przegapią odcinek, mogą obejrzeć go online na TVP VOD. M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września, o 20:50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość w 1940 odcinku przyniesie emocjonujące chwile dla Kingi Zduńskiej. Telefon od Adama Wernera sprawi, że Kinga zadrży o życie Piotrka. Prawnik poinformuje ją o rzekomej wizycie Piotrka na Sorze, co brzmi wyjątkowo poważnie, zwłaszcza po jego wcześniejszym zawale serca. Kinga, pamiętając dramatyczne chwile z przeszłości, będzie przerażona. Jednak prawda okaże się inna. Piotrek wyjaśni, że jego zasłabnięcie było udawane, a wszystko po to, by szybko znaleźć się przy Kindze. To małe oszustwo zaskoczy wszystkich, ale przyniesie ulgę, że tym razem zdrowie Piotrka nie jest zagrożone. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20:50 na TVP2. W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Angelika otrzymuje wiadomość, na którą czekała od tragicznego wybuchu w Kosowie. Bolesław, jej ojciec, przynosi wieści, że Kamil Biały żyje, choć jest ciężko ranny. Radość Angeliki miesza się ze strachem, ale nadzieja na usłyszenie głosu ukochanego dodaje jej sił. Po dniach niepewności i najczarniejszych scenariuszach dziewczyna wreszcie może odetchnąć z ulgą. Mimo poważnych obrażeń Kamila, Angelika wierzy, że wkrótce będą mogli porozmawiać. Widmo trwałych konsekwencji wypadku wciąż wisi nad Kamilem. Ale Angelika skupia się na tym, że jej ukochany przeżył. To dla niej najważniejsze. W 144 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16:50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami. Girls of Warsaw to nowy serial dokumentalny, który zadebiutuje na Prime Video już 18 września. Serial składa się z 6 odcinków i skupia się na życiu polskich influencerek, takich jak Jessica Mercedes, Andziaks, Ola i Klaudia. Kamery towarzyszą im zarówno w pracy, jak i codziennym życiu, ukazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna rzeczywistość. Jessica Mercedes przyznała, że boi się premiery, ponieważ nie wspomina dobrze okresu, w którym powstawał serial. Choć miała możliwość obejrzenia ostatecznej wersji, zaakceptowała ją w ciemno, unikając unikając ponownego oglądania siebie. Twórcy obiecują, że serial pokaże, co kryje się za publicznym wizerunkiem influencerek, odsłaniając kulisy ich pracy, relacje z bliskimi i osobiste wyzwania. To emocjonująca podróż poza starannie wyselekcjonowane kadry, które znamy z mediów społecznościowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1020 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 11 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostro skrytykował obecny rząd podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu oskarżył rząd o kłamstwo i hipokryzję w kontekście afery Zonda Krypto, mówiąc: złodziej krzyczy łapać złodzieja. Jego przemówienie było zakłócane przez kontrmanifestację, której uczestnicy próbowali zagłuszyć polityka okrzykami kłamca. Kaczyński określił zachowanie protestujących jako chamstwo i brak kultury. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
3: Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za upadek giełdy Zonda Krypto. Poseł PiS Michał Wójcik jest zdumiony tym stanowiskiem i oskarża Morawieckiego o unikanie odpowiedzialności. Wójcik domaga się wyjaśnień dotyczących udziału szefa KNF Jacka Jastrzębskiego w wydarzeniu sponsorowanym przez Zonda Krypto. Rozwój Plus sugeruje powołanie komisji śledczej, aby dokładnie zbadać tę sprawę. Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce. Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed 238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
3: Kiedy kot załatwi się na kanapę, zapach może być trudny do usunięcia. Domowy sposób na bazie sody i octu skutecznie neutralizuje nieprzyjemną woń. Wystarczy wymieszać pół szklanki wody z octem, spryskać plamę, a następnie posypać sodą oczyszczoną. Po kilku godzinach odkurz kanapę, by pozbyć się zapachu i plamy.
2: Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
3: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydłokwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Masz problem z pogniecionymi cholewkami w wysokich butach? Jest na to prosty sposób. Wystarczy użyć kartonowych rurek, które zazwyczaj wyrzucamy, jak te po papierze toaletowym, czy ręcznikach papierowych. Włóż je do wnętrza cholewek, aby zachować ich kształt i uniknąć zagnieceń. To tani i ekologiczny sposób na przedłużenie życia ulubionych kozaków. Policjanci z Poznania zatrzymali dwie osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. W sierpniu na autostradzie A2 zabezpieczono 30 kg mefedronu, a w Kościanie dodatkowo 40 g kokainy i gotówkę. W Poznaniu zatrzymano kolejnego mężczyznę z kilkudziesięcioma gramami mefedronu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów.
1: Izabella Chan, znana z Asia Express, zaskoczyła wszystkich, pojawiając się na ślubie Jacka Jelonka i Oliwiera Kubiaka w Portugalii. Choć jej wizyta była krótka, nie omieszkała skorzystać z okazji, by wskoczyć w kusę bikini i podzielić się tym z fanami w sieci. Ślub, który odbył się w kameralnym gronie, był niespodzianką dla pary, a obecność Chan dodała mu blasku. Cóż, nie ma to jak połączyć obowiązki towarzyskie z chwilą relaksu na słonecznej plaży. Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, znów jest na językach. Jego drugie małżeństwo z Faustyną Martyniuk wisi na włosku, a sama Faustyna przyznaje, że ma już dość jego wybryków. Choć nie chce publicznie rozmawiać o rozwodzie, nie ukrywa, że sytuacja jest napięta. Cóż, wygląda na to, że młody Martyniuk nie przestaje dostarczać tematów do plotek, a jego rodzina musi uzbroić się w cierpliwość. Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salvador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie. Prime Video znowu zaskakuje. Tym razem filmem Uwikłani Marfil, który już zdążył podbić serca widzów w Polsce. Esther Exposito i Hugo Diego Garcia w rolach głównych, a historia pełna napięcia i emocji. Marfil, bogata bohaterka, zakochuje się w swoim ochroniarzu, ale jej życie komplikuje się, gdy zostaje porwana przez Markusa Kozela. Kontynuacja już nagrana, ale widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ premiera drugiej części jeszcze przed nami. Cóż, czasem trzeba poczekać, aby zobaczyć, jak miłość i obsesja mogą się splątać w jednym filmie.
0: Magdalena Cielecka i Bogusław Linda znów na językach. Tym razem chodzi o promocję wysokoprocentowego alkoholu, a dokładniej wódki. Aktorzy nie pojawili się na rozprawie, ale czy to w ogóle konieczne? Cielecka już złożyła wyjaśnienia, a Linda, jak się okazuje, nie musi nawet kiwnąć palcem. Ciekawe, jak zakończy się ta saga z udziałem gwiazd i czy ktoś w końcu zapłaci za tę reklamową przygodę?
1: Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me To Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście, najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnanie trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament. Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu. Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bez gwiazdorskich manier.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 11 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podczas święta miasta w Grodzisku Mazowieckim doszło do niepokojącego incydentu. 24-letni obywatel Ukrainy natarczywie nagabywał 13-letnią dziewczynkę, a po interwencji policji zaatakował funkcjonariuszy. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu deportacja. Policja wnioskuje o jego wydalenie z Polski. Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. Sinfonia Varsovia zakończyła pierwszy etap wielkiej inwestycji na Grochowskiej 272 w Warszawie. Zabytkowy kompleks po dawnym Instytucie Weterynaryjnym SGGW stał się nową siedzibą orkiestry. W planach jest budowa największej sali koncertowej w Polsce, która pomieści 1877 osób. Już od jutra rozpoczyna się festiwal Sinfonia Varsovia, nowe otwarcie, który potrwa do 27 września. W Sokolnikach Suchych trwa akcja po katastrofie kolejowej, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. Lokomotywa, która obróciła się o 180 stopni, została już ustawiona na torach. Policjanci przystępują teraz do przeszukania wnętrza pojazdu, a kolejarze naprawiają zniszczone torowisko. Pierwszy tor ma być gotowy do użytku już jutro, a drugi do poniedziałku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Blok przy ulicy Hirschfelda 2 na Ursynowie został wyłączony z użytkowania z powodu poważnych uszkodzeń. Mieszkańcy, w większości seniorzy, obawiają się o swoje przyszłe losy, a niektórzy z nich, jak pani Danuta, nie mają dokąd pójść. Sprawą zajmuje się prokuratura, która bada zaniechania w przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych. W przyszłym tygodniu planowana jest kolejna inspekcja budowlana, która może zadecydować o dalszych losach budynku. Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecka policja zatrzymała trzech obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
2: Adrian Szymaniak, uczestnik programu Ślub od pierwszego wejrzenia, zmarł po ciężkiej walce z rakiem mózgu. Pogrzeb odbył się w kameralnym gronie na cmentarzu w Żołędowie. Rodzina postanowiła przekazać zebrane środki na pomoc innym pacjentom walczącym z chorobą. Składamy najszczersze kondolencje bliskim zmarłego.
1: Wczoraj w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja bydgoskich klasyków nocą. Na parkingu przy Torbydzie zaprezentowano ponad 200 zabytkowych samochodów, w tym Syreny, Warszawy i amerykańskie krążowniki. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników motoryzacji, którzy mogli podziwiać zarówno klasyki, jak i youngtimery. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 września. Tragiczny wypadek w Oleśnicy. Na niestrzeżonym przejściu kolejowym zginęły 45-letnia kobieta i jej 9-letnia córka Kinga. Według wstępnych ustaleń dziewczynka wbiegła na tory, a matka próbowała ją ratować. Okoliczności zdarzenia badają policja i prokuratura. Społeczność szkoły podstawowej nr 7 w Oleśnicy pożegnała zmarłe, wyrażając głęboki żal i współczucie dla rodziny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 2 lata po tragicznej powodzi w Kotlinie Kłodzkiej, stronie śląskie wciąż odbudowuje się po zniszczeniach. Przerwana tama zalała centrum miasta, a straty sięgnęły ponad 3 miliardów złotych. Mimo postępów w odbudowie, mieszkańcy nadal zmagają się z traumatycznymi wspomnieniami. Władze podkreślają, że priorytetem jest bezpieczeństwo i modernizacja infrastruktury, aby zapobiec przyszłym katastrofom.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce i 22 stopnie, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, choć najcieplejsza z 25 stopniami, może zaskoczyć przelotnym deszczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą także 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wróć.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania.
0: Polska stoi przed widmem głębokiego kryzysu emerytalnego. Ekspert Bartosz Marczuk ostrzega, że przyszłe emerytury mogą spaść do zaledwie 30% ostatniej pensji, co oznacza świadczenia na poziomie około 1500 zł. Aby temu zapobiec, zaleca dłuższą pracę, dodatkowe oszczędzanie i dbanie o zdrowie. Proponuje także reformy dla rządu, takie jak zachęty finansowe i powiązanie emerytur z dzietnością. W przyszłości na 10 pracujących Polaków może przypadać nawet 7 emerytów, co stanowi poważne wyzwanie dla systemu. Wysokie ceny paliw w Polsce nie spadną szybko, co potwierdził minister energii Miłosz Motyka. Głównym powodem jest niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie, która wpływa na wzrost cen ropy. Rząd Donalda Tuska planuje rozwój energetyki jądrowej, ucząc się na błędach Niemiec, które zrezygnowały z atomu. Polska stawia na małe reaktory jądrowe, a także na odnawialne źródła energii, takie jak fotowoltaika i farmy wiatrowe. Minister Motyka podkreślił, że te działania mają na celu obniżenie rachunków i wzmocnienie suwerenności energetycznej kraju.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży. W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34,50 zł. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii. Wśród premier znalazły się systemy uderzeniowe Gladius 2 i Warma T8X oraz innowacyjny system startowy X-Lifter. Pokazano także ciężarówkę Star 8x8 Hyperion i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Nie zabrakło również bezzałogowej jednostki nawodnej Storm Rider 550. Wydarzenie przyciągnęło wielu prominentnych gości, podkreślając znaczenie tych technologii dla bezpieczeństwa kraju. Polska Grupa Zbrojeniowa podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisała szereg porozumień, które mają wzmocnić krajowy przemysł zbrojeniowy. Kluczowe umowy dotyczą współpracy z Ukrainą oraz rozwoju produkcji komponentów do amunicji i pojazdów wojskowych w Polsce. W Raciborzu planowane jest uruchomienie zakładu Jelcz, co stworzy około 500 nowych miejsc pracy. Ponadto podpisano list intencyjny dotyczący ustanowienia Dnia Wdzięczności za Służbę, mającego na celu uhonorowanie osób dbających o bezpieczeństwo kraju. Współpraca z amerykańskimi firmami, takimi jak Lockheed Martin i Raytheon, ma zwiększyć udział Polski w międzynarodowych programach obronnych.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hanwha Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program HOMAR-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. W Warszawie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 12 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Walawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami zza kulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziembicka, czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eskişehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi? Zgłosić sprawę na policję? Czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15:05 na TVP 2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Kinga i Marysia wyjadą na weekend, by odpocząć od codziennych problemów. Kinga, wciąż zmagająca się z rozpadem małżeństwa, znajdzie coś, co skutecznie odciągnie jej uwagę. Podczas kawy w hoteliku jej wzrok przyciągnie przystojny pracownik, Arek. Marysia szybko zauważy zainteresowanie przyjaciółki i postanowi pomóc losowi. Gdy Arek podejdzie z efektownymi deserami, Marysia dyskretnie się ulotni, zostawiając ich samych. Chemia między Kingą a Arkiem będzie wyczuwalna od pierwszych chwil. To spotkanie może być początkiem nowej znajomości, a Marysia zadba, by Arek towarzyszył Kindze podczas wyprawy do lasu.
1: W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpowiedzialne. Otwartą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę? I jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Pionek to kontynuacja popularnej Ślebody, która zadebiutowała na Sky Showtime. Pierwsze dwa odcinki pojawiły się 10 września, a kolejne będą emitowane co tydzień w czwartki. Serial opowiada o antropolożce Ance Serafin i dziennikarzu Bastianie Strzygoniu, którzy badają brutalne morderstwo studentki na Górnym Śląsku. Śledztwo prowadzi do tajemniczych zbrodni przypominających działania seryjnego mordercy, Normana Pionka. W obsadzie zobaczymy m.in. Piotra Adamczyka i Annę Cieślak. Finałowy 6 odcinek zaplanowano na 8 października. Serial obiecuje wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 12 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.

0: Szkoła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń. Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim.
2: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są między innymi Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego, przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtych dni stało się zdjęcie Marcy Borders, kobiety pokrytej szarym pyłem, która uciekła z płonącej wieży World Trade Center. Jej decyzja o opuszczeniu budynku uratowała jej życie, ale zapoczątkowała także długą walkę z traumą i uzależnieniem. Marcy Borders zmarła w 2015 roku, a jej historia przypomina o długofalowych skutkach zamachów, które dotknęły tysiące osób. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce. Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed-238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Iwona Dziedczyk, związana z Polską Szkołą przy Zjednoczeniu Polaków w Ameryce, 26 września odbierze szarfę marszałka Parady Pułaskiego. Stanie na czele kontyngentu ZPA podczas 89. Parady Pułaskiego w Nowym Jorku. 4 października przejedzie 5. Aleją w specjalnie ufundowanej karecie. Towarzyszyć jej będą mąż i wnuczka. Tegoroczna parada odbędzie się pod hasłem Za naszą i waszą wolność, co ma szczególne znaczenie w roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Göteborg, drugie co do wielkości miasto Szwecji, to idealne miejsce na krótki wypad. Znane z niebieskich tramwajów, portu i wyjątkowej kultury kawiarni, oferuje atrakcje takie jak zabytkowa dzielnica Haga z gigantyczną cynamonką w Café Husaren. Warto także odwiedzić park rozrywki Liseberg oraz malownicze wyspy archipelagu. Najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot, a podróż z Gdańska trwa zaledwie 55 minut. Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
2: Olsztyńscy policjanci zatrzymali 42-letniego mężczyznę z województwa mazowieckiego, podejrzanego o udział w oszustwie finansowym na kwotę ponad 460 tysięcy złotych. Ofiara została zwabiona ofertą inwestycyjną opartą na sztucznej inteligencji. Dzięki analizie śladów cyfrowych i operacji bankowych funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzanego. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym w ramach trwającego postępowania. Pod koniec sierpnia mieszkanka powiatu otwockiego straciła 80 tysięcy złotych po rozmowie z oszustami podającymi się za pracowników banku. Dzięki działaniom otwockiej policji podejrzani, 19-latek i 20-latka, zostali zatrzymani w Żyrardowie. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1020 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 12 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 16 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią. Filip Heiser, znany z licznych skandali, szykuje się do ślubu z 20-letnią Bianką. Ciekawe, czy rodzice panny młodej pojawią się na ceremonii, skoro teściowa już teraz nie przepada za przyszłym zięciem. Ślub odbędzie się w jednym z krakowskich kościołów, a wesele w restauracji przyjaciela Filipa. Czyżby miłość była silniejsza niż różnica wieku i rodzinne niesnaski? Czas pokaże.
2: W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy.
1: Z Poznania docierają smutne wieści. W wieku zaledwie 26 lat zmarł Salwador, polski raper, który zdobył serca fanów hitem Yabba Dabba Do. Jego utwory pełne były wyrazistego humoru i bezkompromisowych tekstów, co uczyniło go jednym z pionierów patotrapu w Polsce. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Poznaniu, mieście, z którym był silnie związany. Przyczyny śmierci pozostają nieznane.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Świat komedii stracił jednego z mistrzów, Jeff Lowell, twórca kultowego 2,5. Odszedł w wieku 52 lat po krótkiej chorobie. Człowiek, który rozśmieszał miliony, zostawił w żałobie żonę i dwoje dzieci. Jego dorobek to nie tylko śmiech, ale i przypomnienie, że życie potrafi być przewrotne. Już 12 września na antenę wraca The Voice of Poland, a z nim nowa trenerka, Edyta Bartosiewicz, która zastąpi Margaret. Ciekawe, czy jej magiczny dotyk pomoże odkryć nowe talenty, czy może tylko zamiesza w czerwonych fotelach. Zmiany w formule programu zapowiadają się tajemniczo, ale kto by się tym przejmował, skoro i tak wszyscy czekają na dramatyczne bitwy i emocjonujące odcinki na żywo. A dla tych, którzy nie zdołają przekonać trenerów, Ania Karwan ponownie da drugą szansę w The Voice Comeback Stage. Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me To Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: King Diamond zaskakuje fanów. Po ponad 4 dekadach gitarzysta Andy LaRock opuszcza zespół, a jego miejsce zajmuje Gus G, znany ze współpracy z Ozzym Osbornem. Powód? LaRock nie był zachwycony nowymi planami trasowymi zespołu. King Diamond przyznał, że nie każdy muzyk radzi sobie z długimi rozłąkami i napięciami w domu. Mimo to przyjaźń i wzajemny szacunek pozostają nienaruszone.
2: Giant Rooks, zespół, który zdobył serca fanów na całym świecie, powraca z nowym singlem The Big Night Out. Tym razem opowiadają o miłości, która kończy się, gdy ukochana osoba wyjeżdża do Marsylii. To słodko-gorzka zapowiedź ich trzeciego albumu, który ukaże się już 16 października. Ciekawe, czy Marsylia stanie się nową stolicą złamanych serc.
1: Smutne wieści dla fanów Joy Division i New Order. Steven Morris, legendarny perkusista tych zespołów, ujawnił, że zmaga się z poważną, nieuleczalną chorobą. Niestety, marzenia o wspólnym występie na gali Rock and Roll Hall of Fame można odłożyć na półkę, ponieważ basista Peter Hook stanowczo odrzucił możliwość ponownego grania z dawnymi kolegami. Cóż, wygląda na to, że nie tylko zdrowie, ale i stare urazy potrafią skutecznie zablokować powrót na scenę. Zespół Tool, znany z łamania muzycznych schematów, w 1996 roku wydał album Enima, który wywołał niemałe zamieszanie. Singiel Stinkfist został ocenzurowany przez MTV, co wywołało burzę wśród fanów oskarżających stację o cenzurę. Mimo kontrowersji, płyta zdobyła uznanie krytyków i zgarnęła nagrodę Grammy za najlepsze wykonanie metalowe. Tool, nie zważając na przeszkody, wyruszył w trasę koncertową, a Ozzy Osbourne zaprosił ich na swój festiwal Ozzfest.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów, które mają pojawić się jeszcze w tym roku. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie planowane są odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie kierowcy często przekraczają prędkość.
2: Najstarszy warszawski salon H&M w domach towarowych Wars Sava Junior zakończył działalność po 21 latach. Od 8 września jego miejsce zajmuje nowoczesna, dwupoziomowa Żabka. Sklep wyróżnia się rozbudowaną częścią gastronomiczną i strefą dla graczy. To już 13-tysięczna placówka tej sieci w Polsce. Przed szkołą w Raszynie przy ulicy Unii Europejskiej zakończono pracę nad nowymi miejscami parkingowymi. Niebiesko-żółte oznaczenia to strefa Kiss and Ride, gdzie kierowcy mogą krótko się zatrzymać, by wysadzić lub odebrać dzieci. Początkowo kolory wzbudziły kontrowersje, ponieważ niektórzy mieszkańcy myśleli, że są zarezerwowane dla osób z Ukrainy. Gmina wyjaśniła, że takie kolory stosuje się w wielu miastach, by wyróżnić miejsca o szczególnym charakterze.
1: W Warszawie nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie chłodny i deszczowy, z temperaturą do 18 stopni. W sobotę i niedzielę nastąpi poprawa, z większą ilością słońca i temperaturą sięgającą 23 stopni w niedzielę. To idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ nie przewiduje się opadów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, co spowodowało wykolejenie niemal całego składu. Do szpitala trafiło 8 osób, z czego 4 są w ciężkim stanie. Niestety, jedna z pasażerek zmarła. Prokuratura prowadzi śledztwo, by ustalić przyczyny katastrofy. Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień w Beskidzie Śląskim to czas, gdy góry przybierają złote barwy, a szlaki stają się mniej zatłoczone. Szczególnie polecana jest wędrówka na Baranią Górę, gdzie można podziwiać malownicze kaskady Rodła i rozległe panoramy. Trasy są różnorodne, od relaksujących spacerów po bardziej wymagające marsze. Pamiętajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu, ponieważ jesienne warunki mogą być zdradliwe.
2: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
1: W miniony weekend niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków poszukiwanych przez prokuraturę. 2 z nich trafiło do więzienia, a 1 czeka na deportację. Zatrzymania miały miejsce podczas kontroli granicznych, które ujawniają coraz więcej osób z zaległymi wyrokami. Kontrole te będą trwały do marca przyszłego roku.
2: Prokurator Dominik M., zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe, został zatrzymany za prowadzenie motocykla w stanie nietrzeźwości. Świadkowie w białych błotach podejrzewali, że może być pijany, więc zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Badania krwi wykazały ponad 1 promil alkoholu. Prokurator został zawieszony w czynnościach służbowych i grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont. Umowa na inwestycje wartą prawie 25 milionów złotych została podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po zakończeniu prac w dolnej części budynku ponownie otworzy się restauracja, a także powstaną miejsca noclegowe. Remont ma zakończyć się do 2031 roku, a prace będą prowadzone w trudnych warunkach pogodowych.
1: Na przejeździe kolejowym przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu doszło do poważnej awarii urządzeń zabezpieczających. W środę, 9 września, rogatki nie zadziałały prawidłowo, a sygnalizacja była wyłączona, co stworzyło zagrożenie dla kierowców. PKP PLK natychmiast wprowadziły dodatkowe procedury bezpieczeństwa, a prace naprawcze zakończono dziś w nocy. Obecnie rogatki działają już prawidłowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: HSBC intensywnie przebudowuje swój krakowski oddział. Po zwolnieniu ponad 130 osób, bank poszukuje nowych specjalistów, oferując pensje przekraczające 30 tysięcy złotych miesięcznie. Wśród poszukiwanych są eksperci technologii i cyberbezpieczeństwa. Zmiany są częścią globalnej restrukturyzacji, która obejmuje także inne kraje. Bank zmienia strukturę zatrudnienia, koncentrując się na nowoczesnych technologiach. Podobne zmiany zachodzą w innych instytucjach finansowych, takich jak Nordea Bank i Velobank. Rynek pracy w finansach dynamicznie się zmienia, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów technologicznych. Rząd Donalda Tuska planuje nałożyć na firmę Meta karę w wysokości 250 milionów euro. To odpowiedź na oszukańcze reklamy, które zalewają platformy takie jak Facebook. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że rząd nie będzie dłużej tolerował tego procederu. Równocześnie trwają prace nad ustawą mającą wzmocnić cyberbezpieczeństwo w Polsce. Polska jest obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej z tysiącami cyberataków dziennie. Wicepremier zaznacza, że inwestycje w ochronę danych są kluczowe, a firmy muszą ponosić odpowiedzialność za swoje zaniedbania.
2: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowe przepisy dotyczące budowy schronów w budynkach użyteczności publicznej. Nie każdy nowy budynek będzie musiał mieć schron, zwłaszcza jeśli jest mały, nie ma podziemnych pięter lub znajduje się w pobliżu istniejącej budowli ochronnej. Wyjątki obejmują również budynki, w których może przebywać nie więcej niż 50 osób. Przepisy przewidują też możliwość rezygnacji z budowy schronu, jeśli koszty byłyby nieproporcjonalnie wysokie. Eksperci wyrażają jednak wątpliwości co do precyzyjności kryteriów, zwłaszcza w kontekście ekonomicznej zasadności inwestycji.
1: Od 7 września obowiązują nowe zasady naliczania rachunków za prąd. Zmiany dotyczą zarówno firm, jak i gospodarstw domowych. Ministerstwo Energii obiecuje większą przejrzystość i przewidywalność rachunków. Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na znaczące oszczędności, nawet do 500 milionów złotych rocznie. Dla gospodarstw domowych kluczowe będą uproszczone rachunki, co ułatwi porównywanie ofert. Nowe przepisy nie gwarantują jednak automatycznych obniżek dla wszystkich.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Nadchodząca zima budzi niepokój wśród Polaków ogrzewających domy peletem. Ministerstwo Energii otrzymało analizę cen tego paliwa, ale nie ujawnia jej treści. Nieoficjalne informacje sugerują, że cena peletu może wzrosnąć nawet do 4-5 tysięcy złotych za tonę. Eksperci jednak uspokajają, że taki wzrost jest mało prawdopodobny. Problemem jest rosnący popyt na pelet przy ograniczonej podaży. Polacy poszukują tańszych alternatyw, takich jak pelet ze słomy czy owsa, ale eksperci ostrzegają przed ich pochopnym użyciem w certyfikowanych kotłach.
1: Dziś, 10 września, ZUS wypłaca kolejną transzę 14. emerytury. Pełna kwota wynosi około 1978 zł i 50 groszy brutto, ale nie każdy senior otrzyma tyle samo. Wysokość dodatku zależy od progu 2900 zł brutto i zasady złotówka za złotówkę. Seniorzy z wyższymi świadczeniami dostaną mniej, a ci z emeryturą powyżej 4828 zł i 49 groszy brutto nie otrzymają 14 wcale. Wypłaty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a kolejne przelewy zaplanowano na 15, 18 i 25 września. Osoby z przedemerytalnymi świadczeniami dostaną pieniądze 1 października. W rządzie Donalda Tuska wielu wiceministrów nie ujawnia swojego majątku, mimo że zarządzają ogromnymi sumami z publicznych funduszy. Przykładem jest wiceminister finansów Jarosław Neneman, którego oświadczenie majątkowe nie zostało opublikowane. Podobnie jest z innymi kluczowymi urzędnikami jak Hanna Majszczyk czy Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ministerstwa tłumaczą się przepisami, które nie wymagają publikacji tych danych. Eksperci alarmują, że brak przejrzystości może prowadzić do konfliktu interesów. Projekty ustaw mające zwiększyć transparentność utknęły w sejmowej zamrażarce.
2: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano ważne porozumienie między L3 Harris Technologies a Centrum Techniki Morskiej. Planowana jest pełna produkcja zaawansowanych radiostacji RF-9820S widmo w Polsce. To krok w stronę polonizacji i przyszłego eksportu tego systemu. Radiostacje te są już szeroko stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolita Polska i charakteryzują się odpornością na zakłócenia elektroniczne. Porozumienie ma na celu wzmocnienie krajowego przemysłu obronnego i zdolności obronnych Polski. Teraz kluczowe będzie przełożenie tych planów na konkretny kontrakt i uruchomienie produkcji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hanwa Aerospace i Agencja Uzbrojenia podpisały w Kielcach umowę sublicencyjną dotyczącą programu HOMAR-K. Porozumienie umożliwia przekazanie Polsce dokumentacji technicznej i praw do produkcji części zamiennych do wyrzutni HOMAR-K. To ważny krok w rozwoju lokalnych zdolności produkcyjnych i zwiększaniu udziału polskiego przemysłu w programie. Umowa przewiduje także możliwość produkcji kontenerów dla rakiet kalibru 122 mm w Polsce. Program HOMAR-K zakłada pozyskanie 290 wyrzutni dla Sił Zbrojnych RP, zintegrowanych z polskimi podwoziami i systemami dowodzenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Warszawie odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3410 odcinku Barw Szczęścia Hubert odkrywa prawdę o Lucynie. Podejrzenia prowadzą go do jej prawdziwego domu, gdzie odkrywa, że Lucyna to matka nieuczciwego dewelopera, Macieja Wilka. Hubert nie cofnie się przed niczym, by poznać prawdę, nawet jeśli oznacza to śledzenie Lucyny. Tymczasem jego żona, Asia, dowiaduje się szokującej prawdy o Lucynie od Natalii, byłej kochanki Wilka. To odkrycie wstrząśnie rodziną Pyrków. Odcinek pełen emocji i zaskakujących zwrotów akcji zostanie wyemitowany w czwartek, 1 października o 21:00. W TVP2. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eskişehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi? Zgłosić sprawę na policję? Czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
0: W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
1: M jak miłość w 1939 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Anita zacznie podejrzewać, że Sylwia zdradza Adama Wernera. Podczas treningu z Magdą Kostecką Sylwia będzie bardziej zainteresowana swoim telefonem niż ćwiczeniami. Anita szybko zauważy jej dziwne zachowanie i zacznie snuć własne teorie. Jednak prawda okaże się inna niż przypuszczenia Anity. Sylwia nie będzie miała kochanka, ale zacznie poważnie myśleć o zmianie swojego życia. Oferta pracy z Berlina może być dla niej szansą na nowy początek. Tymczasem Werner, nieświadomy jej rozterek, będzie planował wspólną przyszłość i rodzinę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 997 odcinku Na dobre i na złe Blanka przeżyje prawdziwy koszmar. Jej córka, mała Nina, zaginie, a policja nie znajdzie po niej żadnego śladu. Śledczy podejrzewają, że za porwaniem może stać mafia, a Mario, mąż Blanki, jest głównym podejrzanym. Blanka, pełna rozpaczy i gniewu, oskarży Mario o zniknięcie córki, co doprowadzi do dramatycznej konfrontacji między małżonkami. Mimo intensywnych poszukiwań, w tym użycia dronów i kamer termowizyjnych, Nina nie zostanie odnaleziona. W szpitalu Blanka dowie się, że w oknie życia znaleziono dziewczynkę, ale to nie będzie jej córka. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 16 września o 20:50 TVP2. W 4244 odcinku Pierwszej Miłości Angelika otrzymuje wiadomość, na którą czekała od tragicznego wybuchu w Kosowie. Bolesław, jej ojciec, przynosi wieści, że Kamil Biały żyje, choć jest ciężko ranny. Radość Angeliki miesza się ze strachem, ale nadzieja na usłyszenie głosu ukochanego dodaje jej sił. Po dniach niepewności i najczarniejszych scenariuszach dziewczyna wreszcie może odetchnąć z ulgą. Mimo poważnych obrażeń Kamila, Angelika wierzy, że wkrótce będą mogli porozmawiać. Widmo trwałych konsekwencji wypadku wciąż wisi nad Kamilem. Ale Angelika skupia się na tym, że jej ukochany przeżył. To dla niej najważniejsze. W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września, o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji.
0: Prime Video przygotowuje prawdziwą ucztę dla miłośników romansów i produkcji Young Adult. Już 18 września zadebiutuje Ty plus Ja, wbrew wszystkim. Adaptacja bestsellerowej trylogii Emmy Green. kolei 23 września na ekranach pojawi się The Love Hypothesis, opowieść o miłości w świecie akademickim z Tomem Batemanem w roli głównej. Październik przyniesie emocje związane z wyścigami w Drive The Pretenders, który zadebiutuje 28 października. Listopad to czas na Campus Drivers i Perfect Liars, które przeniosą widzów do świata pełnego tajemnic i intryg. Finał roku uświetni trzeci sezon Maxton Hall, Dwa Światy, którego premiera zaplanowana jest na 9 grudnia. W nadchodzących miesiącach nie zabraknie także kontynuacji popularnych serii, takich jak Call Me Bae i Tell Me in Secret.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Poznaniu niewielkie zachmurzenie i temperatura 12 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy. Podkreślił, że z pewnym smutkiem obserwuje publiczne spory w tym ugrupowaniu. Duda wyraził nadzieję na powrót do władzy obozu patriotycznego i tradycyjnych wartości. Jednocześnie zaznaczył, że jako emerytowany prezydent nie zamierza wracać do aktywnej polityki ani dołączać do żadnej partii.
0: Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, ostro skrytykował obecny rząd podczas obchodów miesięcznicy katastrofy smoleńskiej w Warszawie. W swoim wystąpieniu oskarżył rząd o kłamstwo i hipokryzję w kontekście afery Zonda Krypto, mówiąc: złodziej krzyczy łapać złodzieja. Jego przemówienie było zakłócane przez kontrmanifestację, której uczestnicy próbowali zagłuszyć polityka okrzykami kłamca. Kaczyński określił zachowanie protestujących jako chamstwo i brak kultury. Nowe badanie pokazuje, że Polacy najczęściej łączą PiS z aferą giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 53% respondentów uważa, że to właśnie ta partia ponosi największe obciążenie. Konfederacja i Koalicja Obywatelska również są wymieniane, ale z mniejszym odsetkiem wskazań. Eksperci podkreślają, że dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od zarządzania kryzysem i postępów w śledztwie.
2: Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, domaga się gruntownej reformy wymiaru sprawiedliwości i krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za brak działań w tej kwestii. Ślis zarzuca prezydentowi, że nie odebrał ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, co według niego potęguje polityczny konflikt. Polityk podkreśla, że obecna sytuacja polityczna blokuje konieczne zmiany w sądownictwie, a Trybunał Konstytucyjny powinien być wolny od wpływów politycznych. Były premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności za upadek giełdy Zonda Krypto. Poseł PiS Michał Wójcik jest zdumiony tym stanowiskiem i oskarża Morawieckiego o unikanie odpowiedzialności. Wójcik domaga się wyjaśnień dotyczących udziału szefa KNF Jacka Jastrzębskiego w wydarzeniu sponsorowanym przez Zonda Krypto. Rozwój Plus sugeruje powołanie komisji śledczej, aby dokładnie zbadać tę sprawę. Tragedia w parku wodnym Schlitterbahn w Kansas City wciąż budzi emocje. 10-letni Caleb Schwab zginął na najwyższej na świecie zjeżdżalni wodnej, gdy jego ponton wzbił się w powietrze. Współwłaściciel parku i główny projektant zostali oskarżeni o zabójstwo. Rodzina chłopca otrzymała odszkodowanie w wysokości blisko 20 milionów dolarów.
0: Toledo w Ohio doszło do dramatycznych wydarzeń w restauracji Sabira. 43-letni Matthew Exton próbował zastrzelić swoją byłą żonę, ale pistolet się zaciął. Wtedy do akcji wkroczył kelner Tracy Cole Jr., obezwładniając napastnika i ratując życie kobiecie. Exton został uznany winnym usiłowania morderstwa i czeka na wyrok. Donald Trump przekazał 3 pracownicom Białego Domu po 45 tysięcy dolarów w gotówce. Wśród obdarowanych znalazły się Natalie Harp, osobista sekretarka prezydenta, oraz Chamberlain Harris i Margot Martin. Biały Dom zapewnia, że prezenty były zgodne z prawem i stanowią część świątecznej tradycji Trumpa. Każda z kobiet wykazała tę kwotę jako prezent świąteczny, co stanowi około 30% ich rocznej pensji. W niemieckim Lidlu w Ratzbergu doszło do tragicznego ataku nożownika. Kobieta stojąca przy kasie została śmiertelnie zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Dwaj budowlańcy, będący świadkami zdarzenia, obezwładnili napastnika, który trafił do szpitala. Policja zapewnia, że nie ma już zagrożenia dla mieszkańców, a śledztwo w sprawie morderstwa trwa.
2: Donald Trump poinformował, że Władimir Putin chce zawrzeć porozumienie kończące wojnę w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych określił swoją rozmowę z rosyjskim przywódcą jako świetną. Trump uważa, że największą przeszkodą w osiągnięciu pokoju są złe relacje między Putinem a Wołodymyrem Zełenskim. Mimo tych zapewnień, wątpliwości co do gotowości Rosji do zakończenia konfliktu pozostają.
0: Rozpoczęcie roku szkolnego to czas, gdy wielu rodziców zmaga się z problemem wszawicy u dzieci. Wszy szybko rozprzestrzeniają się w szkołach i przedszkolach, powodując dyskomfort i świąt. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tymi pasożytami, zarówno apteczne, jak i domowe. Ważne jest także zadbanie o higienę otoczenia, aby zapobiec ponownemu zakażeniu. Dziś na autostradzie A 2 aspirant sztabowy Marcin Jaroszyński ze szczecińskiej policji pomógł kobiecie w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusz zatrzymał się, udzielił jej pierwszej pomocy i wezwał służby ratunkowe. Dzięki jego szybkiej reakcji kobieta trafiła bezpiecznie do szpitala. Interwencja miała miejsce w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, co podkreśla znaczenie wsparcia w trudnych chwilach. Astrologia wskazuje, że wodnik, strzelec i baran to znaki zodiaku, które szczególnie cenią sobie niezależność. Wodnik lubi iść własną drogą, strzelec potrzebuje przestrzeni do działania, a baran nie przepada za rozkazami. Dla tych znaków możliwość samodzielnego podejmowania decyzji jest kluczowa.
2: Pachira wodna, znana jako drzewko pieniężne, zdobywa popularność jako symbol finansowego powodzenia. Pochodząca z Azji roślina jest ceniona za rzekome właściwości, przyciągające bogactwo i życiową harmonię. Jej spleciony pień ma zatrzymywać fortunę w domu. Inne rośliny, jak grubosz czy skrzydło kwiat, również są uważane za sprzyjające dobrobytowi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Krakowa termometry ukażą 14 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Adrian Szymaniak, znany z programu Ślub od pierwszego wejrzenia, odszedł na zawsze, pozostawiając po sobie wspomnienia i dwoje dzieci. Jego walka z glejakiem czwartego stopnia była pełna nadziei, ale niestety przeciwnik okazał się zbyt silny. Pogrzeb odbył się 9 września w Żołędowie, w gronie najbliższych, bez rozgłosu, jak życzyła sobie rodzina. Jego grób, otoczony kwiatami i zniczami, stał się miejscem ostatniego pożegnania dla tych, którzy go kochali. HBO Max znowu próbuje nas zaskoczyć, tym razem serwując Zmorę, ekranizację powieści Roberta Małeckiego. Magdalena Cielecka, jak zwykle w formie, wciela się w rolę dziennikarki, która wraca do Torunia, by odkryć tajemnicę sprzed lat. Serial, pełen mrocznych sekretów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, zadebiutuje 2 października. Ciekawe, czy tym razem uda się rozwikłać zagadkę, czy może znów zostaniemy z pytaniami bez odpowiedzi. Joanna Jabłczyńska zakończyła swoją internetową zbiórkę, która przyniosła ponad 500 000 złotych dla Fundacji Rock'n'Roll. Wszystko zaczęło się od konfliktu z Katarzyną Grocholą, która groziła aktorce pozwem. Jabłczyńska, nie chcąc iść na wojnę, płaciła 5000 złotych na fundację i przeprosiła. Pani aktorki zareagowali błyskawicznie, a zbiórka, nazwana przewrotnie Na krok prawny, przyciągnęła tysiące darczyńców. Cóż, kto by pomyślał, że internetowe dramy mogą mieć tak pozytywne zakończenie? Fani serialu Raiwal mogą już odliczać dni do 11 listopada, kiedy to na Disney Plus pojawią się 3 nowe odcinki. W Cotswolds znów zawrze, bo Tony Bedingham i Declan O'Hara nie zamierzają odpuścić w walce o wpływy, a Rupert Campbell Black zmaga się z własnymi demonami. Na ekranie nie zabraknie emocji, bogatych przyjęć i zamieszania związanego z Bonfire Night. W obsadzie ponownie zobaczymy Davida Tennanta i Aidana Turnera, a dołączą do nich nowe twarze, jak Rachel Sterling i Santiago Cabrera. Kto wygra tę batalię? Tego dowiemy się już wkrótce.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Vincent Helbig, znany jako Wasz Niemiec, podbija serca Polaków w nowej odsłonie programu Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Ten były niemiecki policjant, który porzucił mundur dla miłości i życia na podkarpackiej wsi. Teraz z humorem i dystansem opowiada o polsko-niemieckich różnicach kulturowych. Jego obecność w programie to prawdziwy hit, a jego książka o miłości do Polski pokazuje, że młode pokolenie potrafi budować mosty ponad historycznymi zaszłościami. Vincent udowadnia, że można śmiać się z narodowych przywar, nie tracąc przy tym szacunku. Edyta Górniak, jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, przeżyła prawdziwy dramat na koncercie Lata z Radiem i TVP w Białych Błotach. Mikrofon nie zadziałał, a zamiast perfekcyjnego występu mieliśmy techniczną katastrofę. Artystka nie kryła rozczarowania i zapowiedziała, że nie zamierza więcej współpracować z TVP. Stacja szybko zareagowała, przepraszając Górniak i jej fanów oraz obiecując, że w przyszłości unikną takich wpadek. Cóż, miejmy nadzieję, że tym razem słowa zamienią się w czyny. Megadeth po raz ostatni zaszalało na scenie muzycznej, wydając swój 17 album, który ma być ich pożegnaniem. Dave Mustaine, lider zespołu, postanowił zakończyć karierę z przytupem, nagrywając cover utworu Metalliki Ride the Lightning. Co na to Metallica? Cisza jak makiem zasiał. Mustaine twierdzi, że to nie cover, a jego oryginalna wersja, którą stworzył lata temu. Pożegnalna trasa trwa, a Megadeth zawita do Polski w przyszłym roku. Kelly Osbourne znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie za sprawą muzyki. Córka legendarnego Ozziego Osbourna opowiedziała o swojej dramatycznej metamorfozie i problemach zdrowotnych, które zaczęły się po śmierci ojca. Kelly przyznała, że ekstremalna utrata wagi była wynikiem zaburzeń odżywiania, a jej życie przypominało emocjonalny roller coaster. Teraz, po roku żałoby, planuje podzielić się swoją historią w dokumentalnym cyklu, który ma być przestrogą dla innych. A jakby tego było mało, w dokumencie o hotelu Sunset Marquee zdradziła, że to tam po raz pierwszy zetknęła się z kokainą, namówiona przez muzyka bardzo dużego zespołu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Fani Van Halen mogą szykować się na prawdziwy rarytas. Niepublikowany utwór z 1974 roku, Glitter, w końcu ujrzy światło dzienne, ale nie tak łatwo go zdobyć. Tylko 1500 szczęśliwców będzie mogło pochwalić się 7-calowym picture discem, który jest częścią ekskluzywnej antologii przygotowanej przez Alexa Van Halena. A jeśli ktoś ma ochotę na wersję kolekcjonerską, to wystarczy wyłożyć jedyne 345 funtów. Cóż, miłość do muzyki ma swoją cenę. Nirvana znów na ustach wszystkich. MTV postanowiło uhonorować legendarny zespół nagrodą Video Vanguard Award. Mimo że rockowa kategoria zniknęła z gali, to pierwszy taki przypadek od 23 lat, kiedy to Duran Duran zgarnęli tę statuetkę. Ciekawe, czy ktoś z Nirvany pojawi się na ceremonii, by odebrać nagrodę, a może nawet zagrają? W końcu Smells Like Teen Spirit to hymn, który zmienił muzykę na zawsze. Sztuczna inteligencja znowu w akcji. Tym razem padło na kultową grupę Muse, która musiała ustąpić miejsca nowemu modelowi AI o tej samej nazwie. W wyniku tego zamieszania profile zespołu na Instagramie i X zmieniły swoje nazwy na T-Muse Band i E-Muset Heaven. Ciekawe, czy AI zacznie teraz pisać ich piosenki? Na razie Muse milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość w tej technologicznej epoce.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 13 stopni i zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dramatyczny wypadek kolejowy w Sokolnikach Suchych. Pani Beata, podróżująca na szkolenie medyczne, znalazła się w centrum tragedii, gdy jej pociąg uległ wykolejeniu. Mimo strachu, jako opiekunka medyczna, natychmiast przystąpiła do pomocy poszkodowanym. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Radomska Prokuratura Okręgowa, a na trasie wprowadzono komunikację zastępczą. Maszyniści w całej Polsce zapowiadają ogólnopolski protest po tragicznej katastrofie na Mazowszu, gdzie zginęła pasażerka. W piątek pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowoduje opóźnienia. Związek Zawodowy Maszynistów domaga się pilnych zmian w prawie i surowszego karania kierowców łamiących przepisy. Minister infrastruktury zapowiedział już nowe przepisy, które mają wprowadzić surowe sankcje dla nieodpowiedzialnych kierowców. Henryk R., znany jako Łomiarz, ponownie wyszedł na wolność po odbyciu kary więzienia. W latach 90. napadał na kobiety w Warszawie, a jego brutalne ataki doprowadziły do śmierci 5 z nich. Mimo wcześniejszych wyroków, po każdym zwolnieniu z więzienia wracał do przestępczego procederu. Obecnie mieszkańcy Warszawy obawiają się o swoje bezpieczeństwo, a służby monitorują jego zachowanie.
2: Na autostradowej obwodnicy Krakowa doszło dziś rano do zderzenia 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. W wyniku wypadku pas w kierunku Katowic został zablokowany, a korek ma już około 10 km. Problemy występują także na jezdni w kierunku Rzeszowa, gdzie uszkodzona ciężarówka blokuje pas ruchu. Służby pracują na miejscu, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Królik Marcyś, symbol walki przeciwko przemocy wobec zwierząt, odszedł za tęczowy most. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. Marcyś stał się znany w całej Polsce po tym, jak został brutalnie potraktowany przez 21-letniego mężczyznę. Sprawca przyznał się do winy i czeka na zarzuty prokuratorskie.
2: W Gliwicach 14-latek próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej, która mogła osiągnąć prędkość aż 55 km na godzinę. Nastolatek nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i jechał chodnikiem oraz jezdnią, ignorując sygnalizację świetlną. Po kilku minutach pościgu został zatrzymany. Sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz Sąd Rodzinny. Już 27 września w Stargardzie odbędzie się jedno z największych muzycznych wydarzeń tego roku w regionie. Na scenie amfiteatru wystąpi kultowa ekipa z warszawskiego Liceum Batorego w pełnym składzie: Mata, Tadeo, Wyguś i Szczepan. Artyści, którzy niedawno zapełniali PGE Narodowy, teraz stawiają na bliższy kontakt z fanami w mniejszych miastach. Start koncertu o godzinie 19.
1: Niemiecka policja zatrzymała 3 obywateli Polski podczas kontroli granicznych w miniony weekend. 2 z nich trafiło do więzienia, a jednego czeka deportacja. 45-latek podróżujący Flixbusem został aresztowany za niezapłaconą grzywnę, a 40-latek za ciężki rozbój. Kolejny Polak został zatrzymany za kradzież i również trafił do aresztu. Kontrole graniczne będą obowiązywać do marca przyszłego roku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Ceny paliw w Polsce gwałtownie rosną, co stawia przedsiębiorców, zwłaszcza w branży transportowej, w trudnej sytuacji. Przewoźnicy z zachodniopomorskiego alarmują, że koszty są nie do opanowania, a widmo paliwa po 9 zł za litr staje się coraz bardziej realne. Firmy działające na niskiej marży, takie jak piekarnie czy małe zakłady produkcyjne, z trudem utrzymują się na rynku. Eksperci przewidują dalsze wzrosty cen, co może prowadzić do zawieszania działalności przez kolejne przedsiębiorstwa. Kierowcy w Szczecinie mają teraz aż 90 dni na uregulowanie niższej opłaty za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania. To duża zmiana, bo wcześniej mieli tylko 7 dni. Nowe przepisy mają pomóc tym, którzy chcą wyjaśnić sprawę lub złożyć wniosek o rozłożenie płatności na raty. Warto pamiętać, że złożenie reklamacji nie zatrzymuje biegu terminu, a po 90 dniach kara podwaja się do 400 zł.
1: Sąd Rejonowy w Grudziądzu kontynuuje proces 3 lekarzy oskarżonych o przyczynienie się do śmierci 19-letniego Olka. W środę przesłuchano kolejnych świadków, w tym ratowników medycznych i ordynatora anestezjologii. Jeden z oskarżonych, Marek O., otrzymał pozytywne rekomendacje od swojego przełożonego. Sprawa wciąż budzi duże emocje, a jej szczegóły badają dziennikarze programu Uwaga TVN.
2: Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem wprowadził luksusowe śniadania dla świeżo upieczonych mam na oddziale ginekologiczno-położniczym. Pacjentki zamiast typowego szpitalnego jedzenia otrzymują obfite i regeneracyjne posiłki, które przypominają menu z luksusowego hotelu. Dyrekcja placówki podkreśla, że to część strategii budowania marki Rodzić w Wysokiem Mazowieckiem, a lekarze zauważają pozytywny wpływ na samopoczucie pacjentek. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem w internecie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wrocławianie mogą spodziewać się dynamicznego weekendu pod względem pogody. Piątek będzie pochmurny, ale suchy, z temperaturą około 20 stopni. Sobota przyniesie słońce i 22 stopnie, idealne na aktywności na świeżym powietrzu. Niedziela, choć najcieplejsza z 25 stopniami, może zaskoczyć przelotnym deszczem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1021 hektopaskali. W Białymstoku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 10 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 13 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Dziś kończy się pierwsza kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA 2026 i 2027. Polscy kibice mogą liczyć na emocje, gdyż na boisku pojawią się kluby z Polakami w składzie. Tymoteusz Puchacz zagra w barwach Sabah Baku przeciwko Manchesterowi United na Old Trafford. O godzinie 21:00 odbędą się także mecze Bayernu Monachium z Bodo Glimt oraz Slavii Praga z RC Lens.
2: Leo Messi i Robert Lewandowski zakończyli spekulacje o konflikcie między nimi. Podczas meczu Chicago Fire z Interem Miami kamery uchwyciły ich serdeczne powitanie i rozmowę na murawie. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1, a obaj piłkarze mieli w nim swój udział. Lewandowski strzelił gola, a Messi asystował. To wydarzenie stało się symbolem pojednania dwóch legend futbolu. Reprezentacja Polski w piłce nożnej już 25 września zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Niestety, selekcjoner Jan Urban musi radzić sobie bez Jana Ziółkowskiego, który doznał kontuzji i czeka go długa przerwa. To już druga zła wiadomość dla Urbana, po tym jak Arkadiusz Milik nie został zgłoszony do rozgrywek przez Juventus. Polska drużyna będzie musiała stawić czoła także Szwecji i Rumunii, walcząc o powrót do Dywizji A.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczyna dziś Mistrzostwa Europy jako jeden z głównych faworytów do złota. Biało-czerwoni, obrońcy tytułu i triumfatorzy Ligi Narodów, zmierzą się w pierwszym meczu z Portugalią. Rozgrywający Marcin Komenda podkreśla, że drużyna jest świetnie przygotowana i pełna energii. Mimo korzystnego układu gier, Polacy podchodzą do rywali z respektem, by uniknąć niespodzianek.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Tureckie siatkarki ponownie mistrzyniami Europy. W Stambule, w emocjonującym finale, pokonały Włoszki 3-2, zdobywając drugie z rzędu złoto. Kluczową rolę odegrała Melissa Vargas, zdobywając 28 punktów. Serbki zdobyły brąz, pokonując Polki 3-1, które zakończyły turniej na czwartym miejscu.
2: Iga Świątek przegrała z Qin Wenzheng, co wywołało sporo komentarzy w świecie tenisa. Ekspert Eurosportu Mats Wilander wskazał, że Polka musi poprawić swój serwis, by walczyć o najwyższe cele. Martina Navratilova i Marion Bartoli zwróciły uwagę na relacje w zespole Świątek, które mogły wpłynąć na jej pewność siebie. Johanna Konta zauważyła, że kluczową rolę odegrała sfera mentalna, gdy Świątek straciła kontrolę nad meczem. Klub padlowy Svito Padel w Kijowie, należący do Eliny Svitoliny, został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ataku. Obiekt ucierpiał wskutek fali uderzeniowej po trafieniu pocisku w pobliski zakład produkcyjny. Svitolina podkreśla, że wojna znacząco wpływa na ukraińskich sportowców, którzy nie mogą trenować na równi z zawodnikami z innych krajów. Od początku inwazji zginęło już 776 ukraińskich sportowców, a 942 obiekty sportowe zostały zniszczone lub uszkodzone. Radosław Piesiewicz najpewniej zakończy swoją prezesurę w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zarząd PKOL spotka się 14 września, by podjąć decyzję o jego odwołaniu. Wśród kandydatów na tymczasowego prezesa najwięcej mówi się o Marianie Kmicie, dotychczasowym wiceprezesie i szefie Polsatu Sport. Sytuacja finansowa PKOL jest trudna, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla przyszłego lidera.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jelena Rybakina zostanie nową liderką rankingu WTA po zakończeniu turnieju US Open. Kazaszka zapewniła sobie to miejsce, docierając do półfinału zawodów w Nowym Jorku. Aryna Sabalenka, która była na szczycie od października 2023 roku, straci pierwsze miejsce. Rybakina pokonała Qin Wenzheng w emocjonującym meczu ćwierćfinałowym, co przypieczętowało jej awans na tenisowy tron.
1: Na kanale YouTube Super Express Sport ruszył nowy program Sportowy Flash. W premierowym odcinku Przemek Ofiara przybliża sylwetki Tomasza Fornala i Wilfredo Leona, dwóch gwiazd polskiej siatkówki. Fornal, znany z doskonałej atmosfery w drużynie, jest pasjonatem gier wideo, a Leon, którego do Polski przyciągnęła miłość, uwielbia wędkarstwo. Obaj zawodnicy już przygotowują się do walki o medal na Mistrzostwach Europy.
2: Joanna Jędrzejczyk zadebiutowała w programie Taniec z Gwiazdami, zdobywając 22 punkty w parze z Kamilem Kuroczką. Jej odważna stylizacja, żółta suknia eksponująca dekolt i plecy, przyciągnęła uwagę widzów. Choć wynik nie był najwyższy, była mistrzyni UFC została pochwalona za występ. Na prowadzeniu po pierwszym odcinku są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz z 28 punktami.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wróciła do kraju po zakończeniu Mistrzostw Europy, zajmując czwarte miejsce. Nasze zawodniczki, mimo że nie były faworytkami, zaskoczyły wszystkich, wygrywając wszystkie mecze grupowe, w tym z Turcją. W półfinale Polki przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz uległy Serbii. Na warszawskim lotnisku siatkarki przywitali kibice i fotoreporterzy, a władze związku podziękowały im za świetny występ.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Andy Williams, znany jako The Butcher, zmarł w wieku 48 lat podczas gali w Pittsburghu. Zawodnik zasłabł w trakcie walki tag teamowej i mimo szybkiej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. Williams był nie tylko cenionym wrestlerem, ale także muzykiem, znanym z zespołu Every Time I Die. Przyczyny jego śmierci nie zostały jeszcze oficjalnie podane.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 11 stopni, a niebo przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie zobaczymy 12 stopni i zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo wkracza na nowe tory w 1031 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 września o 16 na TVP1. Intrygi Ezgi osiągają szczyt, gdy manipuluje Sinanem, przedstawiając mu fałszywe dokumenty medyczne. Zdesperowany prokurator, przekonany o jej rzekomej tragedii, decyduje się na oświadczyny. Dla Ainur to koniec marzeń o wspólnej przyszłości z Sinanem. Zrozpaczona, postanawia odejść i szukać nowego życia, z dala od niego. Serial Dziedzictwo to opowieść pełna emocji, gdzie miłość i zdrada przeplatają się w zaskakujący sposób. Widzowie, którzy przegapią odcinek, mogą obejrzeć go online na TVP VOD. M jak miłość wkracza na ekrany z emocjonującym 1939 odcinkiem już w poniedziałek, 14 września o 20.50. W tym odcinku Marysia i Agnes cudem unikają tragedii w wypadku spowodowanym przez Dominika Walata. To ten sam pirat drogowy, który rok wcześniej doprowadził do śmierci Franki. Paweł Zduński, pełen gniewu, nie zamierza odpuścić Walatowi, mimo że ten zostaje aresztowany. Zduński, zdeterminowany do zemsty, nie potrafi opanować emocji, nawet gdy Agnes próbuje go uspokoić. W internecie pojawia się filmik z miejsca wypadku, który tylko podsyca jego złość. Czy Paweł posunie się do drastycznych kroków? Emocje sięgają zenitu, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: W 1939 odcinku M jak miłość Sylwia Kostecka stanie przed życiowym dylematem. Otrzyma ofertę pracy w Berlinie, która może zaważyć na jej związku z Adamem Wernerem. Adam, zamiast romantycznych oświadczyn, proponuje intercyzę i snuje plany o trojgu dzieci. Sylwia zaczyna mieć dość i zastanawia się, czy życie z Adamem to niekończący się cyrk. W końcu decyduje się powiedzieć Adamowi o propozycji z Berlina, podkreślając, jak ważna jest dla niej ta szansa. Czy Sylwia wybierze karierę w Berlinie, zostawiając Adama w Polsce? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
1: W 1939 odcinku M jak miłość Magda Budzyńska odkryje, co dzieje się z jej organizmem. Wyniki badań krwi, które otrzyma na telefon, wyjaśnią jej ostatnie problemy zdrowotne. W obecności Sylwii i Anity Magda dowie się, że jej dolegliwości wynikają z menopauzy. To zaskakujące odkrycie przyniesie ulgę, ale także zmusi ją do zaakceptowania nowego etapu życia. Dla Magdy, z jej trudną historią medyczną, każda zmiana była powodem do niepokoju. Teraz jednak wszystko stanie się jasne, a ona nie będzie musiała obawiać się poważniejszych problemów. Ten odcinek przyniesie emocje i ważne odpowiedzi. M jak miłość w 1940 odcinku przyniesie emocjonujące chwile dla Kingi Zduńskiej. Telefon od Adama Wernera sprawi, że Kinga zadrży o życie Piotrka. Prawnik poinformuje ją o rzekomej wizycie Piotrka na Sorze, co brzmi wyjątkowo poważnie, zwłaszcza po jego wcześniejszym zawale serca. Kinga, pamiętając dramatyczne chwile z przeszłości, będzie przerażona. Jednak prawda okaże się inna. Piotrek wyjaśni, że jego zasłabnięcie było udawane, a wszystko po to, by szybko znaleźć się przy Kindze. To małe oszustwo zaskoczy wszystkich, ale przyniesie ulgę, że tym razem zdrowie Piotrka nie jest zagrożone. W 1943 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Mariusz, oszalały z zazdrości, dopuści się morderstwa Aleksandra Sowińskiego, by ukryć zdradę swojej żony Kasi. Zbrodnia ta jednak nie wyjdzie na jaw, a Mariusz pozostanie bezkarny, skutecznie zacierając ślady. Kasia, nieświadoma śmierci kochanka, proponuje mężowi ucieczkę z Polski, by ukryć swoje sekrety. Tymczasem personel kliniki zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak, gdy Sowiński nagle znika. Mariusz, widząc Kasię z Sowińskim w parku, podejrzewa płomienny romans i postanawia ukarać żonę. Odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji będzie można obejrzeć w poniedziałek, 28 września, o godzinie 20.50 na TVP2. W 144 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Pogotowie zostanie wezwane do dworku, gdzie zasłabnie 38-letni hrabia. Sytuacja stanie się jeszcze bardziej dramatyczna, gdy jego matka również straci przytomność. Doktor Rogowski będzie musiał szybko ustalić, co zaszkodziło mieszkańcom posiadłości. Tymczasem u hajduków Bartek zaskoczy wszystkich swoim zachowaniem, przygotowując dzieciom obiad i niespodziankę. Kasia, mimo napiętego grafiku, znajdzie czas na oglądanie nowego domu. Odcinek zostanie wyemitowany 18 września o godzinie 16.50 na antenie TVN. Serial Szpital Świętej Anny to pełne emocji historie pacjentów i personelu krakowskiego szpitala, gdzie codzienne wyzwania przeplatają się z osobistymi dramatami. Girls of Warsaw to nowy serial dokumentalny, który zadebiutuje na Prime Video już 18 września. Serial składa się z 6 odcinków i skupia się na życiu polskich influencerek, takich jak Jessica Mercedes, Andziax, Ola i Klaudia. Kamery towarzyszą im zarówno w pracy, jak i codziennym życiu, ukazując momenty, w których kończy się kreacja, a zaczyna rzeczywistość. Jessica Mercedes przyznała, że boi się premiery, ponieważ nie wspomina dobrze okresu, w którym powstawał serial. Choć miała możliwość obejrzenia ostatecznej wersji, zaakceptowała ją w ciemno, unikając unikając ponownego oglądania siebie. Twórcy obiecują, że serial pokaże, co kryje się za publicznym wizerunkiem influencerek, odsłaniając kulisy ich pracy, relacje z bliskimi i osobiste wyzwania. To emocjonująca podróż poza starannie wyselekcjonowane kadry, które znamy z mediów społecznościowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1021 hektopaskali. Dla Poznania przewiduje się 10 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Gdańsku termometry pokażą 13 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Europa stawia na niezależność i bezpieczeństwo. W ostatnim roku Unia Europejska zainwestowała w rozwój gospodarki, czystą energię i nowe sojusze międzynarodowe. Polska, jako największy beneficjent programu SAFE, otrzymała 14 miliardów euro na rozwój przemysłu zbrojeniowego. W przyszłym tygodniu Ursula von der Leyen przedstawi priorytety na kolejny rok w Parlamencie Europejskim. Na scenie politycznej w Polsce możliwe są zaskakujące koalicje po wyborach w 2027 roku. Koalicja Obywatelska, lider sondaży z poparciem około 30%, potrzebuje partnerów do utworzenia rządu. Jednak większość Polaków wyklucza współpracę Koalicji Obywatelskiej z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego. Tylko 15% badanych uważa taką koalicję za możliwą. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał Michała Sopińskiego z funkcji rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Powodem były rażące naruszenia przepisów prawa, w tym nieprawidłowości w postępowaniach doktorskich i naruszenie zasady apolityczności służby więziennej. Obowiązki rektora komendanta przejął tymczasowo doktor habilitowany Sławomir Cudak, profesor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Decyzja ministra jest ostateczna i weszła w życie z chwilą podpisania.
2: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywa od maja. Podejrzewa się, że mógł otrzymać pomoc w uzyskaniu wizy dziennikarskiej i unikaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości. W kręgu zainteresowania śledczych są m.in. Jacek Kurski, Adam Bielan i Tomasz Sakiewicz. Ziobro jest podejrzany o 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano ukraińskie władze ostrzegły przed rosyjskimi dronami zmierzającymi na zachód kraju, w tym w stronę obwodu wołyńskiego przy granicy z Polską. W związku z tym ogłoszono żółty alarm w północno-zachodniej Ukrainie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Sytuacja jest monitorowana przez polskie służby i wojsko.
0: Książę Harry i Meghan Markle wrócili do Wielkiej Brytanii i już pojawił się nowy spór z pałacem Buckingham. Para jest niezadowolona z określenia ich jako prywatnych obywateli w liście od króla Karola III. Sussexowie wolą być nazywani osobami publicznymi. Pałac odpowiada, że w liście nie było nic kontrowersyjnego. Harry i Meghan zrezygnowali z oficjalnych obowiązków w 2020 roku i przenieśli się do Stanów Zjednoczonych, ale teraz planują dłuższy pobyt w Wielkiej Brytanii. Dziś mija 25 lat od tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 roku. Jednym z najbardziej przejmujących symboli tamtych dni stało się zdjęcie Marcy Borders, kobiety pokrytej szarym pyłem, która uciekła z płonącej wieży World Trade Center. Jej decyzja o opuszczeniu budynku uratowała jej życie, ale zapoczątkowała także długą walkę z traumą i uzależnieniem. Marcy Borders zmarła w 2015 roku, a jej historia przypomina o długofalowych skutkach zamachów, które dotknęły tysiące osób. Tragiczny wypadek pociągu w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W środę około godziny 11.20 pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym. W wyniku katastrofy zginęła jedna pasażerka, a 20 osób zostało rannych, w tym 4 ciężko. Przyczyny wypadku są nadal badane, a kierowca ciężarówki twierdzi, że oślepiło go słońce.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Rosyjskie siły zaatakowały Mikołajów, używając dronów Shahed-238, bomb lotniczych i rakiet Banderol. Celem była infrastruktura portowa, przemysłowa oraz obiekty cywilne. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, a 19 zostało rannych, w tym dzieci. Ataki trwały od dnia 9 września do nocy z 9 na 10 września. Wczoraj w Straszydlu policjanci z Tyczyna interweniowali w sprawie 82-letniej kobiety, która potrzebowała pomocy. Mundurowi dostali się do jej domu przez okno, gdyż nie mogli nawiązać z nią kontaktu. Seniorka była zdezorientowana i nieświadoma sytuacji. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy kobieta trafiła pod opiekę ratowników medycznych i została przetransportowana do szpitala.
2: Pod koniec sierpnia mieszkanka powiatu otwockiego straciła 80 tysięcy złotych po rozmowie z oszustami podającymi się za pracowników banku. Dzięki działaniom otwockiej policji podejrzani, 19-latek i 20-latka, zostali zatrzymani w Żyrardowie. Sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja apeluje o ostrożność podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi.
0: Policjanci z Poznania zatrzymali dwie osoby podejrzane o przestępczość narkotykową. W sierpniu na autostradzie A2 zabezpieczono 30 kg mefedronu, a w Kościanie dodatkowo 40 g kokainy i gotówkę. W Poznaniu zatrzymano kolejnego mężczyznę z kilkudziesięcioma gramami mefedronu. Obaj usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Nowy spot promujący Polskę, część kampanii Poland More Than You Expected, wzbudził kontrowersje. Film skupia się na Trójmieście i występują w nim Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg oraz Lech Wałęsa. Krytycy, w tym politycy prawicy, zarzucają twórcom powierzchowność i nieadekwatne przedstawienie regionu. Kampania z budżetem 7 milionów złotych potrwa do grudnia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 13 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Wędzikowska, znana dziennikarka, postanowiła uczcić swoje 45. urodziny w stylu, który można by nazwać warszawskim glamour. Zamiast wielkiej imprezy wybrała kameralne spotkanie w modnej restauracji w centrum stolicy, otoczona gwiazdami takimi jak Joanna Opozda czy Joanna Racewicz. Wśród eleganckich wnętrz i rozmów przy stole Wędzikowska mogła na chwilę zapomnieć o codziennych troskach. Jak sama przyznała, urodziny to czas refleksji i zadumy nad tym, co minęło i co jeszcze przed nią.
2: Wielka drama wokół Nigdy w życiu trwa w najlepsze, a Joanna Jabłczyńska i produkcja filmu wymieniają się ciosami jak bokserzy na ringu. Aktorka, która przez lata była twarzą produkcji, teraz czuje się, jakby ktoś wyciął jej numer, a publiczność z sympatią przyznaje jej rolę ofiary. Eksperci od Public Relations zacierają ręce, bo to prawdziwa uczta dla analityków wizerunku. Kto zyska na tej aferze? Czas pokaże, ale na razie to Jabłczyńska zbiera punkty w oczach fanów. W polskim showbiznesie wrze jak w garnku z zupą, a wszystko przez brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym Nigdy w życiu. Katarzyna Grochola, niczym detektyw, obwinia boty i algorytmy za internetowy hejt, ale Karolina Korwin-Piotrowska szybko sprowadza ją na ziemię, nazywając te teorie bzdurami. W tle tej afery mamy jeszcze groźby procesów sądowych i krytykę Cezarego Pazury za rolę sprzed dwóch dekad. Jesień 2026 zapowiada się gorąco, a to dopiero początek tej medialnej burzy.
1: Daniel Martyniuk, znany z licznych skandali, znów jest na językach. Jego drugie małżeństwo z Faustyną Martyniuk wisi na włosku, a sama Faustyna przyznaje, że ma już dość jego wybryków. Choć nie chce publicznie rozmawiać o rozwodzie, nie ukrywa, że sytuacja jest napięta. Cóż, wygląda na to, że młody Martyniuk nie przestaje dostarczać tematów do plotek, a jego rodzina musi uzbroić się w cierpliwość.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: W Masterchefie zawrzało. Magda Gessler, znana z ciętego języka, nie szczędzi słów o nowym jurorze, Pascalu Brodnickim. Bardzo francuski, ale stanowczy, tak go opisuje. W nowej edycji programu różnice zdań między jurorami są na porządku dziennym, co zdaniem Gessler dodaje tylko pikanterii. A co z uczestnikami? Magda pozostaje tajemnicza, nie zdradzając, czy ktoś z nich zrobi na niej wyjątkowe wrażenie.
2: Olga Kalicka w nowym filmie Ma to sens pokazuje, że nawet zderzenie wózka widłowego z magazynem może być początkiem pięknej przyjaźni. Wcielając się w postać z ADHD, aktorka odkrywa nieznane pokłady artystycznej ekspresji, a jej bohaterka, Olga, wprowadza chaos w życie wycofanego Antoniego, granego przez Jędrzeja Hycnara. Reżyser Paweł Podolski określa film jako komedię prawie romantyczną, a Kalicka przyznaje, że ich ekranowa relacja to prawdziwy pokaz elektrycznego napięcia. Premiera już 18 września, więc przygotujcie się na niecodzienną dawkę humoru i emocji.
1: Angus Young, legendarny gitarzysta AC/DC, pokazał, że nawet po 50 latach na scenie można się czasem zagapić. Podczas koncertu w Teksasie, zamiast słynnego solo w Hall Lotta Rosie, zaserwował fanom coś zupełnie innego. Publiczność była zachwycona, a zespół grał dalej, jakby nic się nie stało. Trasa Power Up World Tour trwa, choć koncert w Kanadzie został odwołany z powodu burzy. Zakończenie trasy planowane jest na 29 września w Filadelfii. Amy Lee, wokalistka Evanescence, przez lata walczyła o swoją artystyczną wolność, a jej słynne "Bo mogę, jestem gwiazdą rocka" to nie tylko nonszalancka odpowiedź, ale manifest niezależności. Za kulisami sukcesu Bring Me To Life toczyła się cicha wojna o władzę w zespole, która zakończyła się odejściem współzałożyciela Bena Moody'ego. Lee, uwolniona od kreatywnej dyktatury, stworzyła album The Open Door, który stał się symbolem jej artystycznej suwerenności. Jej styl, początkowo postrzegany jako gotycka fanaberia, okazał się zbroją w walce z przemysłem muzycznym. A wolność, którą zdobyła, była prawdziwym triumfem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dave Mustaine, lider Megadeth, wciąż nie może zapomnieć o Risk z 1999 roku, który okazał się największą porażką zespołu. Mustaine przyznaje, że presja na radiowe hity i wewnętrzne konflikty rozbiły grupę, a sam album przyprawia go o mdłości. Na szczęście, najnowszy krążek z 2026 roku wrócił do korzeni thrash metalu i zdobył pierwsze miejsce na listach. Megadeth wyrusza w pożegnalną trasę koncertową, a 2 kwietnia przyszłego roku zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament.
2: Giant Rooks, zespół, który zdobył serca fanów na całym świecie, powraca z nowym singlem The Big Night Out. Tym razem opowiadają o miłości, która kończy się, gdy ukochana osoba wyjeżdża do Marsylii. To słodko-gorzka zapowiedź ich trzeciego albumu, który ukaże się już 16 października. Ciekawe, czy Marsylia stanie się nową stolicą złamanych serc.
1: Las Vegas szykuje się na prawdziwą rockową ucztę. Punk Rock Museum otwiera wystawę poświęconą Motorhead, gdzie każdy będzie mógł poczuć się jak Lemmy Kilmister, chwytając za jego legendarny bas. Wśród eksponatów znajdą się bezcenne rękopisy i fotografie, ale to możliwość zagrania na basie Lemmy'ego przyciąga największą uwagę. Mickey D, były perkusista zespołu, wspomina Lemmy'ego jako człowieka, który mógłby uratować świat przed politycznym chaosem. Prostego, inteligentnego i bez gwiazdorskich manier.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1021 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 12 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 13 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trzech mężczyzn, którzy dokonali spektakularnego napadu na salon jubilerski w Nowym Dworze Mazowieckim, zostało zatrzymanych. Sprawcy w wieku od 23 do 51 lat wykorzystali linę i drabinę, by dostać się do sklepu i ukraść biżuterię wartą blisko 400 tysięcy złotych. Po miesiącach śledztwa policja ustaliła ich tożsamość, a wszyscy trzej przebywają teraz w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na instalację 6 nowych fotoradarów, które mają pojawić się jeszcze w tym roku. Urządzenia zostaną przeniesione z mostu Poniatowskiego i tunelu Wisłostrady, gdzie planowane są odcinkowe pomiary prędkości. Nowe lokalizacje to m.in. Aleja Wilanowska i Aleja Solidarności. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach, gdzie kierowcy często przekraczają prędkość.
2: Najstarszy warszawski salon H&M w domach towarowych Wars Sava Junior zakończył działalność po 21 latach. Od 8 września jego miejsce zajmuje nowoczesna, dwupoziomowa Żabka. Sklep wyróżnia się rozbudowaną częścią gastronomiczną i strefą dla graczy. To już 13 tysiączna placówka tej sieci w Polsce. Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych wstrząsnęła pasażerami. Pani Beata, jadąca na szkolenie medyczne, znalazła się w samym środku dramatu. Pomagała poszkodowanym, mimo że sama była w szoku. Ruch pociągów na linii numer 22 został wstrzymany, a PKP Intercity uruchomiło komunikację zastępczą. Utrudnienia mogą potrwać kilka dni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie nadchodzący weekend przyniesie zmienną pogodę. Piątek będzie chłodny i deszczowy, z temperaturą do 18 stopni. W sobotę i niedzielę nastąpi poprawa, z większą ilością słońca i temperaturą sięgającą 23 stopni w niedzielę. To idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu, ponieważ nie przewiduje się opadów.
2: Królik Marcyś, który stał się symbolem walki z przemocą wobec zwierząt, niestety odszedł. Mimo wielomiesięcznej walki o jego zdrowie, nie udało się go uratować. 21-letni mężczyzna, który brutalnie okaleczył Marcysia, przyznał się do winy i czeka na zarzuty. Sprawa Marcysia przypomina o potrzebie większej świadomości w ochronie praw wszystkich zwierząt.
1: W Łańcucie doszło do tragicznego morderstwa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 14-letni Aleksander z Bytomia został uduszony przez starszego o rok kolegę, Szymona S. Mimo wyjątkowego okrucieństwa, sąd skazał 15-latka na 12 lat więzienia, co wywołało oburzenie opinii publicznej. Rodzina ofiary obarcza odpowiedzialnością także kierownictwo placówki za brak reakcji na agresję. W Bytomiu 74-letni kierowca Opla, będąc pod wpływem alkoholu, postanowił skrócić sobie drogę do sklepu, wjeżdżając na chodnik. Jego plan zakończył się zaklinowaniem auta między budynkiem a barierkami. Mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu we krwi, a sprawa trafi do sądu. Policja przypomina, że jazda po spożyciu alkoholu niesie poważne konsekwencje prawne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jesień w Beskidzie Śląskim to czas, gdy góry przybierają złote barwy, a szlaki stają się mniej zatłoczone. Szczególnie polecana jest wędrówka na Baranią Górę, gdzie można podziwiać malownicze kaskady Rodła i rozległe panoramy. Trasy są różnorodne, od relaksujących spacerów po bardziej wymagające marsze. Pamiętajmy jednak o odpowiednim przygotowaniu, ponieważ jesienne warunki mogą być zdradliwe.
2: W Babiogórskim Parku Narodowym fotopułapka zarejestrowała niezwykłe spotkanie z niedźwiedziem brunatnym. Zwierzę podeszło do kamery i zaczęło ją obwąchiwać, co pokazuje, jak ważny jest węch w jego świecie. Nagranie to część projektu Drapieżne Pogranicze, który pozwala obserwować dzikie zwierzęta bez ingerencji w ich naturalne zachowanie. Babia Góra, choć mniejsza od Tatr czy Bieszczad, jest kluczowym korytarzem migracyjnym dla niedźwiedzi.
1: W miniony weekend niemiecka policja zatrzymała trzech Polaków poszukiwanych przez prokuraturę. Dwóch z nich trafiło do więzienia, a jeden czeka na deportację. Zatrzymania miały miejsce podczas kontroli granicznych, które ujawniają coraz więcej osób z zaległymi wyrokami. Kontrole te będą trwały do marca przyszłego roku. Wczoraj w Bydgoszczy odbyła się kolejna edycja bydgoskich klasyków nocą. Na parkingu przy Torbydzie zaprezentowano ponad 200 zabytkowych samochodów, w tym Syreny, Warszawy i amerykańskie krążowniki. Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników motoryzacji, którzy mogli podziwiać zarówno klasyki, jak i youngtimery. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 września.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Legnicy zatrzymała 35-latka podejrzanego o serię podpaleń w mieście. Mężczyzna, który twierdził, że przez chwilę miał władzę w mieście, został ujęty dzięki pomocy mieszkańców. Podpalacz niszczył mienie, w tym elementy infrastruktury i obiekty gospodarcze. Dziś usłyszy zarzuty prokuratorskie, a służby wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
2: Obserwatorium na Śnieżce czeka gruntowny remont. Umowa na inwestycję wartą prawie 25 milionów złotych została podpisana podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Po zakończeniu prac w dolnej części budynku ponownie otworzy się restauracja, a także powstaną miejsca noclegowe. Remont ma zakończyć się do 2031 roku, a prace będą prowadzone w trudnych warunkach pogodowych.
0: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 8 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 12 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1021 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Emerytowany górnik z Jaworzna, pan Andrzej, wygrał po 18 latach spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o zaniżoną emeryturę. Otrzymał 18 tysięcy złotych wyrównania i wyższą emeryturę. Jego przypadek to sygnał dla nawet 200 tysięcy Polaków, którzy mogą mieć podobne problemy. Rząd przygotowuje projekt ustawy, który przewiduje przeliczenie emerytur, ale bez wyrównań za przeszłość. Seniorzy, którzy chcą odzyskać swoje pieniądze, muszą działać na własną rękę, często kierując sprawy do sądu. Problem dotyczy głównie osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę na początku XXI wieku. Dziś na rynku hurtowym benzyna wyraźnie tanieje. Zniżki sięgają ponad 80 zł na metrze sześciennym. Tymczasem ceny oleju napędowego lekko wzrosły po wczorajszych spadkach. Orlen oferuje najtańszą benzynę, a w przypadku oleju napędowego liderem jest BP Europa. Mimo obniżek w hurtowych cennikach, kierowcy nie powinni oczekiwać spadków cen na stacjach. Powrót 23% VAT-u i wysokie ceny ropy naftowej utrudniają obniżki cen detalicznych. Sytuacja na rynku paliw pozostaje dynamiczna i nieprzewidywalna.
2: Nadchodząca zima 2026 roku może być wyjątkowo kosztowna dla Polaków. Paweł Lachman, prezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, ostrzega przed wysokimi rachunkami za ogrzewanie. Główną przyczyną są rekordowo drogie paliwa kopalne, takie jak gaz i węgiel. Lachman sugeruje, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem, ale krytykuje obecny program Czyste Powietrze. Ekspert wskazuje na potrzebę lepszej koordynacji polityki energetycznej w Polsce. Bez tego, jak podkreśla, wysokie koszty ogrzewania pozostaną nieuniknione.
1: PKP Intercity planuje ogromne inwestycje w polską kolej. Do roku 2030 spółka zamierza wydać prawie 28 miliardów złotych na modernizację floty i rozwój połączeń. Na torach pojawią się piętrowe pociągi, hybrydowe składy oraz superszybkie maszyny, osiągające prędkość 320 km na godzinę. Już teraz zakontraktowano 300 nowych wagonów i 35 pociągów hybrydowych. PKP Intercity zwiększa także liczbę połączeń międzynarodowych, a nowe pociągi mają kursować do Berlina i Wiednia co 2 godziny. To wszystko ma przyciągnąć jeszcze więcej pasażerów i skrócić czas podróży.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Szczepienia to nie tylko ochrona przed chorobami, ale także klucz do większej produktywności i mniejszego obciążenia szpitali. Profesor Marcin Czech z Instytutu Matki i Dziecka podkreśla, że są one strategiczną inwestycją dla zdrowia i gospodarki. Mimo dostępności szczepień, ich poziom w Polsce pozostaje niski. Ekspert wskazuje, że wygoda pacjentów, jak punkty szczepień w aptekach, może zwiększyć wyszczepialność. Szczepienia mają również wymiar ekonomiczny, zmniejszając absencję pracowników i obciążenie systemu zdrowia. Są także elementem bezpieczeństwa państwa, przygotowując społeczeństwo na sytuacje kryzysowe. W 2026 roku wielu emerytów może uniknąć płacenia abonamentu RTV, jeśli ich miesięczna emerytura brutto nie przekracza niecałych 4452 zł. Zwolnienie z opłat przysługuje także osobom po 75 roku życia oraz innym grupom, jak inwalidzi czy bezrobotni. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zapowiada podwyżki opłat na 2027 rok. W przyszłym roku za radio zapłacimy niecałe 11 zł miesięcznie, a za telewizor i radio 34,50 zł. Warto pamiętać, że za brak rejestracji odbiornika grożą kary sięgające 915 zł. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach grupa WB zaprezentowała nowoczesne rozwiązania dla polskiej armii. Wśród premier znalazły się systemy uderzeniowe Gladius 2 i Warma T8X oraz innowacyjny system startowy X-Lifter. Pokazano także ciężarówkę Star 8 na 8 Hyperion i zdalny moduł uzbrojenia ZMU-30. Nie zabrakło również bezzałogowej jednostki nawodnej Storm Rider 550. Wydarzenie przyciągnęło wielu prominentnych gości, podkreślając znaczenie tych technologii dla bezpieczeństwa kraju. Polska Grupa Zbrojeniowa podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisała szereg porozumień, które mają wzmocnić krajowy przemysł zbrojeniowy. Kluczowe umowy dotyczą współpracy z Ukrainą oraz rozwoju produkcji komponentów do amunicji i pojazdów wojskowych w Polsce. W Raciborzu planowane jest uruchomienie zakładu Jelcz, co stworzy około 500 nowych miejsc pracy. Ponadto podpisano list intencyjny dotyczący ustanowienia Dnia Wdzięczności za Służbę, mającego na celu uhonorowanie osób dbających o bezpieczeństwo kraju. Współpraca z amerykańskimi firmami, takimi jak Lockheed Martin i Raytheon, ma zwiększyć udział Polski w międzynarodowych programach obronnych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas targów MSPO w Kielcach polska firma Acor zaprezentowała pierwsze zobrazowania Ziemi wykonane przez satelitę Acor. To potwierdzenie, że ich system radarowy SAR działa w warunkach orbitalnych. Acor stała się drugą prywatną firmą w Europie, która zweryfikowała tę technologię na orbicie. Satelita został wyniesiony na orbitę 3 maja przez rakietę Falcon, 9 firmy SpaceX. Dane z misji posłużą do budowy krajowej konstelacji satelitarnej we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. To ważny krok dla polskiego sektora kosmicznego i obronności kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 12 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia znowu zaskakują. Katarzyna Zielińska, znana z roli Marty Walawskiej, pojawiła się na planie serialu, co wywołało falę spekulacji. Aktorka podzieliła się zdjęciami zza kulis, które błyskawicznie zdobyły ogromną popularność w sieci. Fani zastanawiają się, czy to oznacza powrót Marty, której dramatyczna historia zakończyła się porwaniem. Na planie pojawiła się również Gabriela Ziembicka, czyli serialowa Ewa Walawska, co dodatkowo podsyca emocje. Marta była przybraną matką Ewy, a ich relacja była jednym z kluczowych wątków serialu. Choć oficjalnie nie potwierdzono powrotu Zielińskiej do stałej obsady, jej obecność na planie rozbudza wyobraźnię widzów. Czy twórcy szykują dla nas wielką niespodziankę? Czas pokaże. W 1032 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur postanawia opuścić Sinana i rozpocząć nową pracę u Aise i Ferita. W dniu wyjazdu do Eski-Szehir odkrywa szokującą prawdę o kłamstwie Ezgi, podsłuchując jej rozmowę z lekarzem. Czy zdecyduje się wyjawić tę informację Sinanowi? Zgłosić sprawę na policję? Czy może zachowa to dla siebie? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w piątek, 18 września, o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial Dziedzictwo to historia pełna miłości, dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Każdy odcinek można również obejrzeć online na platformie TVP VOD.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 479 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 17 września o 15.05 na TVP 2. Maria odkryje tajemnicę Doni Pi, która upozorowała swoją śmierć, by uciec przed przeszłością. Powrót Manuela i Kuro z wojny przyniesie radość w pałacu, choć nie zabraknie miłosnych zawirowań. Santos desperacko walczy o serce Wery, a Catalina i Adriano po wspólnej nocy rozważają swoją przyszłość. Tymczasem Martina w zakładzie zamkniętym zmaga się z kolejnymi problemami. Fani mogą śledzić te dramatyczne wydarzenia również na platformie TVP VOD. W 1939 odcinku M jak miłość. Emocje sięgną zenitu, gdy mały Antek zwróci się do Agnes słowem mama. To wzruszające wyznanie poruszy Agnes, która jednak szybko wyjaśni chłopcu, że nie jest jego matką, choć bardzo by tego chciała. Paweł, ojciec Antka, zacznie mieć poważne obawy, widząc, jak jego syn przywiązuje się do Agnes. Choć docenia jej dobre serce i miłość do Antka, nie jest gotowy, by ktoś zajął miejsce zmarłej Franki. Sytuacja stawia Pawła w trudnym położeniu, bo choć potrzebuje pomocy w opiece nad synem, nie chce, by Agnes stała się dla Antka kimś więcej niż przyjaciółką. Magda, przyjaciółka Pawła, zacznie jednak przekonywać go, że może warto pozwolić Agnes na bliskość z Antkiem. Czy Agnes, Paweł i Antek stworzą nową rodzinę? Odcinek pełen emocji. Już wkrótce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość w 1939 odcinku przyniesie prawdziwe emocje. Anita zacznie podejrzewać, że Sylwia zdradza Adama Wernera. Podczas treningu z Magdą Kostecką Sylwia będzie bardziej zainteresowana swoim telefonem niż ćwiczeniami. Anita szybko zauważy jej dziwne zachowanie i zacznie snuć własne teorie. Jednak prawda okaże się inna niż przypuszczenia Anity. Sylwia nie będzie miała kochanka, ale zacznie poważnie myśleć o zmianie swojego życia. Oferta pracy z Berlina może być dla niej szansą na nowy początek. Tymczasem Werner, nieświadomy jej rozterek, będzie planował wspólną przyszłość i rodzinę. W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe emocje sięgną zenitu. Premiera już 23 września o 20.50 w TVP 2. Mario i Blanka wciąż poszukują swojej zaginionej córki Niny. Porzucona w oknie życia, dziewczynka okazuje się nie być Niną, co przynosi kolejne rozczarowanie. Mario zaczyna podejrzewać, że za porwaniem stoi mafia, z którą miał zatargi. Wizyta w więzieniu u gangstera Sergia nie przynosi odpowiedzi, a jedynie satysfakcję przestępcy z tragedii rodziny. Policja nie znajduje dowodów na udział Sergia w porwaniu, a poszukiwania Niny wciąż nie przynoszą rezultatów. Czy Mario i Blanka odnajdą swoją córkę? W 4248 odcinku Pierwszej Miłości Bolesław nie cofnie się przed realizacją swojego mrocznego planu wobec Elizy. Na swojej posesji skrywa przerażającą tajemnicę, która mrozi krew w żyłach. Paweł wpada w szał, gdy odkrywa, że jego rozmowy z Iloną przestały być tajemnicą. Lekarka zaczyna podejrzewać, że w tej sprawie kryje się coś więcej. Tymczasem Marta zaskakuje Szymona, doklejając do wspólnej mapy marzeń zdjęcie młodej pary. Szymon, choć początkowo sceptyczny, zmienia zdanie po spacerze w parku. Odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. Serial Pierwsza Miłość od lat przyciąga widzów swoimi emocjonującymi wątkami i zaskakującymi zwrotami akcji. nadchodzących odcinkach M jak miłość, emocje sięgną zenitu. Artur Rogowski, lekarz z przychodni, coraz bardziej zatraca się w romansie z Joanną. Ich ukrywana dotąd relacja wkracza w niebezpieczną fazę, gdy ostrożność przestaje mieć znaczenie. W gabinecie Artura dochodzi do gorącego pocałunku, a Marysia, niczego nieświadoma, zbliża się do drzwi. Czy żona Rogowskiego przyłapie go na zdradzie w najmniej spodziewanym momencie? Aktor Robert Moskwa, wcielający się w postać Artura, zdradza, że uczucie jego bohatera do Joanny rozwijało się powoli, ale stało się nieodpartą siłą. Czy Marysia odkryje prawdę i jak potoczą się losy tego burzliwego trójkąta? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Poznania prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. W Gdańsku termometry pokażą 12 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Kazimierz Marcinkiewicz, były premier Polski, spędził spokojne popołudnie w Sopocie. W lokalnej centrali rybnej delektował się czarną kawą i wodą, skupiony na lekturze. Co jakiś czas wychodził na plażę, gdzie spacerował i wykonywał ćwiczenia rozciągające. Marcinkiewicz, choć od lat poza polityką, wciąż pojawia się w mediach przy okazji bieżących wydarzeń.
2: Były prezydent Andrzej Duda podczas forum ekonomicznego w Karpaczu wyraził zaniepokojenie podziałami w Zjednoczonej Prawicy.